0: Uwaga kierowcy na A2 w Łódzkiem, między węzłami Łódź Północ i Stryków. Dostawczak najechał na pieszego, który wysiadł z innego pojazdu. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać tam do rana. Wprowadzenie limitu czasu pracy lekarzy coraz bardziej prawdopodobne, zapowiada w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W ostatnich dniach wychodzą na jaw bulwersujące przypadki lekarzy, którzy otrzymywali wynagrodzenie za setki godzin pracy w miesiącu. Jak zauważył we wtorek premier Donald Tusk, albo tyle pracowali, przez co narażali zdrowie i życie pacjentów, albo nie. A to oznacza, że dochodziło do wyłudzania z systemu pieniędzy, których brakuje na leczenie. Według szefowej resortu, który odpowiada za ochronę zdrowia, limit czasu pracy medyków jest dziś potrzebny bardziej niż limit ich zarobków.
1: Jest dzisiaj na pewno potrzeba ograniczenia czasu pracy. Jednak te ilości godzin, które dzisiaj widzimy, to są godziny, które powinniśmy zacząć w jakiś sposób limitować z troski i o tego, który wykonuje te działalności, jak również z troski o bezpieczeństwo.
2: Czy restrykcyjne trzymanie się i pilnowanie godzin czasu pracy nie spowoduje przestojów na oddziałach, bo lekarzy nagle mogłoby zabraknąć? To jest jakoś sprawdzone?
1: To mamy w analizach i oczywiście tutaj dostępność lekarzy w różnych województwach jest też różna.
2: Kiedy mogą być decyzje w tej sprawie?
1: No spotykamy się teraz chociażby z Naczelną Izbą Lekarską 9 lipca. Mam nadzieję, że dojdziemy do takiego kompromisu, że ta analityka będzie w tej chwili wzmocniona i że będziemy mogli to zaproponować.
0: Z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Najważniejsze wnioski z pierwszego wywiadu z szefową resortu zdrowia od wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym mamy na rmf24.pl. 5 milionów złotych straciły ofiary grupy oszustów rozpracowanej przez lubelską prokuraturę. Czterej Ukraińcy działali głównie na Pomorzu, w Krakowie i w Poznaniu. Swoje ofiary oszukiwali metodą na pracownika banku. Używali też fałszywych platform inwestycyjnych oraz portali ogłoszeniowych, wyjaśnia Beata Sykiankowska z prokuratury regionalnej w Lublinie.
3: Oskarżeni nakłaniali pokrzywdzonych do przekazywania środków pieniężnych przy użyciu kodów BLIK, autoryzowania przelewów bankowych na własne rachunki, a także poprzez samodzielne wykonywanie przelewów przez pokrzywdzonych. Bezpośrednie rozmowy telefoniczne z pokrzywdzonymi prowadzone były przez osoby działające w ramach tzw. call center.
0: Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.
4: Sport. Faktach RMF FM.
0: Zaglądamy teraz za ocean. Na mundialu rozpoczęły się właśnie mecze grupy H. Republika Zielonego Przylądka mierzy się z Arabią Saudyjską oraz Urugwaj gra z Hiszpanią. Oba spotkania śledzimy dla Was i wrócimy do nich w kolejnych faktach. Pozostajemy w temacie sportu, ale zmieniamy dyscyplinę. Polscy tenisiści poznali pierwszych rywali na Wimbledonie. Z kim zmierzą się biało-czerwoni?
5: W turnieju pani obrończyni tytułu Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie z doświadczoną, ale dużo niżej notowaną Amerykanką Taylor Townsend. Rozstawienie posłużyło też naszej finalistce French Open. Maja Chwalińska trafiła na kwalifikantkę o nazwisku Savankajew z Tajlandii. Magda Linet zagra ze świeżo upieczoną triumfatorką Rolanda Garrosa, Mirą Andrzejewą. W starciu z inną Rosjanką, Anną Kalińskają, faworytką nie będzie też Magdalena Fręch. Hubert Hurkacz otworzy turniej pojedynkiem z 12 w światowym rankingu Kasperem Rudem. Kamil Majszek trafił na nieco wyżej notowanego Alejandro Tabilo i ma okazję do rewanżu, bo Chilijczyk wyeliminował go ostatnio we French Open. Wimbledon rusza już w poniedziałek.
0: Te fakty zebrał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Czy po aferze z warszawskim Szpitalem Południowym Rafał Trzaskowski może podzielić los odwołanego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego? Referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy nie wyklucza Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy, która była wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy.
6: Lewica jak Brutus przeciwko Cezarowi, znaczy przepraszam, prezydentowi Trzaskowskiemu?
7: Lewica w Warszawie podjęła decyzję o nieudzieleniu prezydentowi absolutorium. Nie jesteśmy w koalicji, w samorządzie warszawskim, w Radzie Miasta, więc to nie jest jakiś gest
6: Ale Rafał Trzaskowski
7: nieoczekiwany.
6: Wczoraj tak się gęsto tłumaczył, nie przekonał pani, nie przekonał radnych Lewicy?
7: No nie za bardzo się tłumaczył, bo za niego się raczej tłumaczyli jego wiceprezydenci, a ale to tłumaczenie polegało na odczytywaniu stron z Wikipedii, na czym polega triaż i jakie ma kolory.
6: Fantastyczne tłumaczenie, a ze Szpitala Południowego się nie próbowali wytłumaczyć? Pani siedziała na całych tych obradach, więc jakby...
7: No, nie na całych, ale tak do 15 siedziałam, słuchałam tych wystąpień i one nie były przekonujące. Myślę, że nie tego oczekiwali mieszkańcy, bo oczekiwali po prostu jasnej odpowiedzi na pytanie, co się tam stało i co zawiodło, bo przecież zawiodło. Skoro nie wykryła tego żadna komórka, żaden audyt, tylko wykryli to dziennikarze.
6: A może wykryła, tylko tak nie zareagowano.
7: No to jeszcze gorzej by było, więc ja nie chciałabym stawiać takiej tezy, ale była i rada nadzorcza tego szpitala i był audyt i kontrole i według pana prezydenta wszystko było okej, do momentu, w którym po prostu dowiedział się z kanału Zero, że jednak nie było okej.
6: Z kanału Zero się dowiedział prezydent, że...
7: No właśnie chyba to jest problem, bo tak pokazuje korelacja czasowa i to, że te jego decyzje, które były, nie zaprzeczam, bardzo trafne, szybkie i jednoznaczne, odwołanie rady nadzorczej, zakaz wprowadzony pracy, ale niestety nie we wszystkich radach nadzorczych, tylko tych spółek medycznych, ale one nastąpiły, te decyzje, dopiero po ujawnieniu tych informacji publicznie.
6: Ale jeden sygnalista mówi wprost, że on informował prezydenta i był przekaz do prezydenta w tej sprawie.
7: No to też jest sprawa do wyjaśnenia, bo pan prezydent twierdzi, że nie dotarły do niego te informacje. Ja rozumiem, że akurat kanał komunikator telefoniczny to nie jest może to źródło, którym powinny te informacje docierać, ale podobno to nie było jedyne źródło. Podobno pan doktor też informował pana prezydenta osobiście.
6: A jak tłumaczono się z tych horrendalnych zarzutów absolutnie dla szpitala przede wszystkim, ale w ogóle dla całej służby medycznej, o śmierci, o fałszowaniu dokumentów, o fałszowaniu procedur medycznych? No to są wstrząsające absolutnie zarzuty. No a odpowiedzialnym za ten konkretny szpital jest miasto.
7: Przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski nas przekonywał, że Rada Miasta nie jest sądem i nie możemy tego w ogóle w żaden sposób oceniać.
6: Ale politycznie? Znaczy, politycznie można chyba oceniać.
7: No według niego chyba w ogóle nie.
6: I nie przekonał pani?
7: Nie. No dlatego tak zagłosowaliśmy.
6: Znaczy nie, no bo jakby pytanie brzmi, no okej, mają większość, przegłosowali i co, i tak się skończy ta sprawa? Prezydent, wiceprezydenci, no wszyscy ci, którzy politycznie za to odpowiadają, przynajmniej politycznie.
7: Nie wydaje mi się, że tak się skończy, też dlatego, że dzisiaj ukazał się sondaż zaufania dla polityków i Rafał Trzaskowski zaliczył w nim dramatyczny spadek.
6: No ale na razie prezydentem jest i wygląda na to, że do końca tej kadencji może nim być.
7: Słyszy się jakieś głosy co do referendum.
6: A Lewica poprze referendum?
7: Lewica jeszcze nie zajęła stanowiska w tej sprawie, bo to jest temat świeży. Tu będzie decydował Zarząd i Rada Warszawska Nowej Lewicy. Ustosunkujemy się w odpowiednim momencie do tego.
6: Ale pani zdaniem to jest dobry pomysł referendum w tej sprawie, pani poseł?
7: Na ten moment nie mogę udzielić odpowiedzi, dlatego że jeszcze nie odbyliśmy obrad w tej sprawie.
6: Ale ma pani jakąś opinię? To, że nie ma obrad, to nie znaczy, że nie ma pani
7: opinii. Zbiera się, kumuluje się dużo takich negatywnych rzeczy, bo to nasze głosowanie nie wynikało tylko, znaczy ta kwestia Szpitala Południowego, nieprawidłowości w nim, niewykrytych przez same organy kontrolne miasta, nie była jedyną rzeczą, która zdecydowała. To są też plany miejscowe, to jest też przygotowanie miasta do zmian klimatycznych. To są kwestie dotyczące budżetu obywatelskiego, który radni Koalicji Obywatelskiej wykorzystują tak naprawdę dla siebie i pod pozorem składania projektów przez mieszkańców przepychają swoje własne.
6: To jest też bardzo poważny zarzut.
7: Znany, no i dosyć obiektywny, bo można sprawdzić, kto jest wnioskodawcą w tym budżecie obywatelskim, tylko potem w tym budżecie nie znajdują się pieniądze i nie są realizowane inne projekty, które były zgłaszane przez prawdziwych obywateli, nie będących jednocześnie radnymi.
6: Dobrze. A co powinien zrobić premier, pani zdaniem, pani poseł? To znaczy, co powinien... No, oczywiście prezydenta Warszawy nie może się pozbyć, bo to mogą zrobić mieszkańcy, jeśli zorganizowane zostanie referendum. Ale co się powinno wydarzyć w tej sprawie, pani zdaniem, politycznie?
7: To jest zastępca pana premiera przecież w jego partii, więc panowie powinni sobie chyba szczerze porozmawiać, ale to nie jest też kwestia, która dotyczy tylko Warszawy i pana prezydenta Trzaskowskiego, bo nieprawidłowości są w różnych szpitalach i wszędzie się zdarza w kraju, że ktoś... pracuje no tyle godzin, ile trudno sobie wyobrazić, że można nie spać i to przeżyć. Więc nie, są potrzebne systemowe zmiany.
6: Mecenas Dibuła powiedział, że to standard. On 16 godzin pracował.
7: To ja gratuluję zdrowia, naprawdę, ale akurat zarobki mecenasów wyglądają dokładnie tak samo, to znaczy dostaje się fakturę z wymienioną liczbą godzin i trzeba w to uwierzyć, że faktycznie prawnicy poświęcili tyle to i tyle godzin, ile jest na fakturze, żeby się zastanowić nad sprawą. Ale to nie dotyczy zdrowia ludzi i to nie dotyczy usług publicznych.
6: Dobrze, ale ja wrócę jednak do pytania, kto powinien to powiedzieć. Ministra zdrowia powinna zrezygnować ze stanowiska, zostać odwołana?
7: To jest

0: to nie jest na tyle długo, żeby zaczynać jakąkolwiek reformę.
1: Ale kiedyś trzeba zacząć. Ja się zgadzam z tym, że ona powinna być rozpoczęta już na początku rządów i że nie ma co zwlekać. Tak się nie stało, ale teraz można tylko naprawić ten błąd i zrobić tę reformę, bo naprawdę widzimy te nastroje społeczne. Jeżeli ktoś ich nie widzi, to ma klapki na oczach i to się skończy bardzo źle.
0: Wróćmy, pani mówi, że to nie jest, pani poseł, że to nie jest kwestia nazwiska. Nie, ale to jest kwestia modelu komunikacji,
1: tak,
0: obecności w mediach, odpowiedzi na trudne pytania, bycia albo niebycia na pierwszej linii frontu, pani minister. Cybierańska Grenda, powiedziałbym, nie jest orłem w tych sprawach.
1: Ja bym powiedziała, że zaginęła w akcji po prostu. Pojawiła się dopiero wczoraj, a przez kilka dni, prawie tydzień, główną twarzą odpierania argumentów, no, tych, które atakują Koalicję Obywatelską, był eurodeputowany Bartosz Arłukowicz, jako żywo no, nie mający nic wspólnego z rządem bezpośrednio. Więc to jest trochę dziwne, że pan premier uruchomił eurodeputowanego, a nie swoją minister.
0: No, może wiedział, że się nie nadaje do tej komunikacji.
1: No to jeżeli taka
0: sukcesu.
1: Jest konkluzja, no to następna konkluzja też powinna być oczywista.
2: Tak komentowała Anna Maria Żukowska. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z posłanką Nowej Lewicy jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Super.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku krwawy poranek w Londynie. Szokujące kulisy ataków z lipca 2005 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliżamy się do godziny trzeciej, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Reakcją na przemoc będzie przemoc. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zabrał głos po wczorajszych amerykańskich atakach na Iran. Rośnie tragiczny bilans ofiar po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Jak informują tamtejsze władze, zginęło ponad 900 osób. Będą też ważne wieści dla kierowców w sprawie opłat na autostradzie A1. Przemoc spotka się z przemocą. Tak wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance skomentował w serwisie X wczorajsze amerykańskie ataki na cele w Iranie. Jak przekazało dowództwo centralne USA, były one odwetem za czwartkowy atak na statek handlowy w cieśninie Ormuz. Amerykańskie myśliwce uderzyły w 4 cele związane z irańskim programem rakietowym i dronowym w rejonie cieśniny Ormuz oraz na wyspie Keszm. Operacja trwała około 90 minut. Waszyngton podkreśla, że zawieszenie broni z Iranem nadal obowiązuje, a piątkowe uderzenia miały wyłącznie charakter odwetowy. Teheran oskarżył z kolei Stany Zjednoczone o naruszenie rozejmu i zapowiedział konsekwencje. Do 920 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi, które w środę nawiedziły Wenezuelę. Rannych zostało 3360 osób, poinformował przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez. Eksperci ostrzegają, że bilans może jeszcze znacząco wzrosnąć. Szef działań humanitarnych ONZ Tom Fletcher przekazał, że za zaginione uznaje się ponad 50 tysięcy osób. Podkreślił, że akcję ratunkową utrudniają rozległe zniszczenia i ryzyko kolejnych wstrząsów. ONZ poinformowała, że do Wenezueli wysyłane są zespoły ratownicze z co najmniej 17 państw. Przypomnijmy, w środę Wenezuelę nawiedziły 2 silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego. Podstawą postulatu obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości są doniesienia, że Romanowski opuścił Unię Europejską i przebywa w Serbii. Prokuratura jednak już te informacje sprawdzała.
2: Rozmawiałem z panią prokurator generalną Serbii. Mamy pełną współpracę, ale na razie nie mamy informacji, że tam jest.
0: Mówił naszemu dziennikarzowi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokuratura jest przeciwna uchyleniu europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego, bo poszukiwany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości wiceminister w każdej chwili może wrócić do któregoś z krajów Unii. Kierowcy jadący nad morze mogą w ten weekend liczyć na ułatwienia na autostradzie A1. Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało o rozszerzeniu mechanizmu czasowego otwierania bramek na wszystkich punktach poboru opłat między Gdańskiem a Toruniem. Ma to związek z prognozowaną falą upałów i spodziewanym sporym ruchem na autostradach. Szczegóły zna reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Jeśli średni czas oczekiwania na wszystkich punktach poboru opłat przekroczy 25 minut, operator autostrady będzie mógł czasowo odstąpić od pobierania opłaty od wszystkich pojazdów. Bramki zostaną wtedy podniesione na maksymalnie 30 minut. W wyjątkowych sytuacjach, gdy korki będą się utrzymywać, ten czas może zostać wydłużony nawet do 45 minut. Rozszerzone zasady będą obowiązywać tylko w ten weekend, 27 i 28 czerwca. W kolejne wakacyjne weekendy mechanizm będzie działał już wyłącznie na wybranych punktach poboru opłat, tak jak dotychczas.
1: Są i takie fakty.
0: To część garderoby, jaka gości prawie w każdym domu. A raz w roku można założyć ją na uroczystą paradę. Ulicami krakowskiej Nowej Huty od domu wędkarza, Alei Solidarności do NCK przemaszeruje jutro, dziś, trzecia nowochódzka parada dresów. Start parady przy ulicy Bulwarowej.
4: Każdy się do nas dołącza po drodze. Przybywamy wszyscy na godzinę 16 tutaj pod NCK i tu się zaczynają atrakcje trochę piknikowe, ale takie piknikowe premium. Planujemy konkursy sprawnościowe, jak na przykład przymierzanie butów na tej takiej tekturze bazarowej, żeby troszeczkę powspominać. Będzie przykład słowiański, będą pokazy mody, będą koncerty, w ramach których chcielibyśmy promować tożsamość regionalno-dzielnicową. Czyli człowieku, jeżeli masz piękną piosenkę o swoim bloku, o swoim czepaku, śmietniku, dzielnicy, części Krakowa, przyjdź, zaśpiewaj.
0: Zapowiadał Adam Grzanka, organizator parady dresów. W faktach teraz raport z Mundialu. Po pierwszych 45 minutach w meczu Urugwaj-Hiszpania prowadzą Hiszpanie. Bramkę w 42 minucie zdobył Alex Baena. W drugim meczu grupy H, gdzie Republika Zielonego Przylądka mierzy się z Arabią Saudyjską, do przerwy bez bramek. O końcowych wynikach tych spotkań oczywiście powiemy w faktach za godzinę. Przed nami wyjątkowo, jak na polskie warunki, upalny weekend. W niektórych częściach Polski temperatura może sięgnąć 40 stopni. Jakich błędów nie popełnić, aby nie spędzić tego czasu w szpitalu? O tym z kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, doktorem Januszem Sokołowskim, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Stoimy przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Przed nami seria upałów. Czy często macie do czynienia z efektami właśnie upałów i z takim brakiem rozsądku?
6: Tak, no to oczywiście jest nie zawsze brak rozsądku. Czasami to jest niedopilnowanie starszej osoby, dziecka, przez rodziców, przez opiekunów. Także tutaj powody powikłań związanych z upałem, powikłań zdrowotnych oczywiście są różnorakie.
5: Właśnie przypomnijmy o tych najważniejszych zasadach. Po pierwsze, nakrycie głowy.
6: Może najpierw zacznijmy od tego, że jeżeli jest taka wielka, wysoka temperatura, ponieważ mają temperatury być powyżej 30 stopni, nie należy wychodzić z domu. Należy zacienić dom. Ja wiem, że wtedy jest ciemno, nieprzyjemnie, ale należy dom zacienić, dopilnować do tego, żeby to słońce, olbrzymia temperatura nie wchodziła do domu. Jeżeli nie ma potrzeby, proszę nie wychodzić z domu. A kogo to najbardziej to zalecenie dotyczy? Oczywiście osób starszych, które bardzo szybko mogą się odwodnić, dzieci, które są cały czas w ruchu i także szybko mogą się odwodnić. No i to jest taka pierwsza zasada, żeby nie opuszczać domu, nie wychodzić, jeżeli nie trzeba, z pomieszczenia, a jeżeli już rzeczywiście musimy wyjść, to starajmy się przygotować nawet w myślach, w głowie, gdzie mamy pójść, aby ten czas przebywania na drodze był jak najkrótszy. I to, o czym już pani redaktor powiedziała, pamiętajmy o odkryciu głowy, takim odbijającym, żeby nie doszło po pierwsze do poparzenia głowy, twarzy, a także żeby nie doszło do szybkiego przegrzania organizmu.
5: Po drugie, na pewno nawadnianie. O tym już pan wspomniał. Wystarczy woda, czy powinniśmy pomyśleć przy takich skrajnych upałach, na przykład o elektrolitach?
6: Jeżeli działamy profilaktycznie, to woda będzie na pewno najlepszym środkiem nawadniającym. Elektrolity, które są powszechnie dostępne i bardzo dobre, możemy je właściwie w każdej aptece dostać, mogą być skazane w momencie, kiedy czujemy, że jesteśmy już tacy, nawet nie tyle odwodnieni w sensie medycznym, ale mamy takie wewnętrzne przeczucie, że troszkę nam brakuje płynów, wtedy możemy zastosować elektrolity. One też pomagają przyswoić wodę, którą pijemy, i powodują, że szybciej organizm się nawadnia. Natomiast jako profilaktyka sama woda będzie najlepszym napojem nawadniającym.
5: Jeśli chodzi o skórę, o niej też powinniśmy pomyśleć.
6: Oj tak, i tutaj pamiętajmy, jeżeli można, aby to było okrycie jednak z długim, przewiewnym rękawem, a jeżeli nie, to pamiętajmy o stosowaniu środków ochrony z tym takim filtrem minimum 50 i pamiętajmy, że jest bardzo duża grupa osób, pacjentów, którzy pod żadnym pozorem nie powinni na słońce wychodzić. Bo pamiętajmy, że taki filtr działa krótko, 2-3 godziny. A te osoby to są pacjenci, na przykład przyjmujący niektóre antybiotyki. To są oczywiście pacjenci z problemami skórnymi. To są pacjenci, którzy przyjmują niektóre leki moczopędne. Te leki mogą powodować tak zwane reakcje fotoalergiczne, które się objawiają potężnymi bąblami skórnymi, pęcherzami, no, które wymagają już leczenia szpitalnego.
5: Wiele osób na pewno będzie szukało ochłody na kąpieliskach, nad wodą. I to też jest pewne ryzyko, bo jeśli wejdziemy rozgrzani do wody, no właśnie, to co?
6: No tak, kąpielisko, to też pamiętajmy, że my jesteśmy jednak na odsłoniętym terenie, tam często dominującym jest jednak światło słoneczne, nie zawsze wszędzie jest cień. Pamiętajmy o tym, że trzeba regularnie stosować środki ochrony skóry właśnie te z filtrami, co najmniej 50. No i pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy bardzo mocno rozgrzani, kiedy naczynia włosowate naszej skóry są bardzo poszerzone, bo w ten sposób organizm próbuje się ochłodzić, wejdziemy do wody, to może dojść do bardzo gwałtownego wychłodzenia organizmu, niepokojącej reakcji ze strony układu sercowo-naczyniowego, co także jest niebezpieczne właśnie dla osób obciążonych, czy to nadciśnieniem tętniczym, czy jakimiś chorobami serca.
5: Czyli wchodzimy powoli, oswajamy się z tą wodą.
6: Bardzo powoli oswajamy się i też pamiętajmy, że takie wejście do wody nie zawsze, może lepiej po prostu ochłodzić się w cieniu, może lepiej rzeczywiście ochłodzić się pijąc większej ilości wody, niż wchodząc do wody. To powoduje chwilowe ochłodzenie, nie zawsze będzie to korzystne dla nas.
5: Pod żadnym pozorem nie zostawiamy dzieci i zwierząt samych w samochodzie, nawet na chwilę.
6: Oj tak, samochody, metal, szkło. Szkło nie przewodzi ciepło, ale się nagrzewa. Temperatura, to możemy o tym często przeczytać, jest zdecydowanie wyższa w samochodach niż na zewnątrz. Często przy zamkniętych oknach brakuje nam wietrzenia tego auta. No to właściwie w ciągu kilkunastu minut możemy doprowadzić do utraty przytomności u dziecka, bo stosunek powierzchni ciała do masy ciała jest o wiele większy niż u dzieci, stąd też szybka utrata, szybko właśnie możemy doprowadzić do tak zwanego udaru cieplnego. I nie powinniśmy do takich rzeczy doprowadzać, a z doniesień medialnych, no wiemy, że takie sytuacje cały czas się zdarzają.
5: To na koniec jeszcze chciałabym, żebyśmy jednak troszkę tych naszych słuchaczy przestraszyli. Czym grozi udar słoneczny albo przegrzanie organizmu?
6: Najprościej powiedzieć, że przegrzanie organizmu właśnie grozi nam udarem, a udar, jak wiemy, to są najgorsze powikłania mózgowe, jakie mogą być, bo to są drgawki, to jest utrata przytomności, a to wszystko powodowane jest tak zwanym obrzękiem mózgu, czyli sytuacją, która może prowadzić do zatrzymania i oddechu, i krążenia, czyli w krótkiej perspektywie do śmierci pacjenta.
5: Szpitalny oddział ratunkowy jest gotowy na ten weekend. 36 stopni ma być we Wrocławiu. Więcej posiłków, więcej medyków będziecie tutaj angażować do pracy na te dni?
6: To znaczy oddział ratunkowy pracuje w stanie permanentnej gotowości. My mamy zawsze liczbę i lekarzy, ratowników, pielęgniarek, ale także salowych i sanitariuszy dostosowana do takiej sytuacji, w której miałoby się pojawić nawet takie zdarzenie masowe. Także ta liczba personelu zawsze będzie wystarczająca. No już trzeba powiedzieć, że pierwsze osoby, właściwie zasłabnięcia związane z przegrzaniem, no już były w ubiegłym tygodniu, także już mamy takie pierwsze własne skromne doświadczenia. No i oczywiście pacjentów takich będzie my przyjmowali, starając

0: To już prawie czwarta, to pora na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie przejął śledztwo w sprawie obywatela Francji, który zdezorganizował ruch metra w Warszawie. Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Ministerstwa Rodziny prośbę o wznowienie prac nad wykazem zawodów deficytowych. Dowiedział się tego nasz reporter. Hiszpania i Republika Zielonego Przylądka są blisko awansu do fazy pucharowej mundialu. Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie przejął śledztwo dotyczące obywatela Francji, który w środę rano wszedł do tunelu warszawskiego metra. Zdarzenie spowodowało dwukrotne wstrzymanie ruchu pociągów na pierwszej linii w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Służby musiały sprawdzić tunel pod kątem pirotechnicznym. Co teraz dzieje się z tym obcokrajowcem?
1: Francuz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Jak usłyszałem, śledczy postawili mu zarzut, jednak prokuratura nie informuje o jego treści. Wiadomo jedynie, że wcześniej sprawa była prowadzona przez policjantów pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury, za co grozi nawet do 8 lat więzienia. Jak wykazały kontrole tunelu pierwszej linii metra, 22-latek uszkodził element systemu wentylacji w pobliżu stacji Służew. Po zatrzymaniu obcokrajowiec chaotycznie próbował tłumaczyć coś policjantom po angielsku i francusku, jednak po przewiezieniu na komendę nie odpowiadał już na pytania funkcjonariuszy.
0: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Krasoń. Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do resortu rodziny z prośbą o wznowienie prac nad wykazem zawodów deficytowych, ustalił reporter RMF FM. Projekt, który zakłada priorytetowe wydawanie wiz i dokumentów pracownikom najbardziej poszukiwanym na rynku, utknął w fazie konsultacji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dlaczego resort infrastruktury chce, by taki wykaz jednak powstał? O tym Michał Dobrołowicz.
2: Główny argument dotyczy tego, że w Polsce brakuje teraz ponad 100 tysięcy kierowców ciężarówek. Wykaz zawodów deficytowych dałby szansę na szybsze uzyskanie zezwoleń dla chętnych do pracy z zagranicy w polskich firmach transportowych. Prezes Związku Transport i Logistyka Maciej Wroński przekonuje, że to mogłoby usprawnić procedury.
3: Żeby nasi kierowcy z zagranicy, spoza Unii Europejskiej, mogli uzyskać, przedłużyć kolejny dokument pobytowy.
2: Resort rodziny wstrzymanie prac nad przepisami wprowadzającymi wykaz zawodów deficytowych tłumaczył wysoką stopą bezrobocia, która w maju w Polsce wyniosła prawie 6%. Jak ustaliłem, w najbliższych dniach możliwa jest ostateczna decyzja już całego rządu, czy taki wykaz zawodów deficytowych ostatecznie powstanie.
4: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
0: Synoptycy ostrzegają przed ekstremalnymi upałami. Będą takie miejsca, gdzie w niedzielę na termometrach możemy zobaczyć nawet ponad 40 stopni. Wczoraj niemal 30 stopni w Zakopanem i prawie 20 na Kasprowym Wierchu. Jak radzili sobie turyści na szlaku z tak wysoką temperaturą?
5: Szczerze mówiąc, ledwo, ale jeszcze nie jest tak źle. Myślę, że dopiero się zacznie ciężkie temperatury.
6: Woda w ręku jest, koszulka sobie poszła do plecaka, tak?
5: Oj tak.
7: Czapeczka SPF 50, ja o to dbam tutaj u nas.
6: Czyli odpowiedni filtr był, tak?
7: Tak, dokładnie.
5: Ale okrycie na głowę.
6: Chustka na głowie jest, tak?
8: Trzeba się chować, tak. Picie w plecakach. Tak. Rozruch. Polecamy, zapraszamy.
6: Jak się człowiek przygotuje, to wszystko się
8: oczywiście, da. Oczywiście, wszystko się da.
9: Najważniejsze jest miłe towarzystwo, reszta się ułoży.
8: Po drodze.
0: Usłyszał od odpowiednio przygotowanych turystów nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Przed chwilą zakończyły się ostatnie mecze grupowe mundialowej grupy H. Hiszpania wygrała z Urugwajem 1-0 i zajęła pierwsze miejsce w grupie. Na drugim miejscu Republika Zielonego Przylądka, która bezbramkowo zremisowała z Arabią Saudyjską. I to właśnie Hiszpania i Republika Zielonego Przylądka awansują do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Za godzinę kolejne mecze: Egipt zagra z Iranem i Nowa Zelandia z Belgią. W faktach teraz czas na ostatnią tej nocy rozmowę. W faktach 6 biało-czerwonych wystąpi na rozpoczynającym się w poniedziałek Wimbledonie. Wczoraj podczas losowania cała 6 poznała przeciwników w pierwszej rundzie. Dlaczego najgorzej wylosowali Magdalena Net i Hubert Hurkacz? Jak po sukcesie w Paryżu poradzi sobie w Londynie Maja Chwalińska? Czy Iga Świątek może powtórzyć sukces na Wimbledonie sprzed roku? Patryk Serwański porozmawiał o tym z komentatorem Eurosportu Tomaszem Wolfke.
10: Wimbledon za pasem, a razem ze mną komentator Eurosportu Tomasz Wolfke. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Tomku, za nami losowanie, więc już troszkę jesteśmy mądrzejsi. Niewiele, ale troszkę tak. Na 6 biało-czerwonych, którzy zagrają w singlu, 3 zagra z zawodnikami rozstawionymi. No, pod tym względem mogło być troszeczkę przyjemniej.
11: No na pewno. Rzeczywiście szanse obu Magd w pojedynku z rozstawionymi Rosjankami i Huberta Hurkacza z Kasperem Rudem nie są za wysokie. No ale dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. No, miejmy nadzieję, że nasi reprezentanci będą sprawcami niespodzianki w pierwszej rundzie.
10: Od razu powiemy, Magda Linet z Mirą Andrzejewą, Magdalena Fręch z Anną Kalińskają. No, wydaje się, że chyba najtrudniejszy, tak patrząc całościowo, to jednak ten Kasper Rud dla Hurkacza, bo jego doświadczenie bardzo duże. Hurkacz, wiemy, pod wielu różnych problemach i myślę, że nawet taki trudniejszy mecz niż ten Linet z Andrzejewą, jeżeli możemy tak to porównać.
11: No, trzykrotny poza tym finalista Wielkiego Szlema, na szczęście dla Huberta z innych kortów, czyli z Roland Garros i z US Open Kasper Rud, ale na pewno no, takie nazwisko najpotężniejsze. No, z całym szacunkiem dla Miry Andrzejewej, świeżo upieczonej mistrzyni z Paryża, ale jednak jeszcze nastolatki. Natomiast no, z kolei za Hubertem świadczy jego sposób gry i to, że on na Wimbledonie zawsze odnosił swoje największe sukcesy wielkoszlemowe, włącznie z półfinałem, włącznie z zakończeniem w lekkim cudzysłowie kariery Rogera Federera. Także ten tenis Huberta oparty na potężnym serwisie, bardzo dobrym forehandzie i znakomitej grze przy siatce, bo o tym często zapominamy, że Hubert ma bardzo pewnego voleya, a przede wszystkim on bardzo pewnie się przemieszcza do siatki. Niestety tenis tego Hurkacza w ostatnich kilkunastu miesiącach no, jest znacznie słabszy niż w tych czasach, kiedy on był szóstą rakietą świata. Także faworytem Kasper Rud, ale miejmy nadzieję, że trawa to troszkę zniweluje i to jest naprawdę zupełnie inna gra, bo piłka odbija się niesymetrycznie. To jest chyba najtrudniejsze w grze na trawie, bo kąt odbicia nie równa się kątowi padania, czyli mówiąc po polsku i w skrócie, tak żebyście Państwo zrozumieli, ta piłka się ślizga po odbiciu i wszystko dzieje się bardzo szybko, odpada cała gra pełnozamachowa, a szczególnie cierpią na tej trawie tenisistki i tenisiści, którzy robią obszerne zamachy. W związku z tym na przykład może być lekki problem z forehandem Mai Chwalińskiej, no bo to jest uderzenie pełnozamachowe i z dużą rotacją awansującą na trawie do niczego niepotrzebne.
10: Wywołałeś od razu Maję Chwalińską. Tutaj jestem ciekaw jej występu z kilku perspektyw. No przede wszystkim to, że kiedy osiągała fantastyczny sukces w Paryżu, tam przyjeżdżała jeszcze jako zawodniczka poza kręgami tenisowymi, dla wielu nieznana. Na świecie na pewno, w Polsce też nie wszyscy kibice pewnie ją jakoś dobrze kojarzyli. Wyjechała jako, nie bójmy się tego słowa, gwiazda polskiego sportu. Do Londynu już pojechała jako gwiazda, jako zawodniczka rozpoznawalna, której krok się śledzi, którą się obserwuje. To jest dla niej zupełnie nowa perspektywa i zastanawiam się, czy ona sobie z tym poradzi. Nowa perspektywa i ta nowa perspektywa od razu trafia jej się na tak dużym turnieju. Gdyby po tym finale wielkoszlemowym pojechała na jakiś, nie wiem, turniej WTA 1000 na przykład, czy jakiś mniejszy, tam byłoby wokół niej zainteresowanie, a to jest zainteresowanie na Wimbledonie.
11: Patrząc na to, w jaki sposób Maja reagowała w naturalny sposób, bo jestem przekonany, że to nie była żadna gra z jej strony, na ten oszałamiający sukces i dla niej oszałamiający także nie tylko dla nas, to myślę, że sobie poradzi. Myślę, że ona przeżyła w życiu już tyle niepowodzeń, że ten oszałamiający sukces jej nie zgasi, nie przytłumi, nie będzie miała z tego powodu jakichś problemów natury emocjonalnej. Natomiast oczywiście sytuacja jest dla niej nowa. Ktoś to bardzo ładnie porównał, że z poziomu zawodniczki, która tanimi liniami latała po turniejach w miastach co najwyżej wojewódzkich, teraz nagle będzie odbierana limuzyną przez organizatorów turnieju z lotniska. I to jest rzeczywiście nowa sytuacja, jakieś tam obciążenie, ale tak jak mówię, myślę, że Maja sobie z tym poradzi. Miała, nie chcę mówić, że szczęście w losowaniu, ale nie miała pecha, bo będąc 20 rakietą na świecie, można w pierwszej rundzie wpaść przecież na kogoś, kto jest 33 na przykład w rankingu, albo ktoś, kto ma wielkie doświadczenie, albo ktoś, kto dobrze gra debla. No, można było trafić dużo gorzej niż na kwalifikantkę z Tajlandii, ale z drugiej strony też warto pamiętać, że ta kwalifikantka z Tajlandii to jest przeciwniczka mniej więcej tej samej miary, z jakimi Maja spotykała się przez ostatnie 5-6 lat, dlatego że ona się obracała mniej więcej w towarzystwie zawodniczek z drugiej, trzeciej setki światowego rankingu, grając w turniejach ITF-owskich czy w imprezach niższej rangi WTA Tour i w tym towarzystwie były właśnie takie rywalki, 130 na świecie, 180 na świecie, więc Maja oczywiście, biorąc pod uwagę to, co się stało w Paryżu i to, że jest w tej chwili 21 rakietą świata, powinna ten mecz wygrać, ale jeżeli go przegra, to absolutnie nie można wieszać na niej psów.
10: I to, co istotne, przykład Mai Chwalińskiej z Paryża, czasami te kwalifikacje napędzają. 3 wygrane mecze, już jesteś w tym otoczeniu turnieju, wygrywasz jeden, drugi, trzeci mecz i myślisz, okej, może pójdę za ciosem.
11: Oczywiście, no i jest to też taki jeden dzwonek alarmowy, dlatego, że Maja nie zagrała ani jednego meczu na trawie. Ona oczywiście pojechała zawczasu do Londynu i spędziła tam mnóstwo godzin treningowych, No ale to jest truizm, że no, żaden trening nie zastąpi nawet najsłabszego meczu. Więc to być może jest jakiś element świadczący troszeczkę przeciwko naszej wicemistrzyni Rolanda Garrosa. No ale bądźmy dobrej myśli. No, z całą pewnością Maja jest faworytką tego meczu, ale podkreślam, nie pompujmy w jej przypadku balonika na oceny jej gry i tego, co z niej wyrosło po sukcesie w Paryżu. Myślę, że trzeba poczekać co najmniej do zakończenia US Open, czyli do zakończenia Wimbledonu i później tego bardzo trudnego sezonu na kortach twardych w Ameryce Północnej, gdzie przez 6-7 tygodni trzeba grać też w środowisku dla Mai niespecjalnie przyjaznym, bo nie ma się co oszukiwać, jej tenis jest najgroźniejszy na kortach ziemnych.
10: Iga Świątek, obrończyni tytułu. I akurat zaczyna od rywalki, która w deblu jest znakomita. I od rywalki, która generalnie to nie jest nazwisko anonimowe i to nie jest zawodniczka, która by nie wiedziała, z czym się je tenis na najwyższym poziomie. Taylor Townsend.
11: No niestety w przypadku Igi musimy odrzucić, i to się wydaje już pewne, do tej pory tak przebąkiwaliśmy o tym w ubiegłym sezonie, głośniej zaczęło się o tym mówić w tym sezonie, a teraz trzeba to już powiedzieć sobie po męsku i w twarz, że w przypadku Igi, w oczy, że w przypadku Igi no nie jest już faworytką żadnego turnieju, ani żadnego meczu, taką stuprocentową. Oczywiście ze względów rankingowych, że jest trzecia na świecie, a Taylor Townsend 81, że Polka broni tutaj w tym sezonie tytułu, że jest zawodniczką nieporównywalnie bardziej utytułowaną, no to ona faworytką tego meczu jest, ale już nie jest tak, że moglibyśmy położyć każde pieniądze i u każdego bookmachera obstawiać w stosunku 100 do 1, że Iga ten mecz wygra. Niestety gdzieś ta pewność w jej grze uleciała, skończyła się, ona tej pewności nie może odzyskać. Wydawało się, że jest na dobrej drodze w Rzymie, no ale starczyło tej pewności na 2 mecze. No i dopóki Iga nie zacznie wygrywać właśnie w turnieju 3, 4, 5 meczów, no to nie możemy o niej mówić jako o pewnym punkcie jakiegokolwiek turnieju. Wimbledon zawsze w jej wykonaniu będzie trochę loteryjny, niezależnie od tego ubiegłorocznego zwycięstwa, bo pamiętajmy, że ona bardzo długo nie potrafiła wykorzystać swoich atutów i nie potrafiła się nauczyć skutecznie grać

0: światowym rankingu.
1: Z Tomaszem Wolfke, komentatorem Eurosportu, rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy piątą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, witam i zapraszam. Jedna osoba zginęła w wypadku na A2 w Łódzkiem. Na początek istotne informacje dla kierowców. Bezpieczeństwo Europy na szali. Ankara za niespełna 2 tygodnie będzie gospodarzem najważniejszego szczytu NATO od lat. Po tragicznym trzęsieniu ziemi w Wenezueli doszło do kolejnego wstrząsu. Autostrada A2 w kierunku Poznania w Łódzkiem wciąż jest zablokowana. Jak informowaliśmy w faktach, w nocy między węzłami Łódź Północ i Stryków dostawczak potrącił pieszego, który wysiadł z innego pojazdu. Utrudnienia mogą potrwać tam jeszcze co najmniej godzinę. Szczyt NATO w Ankarze już za niespełna 2 tygodnie. Przywódcy państw sojuszu będą rozmawiać o bezpieczeństwie w cieniu 3 poważnych kryzysów. Wojny w Ukrainie, napięć na Bliskim Wschodzie oraz pogarszających się relacji między Stanami Zjednoczonymi a częścią europejskich sojuszników. To jedno z najważniejszych spotkań NATO od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Za oceanem sporo mówi się o obawach przed tym szczytem. O szczegółach teraz nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Tak, największą obawą europejskich członków NATO pozostaje pytanie o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Europy. Administracja Donalda Trumpa od miesięcy sygnalizuje, że oczekuje od Europejczyków znacznie większego udziału w finansowaniu własnej obrony, a jednocześnie prowadzi przegląd amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Pojawiły się groźby wycofania żołnierzy, wstrzymano rotację, co Polskę też dotknęło. W europejskich stolicach panuje przekonanie, że choć USA nie opuszczą NATO, mogą ograniczyć swoją rolę i przerzucić część sił do regionu Indo-Pacyfiku. Drugim kluczowym tematem będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Największym wyzwaniem dla przywódców nie będzie jednak przyjęcie kolejnych deklaracji, lecz pokazanie, że mimo różnic politycznych NATO pozostaje wiarygodnym i zjednoczonym sojuszem. To właśnie jedność sojuszu będzie najważniejszym sygnałem wysłanym zarówno do Moskwy, jak i pozostałych przeciwników Zachodu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Wenezuelę nawiedziło kolejne trzęsienie ziemi. Według Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego miał magnitudę 4,9. Jak dotąd nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. Był to kolejny wstrząs po katastrofalnych trzęsieniach z środy, w których według oficjalnych danych zginęło 920 osób, a 3360 zostało rannych. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez poinformowała, że rozmawiała z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i sekretarzem stanu Marco Rubio. Stany Zjednoczone zadeklarowały wsparcie w usuwaniu skutków katastrofy, w tym wysyłanie ratowników, sprzętu oraz pomocy humanitarnej.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Jesienią ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu nitkach. Prace rozpoczną się na pierwszym z 4 odcinków między Konotopą a Grodziskiem Mazowieckim. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.
3: Będziemy starali się utrzymać maksymalną przepustowość na tym odcinku dla wszystkich kierowców. Będą 2 pasy ruchu w 2 strony. Będzie utrzymany też stała prędkość na całym odcinku. Będzie to 70 km na godzinę. Pewnie z małymi wyjątkami w trakcie robót. Natomiast ta stała prędkość będzie też kontrolowana przez odcinkowe pomiary prędkości, które mamy zamiar wprowadzić.
0: Zapowiada generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Paweł Woźniak. Cała przebudowa ma zająć 14 miesięcy. Szerszenie z Alwerni mają wreszcie nowy domowy stadion. Ta gmina niedaleko Krakowa otwiera w niedzielę wartą ponad 10 milionów złotych inwestycje. Nowy stadion. Będą z niego korzystać m.in. młodzi piłkarze z MKS-u Triumfu Alwernia. Ich treningowi przyglądał się nasz reporter Maciej Sołtys.
4: Na zewnątrz, Franek, na zewnątrz jest Kacper tutaj, panowie. Mamy, to jeszcze jedna.
5: Ja 7 lat już w Triumfie.
6: 7 lat? A ile masz lat?
5: 11.
6: Czyli trenujesz od 4 roku życia?
5: Tak.
6: No i jak ci idzie?
5: No dobrze, myślę, że dobrze gram w tym Triumfie już.
6: Na jakiej pozycji?
5: Teraz gram na obronie.
7: Stary 40-letni obieg zyskał naprawdę nowe życie, a wręcz jeszcze narodziły się nowe rzeczy. Pierwszy w gminie Orlik i naprawdę się z tego bardzo cieszę, bo w klubie MKS Triumf Alwernia jest 100 dzieciaków młodzieży i oni grają. Naprawdę tu się dzieje 3 razy, 4 razy w tygodniu.
4: A gdzie komunikacja, Kacper?
5: Ja pokomunikowałem.
0: Mówili burmistrz Alwerni, Beata Nadzieja Szpila oraz jeden z młodych piłkarzy Triumfu. Podczas niedzielnego otwarcia stadionu także aukcja, z której fundusze zostaną przeznaczone na leczenie małego Kacperka z pobliskich Regulic. Wiele atrakcji przygotowano nie tylko dla dzieci, również dla dorosłych. Będą koncerty i pokaz laserowy. Warto zajrzeć do Alwerni w niedzielę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dzieje się na naszych oczach.
1: We need real it.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już dziś po 12 w radiu RMF 24.

0: Ważne informacje dla kierowców to w faktach. RMF FM jest godzina 6. Fakty przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Jestem, dzień dobry, zapraszam. Kolizja osobówki z ciężarówką w Zachodniopomorskiem. Kierowcy są utrudnienia na drodze S6. Prawie 200 umów i 7,5 tysiąca uczestników. W faktach mamy wstępne podsumowanie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wakacje rozpoczęte. Sprawdzimy, jak zawirowania na Bliskim Wschodzie wpływają na wakacyjne kierunki Polaków. Uwaga kierowcy na S6 w Zachodniopomorskim. Na odcinku między Koszalinem i Gdańskiem doszło do kolizji osobówki z ciężarówką. Zablokowany jest w tej chwili prawy pas w kierunku Gdańska. Prawie 200 umów, porozumień i listów intencyjnych, około 7,5 tysiąca uczestników. To wstępny bilans konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, czy uda się zawrzeć polskim firmom kontrakty z sąsiadami. Podsumowuje dwudniowe spotkanie Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Razem z nim do Gdańska zjechali szefowie rządów, ministrowie i przedsiębiorcy z ponad 50 krajów.
2: Rynek ukraiński jest bardzo wymagający, penetrowany przez różne kapitały, różne struktury, różne firmy. No i Ukraińcy trochę się zachowują jak panna na wydaniu. No, chcieliby poznać różne oferty. Także nie obrażajmy się, jeżeli ktoś wystąpi z ofertą ciekawszą.
3: To jak ten kawaler polski się prezentuje?
2: Kawaler polski ma atuty, bo ma doświadczenie z rynku ukraińskiego. Żadna polska firma nie wycofała się przez 4 lata wojny. Są dobre doświadczenia z Ukrainy. Są i też negatywne. Jesteśmy blisko. To jest też ważne wbrew pozorom, bo tutaj logistyka, koszty transportu, przewozów i tak dalej też odgrywają rolę.
1: Z Jackiem Piechotą rozmawiał w Gdańsku nasz reporter Michał Radkowski. Nawet 5 lat może zająć zagospodarowanie pogorzeliska po majowym pożarze Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Gotowa jest już strategia tych prac, została ustalona po konsultacji z naukowcami, mówi Agnieszka Kur z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Wypracowaliśmy 3 modele zagospodarowania.
5: Część lasu będzie pozostawiona sama sobie.
4: Tak, przyroda odrodzi się swoimi siłami.
5: Na części będziecie pomagać przyrodzie.
4: To będzie drugi model zagospodarowania. Będzie naturalne odnowienie oraz odnowienie. Sadzenia.
5: A trzeci sposób?
4: Tak zwany model gospodarczy, gdzie będą drzewa spalone wycięte i w ich miejsce posadzone nowe.
1: Rozmawiał lubelski dziennikarz RMF FM Dominik Smaga. W miejsce wyciętych drzew sadzone mają być głównie łatwopalne sosny, ale leśnicy tłumaczą, że to gatunek najwłaściwszy dla tej gleby. Po zawirowaniach z wojną na Bliskim Wschodzie Polacy, planując wakacje, zmieniali preferowane kierunki. Najpopularniejsze do tej pory destynacje straciły część zainteresowania. Tak wynika z danych portali sprzedażowych. O tym, czego oczekują osoby wybierające się na wakacje, dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
6: Chcemy teraz miejsca pewnego, które w razie kolejnych zawirowań geopolitycznych nie zostanie na przykład odcięte od lotów. Do tego traumatyczne okazują się wydarzenia na rynku ropy.
7: Poza cenami podróżni będą zwracali jeszcze większą uwagę na kwestie logistyczne, czas dojazdu, większą przewidywalność podróży, ale też bezpieczeństwo.
6: Wyjaśnia Eugeniusz Triasun z Travelist.pl. Do tego dochodzi cena. W tym roku droższe mogą być wyjazdy na last minute do najczęściej wybieranych miejsc Grecji, Turcji czy Egiptu. W tym roku okazją mogą być Bałkany, Czarnogóra i Chorwacja, ale także inne kierunki śródziemnomorskie, Włochy i Malta.
8: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Uczniowie odebrali świadectwa i pożegnali się ze szkołą na 9 tygodni. Jak podsumowują miniony rok szkolny?
9: Dało się na pewno na angielskim, z angielskiego. My lubimy angielskie obydwie.
10: No to chwalcie się, co tam macie?
9: Szósteczki. Ale mi na przykład z fizyki tylko najgorzej. Nie, to mi też z fizyki nie poszło. Poszło mi z historii, bo 4 wyciągnęłam. I z geografii mi poszło 6.
10: Chciałam jeszcze, żebyś mi się wytłumaczyła z łez w swoich oczach.
9: Ponieważ nasza pani od matematyki, która nas uczyła w 4 klasie, odchodzi na naszą 8 klasę i bardzo nie chcemy się z nią rozstawać.
10: No to ja myślę, że to jest dobry moment, żeby pani od matematyki coś cieplutkiego powiedzieć.
9: Kochamy cię, pani Agato.
10: Kochamy cię, pani Agato.
1: Z uczennicami szkoły podstawowej numer 103 na warszawskim Mokotowie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Na koniec zaglądamy jeszcze za ocean. Tam ostatnie mecze mundialowej grupy G. Po pierwszych 45 minutach rywalizacji Egiptu z Iranem remis 1-1. W równolegle rozgrywanym meczu Belgia wygrywa 1-0 z Nową Zelandią. Śledzimy te spotkania dla Was. O ostatecznych rezultatach usłyszycie w porannych faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Ekstremalne upały to nas czeka i to już wiecie. Głównie niedziela i poniedziałek, ale już dziś będzie powyżej 30 stopni. Na razie z rana po prostu rzeźko, ale patrzę na termometry. 18 już w Bydgoszczy, Poznań 18 stopni również, 17 stopni Celsjusza w Krakowie, 16 to Suwałki i znów 18 w Szczecinie. Widzę, że sporo słońca na niebie, delikatne chmury zachodniopomorskim, a tak słońce i powyżej 18 już wkrótce.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
12: Radio RMF 24. Radio informacyjne.
13: Unter lieben Glauben.

0: Jest 6:30, to fakty RMF FM i Karol Płaczkiewicz.
1: Ciężarówka zderzyła się z osobówką na trasie S3 na wysokości Legnicy. W kierunku Zielonej Góry przejedziecie teraz tylko prawym pasem. Sąd w Warszawie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 22-letniego obywatela Francji. Mężczyzna w środę został zatrzymany przez policjantów w tunelu metra. Podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania i nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. Koncerty, wesołe miasteczko i pokaz laserów. Między innymi takie atrakcje zaplanowano z okazji Świnoujskich Dni Morza. To jedna z największych letnich imprez nad Bałtykiem.
2: Sobota upłynie pod znakiem rodzinnej zabawy. Będą animacje dla dzieci, muzyczne niespodzianki, pokaz kulinarny, a dzień zakończą koncerty zespołu Velvet i Grzegorza Chyrzego. Niedziela to propozycja dla fanów mocniejszych brzmień. Wystąpią m.in. Blacha i Kubańczyk, a wielki finał o 22:40, czyli widowisko. Wyjątkowy pokaz bezhukowych fajerwerków i laserów.
1: Mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu. To wszystko na teraz, to wszystko ode mnie również na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, dziękuję za uwagę, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. O 7:00 przywita się z Wami Marlena Chudzio.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tyka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: głośna sprawa z czołówek gazet. Do tego zaczniemy fakty RMF FM. Jest godzina 7, a w studiu z nami od teraz Marlena Chudzio.
1: Dzień dobry, zapraszam. 19-letni nożownik, który zaatakował w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdrowiu, usłyszał zarzuty. Liczba godzin pracy lekarza limitowana. Powiemy, jaka jest propozycja Ministerstwa Zdrowia. Iran prowadzi z Egiptem, Belgia wygrywa z Nową Zelandią. Wielka radość Republiki Zielonego Przylądka. Za chwilę mundialowe podsumowanie tej nocy. Od 8 lat więzienia do dożywocia grozi 19-latkowi, który nożem zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Młody mężczyzna usłyszał wczoraj zarzuty, do których się nie przyznał i odmówił składania wyjaśnień. O szczegółach Anna Kropaczek.
2: 19-latek jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 4 osób. Wszedł na oddział gastrologii z 15-centymetrowym kuchennym nożem. Zranił 2 pacjentki, pielęgniarkę i lekarza, który go obezwładnił. Stan poszkodowanych jest stabilny. 19-latek nigdy nie był pacjentem oddziału, na który wtargnął. Wszystko wskazuje też na to, że nie znał osób, które zaatakował.
3: Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych, natomiast prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne.
2: Mówi Jacek Rzeszowski, prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju. Śledczy przesłuchali najistotniejszych świadków, zabezpieczyli monitoring i przeszukali m.in. miejsce zamieszkania podejrzanego.
1: Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić limit czasu pracy lekarzy. Taki plan przedstawiła w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Był to pierwszy wywiad z szefową tego resortu od wybuchu afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego. Z minister zdrowia rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co w praktyce zmienić ma ten limit czasu pracy?
4: Nowość ma polegać na tym, że górny pułap godzin pracy ma dotyczyć wszystkich lekarzy w Polsce, także tych pracujących na kontraktach. Ich teraz nie obowiązują żadne limity i z tego wynikają rekordy w liczbie przepracowanych godzin, przyznaje szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Nie ma dzisiaj dla nich przepisu, w którym mogliby powiedzieć, no nie, 300 to za dużo, albo 400, tyle nie możesz, prawda, pracować, więc wiele już organów potrzebę regulacji widzi.
4: Najwyższa Izba Kontroli wczoraj opublikowała raport dotyczący szpitali klinicznych w Polsce. Pokazał on, że właśnie łamanie norm odpoczynku wykryto w 9 na 10 skontrolowanych placówek. Rekordowy przypadek to ciągła praca lekarza przez 70 godzin i 10 minut, czyli przez prawie 3 doby. Resort zdrowia chce, by górny limit pracy lekarza obowiązywał jeszcze w tym roku. Na lipiec zaplanowane są konsultacje w tej sprawie z medykami.
6: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Końcówka ostatniego mundialowego meczu tej nocy. Egipt remisuje z Iranem 1-1. Przez chwilę wydawało się, że Irańczycy będą się cieszyć ze zwycięstwa, jednak bramka została cofnięta. Przed chwilą skończył się inny mundialowy pojedynek. Nowa Zelandia-Belgia. Tu kibice napatrzyli się na bramki. Belgia zwyciężyła 5-1. Wcześniej tej nocy Republika Zielonego Przylądka zremisowała z Arabią Saudyjską 0-0. I to może zaskoczyć, awans do 1/16 finału. Tak brzmiała radość kibiców. W drugim spotkaniu tej grupy Hiszpania wygrała z Urugwajem 1-0. Norwegia przegrała z Francją 1-4. 3 bramki dla zwycięzców, którzy okazali się lepszy w grupie I, zdobył Ousmane Dembele. A trzeci hat-trick na tej imprezie należy właśnie do niego. W drugim spotkaniu tej grupy Senegal pokonał 5-0 Irak. Wzajemnie malowane portrety artystów oraz unikalny widok wnętrza paryskiej pracowni Józefa Mechofera i Stanisława Wyspiańskiego można podziwiać w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dzieła pochodzą z kolekcji placówki oraz zbiorów prywatnych i pokazują wyjątkowe czasy przyjaźni wielkich artystów.
7: Mamy przepiękny pastel Stanisława Wyspiańskiego. Pokazuje nam wnętrze jednej z licznych pracowni Stanisława Wyspiańskiego w Paryżu, bo wiemy, że kiedy przyjechał w roku 1890, najpierw mieszkał w hotelu Jasin. Potem wrócił do Krakowa i z przerwami, wracając przez 3,5 roku do Paryża, te pracownie zmieniał. Miał oczywiście pracownie niewielkie. W tych pracowniach spał, prowadził życie towarzyskie i w niektórych z nich mieszkał właśnie z Józefem Echoferem, czyli swoim przyjacielem od lat dziecięcych.
8: Pod względem artystycznym oni się niezwykle szanowali, doceniali, co zresztą widać trochę w tych portretach też wczesnych, że to była autentycznie przyjaźń, opierając się przede wszystkim na podziwie dla własnej twórczości.
1: Mówili naszemu reporterowi Magdalena Laskowska, kustosz wystawy, oraz Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Wizyta w galerii to może być całkiem dobra opcja na spędzenie upalnego weekendu. Polecamy. Polecamy też kolejne fakty, te w RMF FM o 7.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Dosłownie chwilę temu mówiłam wam, że jest rzeźko i 18 stopni na termometrach. No to już teraz mamy 23 w Warszawie, 22 w Bydgoszczy, 21 stopni Celsjusza w Gdańsku, 22 w Katowicach i 21 w Rzeszowie. I to na razie tyle, bo dziś po południu 28 to już około 11 godziny, w okolice 16 już 31 stopni, 36 w Szczecinie, a upały w całej Polsce od jutra.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła.
10: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 7.30 Fakterem FFM i Marlena Chudzio.
1: Kolejne trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,9 nawiedziło w nocy Wenezuelę. W południowych i środkowych regionach trwa liczenie strat po dwóch silnych wstrząsach, które miały miejsce w środę. Zginęło co najmniej 920 osób. Liczbę rannych szacuje się na ponad 3 tysiące. Wzrosty cen zobaczymy dziś na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 2 grosze, a diesla 6 zł i 17 groszy. To ostatni weekend obowiązywania rządowego programu Ceny paliwa niżej. O to, ile będzie kosztowało paliwo od 1 lipca, pytaliśmy w radiu RMF24 Jakuba Boguckiego z portalu ePetrol.
2: Myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki bym tutaj powiedział, będą najbardziej prawdopodobne. Jeśli natomiast chodzi o olej napędowy, to tutaj rejon nieco poniżej 7 zł, 6,90 parę, to myślę, że jest ten pułap, który możemy zobaczyć, jeśli chodzi o to paliwo.
1: Prognozował analityk rynku paliw. Antonio Banderas pod lupą hiszpańskich urzędników. Jeden z najpopularniejszych aktorów na świecie trafił na listę znanych osobistości, wobec których toczy się postępowanie w sprawie domniemanej kryptoreklamy w mediach społecznościowych. Zarzuty dotyczą nieoznaczania postów sponsorowanych. Gwiazdy miały polecać produkty lub usługi bez wyraźnego i widocznego informowania odbiorców, że ich wpisy mają charakter reklamowy i wynikają ze współpracy komercyjnej z markami. Sprawa jest poważna, gdyż kara finansowa za tego typu przewinienia może w Hiszpanii sięgać nawet 1,5 miliona euro.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Radio informacyjne.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Krillet.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już dziś po 12 w radiu RMF 24.

0: To już ósma. Czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM, na które zaprasza Marlena Chudzio.
1: Dziewczynka pogryziona przez psy w Sosnowcu jest w poważnym stanie. Zaczynamy od okoliczności tego zdarzenia. Podsumowanie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku oczami rządowego pełnomocnika Pawła Kowala. 50 maratonów, 50 stanów, 49 dni. Taki plan ma polski ultramaratończyk. Wielka sportowa radość na mundialu. O tym w mistrzowskich faktach sportowych. Bardzo poważny jest stan 8-letniej dziewczynki pogryzionej wczoraj wieczorem przez psy w Sosnowcu. Niegroźnie ranny został też ojciec dziecka, który bronił córki przed zwierzętami. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
2: Dzień dobry.
1: Jak doszło do tego zdarzenia?
2: Do ataku doszło wieczorem w dzielnicy Dańdówka. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna z córkami w wieku 8 i 10 lat wszedł na teren firmy, w której pracuje, aby jak zwykle nakarmić dwa psy. Zwierzęta ponoć znały ich od dawna i nigdy nie były wobec nich agresywne. W pewnym momencie rzuciły się jednak na młodszą dziewczynkę. Ojciec własnym ciałem zasłonił dziecko. Psy odgonili dopiero przypadkowi świadkowie. Dziewczynka przebywa teraz w szpitalu w Sosnowcu. Drugiemu dziecku nic się nie stało. Psy decyzją lekarza weterynarii trafiły na obserwację do schroniska, a sprawę wyjaśniają policjanci.
1: Ponad 160 umów o wartości 10 milionów euro podpisano w trakcie dwudniowej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Biznes jest mega zadowolony, komentuje pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal, podsumowując zakończony wczoraj szczyt.
3: W tym roku kontekst konferencji jest taki, że na froncie jest lepiej w stosunku do tego, co było kilka tygodni temu. To dodaje trochę optymizmu. Widać też osłabienie Putina, władza w Rosji słabnie, ale jeżeli chodzi o nasz kontekst tutaj wewnętrzny, proszę Państwa, bądźcie przygotowani na to, że relacje polsko-ukraińskie zawsze będą w jakichś emocjach.
1: Kowal skrytykował mera Lwowa, Andrija Sadowego, za rozwiązanie umowy z polską firmą budującą kompleks przetwarzania odpadów komunalnych. Jego zdaniem Sadowy takimi działaniami odcina Lwów od Europy i robi błąd. Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka będzie za pół godziny gościem rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Krzysztof z nami w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: Jakie pytania padną do twojego gościa?
4: No przede wszystkim właśnie te dotyczące konferencji w Gdańsku. Ile z tego wszystkiego trafi do Polski, do polskich firm? Postaram się o konkrety. Zapytam też o MiG-29, czy one trafią w tej sytuacji na Ukrainę, czy nie? A jeśli tak, to za co? No i będzie też pytanie o stałą bazę NATO w Polsce, bo to jest chyba ten czas, kiedy takie pytanie warto zadać i mam nadzieję, że uzyskamy odpowiedź, a więcej za niecałe pół godziny.
1: Polecamy.
5: Ludzie w faktach RMF FM.
1: Ultramaratończyk Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, będzie mieć dziś szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry, Tomasz Sobania wyruszył 10 maja w San Francisco. Od tego czasu każdego dnia pokonuje trasę maratonu. Biegł też na Alasce i Hawajach, gdzie musiał dolecieć samolotem, a potem wrócić i znaleźć się w kolejnym amerykańskim stanie. Dziś chce przebiec trasę maratonu w New Jersey, a potem w Nowym Jorku. Rozmawiałem z nim o jego planach w piątek, gdy biegł w Vermont.
7: Do tej pory zrobiło coś takiego jak ja kilkadziesiąt osób, a tylko jedna osoba zrobiła to w 50 dni. Wtedy, 20 lat temu, ten Amerykanin miał na tę wyprawę $1,5 miliona. Ogromne wsparcie mediów i tak dalej, a dzisiaj ja, chłopak z Polski, ze wsparciem grupy przyjaciół i mając zaledwie ułamek tych pieniędzy, mam szansę pobić jego wynik.
6: Powiedział mi Tomasz Sobania, nie przestając biec. Zatem dziś w sumie chce przebiec 84 kilometry.
7: Przebiegnę dwa maratony po to, żeby o 6 wieczorem zakończyć moją wyprawę na Times Square, ustanawiając nowy rekord tej trasy.
6: Podkreślił polski ultramaratończyk.
1: Niesamowite. Trzymamy kciuki. Nawet nie słychać zadyszki.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Od mundialowej sensacji Wojciech Marczyk rozpoczyna dziś pierwsze mistrzowskie fakty sportowe.
9: Dzień dobry, piłkarze Republiki Zielonego Przylądka, którzy debiutują na mundialu, awansowali do fazy pucharowej. Sensacyjny awans był możliwy dzięki bezbramkowemu remisowi z Arabią Saudyjską w ostatnim meczu grupowym, ale także porażce Urugwaju z Hiszpanią 1-2. Po zakończeniu obu meczów w niewielkim, wyspiarskim kraju na Oceanie Atlantyckim zapanowało prawdziwe szaleństwo. W 1:16 finał Mistrzostw Świata Republika Zielonego Przylądka zagra z broniącą tytułu Argentyną, a we wczorajszym wieczornym hicie Francja 4-1 pokonała grającą w mocno rezerwowym składzie, m.in. bez Haalanda czy Odegaarda, Norwegię 4-1, jak wspomniałem, zaś Senegal 5-0 wygrał z Irakiem. Francja w pierwszym meczu fazy pucharowej zagra ze Szwecją, Norwegowie zmierzą się zaś z Wybrzeżem Kości Słoniowej. W zakończonym zaś niespełna godzinę temu meczach grupy G Belgia 5-1 wygrała z Nową Zelandią, która żegna się z mundialem. Więcej emocji było w starciu Iranu z Egiptem. Irańczycy zremisowali 1-1. Dzięki temu drugie miejsce w grupie zajęli Egipcjanie, a reprezentacja Iranu trafiła jeszcze do siatki w doliczonym czasie meczu, ale Szymon Marciniak, prowadzący to spotkanie, nie uznał bramki z powodu spalonego. Opuszczamy mundialowe boiska i zaglądamy do ekstraklasy. Przygotowania do nowego sezonu i walki o awans do Ligi Mistrzów rozpoczęli piłkarze mistrza Polski Lecha Poznań Bartosz Mrozek. Pierwszy do tej pory bramkarz Kolejorza zyskał rywala. Do drużyny dołączył bowiem Mateusz Lis, który ostatnio grał w lidze tureckiej.
10: Wszystko jest otwarte i rywalizacja jest potrzebna. W każdym zespole, a tym bardziej w takim klubie jak Lech Poznań, no to musi być ta rywalizacja i to każdemu wyjdzie na dobre.
9: Mówił Mateusz Lis, a Lech 16 lipca zagra z Górnikiem Zabrze o Super Puchar Polski.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Radio RMF 24.
0: Mundialowe emocje, do tego wrócimy jeszcze w Radiu RMF 24, ale jak zawsze mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Ostatnia sobota czerwca, wakacyjny weekend. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Kto dopiero wstał, no może się mocno zaskoczyć, bo jak mogliście usłyszeć w faktach RMF FM, piłkarze Republiki Zielonego Przylądka awansowali do fazy pucharowej piłkarskiego mundialu. Liczący ponad 500 000 mieszkańców kraj, w 1/16 finału mundialu zagra z Argentyną, ale po kolei. Przejedziemy wszystkie wieczorne, nocne i wczesnoporanne mecze razem z Wojciechem Marczykiem, redakcja sportowa RMF FM.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Dzień dobry, wyspany.
1: A, słabo.
0: Zacznijmy właśnie od tej mundialowej sensacji. Jak to się stało, że piłkarze Republiki Zielonego Przylądka awansowali do fazy pucharowej i to z drugiego miejsca w grupie?
1: No właśnie, bo ktoś może sobie pomyśleć, a może wykorzystali tą furtkę i awansowali z tej trzeciej pozycji w grupie, ale nie, oni zajęli drugie miejsce w grupie za Hiszpanami. Hiszpanie co prawda wczoraj pokonali Urugwaj 2-1, no i to pomogło piłkarzom Republiki Zielonego Przylądka w tym awansie tak naprawdę, bo kiedy patrzymy w tą tabelę, to Hiszpanie mają 7 punktów, Republika Zielonego Przylądka 3, Urugwaj 2 i Arabia Saudyjska 2. No i właśnie Urugwaj jakby traci najwięcej na tym awansie Republiki Zielonego Przylądka, no bo on zajmuje miejsce trzecie z nikłymi szansami tak naprawdę na awans do kolejnej fazy, bo no właściwie niemożliwe jest, żeby awansowali tak patrząc w te tabelki drużyn z trzeciego miejsca, bo mają na koncie tylko 2 punkty, a Republika Zielonego Przylądka z 3 remisami na koncie awansuje dalej z drugiego miejsca. No wczoraj znowu bezbramkowy remis z Arabią Saudyjską, no ale trzeba przyznać, że wywalczyli punkt z Hiszpanią po bezbramkowym remisie, zremisowali 2-2 z Urugwajem, czyli z drużynami, które no są kilka poziomów wyżej niż Republika Zielonego Przylądka.
0: To sensacja.
1: Bez dyskusji.
0: Remis z Hiszpanią, no.
1: No tak, to na otwarcie przecież Mistrzostw Świata w tym jednym z pierwszych meczów już ta sensacja stała się faktem. No i wczoraj Hiszpanie troszkę pomogli, pokonując Urugwaj. Myślę sobie, że to Urugwaj może być jednym z największych przegranych tego mundialu, bo to jednak reprezentacja z Ameryki Południowej. Te reprezentacje jednak zawsze upatrujemy gdzieś wśród tych drużyn, które do tej fazy pucharowej awansują. Przecież to drużyna, która ma na koncie też Mistrzostwo Świata. Oczywiście to czasy już dawne i zamierzchłe, no ale jednak Urugwaj tych bardzo ciekawych, dobrych zawodników zawsze wielu miał, no a tutaj już dokładnie między innymi, a tutaj już żegna się na tej fazie grupowej z Mistrzostwami Świata, więc to nieprawdopodobna sensacja. Oglądałem sobie obrazki z Republiki Zielonego Przylądka. To, co się tam dzieje, to po prostu jakieś...
0: Święto narodowe. No.
1: Tak, oni nad ranem mniej więcej też tego swojego czasu oglądali ten mecz. Co ciekawe, też sami piłkarze Republiki Zielonego Przylądka po tym remisie z Arabią Saudyjską złapali za telefony i śledzili wynik meczu Hiszpanii z Urugwajem, no bo tam jedna bramka dla Urugwaju, ten remis Hiszpanii z Urugwajem dałby awans przecież drużynie Urugwaju, więc oni do końca drżeli o ten awans, to nie jest tak, że walczyli go na pełnym luzie, no ale to historia nieprawdopodobna i myślę sobie, że nie mogłaby być napisana, gdyby nie te poszerzenie Mistrzostw Świata, bo pewnie Republika Zielonego Przylądka by nigdy na mundial nie awansowała w tych starych zasadach.
0: Czyli ma to swoje plusy. Około godziny temu mniej więcej zakończyły się ostatnie mecze w grupie G. Belgia wygrała z Irakiem 5-1, Iran zaś zremisował 1-1 z Egiptem i tu emocji było więcej.
1: Tak, tak, Belgowie pokonali Nową Zelandię 5-1 i to naprawdę tak bardzo pewnie, tak jak Belgowie słabo rozgrywali tą fazę grupową, no to dzisiaj wyszli na boisko i tak naprawdę na dużym luzie wygrali to spotkanie, wygrywając też grupę swoją, bo mają na koncie 5 punktów, ale te 5 punktów ma też Egipt i myślę sobie, że no tak, Egipt może zrobić wielkie uf tak naprawdę, bo jeszcze w ostatnich minutach tego zremisowanego meczu z Iranem do siatki trafili Irańczycy w doliczonym czasie meczu i tam naprawdę taki o długość dużego palca u stopy, tak bym powiedział, spalony zadecydował o tym, że to jednak nie Iran wygrał 2-1. I wtedy, gdyby Iran wygrał 2-1, wskoczyłby na drugie miejsce w grupie i on by na pewno awansował. A tak, Iran jest na trzecim miejscu w grupie, ma 3 punkty i musi czekać na to, co się wydarzy, bo on może zagrać dalej. No, pewnie są tacy, którzy powiedzą, że Iranu nie powinno w ogóle być na tych Mistrzostwach Świata, przez sytuację oczywiście polityczną. Ale z drugiej strony sobie myślę, że wielu też...

0: może trochę lepiej pomyśleć o piłkarzach Iranu, słysząc o tym, z jakimi trudnościami oni się mierzą, bo pamiętajmy o tym, że oni tylko rozgrywając swoje mecze w Stanach w fazie grupowej, mając swoją bazę w Meksyku tuż za granicami z USA, no tylko na te dni meczowe przylatywali, więc oni mieli naprawdę duży logistyczny problem. Mało treningów, mało okazji do takiego spokojnego przygotowania się do tego meczu, no bo trochę na wariackich papierach rano trzeba było lecieć na ten mecz, tak właściwie przyjechać, zrobić rozgrzewkę i już grać. Nie było takiej spokojnej aklimatyzacji, jak to zwykle bywa. No, więc zobaczymy, co Iran tutaj będzie jeszcze robił. Sędzią tego meczu Egiptu z Iranem był Szymon Marciniak. To on właśnie po analizie VAR dopatrzył się tamtego naprawdę wyrysowanego liniami minimalnego spalonego. Egipt w ostatnich minutach naprawdę rozpaczliwie się bronił w tym meczu. No, ale udało się dowieść i Egipcjanie grają dalej w tym mundialu razem z Belgami. Belgowie jeszcze na swoich rywali w 1/16 finału czekają, a Egipt jest już pewny tego, że zagra z Australią 3 lipca.
1: To też jest pewna sensacja. Wieczorny hit mundialu, Francja, Norwegia, no okazał się jednostronny chyba.
0: No tak, no nawet przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że ty sam się nastawiałeś na starcie Haalanda z Mbappé.
1: No hit no i wielu,
0: Tak, no i wielu miało to samo, ale mocno się zdziwiło, kiedy zobaczyli składy na to spotkanie. A tam
1: gdzie ten Haaland siedzi na ławce, no?
0: Ani Haalanda, ani Odegaarda i innych norweskich gwiazd, które naprawdę świetnie sobie radzą tutaj na tym mundialu, a są głębokie rezerwy Norwegów. No a to wszystko dlatego, że Norwegowie byli już pewni awansu, więc mogli na spokojnie podejść do tego spotkania. Francuzi jednak nie zlekceważyli tutaj żadnej sytuacji. Wyszli naprawdę na galowo i też na galowo Norwegów ograli 4-1. Mecz jednostronny. Na pewno zapamięta go na długo Ousmane Dembele, zdobywca hat-tricka w tym meczu. Kapitalne spotkanie rozegrał. Naprawdę, jak on często bywa, humorzasty, wymuszając między innymi transfery z klubu do klubu, bo te historie są znane. No to wczoraj naprawdę zagrał kapitalne spotkanie i naprawdę dołożył mocno do tego, żeby tych Norwegów pewnie pokonać. Więc Francuzi zajmują pierwsze miejsce w grupie i z kompletem zwycięstw, a przypomnijmy, że oni jeszcze wczoraj musieli radzić sobie bez Didiera Deschampsa na ławce trenerskiej. On opuścił na chwilę mundial z powodu śmierci swojej mamy. No i będzie musiał wrócić. Tak naprawdę już wczoraj po tym meczu na konferencji prasowej jego asystent mówił, że powinien być już następnego dnia razem z nimi, żeby przeprowadzić trening. Więc to też pokazuje, w jak trudnych sytuacjach czasem selekcjonerzy muszą się znajdować. Norwegowie zajmują miejsce 2, Senegal na miejscu 3. Szanse Senegalu na awans są. On już, patrząc na tą tabelkę, drużyn z trzecich miejsc ma już zapewnioną grę w 1/16 finału. Czeka jeszcze na rywala, więc zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. A patrząc na to, kto z kim zagra z tej grupy, no to Norwegowie zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej, więc no dosyć ciekawie zapowiada się te spotkanie i myślę sobie, że to będzie taka pierwsza naprawdę poważna, duża próba dla Norwegów, którzy gdzieś tam w tych statystycznych wyliczeniach uchodzą za czarnego konia albo za reprezentację, która naprawdę może sprawić sensację i zajść dosyć daleko, a Francuzi w 1/16 finału zagrają ze Szwecją, więc no będzie tutaj jeszcze bardzo ciekawie w tej 1/16, bo Francuzi jednak mocna, wielka siła ofensywna i tak patrząc na to, co Szwedzi wyprawiali w grupie, to ciężko wyobrazić sobie, że oni się przeciwstawią tej Francji, bo Francuzi mogą mieć problemy jakieś lekkie w defensywie, ale z przodu mają taki wachlarz możliwości, że nawet jak stracą 2, to 4 strzelą z przodu i problemu można powiedzieć, że nie ma.
1: Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Wojtku, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Radio RMF 24, sobotnie przed południem mamy jeszcze więcej informacji.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: W Radiu RMF 24 spoglądamy teraz w kierunku Bliskiego Wschodu. Siły Stanów Zjednoczonych minionej nocy znów zaatakowały cele w Iranie. Uderzenie objęły magazyny rakiet i dronów oraz przybrzeżne stacje radarowe, informują amerykańskie dowództwo centralne. Irańskie media podały, że pocisk uderzył w okolice nabrzeża w mieście Sirik na południu kraju. Z kolei, jak informuje agencja Reutera, Waszyngton twierdzi, że ostrzał był odpowiedzią na czwartkowy irański atak na statek handlowy w cieśninie Ormuz. Chodzi o kontenerowiec pływający pod banderą Singapuru. Irańczycy zapewniają z kolei, że oddali jedynie strzały ostrzegawcze w kierunku naruszających przepisy jednostek pływających w cieśninie. Tu Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty, a zaraz po nich rozmowa Krzysztofa Ziemca.

0: To już 8.30, czas na fakty. RMF FM.
1: Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy z Polską, opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, oświadczył ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, Rosji. Według szefa MSZ w Kijowie, fakt, że delegacja ukraińska pod przewodnictwem premier Julii Swirydenko wzięła udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku, świadczy o gotowości Kijowa do dalszego rozwijania tego dialogu. Utrudnienia na autostradzie A1 za węzłem Częstochowa-Blachownia. Samochód uderzył tam w bariery. W kierunku Łodzi przejedzie teraz tylko jednym pasem. Wznowiony został ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. Na części trasy składy kursują jednak tylko po jednym torze. Przejazd był zablokowany od czwartku po zderzeniu dwóch pociągów w wielkopolskim Białośliwiu. 11 osób ucierpiało. Okoliczności analizuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Za pół godziny ostrzeżenia leśników. Afrykańskie upały to wielkie zagrożenie dla lasu.
2: W większości terenów leśnych spadła wilgotność ciuki poniżej 10%.
1: O tym niebezpieczeństwie i o żarze, który będzie się dziś lał z nieba, opowie nasz reporter.
3: Krzysztof Ziemiec i jego gość.
1: Czas na sobotnią rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Dzień dobry, zapraszamy.
4: Dzień dobry, witamy. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzień dobry, pani minister.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Zakończyła się konferencja w Gdańsku, ta dotycząca odbudowy Ukrainy. 160 umów na wartość 10 miliardów euro, bardzo dużo. Ile z tego dla Polski?
5: Tutaj dużo rozmawiamy o tych wspólnych kontraktach. Było dużo porozumień takich biznesowych, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy. I myślę, że to, co strona polska przede wszystkim podkreślała, że odbudowa Ukrainy nie zaczyna się po wojnie, tylko ona dzisiaj już trwa. Dzisiaj jest inwestycja i w sektor energetyczny.
4: Ale konkretnie, możemy coś powiedzieć?
5: I tu grupa Orlen podpisywała różnego rodzaju kontrakty. W tle oczywiście cały czas są te rozmowy dotyczące przemysłu zbrojeniowego. Natomiast na pewno sytuacja polityczna i decyzja pana prezydenta Zeleńskiego sprzed kilku tygodni nie pomaga dzisiaj relacjom polsko-ukraińskim. Przed chwilą słyszeliśmy u państwa w serwisie wypowiedź szefa ukraińskiej dyplomacji. Ja się absolutnie z nim zgadzam. Dzisiaj ten, który otwiera szampana z powodu nie najlepszych relacji pomiędzy Kijowem a Warszawą, to jest Władimir Putin. I jak najszybciej trzeba tą sytuację zakończyć, ale początek tego był na Ukrainie i koniec też powinien być na Ukrainie. Wszystko zaczęło się od decyzji Zeleńskiego.
4: Rząd polski jakoś nie chce tak chwalić oficjalnie, przynajmniej tym, co stało się w Gdańsku, za to rząd ukraiński się pochwalił. 15 z tych umów to między rządami Polski i Ukrainy. Trochę niedużo. Tu mam taką depeszę z ukraińskiego
5: serwisu. Tyle jest, ile było wypracowane w tym czasie. To, co mówię, pewnie to wszystko by wyglądało trochę inaczej, gdyby nie ta sytuacja polityczna, ale też podkreślaliśmy, że Ta droga gospodarcza, ona musi też iść cały czas i ten apel przedsiębiorców o to, żeby nie rezygnować z organizacji tej konferencji, żeby to pole... Ja byłam też w Gdańsku w czwartek i faktycznie było to wielkie wydarzenie i też nie we wszystkim musi bezpośrednio brać rząd. Rząd daje parasol do spotkania, miejsce do spotkania, a dużo tych umów odbywa się pomiędzy firmami.
4: To zapytam przewrotnie, może w ogóle tam nie warto inwestować? Myślę teraz o tej sytuacji polskiej firmy, która została oszukana we Lwowie. Tam jest tak duża korupcja, może to jest wielkie ryzyko.
5: Nie, znaczy uważam, że absolutnie my musimy być obecni przy odbudowie Ukrainy i absolutnie będziemy stronie ukraińskiej przypominać moment zaraz po wybuchu wojny. To Polacy otworzyli domy, to Polacy otworzyli serca. Ja dobrze pamiętam rok 15-16, kiedy mieliśmy do czynienia z falą migracji na południu Europy, gdzie tamte kraje europejskie chciały pomoc od Brukseli, były budowane obozy dla uchodźców. Tego wszystkiego po wybuchu wojny na Ukrainie nie było. Myśmy poradzili sobie sami, przyjmując ponad milion Ukraińców pod swoje domy, pod swoje dachy i do tego to, co robił poprzedni rząd, ogromne donacje, jeżeli chodzi o sprzęt. I dzisiaj 90% tego, co świat przekazuje Ukrainie, jeżeli chodzi na przykład o sprzęt wojskowy, jest przekazywane przez port w Jasionce. I my jakby o tym nie można zapomnieć i o tym przypominamy stronie ukraińskiej każdego dnia.
4: Może trzeba go czasem zamknąć. Prezydent Duda na sam koniec sugerował coś takiego nawet rok temu.
5: To jest zbyt radykalna decyzja, no bo też pamiętajmy o tym, polityka, ale jest jeszcze geopolityka i wojna. Znaczy dzisiaj odcięcie Ukrainy od pomocy światowej będzie oznaczało trudności, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. I ja bym takiej decyzji absolutnie nie podejmowała, ale też strona ukraińska musi pamiętać, że my mamy klucze do tej jedynej, prawie jedynej, bo drugi przerzut idzie przez Rumunię, do prawie jedynej drogi na Ukrainę.
4: Transfer migów 29 na Ukrainę. Pani szef, czyli minister, pan premier Kosiniak-Kamysz powiedział, że tak, ale w zamian za know-how dotyczących dronów. Czy są już tak. jakieś reakcje ze strony ukraińskiej?
5: Absolutnie. My rozmawiamy na ten temat i to jest rozmowa, która się toczy od dłuższego czasu. Ona oczywiście jest też w zależności od sytuacji politycznej. Te negocjacje idą szybciej lub wolniej, ale my mamy bardzo konkretne stanowisko. Tak jak od początku mówiliśmy, że nie przekazujemy żadnych funduszy. Ja chcę mówić o tym, będę mówić o tym wszędzie, bo widzę, że jest dużo manipulacji na ten temat. Nie przekazujemy żadnych pieniędzy z mechanizmu SAFE na Ukrainę. Nie donujemy żadnego sprzętu, który kupujemy w ramach mechanizmu SAFE. Jedyne, co nas interesuje, to przekazanie technologii. I też mówimy jasno, jeżeli Ukraina chce nasze migi, to też musi otworzyć drzwi do przekazywania technologii dronowych.
4: Ale co Kijów na to? Mamy już jakąś odpowiedź?
5: Jesteśmy zaawansowani w tych pracach. Ja mam też taki zwyczaj, że ogłaszam tylko to, co już jest podpisane albo wynegocjowane. Pewnie jeszcze chwilę to potrwa, ale też chcę powiedzieć, że my nie siedzimy z założonymi rękami. Polskie firmy rozwijają cały czas też swoje zdolności i robią to też na podstawie doświadczeń z Ukrainy. Bo dzisiaj polskie firmy dronowe są obecne na Ukrainie i ich sprzęt walczy na Ukrainie. I te wnioski my też przekładamy na swój przemysł. Nie zawsze potrzebujemy licencji od Ukraińców. Bardzo często nasze własne technologie są na tym samym poziomie, jak najlepsze.
4: Ale z czym możemy się pochwalić? Jaki kontrakt pani podpisała w ostatnich dniach, może godzinach?
5: Najważniejsze rzeczy to jest oczywiście do 30 maja podpisanie na 120 miliardów złotych kontraktów w polskim przemyśle zbrojeniowym, ale ostatnie dni to jest chociażby kontrakt na dostawę 46 tysięcy karabinków Grot. To było w środę i to jest gigantyczny sukces. Opozycja krzyczała, że przez SAFE udusimy fabrykę w Radomiu, że mamy podobno tajny plan przenoszenia fabryki do Niemiec. Nie, właśnie zakupiliśmy 46 tysięcy Grotów i to w wersji A3, czyli to jest najnowszy karabinek, tak jak ja bym chciała realizować zakupy w wojsku. Wojsko dopracowało najnowszą wersję i fabryka tak to produkuje. Kolejna rzecz to jest zakup w Hiszpanii, który dzisiaj negocjujemy, samolotów do tankowania w powietrzu. To jest zdolność, której polskie wojsko nigdy nie miało, a myśliwce takie jak F-16, F-35 za chwilę, nie są w stanie długo operować w powietrzu bez tankowania. Chodzi o skrócenie czasu operacji, czyli nie wracają do bazy i tankują, tylko to tankowanie odbywa się w powietrzu. W słynnej nocy dronowej z 9 na 10 września, kiedy rosyjskie drony wleciały do Polski, gdyby sojusznicy nam tych samolotów nie udostępnili, nie bylibyśmy tak skuteczni. No i poniedziałek, wyjątkowy moment dla marynarki wojennej. Po 30 latach rozmów, negocjacji premier Kosiniak-Kamysz doprowadził do tego, że w poniedziałek podpisujemy umowę na program Orka, zakup 3 okrętów podwodnych od strony szwedzkiej, co z mojego punktu widzenia, osoby zajmującej się polskim przemysłem zbrojeniowym, ważne. Szwedzi w zamian za to między innymi kupują od nas okręt ratownik. Kończy się era w polskim wojsku w MON-ie tego, że kupujemy rzeczy z półki za granicą i nic za to. Albo kupujemy wszystko w Polsce, jeśli musimy coś kupić za granicą, bo nie mamy takiej zdolności, to kraj, który nam to sprzedaje, musi zaoferować cały pakiet inwestycji i zakupów w Polsce.
4: To jeszcze jedno kluczowe pytanie w tej części naszej rozmowy, pani minister. Co ze stałą bazą NATO w Polsce?
5: Bo pracujemy nad tym.
4: No tak, jakie są konkrety?
5: Tu są bardzo konkretne kroki, bo 29 maja to jest premier Kosiniak wysyła swoją deklarację do Waszyngtonu, że jesteśmy zainteresowani. 3 tygodnie później Rada Ministrów przyjmuje uchwałę o tym, że polski rząd dąży w tym kierunku i to premier Kosiniak-Kamysz jest jedynym uprawnionym do prowadzenia negocjacji. Dzień później w Brukseli rozmowa Kosiniak-Kamysz-Pete Hegseth i deklaracja Hegsetha, że Stany Zjednoczone są zainteresowane.
4: No właśnie.
5: Dzisiaj technikalia.
4: Możemy powiedzieć, że to jest kwestia miesiąca, dwóch, trzech, czy może roku?
5: Powstanie samej bazy to jest oczywiście dłuższy czas.
4: Ale taka decyzja, kiedy ona może
5: decyzja zapaść? Myślę, że to jest kilka miesięcy, bo dzisiaj to są negocjacje przede wszystkim techniczne, no i oczywiście kwestia finansowania, o tym też rozmawiamy. Intencją strony amerykańskiej jest oczywiście to, żebyśmy jak najwięcej kosztów wzięli na siebie. Dla nas to jest inwestycja w bezpieczeństwo i to jest jasne. Jesteśmy na dobrej drodze i to też jest dobre tuż przed szczytem w Ankarze, który szczyt NATO przed nami i nasze relacje ze Stanami są jednymi z najlepszych dzisiaj w Europie.
4: Czy na szczycie NATO taka decyzja może zapaść, czy to
5: myślę, że to jest za wcześnie i to też jest sprawa sprawa bilateralna, ale większość szczytu NATO będzie o tym, czy Stany Zjednoczone są, będą i w jaki sposób obecne w Europie i o tym, ile inwestujemy w przemysł zbrojeniowy. Tym razem premier Kosiniak-Kamysz czy pan prezydent Nawrocki lecą do Ankary tylko z dobrymi informacjami dotyczącymi Polski.
4: A więcej o tym już w tej naszej części internetowej rozmowy. Dziękuję. Magdalena Sobkowicz-Czarnecka, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dziękuję pani minister i kłaniamy
5: pięknego
4: się
5: dnia.
4: I do zobaczenia. Tak, pięknego, może troszkę mniej ciepłego niż chyba to w prognozach jest. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tak, powiedziała pani, że z dobrymi intencjami jadą nasi przywódcy do Ankary. To, a co chcemy tam osiągnąć? Jaki jest nasz cel?
5: Ankara, to co jest najważniejsze moim zdaniem, jak będzie efektem szczytu w Ankarze, to jest ponowne pokazanie jedności NATO. I uważam, że dobrze się stało, że ten szczyt odbywa się akurat w Turcji, czyli to nie są ani Stany Zjednoczone, ani nie jest to teren Unii Europejskiej. Można to trochę nazwać takim gruntem neutralnym dzisiaj, bo to, o czym mówi pan prezydent Trump, że jest rozczarowany postawą części sojuszników, nie wymienia tam Polski, Polska jest cały czas w świetnych relacjach ze Stanami, ale na pewno dzisiaj, mając cały czas z tyłu głowy to, co dzieje się na Ukrainie i plany Władimira Putina, jeżeli chodzi o dalsze inwazje na kraje europejskie, to pokazanie, że NATO jest razem i jest cały czas gotowe do tego, żeby bronić swoich sojuszników, to jest, myślę, podstawa. Druga rzecz, która wydarzy się w Ankarze, to są oczywiście kwestie finansowe. My tu jesteśmy liderem. Decyzja z poprzednich szczytów NATO o tym, że państwa członkowskie powinny wydawać te 5% PKB na obronność, my to robimy tu i teraz. Możemy pokazać, jak to robić i o tym będziemy dużo mówić. I trzecia rzecz, o której słyszę, to wizja pana sekretarza generalnego, żeby zachęcać kraje europejskie do jak największych inwestycji w przemyśle zbrojeniowym. I znowu, Polska tu jest absolutnym liderem.
4: Pojawiły się w przestrzeni medialnej takie opinie, że być może Ukraina będzie chciała zastąpić Polskę w tym miejscu, gdzie jesteśmy, mówię, nie na może mapie geograficznej, ale jako takiego hubu bezpieczeństwa w tej części świata. Niektórzy nawet uważają, że będzie chciała wypchnąć Amerykanów z Polski i zastąpić wojska amerykańskie swoimi wojskami.
5: Nie,
4: jest to realna jakoś możliwość?
5: Nie, absolutnie sobie tego nie wyobrażam dzisiaj.
4: Po wojnie oczywiście.
5: Zobaczmy, kiedy wojna się zakończy i dzisiaj oczywiście naszym zadaniem jest wspieranie Ukrainy, żeby wygrała tę wojnę i jak najdłużej była w stanie walczyć. Natomiast nie, absolutnie sobie tego nie wyobrażam. To my dzisiaj rozmawiamy o stałych bazach amerykańskich. Żołnierze amerykańscy już są w Polsce. To, o czym my mówimy jako Polska, to, że chcemy być liderem, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy. I to konsekwentnie robimy. Ten wzrost zamówień w przemyśle, najnowsze dane GUS-u, 143% wzrostu. No, absolutny rekord świata. To, że dzisiaj ja nakłaniam inne kraje członkowskie z sukcesami, żeby robiły też zakupy u nas, tego nigdy nie było. Polska zawsze była importerem sprzętu zbrojeniowego, nie eksporterem. Dzisiaj chcemy być eksporterem i coś jeszcze w wątku amerykańskim. Dzisiaj bardzo dużo zmienia się, jeżeli chodzi o relacje europejsko-amerykańskie w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Już sam mechanizm SAFE wymusił na Europie część zakupów, które są realizowane w europejskim przemyśle zbrojeniowym. My chcemy być też takim hubem dla amerykańskich firm, które chcą się pojawiać w Europie. Rozmawiamy o przenoszeniu produkcji z kilku firm. Mam nadzieję, że najbliższe dni też tu przyniosą dobre informacje, bo też dla nas to partnerstwo ze Stanami jest mocne.
4: Pani się chwali tym wzrostem zamówień, ale ekonomiści mówią tak. Ogromny dług. To, o czym pani mówiła, ten wzrost zamówień to 47 miliardów dodatkowego długu. Bardzo dużo.
5: Nie jest nowością, że zakupy zbrojeniowe finansuje się z zadłużenia. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli ten instrument dłużny, został stworzony przez naszych poprzedników. Tam były zaciągane kredyty na dwóch kierunkach, czyli kierunku amerykańskim i koreańskim. Dużo wyżej oprocentowane niż to, co dzisiaj robimy w ramach mechanizmu SAFE. Poza tym ten wzrost zamówień, który już dzisiaj widzimy, ekonomiści też mówią o czymś jeszcze. 143% wzrostu w zamówieniach przemysłowych może się przełożyć na wzrost PKB o 0,5%.
4: To bardzo dużo.
5: Te pieniądze będą pracowały.
4: Czy starczy nam ludzi? Znów ekonomiści mówią, że nie damy rady. Brakuje nam spawaczy, operatorów CNC, inżynierów, informatyków. No to są bardzo kluczowe zawody. byśmy przestali szkolić niektórych w tych dziedzinach.
5: Dlatego dzisiaj ta zmiana, którą robimy w przemyśle zbrojeniowym, to jest zmiana horyzontalna. To nie jest kwestia tylko zamówień i tylko zmiany filozofii, że kupujemy jak najwięcej w Polsce. Poprzedni rząd 20% całego budżetu zbrojeniowego wydawał w Polsce. Pan premier Kosiniak doprowadził do tego, że dzisiaj już połowę pieniędzy na obronność wydajemy w Polsce. W ramach mechanizmu SAFE to jest aż 90%. Zamówienia to jest jedno. Ręce do pracy, oczywiście. I teraz tak, każda firma, która podpisywała kontrakt w ramach mechanizmu SAFE, zobowiązała się do tego, że do roku 2030 cały sprzęt dostarczy. O roku 2030 jeszcze zaraz opowiem. Ale tutaj ja bym chciała w najbliższym czasie, i o tym też rozmawiamy z firmami zbrojeniowymi, więcej zainwestować w kształcenie. Technika, klasy związane właśnie z przemysłem zbrojeniowym. To jest to, ostatnio w Hiszpanii też przyglądałam się temu modelowi i to jest model, który chcę wprowadzić w Polsce. Czyli po pierwsze, to jest też gwarancja zatrudnienia dla młodych ludzi. Konkretny fach w ręku, fach, który będzie potrzebny na lata.
4: Ekonomiści mówią, że do 2035 możemy potrzebować 250 tysięcy nowych pracowników w tym sektorze. Skąd ich wziąć?
5: To właśnie o tym mówię. To właśnie o tym mówię. Dzisiaj myślę, że jest też taki moment, gdzie wielu młodych ludzi zadaje sobie pytanie, jak kształtować swoją przyszłość. Tych możliwości jest wiele, ale trochę odeszliśmy od tego modelu konkretnego fachu w ręce, prawda? Ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy były technika, zawodówki, było bardzo konkretne szkolenie zawodowe i do tego wracamy. I to będę chciała stworzyć już od września, żeby były takie możliwości, szczególnie w byłych miastach wojewódzkich, czyli tam, gdzie potrzeba...
4: Bezrobocie jest dzisiaj rosnące.
5: I potrzeba też oferty konkretnej dla młodych ludzi. Dzisiaj, co jest absolutną nowością też, bo sektor zbrojeniowy charakteryzował się dużą niestabilnością. To są wydatki, które w czasach pokoju są najczęściej ścinane przez rządy. To, co my dzisiaj mamy dzięki SAFE-owi i to gdzieś w tej całej dyskusji politycznej, myślę, umyka o SAFE-ie, to są pieniądze, które my dzisiaj, idąc do firmy zbrojeniowej, mówimy, wy je na pewno dostaniecie do 30 roku, bo my już je mamy zagwarantowane w Unii Europejskiej. I to daje firmom możliwość zwiększania zatrudnienia, takiego bezpieczeństwa, planowania i to się też przekłada na rynek pracy. Wiadomo, ilu pracowników będzie potrzebnych, inwestycje też właśnie w szkolnictwo i ja bym to traktowała jako szansę, nie jako zagrożenie.
4: Pani mówi o wrześniu, a w lipcu pod obrady Sejmu prawdopodobnie trafi projekt ustawy SAFE 0%, ten autorstwa PSL-u, Kosiniaka-Kamysza. Czy uda się koalicji rządzącej zdobyć większość, żeby to przeszło?
5: Ja myślę, że tu jeszcze nastąpi jedna zmiana, bo to, na co zwraca uwagę pan marszałek Czarzasty, to na niekonstytucyjność projektów z racji tego, kto jest ich autorem, bo mówimy o decyzjach kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Ja jestem w tej grupie i do tego przekonuję pana premiera Tuska. Tutaj idziemy jednym frontem z premierem Kosiniakiem-Kamyszem, że to powinien być projekt rządowy. I mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach będziemy mogli ogłosić
4: trochę poparł
5: kolejne...
4: projekt prezydencki, bo ten projekt PSL-u jest w sumie zbliżony do prezydenckiego.
5: To nie chodzi naprawdę o to i od początku mówimy, kto jaki projekt wymyślił. Chodzi o to, żeby te pieniądze były na stole. Jeżeli jest prawdą to, co mówił pan prezes Glapiński, że są pieniądze w NBP-ie, chociaż wie pan, my dzisiaj mamy wszelkie dowody empiryczne na to, żeby myśleć, że tych pieniędzy nie ma, dlatego że Narodowy Bank Polski co roku jest zobowiązany wpłacać część swojego zysku na potrzeby budżetu państwa. I tego Narodowy Bank Polski od lat nie robi, deklaruje stratę. Ale w porządku, rozumiem. Pan prezes Glapiński mówi, że jest inny mechanizm, pieniądze. Okej, ja uważam, że trzeba powiedzieć, sprawdzam. Jeśli są te pieniądze i możemy je przeznaczyć na uzbrojenie, to ja dzisiaj ze Sztabu Generalnego mam całą listę tego, na co powinny być wydane.
4: Ale potwierdzę pani, że taki projekt prawdopodobnie w lipcu w Sejmie się pojawi i że będziecie szukali większości?
5: Potwierdzam, że pracujemy nad tym, żeby był to projekt rządowy.
4: A jeśli taki 0% by wszedł, to będzie obok tego SAFE europejskiego, czy zastąpi?
5: Nie mówimy o zastąpieniu, bo potrzeby dzisiaj są tak duże, to o czym mówię, Sztab Generalny, bo też, żeby było jasne, jakie uzbrojenie kupować, to nie jest moja decyzja, ani żadnego polityka i oby takie czasy nigdy nie nastały. To są decyzje Sztabu Generalnego. To, za co ja jestem odpowiedzialna, to właśnie znalezienie środków. Mhm. Tak jak wynegocjowałam w Brukseli i my wynegocjowaliśmy największą część mechanizmu SAFE. 40%. prawie 4 miliardy euro ze 150 leżących na stole. Ja dzisiaj jeżdżąc po Europie, sprzedając nasz sprzęt, pierwsze co słyszę, to pytanie, jak wyście to zrobili, bo nam Bruksela obcięła o połowę, o tyle. My mieliśmy świetnie przygotowany wniosek i konkretną wizję, jak to zrobić. I to się udało. Udało się też jako jedyny kraj zrealizowaliśmy zakupy samodzielne, czyli w rodzimym przemyśle zbrojeniowym. To jest też to, o czym przeciwnicy polityczni mówili, że na pewno się nie uda, na pewno te pieniądze pójdą do Niemiec. No nic nie poszło do Niemiec. Te projekty, które realizujemy za granicą, to jest właśnie tankowanie w powietrzu, czy na przykład granatniki Carl Gustaw ze Szwecji. I to jest to. To, na co nie mamy zdolności produkcyjnych w Polsce, kupujemy za granicą, ale dzisiaj jak najwięcej powinniśmy wspierać polski przemysł.
4: Pani minister, mówiliśmy o tym, że może zabraknąć pracowników do przemysłu zbrojeniowego, ale też żołnierzy może nam zabraknąć. Czy jest pani za przywróceniem takiej powszechnej służby wojskowej, czy nie?
5: Ja bym tego nie wykluczała. To ja też, tak jak dzisiaj już robiliśmy pewne wspominki, to jest czas mojej młodości, gdzie ta powszechna służba była. Dokładnie przedwczoraj byłam na poligonie w Orzeszu podczas ćwiczeń Dzielny Dzik, największe ćwiczenia w tym roku. I to, co mnie cieszy i uważam, że to armia i rządzący powinni bardziej dostrzegać, to jest coraz większa obecność kobiet w armii. Coraz więcej, szczególnie młodych dziewczyn, decyduje się na to, żeby służyć w wojsku i uważam, że też te wewnętrzne procedury, wyposażenie, to wszystko powinno brać pod uwagę też potrzeby kobiet. Ja jestem niesamowicie z nich dumna, bo wyobrażam sobie, jak trudną decyzją jest, mając 19 lat, poświęcić życie dla obrony ojczyzny, bo przecież wstępując do wojska, to jest ta najważniejsza przysięga, którą się składa. Ale chciałabym też w tej swojej roli, bo ja też jestem pierwszą kobietą w historii Polski, która odpowiada za uzbrojenie armii. Nigdy. Było kilka kobiet wiceminister obrony, ale żadna nie miała tak szerokich kompetencji, żadna nie była sekretarzem stanu. Ja bym chciała też być adwokatem kobiet, żołnierek w MON-ie, w sztabie generalnym i zadbać o nie, bo widzę, jak Wojska Obrony Terytorialnej, tutaj też bardzo dużo kobiet, szczególnie we wschodniej Polsce, wstępuje. I też ta refleksja moja po rozmowie z żołnierzami podczas ćwiczeń w Orzeszu, ta wschodnia część Polski, ona naprawdę czuje zagrożenie. Mhm. I
4: wprowadzić może trzeba parytety w takim razie w wojsku, jak pani uważa?
5: Nie, ja jestem daleka od takich rozwiązań siłowych. Uważam, że parytety są pewnym takim rozwiązaniem siłowym, ale wystarczy stworzenie warunków, gdzie pokazanie, że armia na kobiety też czeka. I to też, o tym też mieliśmy rozmowę w Orzeszu, że to już nie jest tak, że kobiety tylko pełnią jakieś takie funkcje pomocnicze. To już jest pełna równość. Kobieta jest takim samym żołnierzem jak mężczyzna i sprawdza się we wszystkich rodzajach sił zbrojnych i kobiety znane są też ze swojej niezwykłej odwagi.
4: A jak w takim razie traktują panią, jeśli mogę zapytać, generałowie? Bo pani jest pierwszą kobietą wiceminister, która odpowiada za właśnie programy zbrojeniowe. Tak. To jest domena raczej męska, tak mi się przynajmniej wydaje.
5: No tak, przez ostatnie 30 kilka lat było.
4: Traktują panią po partnersku?
5: Tak, tutaj bardzo szybko znaleźliśmy wspólny język, konkretu, dobrego przygotowania i myślę, że ta praca nad mechanizmem SAFE była takim poligonem, jak jeżeli mogę użyć żargonu wojskowego, bo przecież półtora miesiąca to była bardzo intensywna praca nad wnioskiem i potem negocjacje w Brukseli i mój zespół to był dokładnie przedstawiciele Agencji Uzbrojenia, czyli wojskowi, przedstawiciele Sztabu Generalnego, czyli wojskowi i w takim gronie nad tym pracowaliśmy, więc chociaż moja nominacja to jest świeża sprawa sprzed tygodnia. To nie jest mój debiut w Ministerstwie Obrony Narodowej. Już te korytarze znam dobrze. I generałów również. I myślę, że ta współpraca, ja ją oceniam fantastycznie. Mhm. Mam nadzieję, że generałowie również.
4: Czy to, co pani
5: chociaż
4: robi...
5: marzy mi się, jak już mówimy o kobietach, to zdradzę swoje marzenie dzisiaj na antenie. Marzy mi się, żebyśmy jeszcze w najbliższym czasie zobaczyli kobietę generała w Wojsku Polskim. Tego jeszcze nie ma.
4: A jest taka szansa w ogóle?
5: Mam nadzieję, że za jakiś czas to się wydarzy. Nigdy nie było jeszcze kobiety generała w Wojsku Polskim.
4: Na horyzoncie ja nie widzę chyba takiej osoby, która mogłaby w najbliższym czasie być generałem, ale może za mało.
5: Zobaczmy, co się wydarzy. To jest jeden z takich, poza oczywiście tymi celami dobrego uzbrojenia, eksportu naszego sprzętu, to bardzo bym chciała, żeby kobieta została generałem.
4: Powiedziała pani, że jest świeżym ministrem, ale pracuje od jakiegoś czasu w rządzie. Czy to, co pani robi, traktuje pani jako poligon przed objęciem tej najważniejszej funkcji?
5: Nie, to są jakieś... Tak, czytam, słyszę te historie.
4: No i co pani na to?
5: Nie. Znaczy, ja pracuję zawsze projektowo i do rządu weszłam w 23 roku, podejmując się misji, właśnie w pierwszych dniach 24 zostałam nominowana na stanowisko podsekretarza stanu w kancelarii premiera. To był projekt organizacji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ponad 400 wydarzeń w ciągu pół roku. Misja zakończona sukcesem. SAFE, też projekt, misja zakończona sukcesem.
4: To może jest to dobry dzisiaj, czas. Newsweek napisał o pani Żelazna Dama Tuska na krótkiej liście następców premiera.
5: Nie, znaczy, panie redaktorze, tak długo pan pracuje w tym biznesie, ja też byłam dziennikarką i wszyscy wiemy, że te super sensacyjne newsy, one się pojawiają, znikają. Ja robię swoje i to jest dla mnie najważniejsze.
4: Ale gdyby premier poprosił? Zastąp mnie.
5: Nie, no znaczy naprawdę, nie skupiajmy się na takich rzeczach. Ja mam dzisiaj konkretne zadania od pana premiera. Musimy jeszcze zrobić zmiany w Agencji Uzbrojenia. Ja bym chciała, żeby lepiej, niepersonalne, żeby zaraz nie było jakichś tu nagłówków. Chodzi o to, że uważam, że lepiej musi współpracować Agencja Uzbrojenia ze światem i przemysłowym, i ze światem naukowym. To są też wzory, które czerpiemy z innych krajów. Dzisiaj przy tak szybkim rozwoju przemysłu zbrojeniowego, produktów zbrojeniowych. Dzisiaj nie ma czasu 13 lat pracować nad nowym produktem. Dzisiaj to się co pół roku zmienia technologia pola walki. My to musimy mieć dobrze też przygotowane od strony zakupowej w wojsku, żeby z jednej strony trzymając wszystkich procedur, z drugiej strony te zakupy były jak najlepiej realizowane. W ogóle żyjemy w takim trochę w świecie pomiędzy, bo wiele osób pokazuje za wzór Ukrainę, że tam się wszystko szybko rozwija, tylko że to są warunki wojenne. My żyjemy w czasach pokoju, ale to już nam nie wypełnia tego, co powinniśmy. Musimy znaleźć coś pomiędzy, przyspieszać inwestycje i przyspieszać rewolucję technologiczną w wojsku.
4: Bardzo dziękuję. Magdalena Sobkowiak-Czarzyńska.
5: Już koniec.
4: Tak. Wakacje zaczynamy. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dziękuję pani minister.
5: Dzięki, słonecznego dnia.
4: Czego życzę ci żołnierzom i MON-owi w takim razie na wakacje?
5: No spokoju, to najważniejsze, żeby nie cały ten sprzęt, który kupujemy na razie, żeby nigdy nie musiał być ćwiczony w boju.
4: To tego życzymy. Dziękuję. Dzięki. Dobrego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dnia.
6: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Grillet.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny. Już dziś po 12:00 w radiu RMF24.
4: A już teraz powoli przenosimy się do studia faktów w RMF FM. Jest 9:00 w studiu faktów przy mikrofonie. Zapraszam Marlena Chudzia.
5: Polskie zakupy dla wojska. Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem opowiedziała, co dzieje się w tym zakresie w naszej armii. Wyższe kary za złą pracę i fałszowanie dokumentów. Ministerstwo Zdrowia straszy szpitale. Kto na kogo trafił, jak toczyć się będzie dalsza rywalizacja na mundialu? O tym w mistrzowskich faktach sportowych. Podpisanie na 120 miliardów złotych kontraktów w polskim przemyśle zbrojeniowym. To zdaniem wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej najważniejsze polskie wydarzenie w ostatnim czasie związane z obronnością. Wymienia też jednak zakupy u innych partnerów.
6: To jest chociażby kontrakt na dostawę 46 tysięcy karabinków Grot. To było w środę i to jest gigantyczny sukces. Kolejna rzecz to jest zakup w Hiszpanii, który dzisiaj negocjujemy, samolotów do tankowania w powietrzu. To jest zdolność, której polskie wojsko nigdy nie miało, a myśliwce takie jak F-16, F-35 za chwilę nie są w stanie długo operować w powietrzu bez tankowania. No i poniedziałek, wyjątkowy moment dla marynarki wojennej. Po 30 latach rozmów, negocjacji premier Kosiniak-Kamysz doprowadził do tego, że w poniedziałek podpisujemy umowę na program Orka, zakup 3 okrętów podwodnych od strony szwedzkiej.
5: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. Zaostrzenie kar dla dyrektorów szpitali rozważa Ministerstwo Zdrowia. Jest to konsekwencja afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego. Jak ujawniły media, część decyzji miała być tam podejmowana poza procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Tę sprawę wyjaśnia między innymi prokuratura. Z szefową resortu zdrowia rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jak te ostrzejsze kary miałyby działać w praktyce?
7: To byłyby większe kary finansowe dla szefów lecznic nakładane w sytuacji, gdy pacjent przyjmowany jest na przykład poza kolejką, albo gdy pracownik fałszuje dokumentację pracy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przyznaje w rozmowie ze mną, że takie zaostrzenie kar to pierwszy pomysł, jak reagować na informacje o ostatnich nieprawidłowościach w lecznicach.
8: Być może, że faktycznie albo nie były egzekwowane, albo są za niskie i nie wywołują tego skutku, który by powodował powstrzymywanie się od takich zachowań.
7: Te pomysły mają być tematem zaplanowanego na wtorek spotkania premiera Donalda Tuska z szefami Narodowego Funduszu Zdrowia o tym, jak zmniejszyć prawdopodobieństwo, że wątpliwości, takie jak te, które ostatnio dotyczą przede wszystkim Szpitala Południowego w Warszawie, będą się powtarzać w innych placówkach.
5: Uwaga kierowcy! Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Gryfino i Klucz zderzyły się 2 samochody. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Świnoujścia.
9: Zrobiło się gorąco na www.rmf24.pl.
5: Czwórka z przodu już dziś możliwa na termometrach. Nadchodzi kulminacja fali upałów. W całej Polsce obowiązują alerty 2. i 3. najwyższego stopnia przed wysoką temperaturą. Słupki rtęci mogą pokazać już dziś nawet 40 stopni. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
10: Dzień dobry.
5: Gdzie będzie najcieplej?
10: O, łatwiej powiedzieć, gdzie będzie nieco chłodniej. Ostrzeżenia 2. niższego stopnia obowiązują w pasie od Pomorza Zachodniego przez Warmię i Mazury po Podlasie, a także na obszarach podgórskich. W pozostałych regionach czerwony alert. Służby ostrzegają, to jest zagrożenie dla zdrowia. W czasie takiej pogody powinniśmy zostać w domach, a jeśli już wychodzimy, konieczne jest nawadnianie się i lekka odzież. Pamiętajmy, że to zagrożenie nie tylko dla zdrowia, również ryzyko pożarowe, na przykład w lasach, jest ogromne.
11: Już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%. Kartka papieru ma wilgotność 8%. To myślę, że przemawia to do wyobraźni.
10: Ostrzega dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak. Alerty będą utrzymane w mocy przez cały weekend.
5: Prognozę pogody na najbliższe godziny znajdziecie na rmf24.pl. A w kolejnych faktach podpowiemy, gdzie w Warszawie szukać dziś ochłody. A przy okazji dobrze się bawić. Zapraszam za niecałe pół godziny.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza teraz Wojciech Marczyk.
12: Po rozegranych wczoraj wieczorem i dziś w nocy spotkaniach ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskiego mundialu znamy kolejne pary 1/16 finału. Tą najbardziej sensacyjną stworzy Republika Zielonego Przylądka, czyli debiutant, która po zajęciu drugiego miejsca w grupie H zagra z Argentyną. Pierwsze miejsce w tej grupie zajęła Hiszpania, ale czeka jeszcze na swojego rywala. Z grupy G awansowała Belgia, która rywala jeszcze pozna, a Egipt, który w ostatnim meczu grupowym zremisował 1-1 z Iranem, w 1/16 finału zagra z Australią. Norwegowie przegrali wczoraj 1-4 z Francją, zajęli drugie miejsce w grupie I, no i zmierzą się w pierwszym meczu fazy pucharowej z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Myślę, że mają dobry miks pomocy z rozgrywającym szybkim zawodnikiem i defensywnym pomocnikiem. Myślę też, że mają dwóch dobrych skrzydłowych oraz napastnika. Tak o kolejnym rywalu mówił selekcjoner Norwegów Stale Solbakken. Do dzisiejszych mundialowych spotkań wrócimy w mistrzowskich faktach sportowych za godzinę. A teraz tenis. Sześcioro biało-czerwonych zobaczymy w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu, który rusza już w poniedziałek. Najtrudniejsze zadanie czeka Magdalinet, która już w pierwszym meczu zagra z mistrzynią French Open Mirą Andrzejewą. Hubert Hurkacz trafił na rozstawionego z numerem 11 Kaspera Ruda. Iga Świątek, która rozstawiona jest trójką, zagra w pierwszym meczu z Amerykanką Taylor Townsend. Najlepsza polska tenisistka wygrała Wimbledon przed rokiem, ale jej dyspozycja na trawiastych kortach w Londynie zawsze jest pewną niewiadomą, wyjaśnia Tomasz Wolfke, komentator tenisa.
13: Pamiętajmy, że ona bardzo długo nie potrafiła wykorzystać swoich atutów i nie potrafiła się nauczyć skutecznie grać na trawie. Nie chcę mówić, że ten ubiegłoroczny sukces był przypadkowy.
12: Maja Chwalińska, finalistka French Open, która otrzymała od organizatorów dziką kartę, zagra z kwalifikantką z Tajlandii, zaś Kamil Majchrzak zmierzy się z Alejandro Tabilo z Chile, z którym w maju przegrał na otwarcie French Open.
4: RMF24. To były fakty i fakty sportowe RMF FM, a w radiu RMF24 za chwilę powiemy, jak przed południem prezentuje się mapa ostrzeżeń pogodowych. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: It's a bitter taste.
1: W Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji, tym razem zgodnie z obietnicą pogodowych. Bo już dziś na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni. Do Polski zbliża się kulminacja fali upałów. Alerty, ostrzeżenia i porady zbiera dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Witamy ponownie, Igorze.
2: Kłaniam się.
1: Mówiłeś w faktach o tym, że jest bardzo sucho w lasach, że będzie bardzo gorąco, nawet ponad 40 stopni. A jak w tej chwili prezentuje się mapa ostrzeżeń pogodowych?
2: Jeśli spojrzymy na taką mapę ostrzeżeń, to nie ma już miejsc, gdzie tych ostrzeżeń by nie było. One różnią się oczywiście stopniami, natomiast tych miejsc, gdzie ten stopień jest niższy, jest naprawdę bardzo niewiele. Tylko w tym pasie północnym, na wybrzeżu, od Pomorza Zachodniego przez Warmię i Mazury, po Podlasie, no tam może być odrobinę chłodniej, jeśli możemy tak powiedzieć, a także na obszarach podgórskich, tam obowiązują alerty stopnia drugiego, natomiast cała reszta kraju. To jest alert czerwony, trzeci, najwyższy stopień. I zgodnie z tymi ostrzeżeniami, tam temperatura może wynieść dziś nawet 39 stopni. Natomiast no, niewykluczone, że ta temperatura będzie wyższa, no bo przecież w miastach w szczególności, gdzie te połacie terenu są w znacznej mierze zabetonowane, to ciepło nie ma gdzie uciekać, te miasta nie mają jak się chłodzić. Tam niewykluczone, że ta czwórka z przodu się pojawi. Te ostrzeżenia obowiązują aż do poniedziałku wieczora, więc trudne chwile przed nami z pewnością, szczególnie jeśli mamy jakieś kłopoty zdrowotne, to jest poważne zagrożenie dla zdrowia. Najlepiej zostać w domach, jeśli nie musimy wychodzić, lepiej przeczekać ten upał. Jeśli już musimy gdzieś wychodzić, to pamiętajmy o dobrym nawodnieniu, o właściwej diecie bogatej w wartości odżywcze, w składniki mineralne, ale także o lekkim, przewiewnym ubraniu, nakryciu głowy. To o czym lekarze w takich sytuacjach, w sytuacjach upałów zawsze przypominają.
1: No a tak wysoka temperatura może być zagrożeniem nie tylko zdrowotnym,

0: maja ponad 500 pożarów jednego dnia w całym kraju, więc świadczy to o tym, że obecność ludzi w lesie może spowodować pożary, dlatego trzeba tak się zachowywać, żeby nie spowodować pożaru i bardzo dbać o tym.
1: Zauważa Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. No i dodaje, że jeszcze przed nadejściem tej kulminacyjnej fali upałów w lasach już nie było najlepiej.
0: Już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%. Kartka papieru ma wilgotność 8%. To myślę, że przemawia to do wyobraźni.
1: To jest ryzyko pożarowe, a mamy jeszcze takie drugorzędne ryzyko, które może się okazać również istotne. Ryzyko energetyczne. Pamiętamy na przykład historię o blackoutach w Hiszpanii, gdy te temperatury wystrzeliły przecież i prądu po prostu nie było, bo system tego nie uciągnął. Pojawiają się obawy, że kto wie, jak to będzie wyglądać u nas. I pytanie, czy jesteśmy na to przygotowani.
2: Ekstremalne upały zawsze są wyzwaniem dla systemu. I gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, czy Polska jest w pełni przygotowana na wszelkiego rodzaju zjawiska, to podpowiem, nie ma takiego państwa na świecie.
1: Przyznaje minister energii Miłosz Motyka, więc zachęcamy do tego, by też oszczędzać energię w miarę możliwości. Ale przyznałem z ręką na sercu, że trudno mi tutaj kierować do słuchaczy taką prośbę w tak ekstremalnej sytuacji, bo sądzę, że w całej Polsce, jeśli ktoś ma wiatraki, klimatyzatory, to one z pewnością będą dziś chodzić na pełnych obrotach.
3: To na pewno. Te wszystkie informacje, a także alerty i ostrzeżenia i porady, jak słyszeliśmy, zbiera dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, ile teraz na termometrach w Warszawie?
1: No już coraz bliżej 30. Teraz zerkam, 27 termometr mi pokazuje, a jest godzina 9.
3: A może być nawet 39, 40 albo jeszcze więcej. Igorze, bardzo dziękujemy. Kłaniamy się, do usłyszenia. A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jest 9:18.

0: Słuchacie Radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Około 10 chińskich i rosyjskich samolotów wojskowych wleciało w strefę identyfikacji obrony powietrznej Korei Południowej. Koreańskie siły powietrzne poderwały myśliwce, ale obce samoloty wycofały się ze strefy bez naruszenia przestrzeni powietrznej Korei Południowej. W krótkim komunikacie koreańskiego dowództwa czytamy, że maszyny, tu cytat, sekwencyjnie wlatywały i opuszczały strefę identyfikacji nad Morzem Wschodnim i Morzem Południowym w godzinach porannych czasu lokalnego. Siły zbrojne zaznaczyły, że samoloty były monitorowane jeszcze przed przekroczeniem granicy strefy. Zidentyfikowano wśród nich bombowce oraz myśliwce. Według władz w Seulu formacja brała udział w trwających połączonych chińsko-rosyjskich ćwiczeniach lotniczych. Z kolei agencja Yonhap zwraca uwagę, że do tego typu zdarzeń z udziałem rosyjskich albo chińskich sił powietrznych dochodzi co najmniej raz w roku od 7 lat. Radio RMF24, już za chwilę u nas najnowsze wydanie faktów RMF FM o 9.30.
1: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: To już 9:30, czas na fakty RMF FM.
1: Zakończyły się kolejne prace poszukiwawcze w Późnikach na Ukrainie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w nocnym komunikacie przekazała, że nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły. Dodała, że poszukiwania zbiorowych pochówków ofiar zbrodni wołyńskiej będą kontynuowane w sierpniu. Iran twierdzi, że naloty USA na obiekty położone w południowym wybrzeżu stanowią złamanie porozumienia pokojowego. Teheran miał też przeprowadzić uderzenie odwetowe na cele powiązane z siłami USA. Amerykanie twierdzą, że zaatakowali w odpowiedzi na ostrzelanie przez Iran w czwartek singapurskiego statku towarowego w cieśninie Ormuz. To pierwsza eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie od czasu podpisania przez Stany Zjednoczone i Iran 60-dniowego porozumienia o zawieszeniu broni. Zamek Królewski w Warszawie zaprasza dziś na kolejną edycję Pikniku na Dworze. Wydarzenie jest inspirowane światem teatru. Odwiedzający czekają spektakle i koncerty, a alejkami ogrodów zamkowych będą spacerować postaci dawnych dworów i teatralnych scen. Co jeszcze?
2: Na gości będą czekać gry, zabawy i atrakcje dla całych rodzin. Przygotowaliśmy też happeningi i spektakle, spotkania z artystami, warsztaty przyrodniczo-artystyczne oraz muzykę na żywo. Na zakończenie pikniku koncert zagra legendarna grupa Mitch & Mitch. Wstęp na piknik jest bezpłatny, a tylko tego dnia bilety do Zamku Królewskiego, Pałacu pod Blachą i na wystawy czasowe kosztują jedynie złotówkę od osoby. Zapraszamy gorąco. Chodźcie na dwór.
1: Zapraszam Michał Sobieraj z Zamku Królewskiego w Warszawie. Piknik potrwa do 21:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.

0: Tak, wam towarzyszymy muzycznie w sobotnie przedpołudnie w Radiu RMF24. Jak zawsze mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jak już informowaliśmy w faktach, prawie 200 umów, porozumień, listów intencyjnych podpisano w czwartek i w piątek w Gdańsku. Tam przez ostatnie dwa dni odbywała się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Do Amber Expo zjechali szefowie rządów, ministrowie. Spotkania dotyczyły pomocy gospodarczej i obronnej dla Kijowa. Nasz reporter Michał Radkowski zapytał obecnego w Gdańsku wiceszefa MSWiA Macieja Duszczyka, co Polska może zapewnić Ukrainie przy odbudowie kraju, gdy wojna się skończy.
1: Podstawą naszą są przejścia graniczne oczywiście, z tego powodu, że bez polskich dobrze funkcjonuje przejść graniczne, tak naprawdę unijnych przejść granicznych, przecież granica polska jest również granicą unijną, bardzo trudno będzie odbudować Ukrainę. Prawo prawem, kwestie międzynarodowe kwestiami międzynarodowymi, ale na końcu tego dnia muszą być dowiezione towary, które pozwolą zrekonstruować i zmodernizować Ukrainę. A więc my rzeczywiście jesteśmy gotowi do bardzo poważnych rozmów, w jaki sposób przygotować naszą infrastrukturę graniczną, tą infrastrukturę krytyczną na ten potencjalny wzmożony ruch. Tu jest trzech partnerów. Jest Ukraina, jest Polska, ale oczywiście jest i Komisja Europejska, Unia Europejska. I w tym trójkącie musimy się jak najszybciej porozumieć, żeby z jednej strony zapewnić absolutne top bezpieczeństwo, bo to jest kluczowe dla Polski, dla innych państw członkowskich Unii Europejskiej, ale w jaki również stworzyć takie kanały komunikacyjne, które z jednej strony nie będą trudnie przepływu ludzi, ale również przepływu towarów.
2: Czy my jesteśmy na to gotowi? Czy takie rozmowy z Ukrainą już są prowadzone? Czy to dopiero przed nami? Czekamy na to, aż się zakończy wojna?
1: Pierwsze, podpisaliśmy kilka tygodni temu umowę, jeśli chodzi o współpracę Straży Granicznej, Policji, w taki sposób, żeby ten poziom bezpieczeństwa podnieść naprawdę na najwyższy poziom. Natomiast mamy również w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowany program modernizacji przejść granicznych. To oczywiście są potrzebne na to pieniądze. To są również ustalenia po stronie ukraińskiej, ponieważ nawet jeżeli my wybudujemy drogę, czy wybudujemy przejście graniczne, po drugiej stronie nie będzie drogi, to wiadomo, że to przejście graniczne nie będzie funkcjonować, więc to jest oczywiste, że tutaj współpraca jest daleko idąca. Trzeba zastanowić się na temat kanałów transportowych, tak? Znaczy, jak te kanały transportowe muszą iść, żeby też nie utrudniać życia lokalnym społecznościom. Wiadomo, jeżeli tych tirów jest bardzo, bardzo dużo, utrudnia to życie lokalnej społeczności, mimo tego, że rzeczywiście ten ruch i tak idzie przez autostrady, ale no to musimy oczywiście brać te wszystkie kwestie pod uwagę, jak również też ile chcemy zainwestować w te przejścia graniczne, z tego powodu, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że któreś przejście graniczne są wybudowane i będą stały puste, bo to też jest kompletnie bez sensu. Natomiast my jesteśmy gotowi, mamy swój program przyjęty jeszcze w poprzednim roku, rozpisany nawet na miesiące, w jaki sposób te inwestycje powinny być realizowane. Po ostatecznych uzgodnieniach z Ukrainą i z Komisją Europejską możemy natychmiast w tej kwestii działać.
0: Z kolei Jacek Karnowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zwraca uwagę, że przy odbudowie kraju po wojnie liczyć się będą wzajemne relacje.
3: Niestety musimy wyjaśnić pewną historię, bo to nam przeszkadza i to jest niedobre, bo żyjemy już z innym pokoleniem oczywiście Ukrainy, żyjemy wspaniałymi, dzielnymi ludźmi, a ta przeszłość nam ciąży i to jest niedobre. Inne przeszkody, no cóż, jednak Ukraina musi dostosować swoje prawo do przepisów unijnych, tak jak Polska kiedyś musiała je dostosować. Ustawy o zamówieniach publicznych, sprawy związane z walką z korupcją, to są rzeczy, które Polska też musiała pokonać, przystępując do Unii, nie ukrywajmy tego. Natomiast potencjał jest olbrzymi, bo jesteśmy podobni do siebie, po prostu jesteśmy ludźmi podobnie myślącymi. Oni też wyszli z komuny, myśmy też kiedyś wyszli z komuny. Myślę, że dużo bardziej jesteśmy do siebie podobni niż ludzie z zachodniej Europy do nich.
2: A jak uporządkować te kwestie przeszłości, które znów o sobie dały znać?
3: To wymaga czasu, to wymaga rozmów, kontaktów, to wymaga wspólnej pracy, to wymaga pewnej też dyplomacji, a mniej emocji. No jednak popatrzmy, że wróg jest gdzie indziej. Myśmy jednak przerobili wielką lekcję z Niemcami. Oczywiście ktoś próbuje odgrzebać, niektórzy nawet Szwecję próbują odgrzebać, ten potop szwedzki, tak, to tam przecież rozkradli tak Polskę, że to gospodarczo Polska się przez dwa wieki nie podnosiła. No ale na Boga, musimy myśleć do przodu. Oczywiście potrzebne są ekshumacje, one biegną, ruszyły z miejsca, tak. Myślę, że potrzebne jest dużo mądrości, a nie emocji i to, co powiedział pan ambasador Ukrainy dzisiaj w Polsce, warto, żeby kościoły się to też włączyły.
0: Powiedział naszemu reporterowi Michałowi Radkowskiemu na miejscu w Gdańsku wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. W sumie w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji, jesteśmy z wami i gramy dla was.

0: w Radiu RMF24. Zostajemy jeszcze przez chwilę w temacie zakończonej wczoraj konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Głos na ten temat zabrała o poranku wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która była gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM i w Radiu RMF24. Co na tej konferencji udało się załatwić dla Polski? Posłuchajmy.
1: Tutaj dużo rozmawiamy o tych wspólnych kontraktach. Było dużo porozumień takich biznesowych, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy. I myślę, że to, co strona polska przede wszystkim podkreślała, że odbudowa Ukrainy nie zaczyna się po wojnie, tylko ona dzisiaj już trwa. Dzisiaj jest inwestycja i w sektor energetyczny.
2: Ale konkretnie,
1: i tu i tu grupa Orlen podpisywała różnego rodzaju kontrakty. W tle oczywiście cały czas są te rozmowy dotyczące przemysłu zbrojeniowego. Natomiast na pewno sytuacja polityczna i decyzja pana prezydenta Zeleńskiego sprzed kilku tygodni nie pomaga dzisiaj relacjom polsko-ukraińskim. Przed chwilą słyszeliśmy u państwa w serwisie wypowiedź szefa ukraińskiej dyplomacji. Ja się absolutnie z nim zgadzam. Dzisiaj ten, który otwiera szampana z powodu nie najlepszych relacji pomiędzy Kijowem a Warszawą, to jest Władimir Putin i jak najszybciej trzeba tą sytuację zakończyć, ale początek tego był na Ukrainie i koniec też powinien być na Ukrainie. Wszystko zaczęło się od decyzji Zeleńskiego.
2: Rząd polski jakoś nie chce tak chwalić oficjalnie, przynajmniej tym, co stało się w Gdańsku, za to rząd ukraiński się pochwalił. 15 z tych umów to między rządami Polski i Ukrainy. Trochę niedużo. Tu mam taką depeszę z ukraińskiego
1: serwisu. Tyle jest, ile było wypracowane w tym czasie. To, co mówię, pewnie to wszystko by wyglądało trochę inaczej, gdyby nie ta sytuacja polityczna, ale też podkreślaliśmy, że Ta droga gospodarcza, ona musi też iść cały czas i ten apel przedsiębiorców o to, żeby nie rezygnować z organizacji tej konferencji, żeby to pole... Ja byłam też w Gdańsku w czwartek i faktycznie było to wielkie wydarzenie i też nie we wszystkim musi bezpośrednio brać rząd. Rząd daje parasol do spotkania, miejsce do spotkania, a dużo tych umów odbywa się pomiędzy firmami.
2: To zapytam przewrotnie, może w ogóle tam nie warto inwestować? Myślę teraz o tej sytuacji polskiej firmy, która została oszukana w Lwowie. Tam jest tak duża korupcja, może to jest wielkie ryzyko.
1: Nie, znaczy uważam, że absolutnie my musimy być obecni przy odbudowie Ukrainy i absolutnie będziemy stronie ukraińskiej przypominać moment zaraz po wybuchu wojny. To Polacy otworzyli domy, to Polacy otworzyli serca. Ja dobrze pamiętam rok 15-16, kiedy mieliśmy do czynienia z falą migracji na południu Europy, gdzie tamte kraje europejskie chciały pomoc od Brukseli, były budowane obozy dla uchodźców. Tego wszystkiego po wybuchu wojny na Ukrainie nie było. Myśmy poradzili sobie sami, przyjmując ponad milion Ukraińców pod swoje domy, pod swoje dachy i do tego to, co robił poprzedni rząd, ogromne donacje, jeżeli chodzi o sprzęt. I dzisiaj 90% tego, co świat przekazuje Ukrainie, jeżeli chodzi na przykład o sprzęt wojskowy, jest przekazywane przez port w Jasionce. I my jakby o tym nie można zapomnieć i o tym przypominamy stronie ukraińskiej każdego dnia.
2: Może trzeba go czasem zamknąć. Prezydent Duda na sam koniec sugerował coś takiego nawet rok temu.
1: To jest zbyt radykalna decyzja, no bo też pamiętajmy o tym, polityka, ale jest jeszcze geopolityka i wojna. Znaczy dzisiaj odcięcie Ukrainy od pomocy światowej będzie oznaczało trudności, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie i ja bym takiej decyzji absolutnie nie podejmowała, ale też strona ukraińska musi pamiętać, że my mamy klucze do tej jedynej, prawie jedynej, bo drugi przerzut idzie przez Rumunię, do prawie jedynej drogi na Ukrainę.
2: Transfer migów 29 na Ukrainę. Pani szef, czyli minister, pan premier Kosiniak-Kamysz powiedział, że tak, ale w zamian za know-how dotyczących dronów. Czy są już tak jakieś reakcje ze strony ukraińskiej?
1: Absolutnie. My rozmawiamy na ten temat i to jest rozmowa, która się toczy od dłuższego czasu. Ona oczywiście jest też w zależności od sytuacji politycznej. Te negocjacje idą szybciej lub wolniej, ale my mamy bardzo konkretne stanowisko. Tak jak od początku mówiliśmy, że nie przekazujemy żadnych funduszy. Ja chcę mówić o tym, będę mówić o tym wszędzie, bo widzę, że jest dużo manipulacji na ten temat. Nie przekazujemy żadnych pieniędzy z mechanizmu SAFE na Ukrainę. Nie donujemy żadnego sprzętu, który kupujemy w ramach mechanizmu SAFE. Jedyne, co nas interesuje, to przekazanie technologii i też mówimy jasno, jeżeli Ukraina chce nasze migi, to też musi otworzyć drzwi do przekazywania technologii.
2: Ale co
1: Kijów
2: na to? Mamy już jakąś odpowiedź?
1: Jesteśmy zaawansowani w tych pracach. Ja mam też taki zwyczaj, że ogłaszam tylko to, co już jest podpisane albo wynegocjowane. Pewnie jeszcze chwilę to potrwa, ale też chcę powiedzieć, że my nie siedzimy z założonymi rękami. Polskie firmy rozwijają cały czas też swoje zdolności i robią to też na podstawie doświadczeń z Ukrainy. Bo dzisiaj polskie firmy dronowe są obecne na Ukrainie i ich sprzęt walczy na Ukrainie. I te wnioski my też przekładamy na swój przemysł. Nie zawsze potrzebujemy licencji od Ukraińców. Bardzo często nasze własne technologie są na tym samym poziomie, jak nie lepsze.
0: Tak mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej. Przypomnę, prawie 200 umów podpisano w czwartek i piątek w Gdańsku. Tam przez ostatnie dwa dni odbywała się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. A to wszystko w cieniu konfliktu na linii Warszawa-Kijów, wywołanego przez nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. I już za chwilę, dokładnie za 7 minut, najnowsze wydanie faktów RMF FM o 10:00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Ile warte jest porozumienie USA-Iran? Donald Trump zamraża konflikt z Iranem, ale czy świat może spać spokojnie?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Powoli wracamy do studia faktów RMF FM. Zbliża się 10:00. A w studiu faktów przy mikrofonie Marena Chudzio.
1: Młodzi ludzie, a zwłaszcza kobiety, są coraz bardziej zainteresowani wojskiem. Czy to oznacza, że powszechna służba wojskowa wróci? Krzysztof Ziemiec pytał o to Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, wiceminister obrony. Zepsuła się klimatyzacja, a wraz z nią systemy kolejkowe. Powiemy o awarii w Urzędzie w Olsztynie. O chłody poszukamy za to na Zakrzówku w Krakowie. Nie wykluczałabym powszechnej służby wojskowej, mówiła na antenie RMF FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W warszawskim studiu autor rozmowy Krzysztof Ziemiec. Powiedz, jakie argumenty podaje pani wiceminister?
2: No, po pierwsze dlatego, że tak kiedyś było. Po drugie dlatego, że takie mamy niebezpieczne czasy, ale przede wszystkim dlatego, że widzi, jak zmieniło się nastawienie młodych ludzi do wojska i co ciekawe, w tym także kobiet.
3: Coraz więcej, szczególnie młodych dziewczyn, decyduje się na to, żeby służyć w wojsku i uważam, że też te wewnętrzne procedury, wyposażenie, to wszystko powinno brać pod uwagę też potrzeby kobiet. Ja jestem niesamowicie z nich dumna, bo wyobrażam sobie, jak trudną decyzją jest, mając 19 lat, poświęcić życie dla obrony ojczyzny.
2: Pani minister deklaruje na naszej antenie, że chce zostać adwokatem kobiet w wojsku i w MON-ie, choć bez parytetów, bo jej zdaniem to nie jest potrzebne, a marzeniem pani minister jest pierwsza w polskiej armii kobieta generał.
1: A więcej na rmf24.pl. Udało się naprawić usterkę w serwerowni Urzędu Miasta w Olsztynie. Wczoraj nie działały przez nią między innymi systemy kolejkowe. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, czy to znaczy, że w poniedziałek nie będzie już utrudnień?
4: Trwa jeszcze restartowanie wszystkich systemów obsługi petentów, ale według informatyków w poniedziałek praca urzędu powinna już wrócić do normy. Przypomnę, w pomieszczeniu serwerowni doszło do awarii klimatyzacji, przez to musiały być wyłączone wszystkie urządzenia. Nie działał nie tylko system rezerwacji kolejki, niedostępna była także strona internetowa Urzędu Miasta.
5: Upalne fakty RMF FM.
1: Pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę z powodu wysokiej temperatury. Dotyczy to połączeń w regionach, gdzie są najwyższe ostrzeżenia przed upałami. Może to doprowadzić do opóźnień pociągów jadących do i z Polski. Po niemal miesiącu Kraków ponownie otworzył dziś kąpielisko na Zakrzówku. Baseny były zamknięte od 1 czerwca, po tym jak zaobserwowano w nich nieznaną substancję. Teraz według miasta jest bezpiecznie, a według badań zawiesina miała charakter neutralny. Przy Zakrzówku zaparkował nasz wóz satelitarny. Łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Maćku, kąpielisko działa, ale są ograniczenia.
6: No tak, limit to 300 szczęśliwców, dwukrotnie mniej niż wcześniej. Ten limit wypełnił się już o poranku. Ograniczenia są natomiast związane z niskim poziomem wody. To wpłynęło na kolejkę przed wejściem. Czeka tu około kilkudziesięciu osób, no i na razie są w bojowych nastrojach.
7: Książeczkę sobie czytamy, proszę bardzo. Parasolek jest, kapelusiki są.
8: Już się opalacie w kolejce.
7: To,
8: ja nie wiem, czy
7: nie
8: w ogóle...
7: Nie tracimy.
8: Ja nie wiem, czy w ogóle jest w takim razie wchodzić, bo to jest chyba przyjemnie.
7: No tutaj możemy sobie stać.
9: Nie ma wody jednak.
6: Ta kolejka na szczęście częściowo stoi w cieniu, jest też obok kurtyna wodna, da się wytrzymać, ale coraz więcej jest tutaj chętnych. Jak widzę, część osób kieruje się jednak na sąsiednią, dziką plażę.
1: To był Maciej Sołtys. Praca reportera w taką pogodę też do łatwych nie należy. Za godzinę w RMF FM poszukamy ochłody w kulturze.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Na kolejne dziś mistrzowskie fakty sportowe, które zaczynamy od piłkarskiego mundialu, zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Dziś wieczorem spore emocje będzie wzbudzało starcie brązowych medalistów poprzedniego mundialu o 23 polskiego czasu. Chorwaci zagrają z Ganą. Stawką meczu drugie miejsce w grupie. Bliżej tej pozycji jest zespół z Afryki, który ma na koncie 4 punkty, czyli o 1 więcej niż drużyna z Bałkanów. Chorwatom nawet remis może dać awans z trzeciego miejsca w grupie, ale porażka może sprawić, że wrócą już po fazie grupowej do domu. Musimy podnieść poziom naszej gry. Nie gramy na takim poziomie, na jakim powinniśmy być, ani na takim, jak prezentujemy się się na treningach. To trochę frustrujące, bo nie pokazaliśmy wszystkiego, na co nas stać, ale w tym meczu mamy ku temu okazję. Mówił selekcjoner Chorwatów. Zlatko Dalić. O 23:00 też pewnie awansu do kolejnej fazy. Anglicy zagrają z Panamą. W nocy awans trzeciego miejsca w grupie powalczy Demokratyczna Republika Konga, która zagra z Uzbekistanem, a pewne awansu Kolumbia i Portugalia zagrają ze sobą o pierwsze miejsce w grupie K, a nad ranem Argentyna z Leo Messim na ławce zagra z Jordanią, zaś Austria z Algierią zagra o drugie miejsce w grupie. Po dniu przerwy do gry w Lidze Narodów wracają dzisiaj polscy siatkarze. Biało-czerwoni o 17:00 w Gliwicach zagrają z Niemcami, którzy wczoraj 3-1 ograli Belgów.
12: To jest reprezentacja, która może być bardzo groźna, jak będą wszyscy w pełnym składzie. Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast jest to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
11: Mówił Marcin Nowakowski, asystent w kadrze trenera Nikoli Grbicia. W składzie naszej siatkarskiej kadry zabraknie kontuzjowanego Jana Firleja, a zastąpi go Marcel Bakaj.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Radio RMF24.
0: Wszystko się zgadza i za chwilę zapytamy, gdzie Polacy wybierają się na wakacje. Gościem Radia RMF24 będzie pani Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl. Witam ponownie, zapraszam, Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: Słuchacie Radia RMF 24, to jest nasz sobotni program. Dziś pierwszy dzień wakacji, a skoro tak, to porozmawiamy teraz o tym, gdzie Polacy wybierają się na wakacje, na wakacyjne wyjazdy. Z nami jest pani Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Czy pani już na wakacjach?
1: Nie, niestety jeszcze nie, ale zaplanowane mam już wakacje.
0: Co już możemy powiedzieć, pani Marzeno, na ten temat? Wiemy już dokładnie, jaki będzie ten najpopularniejszy kierunek wyjazdowy?
1: Wszystko wskazuje na to, że ponownie Turcja. Oczywiście wakacje przed nami i część osób dopiero kupi swoje wyjazdy, ale też widać, że zainteresowanie wyjazdami, czy może ten trend do kupowania z dużym wyprzedzeniem w każdym roku się umacnia. No i z dotychczasowych statystyk wynika, że właśnie Turcja będzie numerem jeden, na drugim miejscu na ten moment plasuje się Grecja, później jest Egipt, ale w pierwszej dziesiątce właściwie wszystkie standardowe kierunki w basenie Morza Śródziemnego i na Bałkanach, czyli i Hiszpania, i Bułgaria, i Albania, i Włochy, i Cypr. Także w okresie wakacyjnym te kierunki najczęściej wybieramy, bo jest tam dosyć łatwo dotrzeć. Zimą one nie oferują nam takich temperatur, jakie oferują latem, chociaż oczywiście ta kwestia temperatur czasami może być dyskusyjna.
0: Jakaś zmiana w stosunku do ubiegłego roku?
1: Na ten moment nie. Oczywiście w takich analizach tydzień do tygodnia możemy zauważyć pewne fluktuacje, ale raczej widzimy, że te kierunki, które zazwyczaj wybieramy, one nadal pozostaną hitami tegorocznymi, chociaż rzeczywiście możemy powiedzieć, że na przykład w grupie rodzin z dziećmi dwucyfrowo rośnie zainteresowanie Bułgarią czy Albanią między 35 a 40% rok do roku, więc to jest z pewnością pewnego rodzaju zmiana. Widzimy też większe zainteresowanie na przykład Hiszpanią, Maltą. To może też wynikać z tego, że coraz więcej osób jednak decyduje się na podróże zorganizowane, a więc kierunki, do których wcześniej na przykład wyjeżdżało się samodzielnie. W tej chwili też są inaczej, na nie się może patrzy, może w ten sposób powiem, jeżeli przeglądamy ofertę biur podróży.
0: A czy sytuacja na świecie w ostatnich miesiącach, konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynęła jakoś na to, jakie kierunki wybrać?

0: zainteresowanie nimi spada. Oczywiście to nie jest tak, że ono się zeruje, bo zawsze jest ktoś, kto jest zainteresowany tym, żeby polecieć na przykład właśnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy z przesiadką w Emiratach gdzieś dalej, ale jednak zdecydowana większość osób korzystających z wakacji zorganizowanych wybiera w tym czasie basen Morza Śródziemnego i Bałkany.
1: A jaki jest najbardziej zaskakujący albo po prostu nowy kierunek wycieczek, który wcześniej nie był popularny?
0: W tym roku możemy polecieć do Rumunii i ta Rumunia pojawiała się wcześniej na przykład jako wycieczka objazdowa. Często jeździliśmy, może często to nie do końca jest dobre słowo, ale często w rozumieniu powodu, dla którego wybieraliśmy Rumunię, jeździliśmy właśnie w Karpaty, tak żeby pozwiedzać, więc niekoniecznie też stricte w okresie letnim. W tym roku możemy też polecieć na plażę, nad Morze Czarne, więc jest to swego rodzaju nowość. Natomiast widzimy też rosnące zainteresowanie Egiptem, ale północną częścią. Lecimy do Marsa Matrut albo El Alamein. To są kierunki, które są położone nad Morzem Śródziemnym. Tam temperatury są trochę niższe jednak niż nad Morzem Czerwonym. Też jest bliżej do Kairu. Też możemy zwiedzić Aleksandrię, więc otwiera się przed nami trochę nowy Egipt w takim rozumieniu, który do tej pory był właśnie mniej dostępny z uwagi na bardzo duże odległości między kurortami nad Morzem Czerwonym a tą północną częścią. I tam nawet się mówi, że to są takie Malediwy północnej Afryki z uwagi na piękne plaże. No i tutaj widzimy, że to zainteresowanie rzeczywiście rośnie. Natomiast to, że rośnie zainteresowanie jakimś kierunkiem, no to nadal jeszcze nie powoduje, że te hity sprzedażowe spadają na znaczeniu. Po prostu grupa osób, które wyjeżdżają z biurami podróży, rośnie rok do roku. Zobaczymy oczywiście, jakie będzie podsumowanie tego roku. No, będziemy je obserwować dopiero w przyszłym roku, w pierwszym kwartale, kiedy z całego rynku spłyną dane. Natomiast w zeszłym roku widać było wzrosty. Prawie 10 milionów Polaków wybrało się na wyjazdy z biurami podróży. Oczywiście mówię o tych statystykach za cały rok, a nie tylko za sezon letni. Jeżeli pyta Pan o to, co jeszcze się zmienia, to na pewno zmienia się to, że ta kwestia sezonowości, która zawsze towarzyszyła branży turystycznej, trochę się wypłaszcza. Już widzimy, że rośnie grupa osób, które podróżują przed sezonem, po sezonie. Oczywiście wakacje to jest nadal ten szczyt i ten pik, gdzie najwięcej osób jeździ. Głównie oczywiście rodziny z dziećmi z oczywistych względów, ale rodziny także wykorzystują różne okazje, takie jak matury, jak egzamin ósmoklasisty, jak długie weekendy, po to, żeby też wyjechać właśnie przed lub po sezonie, ponieważ wtedy jest i trochę chłodniej, i trochę taniej. To trochę taniej to może być między 20 a nawet 30% w stosunku do szczytu sezonu. Też jest mniej osób na miejscu, więc łatwiej dostać się do atrakcyjnych miejsc, które zazwyczaj zwiedzamy.
1: A w szczycie sezonu jak wygląda sprawa z cenami?
0: Jeśli chodzi o średnie ceny, takie ceny transakcyjne, które my notujemy, no to w przypadku na przykład rezerwacji dla rodziny 2 plus 1, czyli dwoje dorosłych, jedno dziecko, te ceny się kształtują przy tych liderach rankingów, o tym mówię, od
1: Turcja, Grecja, Albania,
0: tak. Tak, na przykład Bułgaria to jest trochę ponad 9 tysięcy, Grecja to będzie koło 12-13 tysięcy za całą rezerwację oczywiście, za te trzy osoby. I jeszcze chciałabym tutaj o jednej rzeczy wspomnieć, bo tak dużo się mówi o tym, że są upały i że ten wypoczynek może być przez to uciążliwy. Kraje, które leżą w basenie Morza Śródziemnego, w różny sposób starają się zaradzić temu i jakoś turystom ułatwić poznawanie swojego własnego kraju. I na przykład Turcja już wprowadziła bodajże 2 lata temu, Ministerstwo Turystyki i Kultury wprowadziło wprowadziło możliwość zwiedzania muzeów po zmroku, zostały te godziny wydłużone. To ma znaczenie szczególnie przy miejscach typu stanowiska archeologiczne, które jednak są pod

0: otwartym niebem. Bo jeżeli mówimy o zabytkach typu muzeum zamknięte, to tak na dobrą sprawę nie ma to wielkiego znaczenia, o której godzinie w ciągu dnia się tam udamy, bo i tak będziemy w klimatyzowanym pomieszczeniu. Natomiast jeżeli zwiedzamy coś, co jest pod gołym niebem, a jest bardzo cenne, bardzo warte zobaczenia, no to wtedy tutaj ta sytuacja inaczej wygląda. Więc też pamiętajmy o tym, że te możliwości spędzenia czasu rozwijają się, że nawet jeżeli na takim dużym obrazku, jak pan zapyta mnie o trendy w rozumieniu kierunków, to ja powiem, pewnie nie ma wielkiej zmiany rok do roku, ale zmiana dzieje się na takich bardziej niższych warstwach, bym powiedziała, bardziej szczegółowych, gdzie właśnie coś zostało wprowadzone, jakieś udogodnienie, jakaś teoretycznie niewielka zmiana, ale ona może bardzo mocno wpłynąć na nasze doświadczenia wyjazdowe, no bo inaczej się zwiedza o 12 w ciągu dnia, a inaczej o 12 w nocy.
1: Wrócę jeszcze do cen. Czy te ceny, o których pani mówiła, te 9 czy nawet 13 tysięcy złotych za 2 plus 1, to jest cena za tydzień, czy...
0: To są ceny średnie. My patrzymy, oczywiście większość klientów, szczególnie w tej grupie rodzin z dziećmi, rzeczywiście wybiera wyjazdy 7-8-dniowe, więc może tak nie powiedziałabym, że to jest dokładnie cena za pobyt 7-dniowy, bo tam też w to wchodzą inne długości pobytu, ale...
1: Około 8 dni.
0: Około 8 dni, natomiast jeżeli, bo często jest tak, że jednak mamy przeświadczenie, że Polacy kierują się ceną, że szukamy najniższej ceny. W turystyce zorganizowanej nie do końca ma to potwierdzenie, dlatego że wybieramy hotele 4-5-gwiazdkowe, spada udział 2- i 3-gwiazdkowych, czyli mamy ochotę jednak wydać trochę więcej pieniędzy, żeby spędzić urlop w bardziej komfortowych warunkach. Więc
1: all inclusive, ciągle popularne? Czy coś się zmieniło?
0: Oczywiście tak, tutaj to ciągle jest popularne, natomiast jeżeli przesortujemy wyniki wyszukiwania ofert po cenach, to znajdziemy także ceny takie około 2000 za osobę, oczywiście wtedy na tygodniowy wyjazd i może to być z dwoma posiłkami albo all inclusive, ale niekoniecznie to będzie hotel, który do końca spełnia nasze oczekiwania, szczególnie jeśli jedziemy z dziećmi i szukamy obiektu, który ma szerszą infrastrukturę, też taką i basenową, ale i animacyjną, tak żeby dzieci też w ciągu dnia mogły się czymś zająć.
1: A większość Polaków wybiera za granicę, czy jednak zostaje w kraju?
0: Jeżeli spojrzymy znowu na badania, różnego rodzaju badania są prowadzone, no to okazuje się, że może trochę więcej osób będzie wybierało Polskę, ale tutaj proszę pamiętać, że nie ma w tym zaskoczenia. Rynek źródłowy dla krajów, i nie mówię o Polsce tylko, ale generalnie dla takich krajów, które mają większą populację niż na przykład 2 czy 3 miliony, bo oczywiście przy takich miejscach to trudno mówić o tym, że ten rynek źródłowy będzie większy od zagranicznego. Natomiast generalnie rynek źródłowy zazwyczaj jest najważniejszym rynkiem, rynek krajowy jest zazwyczaj najważniejszym rynkiem źródłowym dla dużych państw, ale też pamiętajmy o tym, że na przykład badania, które wakacje.pl przeprowadziły takich marketingowych, po raz kolejny okazało się, że rośnie grupa osób, które wyjeżdżają w ciągu roku 2, 3, a nawet więcej razy. I tutaj te osoby jadą i za granicę, i zostają w Polsce, więc to nie jest też tak, że jak ktoś zostaje w Polsce, to już za granicę nie wyjeżdża. Ten klient nam się tutaj pojawia wtedy w tej statystyce dwukrotnie. Także oczywiście Polska cieszy się powodzeniem, część osób pojedzie tam na krótszy urlop, a potem pojedzie gdzieś za granicę. Oczywiście w tej chwili mamy pogodę taką, która może zachęca nawet do kąpieli, ale wiemy, że w Polsce potrafi być kapryśna. Jeżeli czekamy na urlop przez cały rok i chcemy mieć tę gwarancję, że spędzimy go na basenie czy na plaży, no to jednak chyba w dalszym ciągu zagranica jest pewniejsza.
1: O czym należy pamiętać, planując taki zagraniczny wyjazd? Na co zwracać uwagę? Także przy wyborze hotelu, nie tylko samego miejsca wyjazdu?
0: Żeby spełniał nasze oczekiwania, te prawdziwe. Czyli nie kierujmy się tym, że hotel ma takie czy inne opinie. Oczywiście, jeżeli mówimy o takich kwestiach typu, nie wiem, czystość czy odległość od jakiegoś miejsca, to są, powiedzmy, dosyć obiektywne stwierdzenia, które klienci mogą zostawiać. Natomiast zawsze zwracam uwagę na to, że należy spojrzeć na osobę, na profil turysty, który wystawił opinię, bo inaczej ten sam hotel będzie oceniała rodzina z dziećmi, a inaczej młodzi ludzie, a inaczej starsi dorośli, bo kwestia będzie taka, że na przykład będzie czysto, będzie bardzo wysoki standard, ale będzie głośno, bo mamy pełno animacji i baseny z super zjeżdżalniami. I z perspektywy seniora, czy nawet młodych ludzi, którzy woleliby spędzić ten czas w dyskotece, no to taki hotel nie do końca będzie spełniał ich oczekiwania. I w drugą stronę, jeżeli rodzina z dziećmi pojedzie do hotelu, gdzie tylko jest pan grający na fortepianie do obiadu, a tak poza tym to nuda, no to mogą powiedzieć, no super, było luksusowo, tylko to z tego, jak dzieci się wynudziły i my jesteśmy bardziej zmęczeni niż przed wyjazdem. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli się nastawiamy na wypoczynek stacjonarny, no to prawdopodobnie odległość od większych kurortów czy zabytków nie ma dla nas dużego znaczenia. Turcja, Egipt, częściowo Grecja, częściowo Hiszpania, to są takie kierunki, gdzie możemy znaleźć naprawdę bardzo rozległe resorty, które nam właściwie zapewniają wszystko, ale jeżeli będziemy chcieli poza ten resort wyjść, no to już będzie się to albo wiązało z większą organizacją, albo z większymi kosztami, bo na przykład trzeba będzie dojechać, nie wiem, do Hurgady taksówką pół godziny, więc to nie jest tak, że wyjdziemy i za chwilę, za rogiem będziemy mieli sklepiki i inne restauracje. Jeżeli nam na tym zależy, szukajmy miejsc, które są bliżej właśnie takich popularnych kurortów. Jeżeli nastawiamy się na zwiedzanie, no to też zastanówmy się, czy chcemy zwiedzać w sposób zorganizowany i pojechać z turoperatorem na gotową wycieczkę, czy jednak wolimy wsiąść w autobus miejski i pojechać sobie gdzieś samemu, bo takie opcje oczywiście też są, czy jednak decydujemy się na wypożyczenie samochodu. Więc nad tym się wszystkim zastanawiajmy. Zastanawiajmy się nad tym, czy na przykład potrzebujemy dużo bagażu, bo jeżeli lecimy czarterem, to ten bagaż nadawany jest wliczony w cenę i tam mamy o 20-23 kilo, zależy od konkretnej oferty i od przewoźnika, ale biura podróży także tworzą oferty na bazie przelotów tanimi liniami lotniczymi, czy po prostu takimi tradycyjnymi liniami lotniczymi i wówczas sami możemy zdecydować, czy my ten bagaż chcemy, czy my go nie chcemy, bo to wpływa na cenę. Jeżeli niekoniecznie musimy mieć 5 par szpilek, bo nie jesteśmy w takim hotelu, w którym codziennie na kolację chcemy wyglądać inaczej, tylko wystarczy być w klapkach, w których wsiadamy do samolotu, no to może ten bagaż nie jest potrzebny, a wówczas lepiej wydać pieniądze na coś na miejscu. I to słynne all inclusive. Rodziny z dziećmi zazwyczaj zachęcamy do tego, żeby jednak się na tę opcję zdecydowały, dlatego że zazwyczaj spędzają czas na miejscu. I wówczas w hotelu 4- czy 5-gwiazdkowym, a takie zazwyczaj wybieramy na wakacje, ceny dokupowanych tam napojów będą wysokie. No trudno odmówić dziecku picia w 30 paru stopniach. Jeżeli jesteśmy w all inclusive, to jest to już wliczone w cenę i tutaj mamy tę dowolność, ile tego wypijemy, ile zjemy różnych przekąsek. Mhm. Ale jeżeli się nastawiamy na to, że w tym hotelu w zasadzie śpimy i może tak ze 2 dni sobie posiedzimy, to może też nie ma co przepłacać. Może lepiej właśnie zdecydować się na opcję z samym śniadaniem czy z 2 posiłkami, bo wiemy, że raczej spędzimy ten czas poza hotelem. Natomiast pamiętajmy przede wszystkim też o tym, żebyśmy mieli odpowiednie ubezpieczenie. I to jest naprawdę bardzo ważna kwestia, bo oczywiście nikt się nie nastawia na to, że na wakacjach coś mu się stanie, no ale w każdym roku widzimy, że różnego rodzaju przypadki się zdarzają. Nawet to może być zwykłe poślizgnięcie się przy basenie, ale tak nieszczęśliwe, że dojdzie do poważniejszego złamania. I wówczas to ubezpieczenie podstawowe, które jest zawarte w cenie imprezy turystycznej, może okazać się niewystarczające. Przy takich wyjazdach warto pamiętać też o tym, żeby mieć ubezpieczenie na przykład od zaostrzenia się chorób przewlekłych, żeby mieć tak zwaną klauzulę alkoholową, czyli właśnie, jeżeli po drinku byśmy się poślizgnęli nieszczęśliwie, ja nie mówię o tym tutaj, że jesteśmy w stanie upojenia takiego strasznego, tylko po zwykłym drinku, no to może się okazać, że gdyby nam przeprowadzili testy i by wyszło, że jednak do tego zdarzenia wyszło pod wpływem alkoholu, wówczas ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu kosztów. Często klienci też myślą, że karta EKUS w przypadku wyjazdów do krajów Unii Europejskiej jest wystarczająca. No może niekoniecznie. Ja jestem daleka od takiego stwierdzenia, nie podpisałabym się pod nim, aczkolwiek też uważam, że należy ją mieć. Karta EKUS upoważnia nas do korzystania ze świadczeń medycznych w takim samym zakresie jak obywateli danego kraju. No to teraz pomyślmy sobie, jak to jest w Polsce, że coś nam się dzieje i potrzebne jest prześwietlenie albo rezonans. No i pytanie, czy jutro on będzie. No a może się okazać, że bez tego rezonansu to w zasadzie lekarz mówi niekoniecznie należy wsiadać do samolotu, a samolot jest za 2 dni. Jeżeli mamy ubezpieczenie na wyższą kwotę, to wówczas w prywatnej służbie zdrowia te wszystkie badania zostaną przeprowadzone. Możemy też, może przy wakacjach to ma mniejsze znaczenie, ale to już przy okazji może powiem, jak jedziemy na przykład gdzieś na narty, czy w ogóle się nastawiamy na uprawianie sportów wysokiego ryzyka, także wykupić sobie taką opcję kontynuacji leczenia w Polsce. Także to są te kwestie najważniejsze, chociaż nie możemy nie pamiętać również o tym, że potrzebujemy dokument tożsamości. No i teraz jaki ten dokument tożsamości? W przypadku Unii Europejskiej czy strefy Schengen oczywiście dowód osobisty lub paszport, poza te strefy paszport, natomiast Turcja jest wyjątkiem, bo do Turcji możemy polecieć na dowód osobisty. On nadal musi mieć taką samą ważność jak paszport, bo też jest tutaj to istotne. Przy niektórych krajach wystarczy, żeby nasz dowód był ważny w momencie powrotu z wakacji, ale przy niektórych on musi mieć odpowiednią ważność i tutaj przykładem jest Turcja. Także trzeba też takie rzeczy doczytywać albo dopytywać agentów turystycznych, bo oni o tym wszystkim wiedzą i o tym wszystkim informują.
1: Pamiętajmy, że dopytam w takim razie, jaką ważność powinien mieć ten dowód?
0: Pół roku od momentu powrotu i w zasadzie to jest taka reguła, która w większości krajów się sprawdza. Być może gdzieś jeszcze byśmy znaleźli jakieś państwo, które wymaga 12-miesięcznej ważności, ale w większości albo jest to krócej, albo przynajmniej pół roku, ale liczmy od daty powrotu, nie od daty wylotu, bo to też ma znaczenie. No i pamiętajmy, że dzieci muszą mieć paszporty czy dowody osobiste, po prostu dokument tożsamości, nawet jeżeli jest to niemowlę, które siedzi nam na kolanach w czasie lotu. A panie, które na przykład w czerwcu wyszły za mąż, niech pamiętają, żeby leciały na tym dokumencie, który jest zgodny z ich nazwiskiem, bo zdarza się, że jest rezerwacja robiona już na nowe nazwisko, a dokumenty jeszcze nie zostały zmienione, no bo tam jednak jakiś mamy czas na tę zmianę. No i wtedy okazuje się, że to jest problem, no bo jednak jesteśmy zupełnie obcą osobą dla służb granicznych i dla przewoźników.
1: Także... Jakie tak. To wszystko ważne, pani Marzena.
0: To wszystko ważne, więc jeżeli czegoś nie jesteśmy pewni, dopytujmy, doczytujmy.
1: Albo słuchajmy Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji również tak w sprawie tego, co potrzebne w wakacje. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę, za te wszystkie informacje. Gościem Radio RMF 24 była pani Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl. Jeszcze raz dziękuję, no to w takim razie udanego weekendu, udanych wakacji.
0: Dziękuję i wzajemnie. Dla pana i dla wszystkich słuchaczy.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia w Radiu RMF 24. No, na ten pierwszy oficjalny dzień wakacji gramy dla was znakomitą muzykę.

sobotnim programie Radio RMF 24. Wracamy teraz do kolejnych napięć na linii Iran-Stany Zjednoczone. I tutaj cytat. Iran zaatakował cele powiązane z siłami Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie, cytowane przez agencję AFP. Strona irańska stanowczo potępia naloty przeprowadzone przez armię terrorystyczną Stanów Zjednoczonych w piątkowy wieczór 26 czerwca na kilka obiektów położonych na południowym wybrzeżu Iranu, czytamy w oświadczeniu irańskiego resortu dyplomacji. Podkreślono w nim, że działania Waszyngtonu naruszyły kartę Narodów Zjednoczonych i postanowienia memorandum kończącego wojnę przyjętego w nocy z 17 na 18 czerwca. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Przypomnę, że dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych przekazało, że minionej nocy siły amerykańskie przeprowadziły uderzenia na Iran w odpowiedzi na czwartkowy irański atak na singapurski statek handlowy, który przepływał przez cieśninę Ormuz. I to jest pierwsza taka wymiana ognia od czasu zawarcia przez Teheran i Waszyngton 60-dniowego porozumienia o zawieszeniu broni. Radio RMF 24. Za chwilę zmienimy temat. Powiemy, jak Poznań przygotowuje się na upały. 2, 3.

0: Afryka za oknem, w Polsce upały. Poznań przygotowuje się na najgorętszy weekend od lat. Władze miasta apelują do mieszkańców i sprawdzają swoje możliwości w starciu z ekstremalnymi temperaturami. Temperatura w ten weekend ma przekroczyć 40 stopni Celsjusza, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
1: W bardzo szerokim zakresie przygotowujemy się na te dni tak, aby pomóc naszym mieszkankom i mieszkańcom, ale też chcemy serdecznie zaapelować do wszystkich też za Państwa pośrednictwem, żebyśmy wszyscy mieli świadomość tego, że sytuacja jest poważna. To znaczy mieliśmy dzisiaj też spotkanie z osobą, która mówiła nam o tym, jakie są prognozy na te dni i w niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50, nawet do 55 stopni. Sprawdzamy oczywiście też to, na ile klimatyzacje w naszych tramwajach i autobusach są sprawne i chcemy zapewnić, aby jak najwięcej tramwajów i autobusów na liniach były właśnie wyposażone w klimatyzację. ZDM zadbał również o to, że będą polewaczki wyjeżdżały w niedzielę rano i w poniedziałek na ulice naszego miasta, tak aby spróbować przynajmniej w jakiś sposób schłodzić tą temperaturę naszych ulic. Również jesteśmy przygotowani na działania związane z funkcjonowaniem wielu różnych placówek, również placówek zdrowia. Rozmawialiśmy z wszystkimi podmiotami leczniczymi też i one są gotowe na to, aby przyjąć ewentualnie czy to więcej pacjentów, czy też zadbać o dobrostan pacjentów, którzy już w tych placówkach przebywają. Serdeczny apel do wszystkich mieszkańców, żeby po pierwsze zdawać sobie sprawę z tego, że sytuacja jest poważna, że w niedzielę, szczególnie w niedzielę, mamy nadzieję, że poniedziałek będzie już dniem troszeczkę chłodniejszym, ale na ten moment bardzo poważne prognozy są właśnie na niedzielę i na poniedziałek, blisko 40-stopniowe, a odczuwalna, tak jak mówiłem, jeszcze wyższa, że najlepiej po prostu zostać w domu, najlepiej zadbać o swoje mieszkanie, zadbać o to, aby było zacienione, zadbać o to, żeby był możliwy komfort przebywania w nim. Wszyscy musimy zadbać o bezpieczeństwo, o zdrowie naszych seniorów, naszych dzieci. Wszyscy musimy zadbać też jako pracodawcy o warunki pracy dla ludzi pracujących i myślę, że jeżeli wszyscy o to zadbamy, to jesteśmy w stanie te dni przetrwać bez żadnych przykrych niespodzianek. To się sprowadza często do bardzo takich prozaicznych czynności, bo kiedy jest bardzo gorąco, to chcemy też podlać nasze ogrody, ale to niekoniecznie musi być dobry pomysł, aby przez cały dzień na nasze ogrody lała się woda, bo oczywiście dostawy wody przez zakłany są zapewnione, ale jeżeli wszyscy nagle zaczną w sposób nieumiarkowany podlewać swoje ogrody, to gdzieś to ciśnienie wody może być po prostu mniejsze, a ona może być wtedy niezwykle potrzebna.
0: Z zastępcą prezydenta Poznania Marcinem Gołkiem rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Trwa obława na Nożownika w okolicach Wadowic. Więcej o tym już za chwilę w faktach RMF FM o 11.00.

0: co, już 11, czas na fakty w RMF FM, na które zaprasza Marlena Chudzio.
1: Zapraszam. Policja w rejonie Wadowic w Małopolsce pilnie poszukuje młodego mężczyzny, który zaatakował nożem najprawdopodobniej podczas rodzinnej awantury. Specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Nowego Sącza interweniuje w Muszynie na stacji kolejowej. Rozszczelniła się tam cysterna. A w faktach kulturalnych propozycja poetycka. Trwa obława na nożownika w Łękawicy niedaleko Wadowic w Małopolsce. Młody mężczyzna miał dźgnąć nożem 48-latka, a potem uciec do lasu. Na linii wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Maciej Sołtys.
2: Jestem.
1: Maćku, co więcej wiadomo w tej sprawie?
2: Policja zgłoszenie dostała dziś rano. To była najprawdopodobniej domowa awantura. W jej czasie mężczyzna zaatakował 48-latka. Ranny, przytomny, został przetransportowany do szpitala. Sprawca uciekł w kierunku zalesionych gór. W akcję poszukiwawczą w okolicach Wadowic zaangażowanych jest kilkudziesięciu policjantów. Do tego drony i psy tropiące. W obławę włączono także policyjny śmigłowiec Bell.
1: 38-latek, który miał w internecie grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został zatrzymany przez policjantów z Zielonej Góry. To obywatel Ukrainy. Dziś w prokuraturze ma usłyszeć zarzut. Grozi mu nawet do 2 lat więzienia. Na stacji kolejowej w Muszynie doszło do rozszczelnienia cysterny. Informację z gorącej linii RMF FM potwierdził nam kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
3: Wagon wcześniej przywoził kwas solny, a wewnątrz znajdują się jedynie jego pozostałości po rozładunku. Strażacy monitorują sytuację, zabezpieczyli teren i prowadzą próbę uszczelnienia cysterny.
1: Nikt nie został ranny. Strażacy zapewniają, że nie ma też zagrożenia dla mieszkańców Muszyny.
4: Fakty RMF polecają.
1: Po ubiegłorocznym sukcesie wraca akcja Pyszne, bo Polskie. Przez całe wakacje będziemy szukać najbardziej niezwykłych smaków w całym kraju. W żółto-niebieskim konwoju RMF FM będzie Magdalena Wojtoń, która jest teraz ze mną w studiu. Magdo, kto może zaprosić radio do siebie?
5: Każdy, kto uważa, że u niego jest naprawdę pysznie. My szukamy małych restauracji, barów, takich okienek z lokalnymi przysmakami. Kół gospodyń, producentów, po prostu ludzi, którzy robią coś wyjątkowego. Nas nie interesują modne adresy z pierwszych stron przewodników i produkty, które zna i kojarzy chyba każdy. Chcemy pokazać miejsca, do których przyjeżdżają mieszkańcy i które warto odkryć.
1: Jeśli ktoś czuje, że to właśnie było o nim, to jak się zgłosić?
5: Wejdźcie na rmf24.pl, znajdźcie tam artykuł dotyczący akcji Pyszne, bo Polskie. No i tam w formularzu napiszcie, gdzie powinniśmy przyjechać, czego spróbować i o czym opowiedzieć.
1: Startujemy już w najbliższą środę. Na Dolnym Śląsku będzie pysznie. Miłośnicy poezji na ten gorący weekend zjechali do Krakowa na rozpoczynający się dziś Festiwal Miłosza. I od tego zaczynamy fakty kulturalne RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
6: To festiwal, dla którego poezja jest pretekstem do wielu rozmów i dyskusji dotyczących problemów współczesnego świata. Gwiazdami tegorocznej odsłony tego wydarzenia będą m.in.
7: Claudia Rankine, to jest amerykańska poetka, autorka tomu Obywatelka, i Raul Zurita, który jest chilijskim poetą. Tą laureatem tegorocznej nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, laureatem też Griffin Poetry Prize za całokształt twórczości.
6: Mówiła RMF Classic Maria Świątkowska, dyrektorka wykonawcza festiwalu. Trwają prace nad serialem BBC opowiadającym o wczesnych latach grupy The Beatles i czasie, gdy John Lennon i spółka występowali w nocnych klubach Hamburga. Właśnie poinformowano o nowych twarzach w obsadzie Hamburg Days. To znane z serialu Sex Education Asa Butterfield, jak również gwiazdor serialu Elementary Johnny Lee Miller. I na koniec jeszcze zaproszenie do Poznania na wyjątkową wystawę Mandala Wsłuchaj się w świat. W Centrum Kultury Zamek zobaczycie różnorodne formy sztuki wizualnej, które zachęcają do refleksji nad dźwiękami i ich wpływem na nasze postrzeganie świata. To doskonała okazja, aby zanurzyć się w unikalnej atmosferze i odkryć nowe perspektywy artystyczne.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF24. I jeszcze w tej godzinie powiemy, jak zdrowo się ochładzać podczas upałów. Będzie rozmowa z lekarzem. Tu Radio RMF24, Krzysztof Urbaniak, witam ponownie. Dzień dobry.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jak już mówiliśmy w faktach RMF FM, kilkudziesięciu policjantów szuka młodego mężczyzny, który niedaleko Wadowic w Małopolsce miał dźgnąć 48-latka w czasie domowej awantury. W drodze do Łękawicy w powiecie wadowickim jest wóz satelitarny RMF FM i reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: Tak jest.
0: Witaj ponownie. Jak wygląda ta obława?
1: Pierwsze informacje są takie, że nożownika wciąż nie udało się złapać. Wiadomo, że po zranieniu 48-latka młody mężczyzna uciekł w kierunku gór. W okolicach Wadowic jest sporo takich zalesionych wzgórz, jest więc gdzie się ukryć, niedaleko też do Jeziora Mucharskiego. W poszukiwania zaangażowanych jest, tak jak mówiliśmy, kilkudziesięciu policjantów. Do tego, jak się dowiedziałem, szukają go także drony i psy tropiące. Podniesiono również policyjny śmigłowiec Bell.
0: Maćku, a co z poszkodowanym?
1: Tak, stan 48-latka jeszcze nie jest znany. Wiadomo jedynie, że trafił do szpitala, jak przekazała mi policja, w momencie przekazywania go ratownikom medycznym. Był przytomny.
0: Bardzo dziękujemy. Maciej Sołtys, reporter RMF FM z najnowszymi informacjami. Kłaniamy się. Oczywiście do tego tematu będziemy jeszcze wracać w radiu RMF 24.

0: Słuchacie Radia RMF24 w najgorętszy weekend tego roku, a kto wie, być może najgorętszy weekend w historii pomiarów, to się jeszcze okaże. Dziś upał daje się we znaki, a jutro i w poniedziałek temperatura może być jeszcze wyższa. Jak zdrowo się ochłodzić i zdrowo spędzić ten niełatwy czas dla naszego organizmu? Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał o tym z internistą, alergologiem, profesorem Piotrem Dąbrowieckim. O czym trzeba teraz pamiętać?
1: No przede wszystkim, żeby dostosować ubranie adekwatnie do tego, co jest na dworze, tak? Często siedzimy w klimie, no i wychodzimy ubrani no nieadekwatnie do tego, co na zewnątrz.
2: Więc za ciepło po prostu.
1: Po prostu za ciepło, tak? Powinniśmy...

0: jakby ubrać się w luźny strój. Jeżeli nie mamy czapki, możemy wykorzystać parasol, tak? To żaden wstyd chronić się w ten sposób przed słońcem. Pamiętajmy o zabraniu butelki z wodą, niegazowaną.
1: Zawsze przy sobie, tak?
0: Zawsze przy sobie, bo odwadniamy się momentalnie, oddychamy, nasza skóra paruje, więc 2-3 litry wody to jest minimum, co powinniśmy przyjąć, a często to jest tylko pół litra wody, tak? I po paru godzinach już słabniemy, kręci nam się w głowie, dochodzi do zasłabnięć, które nie musiałyby się wydarzyć w momencie, kiedy byśmy pomyśleli o tym, jak się do tej pogody przygotować.
1: Jaka strategia jest lepsza? Zostać w domu, przeczekać ten największy upał, czy może jechać nad wodę, do lasu, tam gdzie jest zieleń?
0: No, wykorzystajmy jakby to, co kraje śródziemnomorskie wymyśliły, tak? No, z jakiegoś powodu jest siesta, czyli kiedy grzeje najbardziej słoneczko, zostajemy w domu, w klimatyzacji albo w cieniu i wtedy spokojnie w godzinach popołudniowych, wieczornych wychodzimy albo wcześniej rano. Natomiast kiedy jest najwyższa emisja słońca, tak jak mówiłem, 11, 15, 16, pozostanie w domu, w klimatyzacji, w cieniu jest najbardziej frasobliwym rozwiązaniem.
1: A jeśli jedziemy samochodem? Też klimatyzacja, też woda?
0: Jak najbardziej, też klimatyzacja, też woda. Też pamiętajmy o przerwach. Jeżeli już czujemy znużenie, jeżeli wydaje nam się, że jakoś tak głowa nam się kiwa, to powinniśmy zajechać na stację, odpocząć, najlepiej w klimatyzowanej strefie, odpowiednio dużą ilość płynów przyjąć. No, w momencie, kiedy jesteśmy na dworze, a no, taki banalny fizjologiczny element, no, jeżeli chce nam się siku, mówiąc kolokwialnie, to znaczy, że jesteśmy odpowiednio nawodnieni. Jeżeli już długo nie odwiedziliśmy toalety, to znaczy, że powinniśmy przyjąć zdecydowanie więcej płynu, bo odwodniliśmy się i w tym momencie to może zaszkodzić naszemu życiu, a nawet zdrowiu.
1: A czy dobry pomysł to wietrzenie mieszkania, domu, gdy jest ponad 30 stopni na termometrze?
0: No to zależy, jeżeli to jest północna strona, oczywiście jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, czy to alergik, czy nie alergik. Jeżeli jest to alergik uczulony na trawy, raczej bym nie wietrzył. Jeżeli natomiast nie mamy tego problemu, a chcemy przewietrzyć nasze mieszkanie, to otwieranie okna po północnej stronie, tam gdzie jest zacienienie, można, a po tej południowej, czy też zachodniej, no powinno być wszystko zamknięte, najlepiej jakieś blackouty, sztory, okiennice, no tak jak przypominamy sobie, że przyjeżdżamy do hotelu, nie wiem, w Grecji czy we Włoszech, tam po prostu jest ciemno. Nie dlatego, że oszczędzają światło, tylko dlatego, że po prostu okna są zamknięte i to wychładza pomieszczenie. Takie pomieszczenie po nocy, jeżeli nie otworzymy okna, jeżeli nie wpadnie tam światło słoneczne, to po prostu jest chłodno i w takim chłodzie powinniśmy przebywać.
1: A klimatyzacja, jakiej używać w samochodzie, kiedy na termometrze za oknem pokazuje ten termometr ponad 30 stopni. Jaka temperatura będzie optymalna w samochodzie?
0: No nie powinna być różnica większa niż 10 stopni. To już w momencie, kiedy pojawia się wyższa niż 10 stopni różnica, to szkodzi zdrowiu. Ja najczęściej jeszcze jestem mniej tolerancyjny dla tych różnic, czyli jeżeli jest 30 stopni, ja najczęściej ustawiam sobie na 21-22, czyli te 8 stopni mniej. To przyjemnie nas schłodzi, ale jednocześnie nie przeciąży, nie wysuszy.
1: Nie przesadzimy?
0: Nie przesadzimy, no nie przeziębimy się w klimatyzacji, bo pierwotnie chcemy tego chłodu, ale w pewnym momencie zaczyna być nam zimno i to już ten moment, kiedy wychłodziliśmy się nadmiernie. No i może być banalna opryszczka, ale mogą być też choroby przeziębieniowe, no i wtedy...
1: Ból gardła po prostu.
0: Ból gardła, dokładnie ból ucha, objawy, które świadczą o tym, że troszkę za długo w za niskiej klimatyzacji przebywaliśmy.
2: Rekordowo upalny weekend trwa. Jesteśmy z wami w radiu RMF 24 i mamy dla was jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF 24 teraz o kolejnym sukcesie ukraińskiej armii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie wojsko z powodzeniem uderzyło w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie, stanowiący kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Prezydent dodał, że atak skutkował ogromnym pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Został on przeprowadzony przy użyciu rakiety ukraińskiej produkcji FP-5 Flamingo. Jak podkreślił Zełenski, zakład Titan Barikady produkuje specjalistyczny sprzęt wojskowy, w tym komponenty do wyrzutni rakietowych wykorzystywanych w wojnie z Ukrainą. Dwa dni temu ukraiński przywódca poinformował, że zatwierdził 40-dniową operację wpływu, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Następnego dnia Ukraińcy przeprowadzili w ocenie agencji Associated Press jeden z największych ataków bez załogowców na rosyjskie regiony od 2022 roku, czyli od początku wojny na pełną skalę. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że tego dnia nad 12 regionami kraju i okupowanym Krymem przechwycono 660 ukraińskich dronów. Radio RMF24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Sobotnie przedpołudnie w Radiu RMF 24. Ostatni weekend czerwca, początek wakacji. No właśnie, zakończenie roku szkolnego i początek tych wakacji to dla wielu dzieci czas radości i odpoczynku. A dla tych, którzy kończą jednak jakiś etap edukacji, to jest również czas pożegnań z koleżankami i kolegami. Nasza reporterka Anna Pałamar rozmawiała z młodymi absolwentami szczecińskich przedszkoli o tym, czy cieszą się z powodu pójścia do szkoły, a także z uczniami szkół podstawowych o ich wakacyjnych planach.
1: Wiele dzieci, z którymi rozmawiałam, jest bardzo pozytywnie nastawionych do szkoły. Mówiły mi nawet, że cieszy je to, że będzie więcej nauki. Ale pojawia się też trochę smutku, bo to jest jednak duża zmiana w ich życiu.
2: Rozstawię się z moimi kolegami i koleżankami.
3: Cieszycie się, że idziecie do szkoły?
4: Tak. Tam będzie fajnie.
3: Nowe koleżanki będą?
4: Tak. Nie, niektóre będą u mnie z osiedla, a u mnie będzie tylko jeden kolega z mojej grupy w tej szkole, co ja będę chodzić.
5: Jasiu?
4: No? O.
3: Cieszysz się, że kończysz przedszkole?
4: Tak, cieszę. Tylko trochę się smucę, bo pożegnam się z moimi przyjaciółkami.
3: Ale w szkole będą nowe pewnie.
4: No tak.
3: I fajnie będzie w szkole?
4: Tak.
3: A czemu?
4: Bo wiem, że będzie więcej do nauki.
1: Wakacje to też czas długo wyczekiwanych wyjazdów.
6: Na obóz jadę deskorolkowy.
7: No ja na przykład na Mazury będę żaglować z tatą moim.
8: Obóz taekwondo z moim klubem.
3: Sportowo?
8: Tak.
9: To ja na Węgry jadę.
10: Ja nie mam planów na wakacje.
3: Nie masz planów na wakacje?
10: Nie mam właśnie.
3: Czyli odpoczynek po prostu.
10: Tak.
11: Trochę żałuję, że wakacje nie będę miał co robić, bo chodzi do szkoły się uczyć. Będę sobie znów rozwiązywał kangurki przez całe lato.
12: Ja w tym roku wyjeżdżam do Włoszech na wakacje.
3: Super.
12: Na jezioro Garda.
3: I co tam będziesz robić?
12: Zwiedzać, pływać, kąpać się.
3: A cieszysz się, że już koniec roku szkolnego?
12: Tak, bardzo.
3: A ty masz jakieś plany?
12: Dużo godzin w wodzie.
13: Bawić się, kąpać.
1: W tym roku wakacje potrwają dokładnie 66 dni.
0: Anna Pałamar, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy właśnie zaczęli wakacje. Życzymy udanego, spokojnego, słonecznego czasu. Radio RMF 24. Już za chwilę u nas fakty RMF FM w samo południe, a po nich przegląd zagraniczny i Andrzej Kochut. Polecam.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora Michała Kosakowskiego, psychologa, którego zapytam, dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe.
2: Wykład otwarty w radiu RMF24, już jutro po 18:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już 12, czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Marlena Chudzio, a zaraz po faktach przegląd zagraniczny i Andrzej Kochut.
1: Uważajcie na siebie, temperatura rośnie w wielu miejscach w Polsce, alertami objęty jest niemal cały kraj. W faktach Poznań sprawdzimy, jak tam radzą sobie z upałem. Komu uda się wyjść z mundialowej grupy, do wazy pucharowej przejdą jeszcze 4 drużyny. Przed nami kolejne rozstrzygnięcia. Na początek jednak pilna informacja z Małopolski. Policjantom udało się zatrzymać 20-letniego mężczyznę podejrzewanego o atak nożem w Łękawicy koło Wadowic. Jak mówiliśmy w faktach, ranny został 48-latek, który trafił do szpitala. Najpewniej doszło do domowej awantury. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałami, ale to na zachodzie ma być dziś najcieplej. Temperatura na termometrach może zbliżyć się do 40 stopni. Z upałami mierzy się m.in. Poznań. W centrum miasta i w pobliżu przystanków ustawiono beczkowozy z wodą pitną.
2: Sprawdzamy oczywiście też, na ile klimatyzacje w naszych tramwajach i autobusach są sprawne i chcemy zapewnić, aby jak najwięcej tramwajów i autobusów na liniach były właśnie wyposażone w klimatyzację. Będą polewaczki wyjeżdżały w niedzielę rano i w poniedziałek na ulicę naszego miasta, tak aby spróbować przynajmniej w jakiś sposób schłodzić tą temperaturę naszych ulic. Rozmawialiśmy z wszystkimi podmiotami leczniczymi też i one są gotowe na to, aby przyjąć ewentualnie czy to więcej pacjentów, czy też zadbać o dobrostan pacjentów, którzy już w tych placówkach przebywają.
1: Mówił zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Teraz w Poznaniu 33 stopnie Celsjusza. Uwaga kierowcy na S3 w zachodniopomorskim. Między węzłami Babigoszcz i Miękowo w pobliżu miejscowości Wierzchosław zderzyły się 2 auta osobowe. Jedno z nich dachowało. Droga jest zablokowana w kierunku Szczecina. Czy już w połowie lipca Wielka Brytania będzie miała nowego premiera? Na początku tego tygodnia rezygnację ogłosił Keir Starmer. Więcej o zawirowaniach na brytyjskiej scenie politycznej w przeglądzie zagranicznym Radia RMF24. Andrzej Kochut, prowadzący ten program, czeka już w studiu. Andrzeju, dzień dobry. Nazwisko następcy Starmera jest już znane, prawda?
3: No, owszem, to Andy Burnham, do niedawna burmistrz Wielkiego Manchesteru, który wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin. Zresztą to jego triumf wpłynął na decyzję o dymisji obecnego premiera. Moim gościem będzie dziś dr Małgorzata Kaczorowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Zapytam ją, czy Andy Burnham da nadzieję Partii Pracy, jaki jest stan brytyjskiej polityki w 10 lat po Brexicie i czy sukces populistów w następnych wyborach jest nieunikniony. Zapraszam po 12 do radia RMF24.
1: Polecamy.
4: Mundial 2026. Kto wyjdzie z grupy?
1: W fazie pucharowej zostały jeszcze 4 wolne miejsca. Kto je zajmie? Przekonamy się w nocy. A kto jeszcze ma szansę? To pytanie zadajemy teraz w faktach Patrykowi Serwańskiemu z redakcji sportowej RMF FM. Niektórym reprezentacjom pozostaje obserwowanie wszystkiego w telewizji.
5: Dzień dobry. W takiej sytuacji na przykład Korea Południowa w tabeli drużyn z trzecich miejsc zajmuje ostatnią lokatę dającą awans do 1/16 finału. Koreańczycy zatem zależni od wydarzeń w innych grupach, ale ich szanse na awans są niewielkie. Chorwaci i Algierczycy mają wszystko w swoich rękach. Jeśli zremisują przynajmniej swoje ostatnie spotkania grupowe, zostaną na mundialu. Algieria zagra z Austrią, no i jeśli ją pokona, to wyrzuci ją z mundialu. A to byłaby sportowa zemsta za mundial z 1982 roku. O wydarzeniach sprzed lat opowiemy dziś jeszcze w faktach. Wygranej w ostatnim meczu z Uzbekistanem potrzebuje za to Demokratyczna Republika Konga.
1: Dużo dobrej muzyki i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Alwernia koło Krakowa jutro zaprasza do siebie na otwarcie wyremontowanego stadionu. Nowoczesny obiekt będzie domowym stadionem zespołu MKS Alwernia i lokalnej szkółki piłkarskiej.
6: O 14 oficjalne otwarcie, o 15 będzie mecz MKS Alwernia kontra reszta świata i wreszcie świata, oprócz burmistrza, wystąpi również na bramce będzie Radosław Majdan.
7: Pięknie.
6: A wszystko będzie komentował pan Dariusz Szpakowski. Bardzo dużo atrakcji, między innymi wystąpi piosenkarz Liber. Dodatkowo o godzinie 21 lasery. Dla dzieci dmuchańce, wiele, wiele atrakcji dla dzieciaków.
1: Zapraszała burmistrz Alwernii Beata Nadzieja Szpila. Podczas imprezy będzie też aukcja, z której fundusze zostaną przeznaczone na leczenie małego Kacperka z pobliskich Regulic. Spodziewajcie się też niespodzianek, tak zapewniają organizatorzy, a informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Nie zabraknie też atrakcji w radiu RMF 24. Andrzej Kochut, witam serdecznie. Zapraszam. Przez najbliższe dwie godziny będziemy rozmawiać o najważniejszych wydarzeniach ze świata w ostatnim tygodniu, a zaczniemy o rozmowie o Wyspach Brytyjskich z dr Małgorzatą Kaczorowską, o tym, co tam się dzieje już za moment.

0: Tak, gramy w Radiu RMF 24. To jest przegląd zagraniczny, a w przeglądzie zagranicznym Wyspy Brytyjskie, gdzie być może pojawi się siódmy premier w ciągu ostatniej dekady i to już za niespełna miesiąc. Ten scenariusz właśnie się przybliżył po tym, jak obecny premier Keir Starmer ogłosił swoją rezygnację, ale czy zmiana na Downing Street, a zarazem zmiana na czele rządzącej Partii Pracy może ustabilizować scenę polityczną na Wyspach? O tym właśnie będę rozmawiał z moim gościem, a będzie nim dziś dr Małgorzata Kaczorowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dlaczego premier Starmer zrezygnował? I tutaj od razu nawiążę do wyborów lokalnych, które odbyły się nieco ponad miesiąc temu i były fatalne dla jego partii, Partii Pracy. Czy to był główny powód, czy Andy Burnham, o którym zaraz pewnie będziemy rozmawiać, czy jeszcze coś innego złożyło się na tą dymisję Starmera?
1: Tak jest. To był, można powiedzieć, taki, jak to się powszechnie mówi, trigger wywołujący czynnik, mechanizm porażki w wyborach lokalnych, w wyborach samorządowych, gdzie Partia Pracy straciła ogromną liczbę mandatów, ogromną liczbę miejsc w radach lokalnych, samorządowych na rzecz przede wszystkim Partii Reform, prawicowej i populistycznego ugrupowania prawicowego. Tutaj dobre wyniki również otrzymali Zieloni, którzy święcą triumfy w Szkocji. Tam lejburzyści może nie skończyli bardzo źle, ale na tym samym poziomie co Reform, już wspomniana. Ogromną porażkę odnotowała partia lejburzystowska, no właśnie pod wodzą Keira Starmera, nikogo innego, na początku maja w Walii, w zreformowanym, powiększonym parlamencie walijskim, Senacie, gdzie lejburzyści po raz pierwszy, można powiedzieć, ponieśli dramatyczną porażkę, tracąc prymat i prym wśród partii politycznych na rzecz partii regionalnej, partii Plaid Cymru oraz partii Reform, która do tej pory nie była reprezentowana w tej części Walii, w ogóle w parlamencie walijskim. Ale mechanizm porażki to jedno, o czym pan redaktor wspomniał. To pociągnęło za sobą rezygnację z rządu i presję polityczną, wzięcia na siebie odpowiedzialności za porażkę wyborczą i podania się do dymisji. To były dymisje, które rozpoczęły się już w kolejnym tygodniu po wyborach samorządowych. Już 11 maja pierwsza grupa parlamentarzystów zwróciła się do Keira Starmera bardzo jasno, bardzo wyraźnie z wnioskiem o ustąpienie. Potem czterech takich parlamentarnych ministrów zrezygnowało. Następnie w kolejnym dniu kolejnych czterech. Następnie 15 maja już jeden z takich ministrów już w gabinecie, takich bardzo, znaczy zasadniczych, jednym z zasadniczych polityków, reprezentantów elity politycznej, West Streeting, można powiedzieć kolokwialnie, rzuca swoimi papierami. Następnie 11 czerwca rezygnuje z rządu jeden z takich bliskich współpracowników Starmera, John Healey, minister obrony. On mniej tutaj odnosi się do porażki majowej i niskich, bardzo niskich notowań Partii Pracy, która, można powiedzieć, w tej chwili kolokwialnie szoruje po dnie, dając przewagę i ustępując miejsca i swoim największym rywalom, konserwatystom, i chyba no właśnie wyrastającym zna konkurenta, z którym należy się teraz coraz bardziej liczyć, właśnie partią Reform. Ale sama też krytyka Starmera i niskie notowania, one nie są nowością. One się nie pojawiły na początku maja. One pojawiają się już w zeszłym roku, kiedy można powiedzieć, że blisko 50% badanych wyraża absolutną dezaprobatę wobec polityki Starmera. Na początku roku, jeśli pan jeszcze... Jeszcze tylko dokończę, że Starmera do dymisji namawiają i zaczynają namawiać właśnie politycy, bojąc się wyników w częściach składowych, można powiedzieć, w częściach, regionach Zjednoczonego Królestwa. Przywódcy partii lejburzystowskiej, chociażby szkocki lider Partii Pracy, już na początku roku, to jest styczeń, luty, namawia Starmera i apeluje do niego, by ten ustąpił ze stanowiska.
0: Co tam się wydarzyło? Myślę tutaj o poparciu dla Partii Pracy, bo jeżeli spojrzymy na brytyjską historię polityczną, tą najnowszą, no to ostatnie kilka lat co najmniej to jest taka stopniowa degrengolada torysów od czasów Camerona przez wybryki Johnsona w czasie COVID-u, bardzo krótki okres urzędowania Liz Truss. No to było takie stopniowe pogrążanie się w politycznym bagnie, ale to było jednak rozłożone w czasie. Tymczasem Keir Starmer jako lider lejburzystów wygrywa całkiem niedawno. Wydaje się, że z całkiem mocnym mandatem, żeby tą sytuację po torysach uporządkować. I to jest perspektywa miesięcy, kiedy on to poparcie traci. Co się stało? Co poszło nie tak?
1: Ma pan redaktor rację, chociaż zwróćmy uwagę na liczbę i procenty. Bo faktycznie mandat, który otrzymuje, to trzeba go widzieć w dwóch perspektywach. Liczba mandatów, którą otrzymuje w parlamencie, jest gigantyczna i można powiedzieć rekordowa. Jak na w ogóle i 20, ale i 21, przede wszystkim 21 wiek, ale i 20 również. 411 mandatów, ale to był mandat, który dali wyborcy przy jednej z najniższych frekwencji, dając lejburzystom zaledwie niespełna 30%.

0: pełnił Brexit, który spowodował też i tę rotację na stanowiskach premiera, bardzo szybką, bardzo mocną, no właśnie, związane skandale, nakładające się kryzysy i covidowy, i wojna w Ukrainie, ale również no, w ostatnim czasie, w tym roku wojna w Zatoce Ormus i tych kwestii, które spływają na krytycznych, które wynikają z stanu przede wszystkim gospodarki i budżetów indywidualnych wyborców, indywidualnych Brytyjczyków, przeciętnych Brytyjczyków, tutaj nakładają się właśnie czynniki związane i z pobrexitową sytuacją i kwestiami właśnie po-covidowymi i kwestiami związanymi z konfliktami i sytuacją międzynarodową, bo najbardziej krytykowanymi aspektami polityki, ale i samego przywództwa Starmera są przede wszystkim kwestie wewnętrzne i zobowiązania, znaczy niedopełnienie zobowiązań wyborczych i niepopularne decyzje dotyczące takiej polityki oszczędnościowej, która, można powiedzieć, przeczy temu, co zapowiadał sam Starmer, chociażby biorąc pod uwagę ograniczenie zasiłków dla dwójki dzieci, wycofanie się z nacjonalizacji, czy zmniejszenia czesnego w nauce, w edukacji, czy kwestii związanych z zwiększeniem inwestycji w ochronę środowiska. Brak takiego jasnego kierunku, jasnej wizji i takiej charyzmy Starmera. Do tego dokładały się skandale i skandale dotyczące przyjmowania wątpliwych prezentów, jak również skandale związane
1: z
0: Petera Mandelsona, właśnie, który nominacja na ambasadora Stanów Zjednoczonych, przypomnijmy, który okazało się, że ma bardzo silne powiązania z panem Epsteinem i jest bardzo mocno uwikłany w aferę, właśnie skandal obyczajowy. No i przesunięcie również w prawo polityki dotyczącej przede wszystkim migracji, kwestii migracyjnych, usztywnienie tutaj stanowiska i w odejście od tego, co zapowiadał Starmer. Jeszcze przecież niespełna dwa lata temu, bo przecież to 4 lipca upłyną dwa lata od tego, można powiedzieć, historycznego zwycięstwa w liczbie mandatów lejburzystów.
1: Rozmawiam z dr Małgorzatą Kaczorowską z Uniwersytetu Warszawskiego i za moment jeszcze do tej rozmowy powrócimy, między innymi o tym, by porozmawiać o tym, kto może Starmera zastąpić, kim jest Andy Burnham, krótko mówiąc.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, to jest przegląd zagraniczny, a my dziś rozmawiamy o brytyjskiej polityce z dr Małgorzatą Kaczorowską z Uniwersytetu Warszawskiego. W tej pierwszej części naszej rozmowy pojawiło się nawiązanie do wyborów lokalnych, samorządowych sprzed ponad miesiąca, porażki Partii Pracy, która uruchomiła te zdarzenia, których finał obserwowaliśmy w tym tygodniu, podanie się do dymisji premiera Keira Starmera. Natomiast całkiem niedawno, tydzień temu, odbyły się lokalne wybory uzupełniające w okręgu Makerfield. Dawno tak niewielki okręg nie miał tak decydującego znaczenia dla brytyjskiej polityki. Nie chcę tu się wypowiadać od jak dawna, bo na brytyjskiej historii politycznej nie znam się aż tak dobrze, to zostawiam pani doktor, ale to były przełomowe głosowanie, mimo że tak niewielka liczba wyborców mogła zadecydować o przyszłości kraju.
1: Tak jest. W zasadzie około 30 tysięcy, nawet trochę więcej niż 30 tysięcy. To jest taka przybliżona suma głosów, która padła na dwóch najsilniejszych kandydatów i zwycięskiego Bernana, ale słusznie pan wspomniał, to jest okręg, w którym w zasadzie pewny okręg dla Partii Pracy, ponad 120 lat tam zwycięża Partia Pracy, więc można było mieć wrażenie i można było być niemal pewnym, że tam zwycięży w wyborach Andy Burnham, chociaż w lokalnych lejburzyści sobie niedobrze specjalnie poradzili, ale Burnham już starał się...
0: Dlaczego to było takie ważne?
1: Jest oczywiście, żeby móc, Andy Burnham już można powiedzieć, że szykuje się do walki o przywództwo w Partii Pracy, tej teraz, która się dokona, już od początku tego roku. On zgłosił swoją kandydaturę, bo żeby móc powalczyć o przywództwo w Partii Pracy, może zaznaczmy, zgodnie ze statutem Partii Pracy należy być parlamentarzystą i mieć przede wszystkim mandat parlamentarzysty, członka parlamentu, czyli mieć poparcie wyborców w okręgu wyborczym. Nie może być przywódcą partii, ale też nie może być zgodnie z ustrojem brytyjskim przywódcą państwa, szefem rządu, bo tu nie głową państwa oczywiście, bo tu mamy króla, Karola III, ale szefem rządu nie może być nieparlamentarzysta. Stąd też Andy Burnham, który od roku 2017 z sukcesem w kolejnych dwóch kolejnych elekcjach jest merem Manchesteru, ma doświadczenie w wyborach na lidera partii i już startował i miał ochotę wziąć udział w wyborach uzupełniających na początku tego roku, ale został odrzucony i nie nominowany jako kandydat oficjalny Partii Pracy przez Narodowy Komitet Wykonawczy, a były to wybory w Gorton and Dayton, też w okolicach Manchesteru, bo ten okręg Makerfield, o którym pan redaktor wspomniał, ten, w którym wygrał ostatecznie, został, można powiedzieć, udostępniony, tak mówiąc kolokwialnie i najprościej, poprzez rezygnację 14 maja, po tygodniu od 7 maja, od porażki w wyborach lokalnych Partii Pracy, przez jednego z członków Partii Pracy i parlamentarzystę Josha Simonsa. Josh Simons tym samym umożliwił Andy'emu Burnhamowi wybór w tym miejscu. Chociaż oczywiście nie wiadomo było, jak zachowają się wyborcy i czy ostatecznie nie poprą jednak Reform UK, które również startowało z silną takim przewidywaniami poparcia, wysokiego poparcia, właśnie w Gorton and Dayton, a wybory w Gorton and Dayton z początku tego roku była kandydatka w wyborach na mera Manchesteru Burnhama, pani Hannah Spencer, która pokonała również kontrkandydata Reform UK. Więc widmo Reform UK gdzieś tam krąży, również konkuruje z lejburystami. Ale Andy Burnham...
0: Zostając przy Burnham, wygrywa te wybory uzupełniające, będzie walczył o przywództwo w Partii Pracy, w związku z tym też może zostać nowym brytyjskim premierem. Na ile to jest realny scenariusz i czy to jest taki zwrot, który wyciągnie Partię Pracy z tej sondażowej zapaści?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Andy Burnham jest bardzo popularnym politykiem. On ma, już jest zaprawiony w bank. Będą to jego trzecie wybory na przywódcę i prawdopodobnie wygrane. Brał udział już w 2010 i 2015. W pierwszych wspomnianych skończył na czwartym miejscu. Odpadł jako jeden z pierwszych, co prawda, ale już w 2015 roku, kiedy wyprzedził go Ed Miliband, który jest przewidywany jako jeden z prawdopodobnych ministrów w rządzie obecny również w rządzie Starmera, wyprzedził go i Burnham w 2015 roku był drugi. Prawdopodobnie w tych będzie pierwszy i jak na razie nie ma formalnych zapowiedzi, chociaż jeszcze formalne zgłoszenia nie zostały, pula nie została otwarta, natomiast można deklarować oczywiście i Andy Burnham jasno i wyraźnie zadeklarował, że ma ochotę podjąć rękawice i powalczyć o przywództwo w Partii Pracy. Jak się sądzi, 9 lipca zostanie, ma się rozpocząć nabór kandydatów, zakończyć ma się 16 lipca. Jak się przypuszcza, były może minister obrony Al Kearns może rozważyć tutaj start, gdzieś tam się słyszy takie głosy. Może to być również tak główny sekretarz w rządzie Starmera, Darren Jones również nie wykluczył swojej tej konfrontacji, ale jeśli Andy Burnham nie spotka się z kontrkandydatem, możemy być świadkami być może wyboru nowego lidera Partii Pracy już w okolicy połowy, a bliskiej drugiej połowie lipca.
0: To
1: jeśli jednak nie, to sierpień.
0: To sierpień. Jeszcze jedno pytanie na koniec, być może najtrudniejsze, ale taką prognozę całościową chciałbym zagadnąć. To znaczy, czy efektem Brexitu, od którego tego głosowania brexitowego właśnie mija dekada, będzie kompletny przewrót na brytyjskiej scenie politycznej? Czy ten podział na torysów i lejburzystów już wkrótce zostanie zastąpiony podziałem na Reform UK i Zielonych na przykład, którzy tak mocno urośli w ostatnich wyborach? Czy następne wybory parlamentarne taką rewolucję nam przyniosą?
1: Ja mam nadzieję, że nie powtórzy się scenariusz z lat 20. To jest świetne pytanie, bo pewnym zjawiskiem i zmiany w właśnie funkcjonowaniu systemu partyjnego jest Brexit, który zamiast gdzieś tam zjednoczyć to społeczeństwo, je jeszcze bardziej podzielił, jeszcze bardziej strybalizował, osadził właśnie w takich, można powiedzieć, dość rozczarowanych i jeszcze już poszukujących zupełnie innych propozycji, bardzo często tak o charakterze populistycznym, łatwych, ale nie bardzo przemyślanych i bez perspektyw propozycji politycznych. I faktycznie mam nadzieję, że ten scenariusz z początku XX wieku się nie spełni, kiedy to lejburzyści zastąpili liberalnych demokratów na stanowisku drugiej partii politycznej. Przy ówczesnym, myślę, że ostatnia kotwica i wiara w first past the post w systemie wyborczym większości względnej, gdzie Reform UK może przegrać, może być oczywiście na drugim miejscu, jak to miało miejsce w roku 2010, gdzie UKIP było w wielu okręgach drugą partią, czy drugim wyborem, czy na drugim miejscu się plasowało. Natomiast kto wie, prawdopodobnie Reform UK bardzo mocno będzie parło do tego, żeby stać się partią mainstreamową. Zobaczymy, co się stanie z programem, który jest dość ostry, kontrowersyjny. Czy wyborcy jednak wystawią czerwoną kartkę, czy to była na razie taka żółta kartka i raczej wyborcy powrócą do swoich wyborów. Pytanie jest oczywiście, jaki program zaproponuje Andy Burnham, jak się i czy odbuduje taką pozycję lidera, siłę lidera Partii Pracy, zaproponuje nowy, przebojowy program, za którym pójdą działania i czyny, które wyborcy potem, rozliczając ten rząd, już który, można powiedzieć, w jakiś sposób 2 lata ma za sobą, będą mogli skłonić ku niemu. Czy Kemi Badenoch, która jak na razie na poziomie 19% poparcia nie wydaje się, że poprowadzi do zwycięstwa partię konserwatywną. Zobaczymy, co tutaj odegra, jakie pozycje odegra ciesząca się w sondażach pierwszym miejscem partia Reform UK. Mam nadzieję, że właśnie scenariusz lat 20 wieku, w latach 20. XXI się nie powtórzy.
0: I jedno nie ulega wątpliwości. Jest to jeden z najciekawszych momentów w historii najnowszej, by przyglądać bardzo się brytyjskiej scenie politycznej i pewnie do rozmów takich jak ta jeszcze nieraz będzie miejsce w przeglądzie zagranicznym Radia RMF 24. Za dzisiejszą rozmowę dr Małgorzacie Kaczorowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrego dnia.

To jest Radio RMF 24. Słuchacie nas w sobotnie popołudnie. W przeglądzie zagranicznym przyglądamy się temu, co dzieje się na świecie. No i teraz inna część Europy, konkretnie Albania, gdzie od kilku tygodni nie ustają protesty i manifestacje. Zaczęło się od luksusowego kompleksu hotelowego, który ma powstać w miejscowości Zvernec na wybrzeżu morza, ale tutaj istotne jest to, nie tylko to, że on ma powstać, ale to, kto w niego inwestuje, a to oprócz Katarczyków również Amerykanie. W projekt zaangażowany jest zięć prezydenta Trumpa, Jared Kushner. Protesty wybuchły po brutalnym ataku ochrony na protestujących aktywistów. Manifestacje początkowo dotyczyły samego projektu, ale obecnie mają charakter antyrządowy, wymierzony w korupcję i w oligarchizację gospodarki. Rząd albański jest jednak w bardzo trudnej sytuacji, bo wstrzymanie budowy kompleksu może się spotkać z nieprzychylną reakcją Stanów Zjednoczonych.

To jest sobotnie popołudnie z Radiem RMF24. To jest przegląd zagraniczny. Tysiące Rosjan próbuje opuścić Półwysep Krymski. To jest efekt ukraińskiej strategii polegającej na próbie jak największego odizolowania tego terytorium od świata zewnętrznego. Oczywiście po to, by utrudnić Rosji jego utrzymanie. Ukraina konsekwentnie atakuje przeprawy od strony terytoriów okupowanych przez Rosję. Coraz większym problemem staje się dostępność paliwa na Półwyspie. Powtarzają się przerwy w dostawie prądu. Regularne ataki bardzo utrudniają planowanie wakacji w tym regionie, co oczywiście uderza w lokalną gospodarkę. W piątek pojawiły się informacje o potężnych korkach formujących się przed Mostem Krymskim, czyli tą przeprawą w stronę Rosji, ze względu na zamknięcie mostu, oficjalnie ze względu na obecność ukraińskich dronów, ale być może również w ten sposób rosyjskie władze starały się ograniczyć eksodus z Półwyspu.

0: 24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku krwawy poranek w Londynie. Szokujące kulisy ataków z lipca 2005 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: to jest 13, to jest czas na najświeższe fakty. No a temat dla was Marlena Chudzio.
1: Mężczyzna, który po policyjnej obławie został zatrzymany w Łękawicy koło Wadowic, ranił dwie osoby. Francja nadal zmaga się z falą upałów. Do szpitali trafiają kolejni pacjenci, którym zaszkodziła wysoka temperatura. Przyjrzymy się księżycowi z zupełnie innej perspektywy.
2: Warto obejrzeć go z całego tak dookoła.
1: Wiemy, jak to zrobić. Dwie osoby zostały poważnie ranne w ataku nożownika w Łękawicy, niedaleko Wadowic w Małopolsce. W tej sprawie, jak informowaliśmy w faktach, po obławie zatrzymano już 20-letniego mężczyznę. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM i Maciejem Sołtysem, który jest na miejscu.
3: Zgadza
1: Maćku,
3: się,
1: jaki jest stan poszkodowanych?
3: To kobieta i mężczyzna ranieni przez 20-latka w czasie domowej awantury dziś rano. Oboje trafili do szpitala. Jak się dowiedziałem, 48-latek został raniony w plecy, w okolicy łopatki. Jego stan jest bardzo poważny. Kobieta natomiast została ranna w głowę.
1: A jak policji udało się namierzyć nożownika?
3: Wypatrzyła go załoga policyjnego śmigłowca, który włączono do poszukiwań. Tutaj niedaleko, na zboczu jednej z gór schodzących w stronę jeziora Mucharskiego. Potem mężczyznę szybko złapali policjanci prowadzący poszukiwania na ziemi. 20-latek trafił do policyjnej jednostki. Trwają z nim niezbędne czynności, w których bierze udział prokurator. Poszukiwania były prowadzone w trudnym, górzysto-leśnym terenie, także z użyciem dronów i psów tropiących. Z Łękawicy w Małopolsce, Maciej Sołtys.
1: Paryskie szpitale mają coraz więcej pacjentów, których stan zdrowia się pogorszył z powodu rekordowych upałów. W ciągu ostatnich dni liczba osób zgłaszających się na ostre dyżury wzrosła aż czterokrotnie, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: Specjaliści tłumaczą, że wielka fala upałów sprawia, iż osoby w podeszłym wieku oraz ludzie cierpiący na przewlekłe choroby mają znacznie więcej problemów ze zdrowiem niż zwykle. Według nieoficjalnych informacji podawanych przez francuskie media, które powołują się na źródła w służbie zdrowia, liczba ataków serca wzrosła również czterokrotnie. Rząd apeluje do studentów medycyny, by przychodzili do szpitali wspierać lekarzy i pielęgniarki. By uniknąć dodatkowego napływu paryżan na ostre dyżury, władze zapowiedziały ponowne wprowadzenie od południa zakazu sprzedaży alkoholu we francuskiej stolicy. Odwołano również jutrzejszą paradę równości, którą miały zorganizować w Paryżu stowarzyszenia LGBT.
1: Francuscy synoptycy zapowiadają, że czerwony, najwyższy alert pogodowy ogłoszony w 37 departamentach zostanie jutro odwołany. Spore utrudnienia dziś w Szczecinie. Tramwaje nie dojadą w ten weekend na Prawobrzeże. Powodem jest remont estakady pomorskiej. Najpierw torowisko zostanie całkowicie zamknięte, a potem wprowadzone zostanie wahadło. Mieszkańcy nie są zadowoleni.
5: Nie dość, że wolno, będzie utrudnienia, będą opóźnienia na pewno tych tramwajów, a ludzie będą narzekali, no bo jednak muszą się jakoś dostać z prawego brzegu na lewy brzeg, kiedy nie mają auta.
6: No i później przez kilka miesięcy będzie wahadło.
7: To też nie jest fajne. To też będzie utrudnione. Dojazd gdziekolwiek, na czas.
6: Odczuje to pani?
7: Oj, to na pewno, tak.
8: No będzie uciążliwe, na pewno, no ale będą inne zastępcze jakieś komunikacyjne, autobusy.
6: 4 miesiące będzie utrudnień.
8: Oj, kupę czasu. Ale czas szybko leci, także zleci szybciutko.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Prace mają zakończyć się w październiku.
9: Fakty nie z tej ziemi.
1: Każdy centymetr tej instalacji odpowiada 5 kilometrom powierzchni Księżyca. W centrum Świętego Jana w Gdańsku można oglądać gigantyczną replikę srebrnego globu stworzoną na podstawie zdjęć NASA, zawieszoną pod gotyckimi sklepieniami dawnej świątyni.
10: Można tu siedzieć, robić zdjęcia z każdej strony, oglądać.
11: Jakby się było w kosmosie.
12: Jakie to jest uczucie leżeć pod Księżycem?
13: No, powiem szczerze, że takie odprężające, co się nie spodziewałam.
12: Z tej perspektywy wygląda zupełnie inaczej.
13: Tak, to prawda. Warto obejrzeć go po prostu całego tak dookoła. Ja ogólnie kocham kosmos, kocham księżyc.
12: Te sklepienia to taki trochę kosmos w tym wszystkim.
13: Trochę tak. Taki, no nie spodziewałam, bo zazwyczaj widzimy go właśnie z jednej strony, a tu możemy go obejrzeć z bliska, z każdej.
1: Ze zwiedzającymi i leżącymi pod księżycem rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Zdjęcia zawieszonego księżyca na murach dawnej świątyni zobaczycie na naszym portalu rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Fakty za nami, czas na drugą godzinę przeglądu zagranicznego w Radiu RMF 24. Andrzej Kochut, witam raz jeszcze i zapraszam, a już za moment porozmawiamy o trzęsieniu ziemi w Wenezueli, o tym, jakie może mieć skutki, również te polityczne dla tego kraju. O tym będę rozmawiał z dziennikarzem Tomaszem Surdelem. Za

0: Słuchajcie przeglądu zagranicznego w radiu RMF 24. Dwa duże wstrząsy, ten drugi o sile 7,5 w skali Richtera. Ponad 900 osób zabitych, ponad setka wciąż uwięzionych, ponad 3000 rannych, kilkadziesiąt tysięcy uznawanych za zaginionych, setki uszkodzonych budynków, ogromne straty, których szacowanie tak naprawdę wciąż jeszcze trwa. To jest bilans tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli z tego tygodnia. Ze mną dziś Tomasz Surdel, dziennikarz od lat zajmujący się tym regionem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tych trzęsień ziemi było w Wenezueli w ostatnich latach co najmniej kilka, ale tak poważnego, myślę tutaj o liczbie ofiar, o zniszczeniach materialnych, nie było od dekad. To wiąże się z tym, że tym razem te wstrząsy dotyczyły chyba tego najgęściej zaludnionego fragmentu kraju, prawda? Między innymi stolicy.
1: Tak, dokładnie. No to jest właśnie chyba w sumie największa tragedia Wenezueli, to jest to, że tak znajduje się na połączeniu plak tektonicznych, czyli w strefie sejsmicznej, ale takie duże trzęsienia ziemi zdarzają się tam ekstremalnie rzadko. Ostatnie w Caracas, które było takie, które wyrządziło szkody i były ofiary śmiertelne, było w latach 60. ubiegłego wieku, a poprzednie było na początku XIX wieku. Więc to też tłumaczy troszeczkę to, że jakbyś kraj nie był zupełnie do tego przygotowany. I to nie jest sytuacja kasus, nie wiem, Meksyku czy Chile, gdzie
0: od lat się buduje tak, żeby te budynki też były gotowe na ewentualne wstrząsy, no, prawda?
1: Teoretycznie w Wenezueli też obejmują, jakby obowiązują normy sejsmiczne, no ale niestety państwo wenezuelskie nie istnieje i te normy nie były przestrzegane, zarówno przez prywatnych konstruktorów, jak i to, co jakby doskonale pokazało to trzęsienie ziemi, także państwowych konstruktorów, bo najwięcej ofiar z tego wygląda na to właśnie jest w takich budynkach, które powstawały w ramach Mission Vivienda, czyli taki to był rządowy program socjalnego budownictwa.
0: Użył pan takiego dosyć mocnego sformułowania, państwo, które nie istnieje, te struktury państwowe w Wenezueli oczywiście są wyjątkowo słabe. Jak w tej chwili wenezuelskie władze, wenezuelski reżim radzi sobie z zaistniałą sytuacją, na ile tutaj jakimś wsparciem okazuje się ta pomoc z zagranicy, która do Wenezueli już teraz napływa?
1: Państwo absolutnie sobie nie radzi. To nie jest tak, na ile sobie radzi. Ono sobie absolutnie nie radzi i sytuacja jest dramatyczna. I gdyby nie ta pomoc międzynarodowa, to która od wczoraj napływa i już w tej chwili przyjechało sporo tych ekip międzynarodowych, przede wszystkim sprzętu, jakby te pierwsze 24 godziny po trzęsieniu ziemi idealnie pokazały dysfunkcję tego państwa, gdzie w ogóle nie było żadnych służb mundurowych, które się pojawiły, a ratownicy

0: to przewozić, nie mówiąc o identyfikacji tych zwłok. W związku z tym bardzo jest możliwe to, co jakby od samego początku większość obserwatorów podkreślała, że nigdy prawdopodobnie do końca nie poznamy, ile osób zginęło, bo jakby to się wyrwie spoza kontroli, jakby w ogóle spoza kontroli, nikt tego nie monitoruje w tej chwili.
1: Czy Wenezuela będzie się w stanie z tego podźwignąć? ONZ szacuje straty na około 7 miliardów dolarów. Być może te szacunki jeszcze wzrosną, no a mówimy o państwie, które jest zrujnowane, z którego w ostatnich latach mnóstwo ludzi uciekało za granicę, które miało problemy z szalejącą inflacją. Te problemy gospodarcze się nawarstwiały. Teraz do tego dochodzą ogromne straty, w tym straty infrastrukturalne. Jak sobie tego rodzaju byt, jak Wenezuela, będzie w stanie z tym poradzić? Czy będzie w ogóle sobie w stanie?
0: To w tej chwili jest absolutna spekulacja. Potencjalnie ma szansę, żeby się... To jest jednak kraj rozwinięty, kraj, który ma olbrzymie złoża ropy naftowej, w związku z tym ma z czego brać pieniądze. Tylko pytanie, czy będzie w stanie to zrobić jakby organizacyjnie, czy tego znowu nie pogrąży korupcja. Zobaczymy też, jak nowy wielki brat Wenezueli się zachowa, czyli Stany Zjednoczone. Prezydent Trump cały czas powtarza, że oczywiście nie pozostawi nowego swojego przyjaciela, czyli rządu wenezuelskiego i Wenezueli w potrzebie i że będzie pomagać. No zobaczymy, na jakim, czy to będzie tylko i wyłącznie w sferze retorycznej, czy rzeczywiście jakiś będzie plan odbudowy i będzie ten plan odbudowy wcielany w życie, bo plany oczywiście można tworzyć, ale jakby nie przekreślałbym Wenezueli, bo jednak Wenezuela jest krajem, który ma zasoby, żeby się na... Wiadomo, że to nie stanie się z dnia na dzień, ale jakby to nie jest z kasus Haiti, gdzie zostało zniszczone zupełnie jedno z najbiedniejszych państw świata. Nie, tutaj mamy kasus państwa, które potencjalnie może zarabiać miliardy dolarów z eksportu ropy naftowej.
1: A jak wygląda ten obrazek Wenezueli jeszcze, powiedzmy, z dnia przed trzęsieniem ziemi? Czy to jest państwo, które jednak minęło ten najgorszy zakręt, który gospodarczo przypadał gdzieś na lata 2018-2019? Jak się udają, czy w ogóle pojawiły się jakieś zmiany w Wenezueli po zniknięciu Nicolasa Maduro, który przecież przestał kierować tym państwem na początku tego roku, zastąpiła go Delcy Rodriguez? Jak ta sytuacja w Wenezueli wygląda?
0: No to jest temat rzeka. Jakby mówiąc krótko, jakby życie Wenezuelczyków nie zmieniło się od czasu, kiedy Amerykanie zabrali Nicolasa Maduro z Caracas.
1: To nie jest tak, wielkie zmiany się nie spełniła.
0: Jakby nie nadzieja, jakby nie można wierzyć w to, co jest, bo jest taka dość propaganda sukcesu ze strony amerykańskiej. Wczoraj nawet to było dość szokujące, muszę powiedzieć. Prezydent Trump powiedział, że gdyby nie to, że teraz nastąpiło to trzęsienie ziemi, to Wenezuelczycy są najszczęśliwsi, nigdy nie byli tacy szczęśliwi i oni tylko siedzą i tańczą na ulicach. Dosłownie tak powiedział. To zupełnie jakby nie jest zgodne z tym, co się dzieje. No, sytuacja gospodarcza i też nawet polityczna się nie za bardzo zmieniła. Wciąż mamy jakby rządy niedemokratycznego reżimu.
1: No, nikt wciąż nie mówi, ten sam reżim tak naprawdę. Tam poza Maduro wiele się nie zmieniło.
0: Tam jedyne, co się zmieniło tak naprawdę, to że zwolniono dużą część więźniów politycznych, ale ci więźniowie polityczni tak mają zakaz wypowiadania się, ex-więźniowie polityczni. No i jedyne, co się teraz zmieniło w ostatnich dniach, jakby to rzeczywiście jest duża zmiana dla Wenezuelczyków, to w obliczu tej klęski i sytuacji rząd wenezuelski zdecydował się odblokować serwisy społecznościowe, które były do tej pory cenzurowane i teraz łaskawie Wenezuelczycy mogą korzystać, nie wiem, z X-a na przykład i wymieniać się wiadomościami. W związku z tym to są takie bardzo kosmetyczne zmiany. Generalnie sytuacja jest ciężka. Wiadomo, że to jakby jest lepiej niż było, tak jak mówiliśmy, w tym okresie tam wokół pandemicznym, kiedy rzeczywiście ta inflacja była taka rekordowa, to osiągała jakieś tam dziesiątki tysięcy procent na rok. Coś, co właściwie już ekonomiści nie byli w stanie tego szacować, bo jakby nie ma modeli, które tego typu inflację ogarniają. Teraz jest troszeczkę lepiej, ale to nie jest troszeczkę lepiej dlatego, że nie ma Maduro, bo to już jest od tam dwóch, trzech lat troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o tą gospodarkę, ale to nadal jest

0: gospodarka, która jest całkowicie zniszczona. No, PKB wenezuelskie się skurczyło o prawie 90% w ciągu ostatnich kilkunastu lat. No to jest chyba wiele mówi.
1: Wiem, że poruszamy się po gruncie bardzo grząskich spekulacji, ale czy takie wydarzenie, katastrofa naturalna, z którą, jak sam pan redaktor wspominał, władze Wenezueli sobie nie radzą, może być impulsem do jakiegoś rodzaju społecznego gniewu? Wiem, że od lat się tego dopatrujemy w Wenezueli. Czy Wenezuelczycy powstaną przeciwko swojemu rządowi, ale czy to nie jest swego rodzaju trigger, że użyję tego anglicyzmu, który mógłby do tego doprowadzić, czy zupełnie nie?
0: Znaczy, takich triggerów już kilka było. Już Wenezuelczycy kilkakrotnie wychodzili na ulicę i próbowali obalić ten reżim. Ostatni raz to było po tych sfałszowanych wyborach prezydenckich dwa lata temu. No ale za każdym razem to było bardzo brutalnie tłumione. W tej chwili bardzo wiele będzie zależało od postawy amerykańskiej i na razie Amerykanie jakby współpracują z rządem Delcy Rodriguez. Prezydent Trump bardzo ją wychwala, bo ona jakby jest gwarantem pewnej stabilizacji. No i teraz pytanie, jeżeli na przykład po tym szoku związanym z trzęsieniem ziemi za, nie wiem, za miesiąc, za dwa, ludzie wyjdą na ulicę, bo sobie jakby zdadzą sprawę, jak bardzo to państwo nie istnieje, jak bardzo im nie pomogło. Czy jeżeli wyjdą na ulicę, jaka będzie jakby pozycja administracji amerykańskiej? Czy Amerykanie zezwolą reżimowi na dalsze represje? Czy też może powiedzą nie? To jest jakby granica, której nie powinniśmy przekraczać. Szczerze mówiąc, no nie jestem optymistą.
1: A jeszcze o tą stronę amerykańską dopytam, czy w tych miesiącach, które minęły od zniknięcia Nicolasa Maduro, tej takiej kosmetycznej politycznej zmiany na czele wenezuelskiego państwa, widać też zmiany, jeśli chodzi o eksport ropy naftowej? Ta współpraca z Amerykanami rzeczywiście w Wenezueli zaczyna się opłacać? Czy to wszystko jest w sferze deklaracji pewnej propagandy sukcesu, o której pan mówił po stronie amerykańskiej, ale to się jeszcze wszystko nie zdążyło zmaterializować?
0: To jest tak, że rzeczywiście eksport wzrósł ropy wenezuelskiej i to się opłaca, ale to się opłaca przede wszystkim Amerykanom, bo to oni w tej chwili w związku z tymi sankcjami, które nałożyli i z tym porozumieniem, oni inkasują wszelkie dochody ze sprzedaży amerykańskiej ropy i obiecują, że będą tam wypłacać jakieś pod kontrolą, jakieś tam sumy z tego przekazywać rządowi wenezuelskiemu po to, żeby Wenezuelczykom żyło się lepiej. Ale na razie tylko wiemy, bo cały czas rząd amerykański, prezydent Trump się chwali, że do amerykańskich kas napływają olbrzymie pieniądze i że już ta akcja wojskowa dawno się opłaciła i jakby spłaciła i w tej chwili państwo amerykańskie na tym zarabia, ale nie widać tego, żeby to w jakikolwiek sposób przekładało się na takie codzienne życie Wenezuelczyków. Tak jak w większości kraju nie było prądu elektrycznego przez większą część doby, tak nadal nie ma. Tak jak w bardzo wielu miejscach w kraju nie ma stałego dostępu do wody pitnej, tak nadal tego nie ma. W związku z tym takie podstawowe rzeczy, te rzeczy, z którymi się Wenezuelczycy na co dzień od lat zmagają, one w ogóle nie uległy zmianie.
1: O sytuacji w Wenezueli rozmawiałem z dziennikarzem Tomaszem Surdelem. Tej sytuacji w Ameryce Łacińskiej, również w Wenezueli, będziemy się jeszcze przyglądać w przeglądzie zagranicznym Radia RMF 24. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.

To jest radio RMF 24, to jest sobotnie popołudnie z przeglądem zagranicznym. Do dość niezwykłej sytuacji doszło w Hiszpanii. Żona premiera kraju Pedro Sancheza, Begonia Gomez, ma sądowy zakaz opuszczania kraju. Wiąże się to z toczącą się przeciwko niej sprawie. Jest podejrzewana o sprzeniewierzenie środków i nadużywanie własnej pozycji właśnie jako żony premiera do pozyskiwania rozmaitych korzyści. Gomez będzie musiała teraz pozostać w Hiszpanii, dwa razy w miesiącu stawiać się przed sędzią, aby udowodnić, że rzeczywiście jest w kraju, co ma oczywiście zapobiec jej ucieczce przed rozstrzygnięciem sprawy. Kiedy początek procesu, tego na razie nie wiadomo.

0: nigdy nie przeminą.
1: Tak, gramy w Radio RMF 24. Tymczasem w Kolumbii Abelardo de la Espriella pokonał w wyborach prezydenckich Ivana Cepeda. Ten drugi to kandydat lewicy wspierany przez obecnego prezydenta Gustavo Petro. Petro w ostatnich miesiącach miał trudne relacje z Waszyngtonem, no i w związku z tym wygrana skrajnie prawicowego de la Espriella została entuzjastycznie przyjęta w Stanach Zjednoczonych przez prezydenta Trumpa i sekretarza stanu Marco Rubio. Kolumbijski polityk zresztą został obywatelem USA w 2023 roku, po tym jak spędził dekadę żyjąc w Miami. W czasie kampanii wyborczej jednak zaczął akcentować swój patriotyzm. Bardzo często występował w koszulce reprezentacji Kolumbii, no i podkreślał swoją religijność, czego wcześniej jako wzięty prawnik nie robił, nawet wręcz przeciwnie, deklarował swój ateizm. Sukces de la Espriella to kolejny triumf prawicowego polityka w Ameryce Łacińskiej w ostatnich miesiącach, no i stąd coraz częściej można usłyszeć tezę o prawicowym zwrocie tego kontynentu.
2: Radio RMF 24.
1: I w przeglądzie zagranicznym Radia RMF 24 to już wszystko. Andrzej Kochut, życzę Wam udanego weekendu mimo tych niezwykłych upałów, które opanowały Polskę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 14. Pora na fakty RMF FM. Marlena Chudzio.
1: Wypadek wojskowego auta w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskiem. Od tego zaczynamy. Bardzo gorące fakty ze Słubic. 39 stopni Celsjusza. To dane z termometrów, które robią wrażenie. Polska kontra Niemcy. To dziś w ramach Siatkarskiej Ligi Narodów. Pytamy o skład i nastroje na mecz w Gliwicach. Dwóch żołnierzy zostało rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w drzewo. Do tego zdarzenia doszło na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskim. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co wiadomo o stanie zdrowia poszkodowanych?
2: Doznali oni obrażeń rąk i nóg. Helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego zostali przetransportowani do szpitala. Nikogo więcej w ciężarówce nie było. Wiadomo, że wojskowy star zjechał z drogi, uderzył w drzewo i przewrócił się. Przyczyny wypadku będzie teraz badać Żandarmeria Wojskowa.
3: Wakacje na gorąco w RMF FM.
1: 39 stopni pokazują dziś termometry w przygranicznych Słubicach. Według prognoz największe upały mają pojawić się w ten weekend właśnie w województwie lubuskim. W Słubicach jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Mieszkańcy są przygotowani na takie rekordy ciepła?
4: Zachodni biegun ciepła Polski. Tak nieoficjalnie mówi się na Słubice, gdzie od lat notowane są bardzo wysokie temperatury. Poszukiwanie rekordów ciepła w tym rejonie Polski to dla niektórych już norma. Dziś widać jednak mniejszy niż zazwyczaj ruch w mieście. Spadła liczba samochodów, a mieszkańcy szukają cienia i wody.
5: Kurtyny wodne widzę w mieście. Dzieciaki mają frajdę.
6: Tak, mają. Tak.
5: No, pomaga chociaż trochę, żeby się ochłodzić?
6: Tak, troszeczkę. Wcześniej byliśmy na placu zabaw w cieniu, pod drzewami. Było całkiem fajnie.
7: Przy tej temperaturze to najlepszy cień. Kapelusz na główkę, ewentualnie jakiś zraszacz z wodą, chłodne lody.
4: Dziś termometry w Słubicach pokazują okolice 38 kreski. Rekordowe, ponad 40-stopniowe upały mają tutaj zawitać jutro.
1: Z Krakowa do Warszawy pociągiem za ponad rok będzie można dojechać w niecałe 2 godziny. Taki plan zakłada rozwój szybkiej kolei w Polsce według strategii, do której dotarł dziennikarz RMF FM. Michał Dobrołowicz teraz z nami w faktach. Jak to ma wyglądać w praktyce?
8: W drugiej połowie przyszłego roku pociągi Pendolino na centralnej magistrali kolejowej mają przyspieszyć do 250 km na godzinę. Teraz ich maksymalna prędkość to 50 km na godzinę mniej. To potwierdza wiceminister infrastruktury Piotr Malepsza.
9: W przyszłym roku chcemy już, żeby pociągi zasadniczo między Warszawą, Krakowem, Katowicami, ale tak patrząc całościowo całym Górnym Śląskiem i też w relacji do Wrocławia jeździły z tą prędkością już w przyszłym roku.
8: Kolejny etap rozbudowy w Polsce kolei dużych prędkości już będzie wymagał tego, by nasz kraj kupił nowe pociągi. Te składy mają pozwolić dotrzeć na przykład z Łodzi do Warszawy w ciągu 40 minut. To jednak jest zdecydowanie dalsza przyszłość i najwcześniej 2030 rok.
1: Polscy siatkarze po dniu przerwy wracają do gry w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w trzecim meczu rozgrywanego w Gliwicach turnieju zmierzą się z reprezentacją Niemiec. Na to spotkanie wybiera się Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
10: Tak jest, witam.
1: Dzień dobry. Naszą kadrę zobaczymy dziś w trochę zmienionym składzie w porównaniu do dwóch poprzednich spotkań.
10: Z powodu kontuzji na rozgrzewce przed poprzednim meczem wypadł z gry rozgrywający Jan Firlej.
11: Ma uraz łydki.
10: Mówił Marcin Nowakowski, asystent trenera Nikoli Grbicia. Firleja w składzie zastąpił Marcel Bakaj, ale pewnie dziś mecz od początku rozpocznie Marcin Komenda. W składzie na dzisiejsze spotkanie będą też Wilfredo Leon, Jakub Popiwczak i Kevin Sasak, dla których będzie to pierwszy mecz w tym sezonie kadrowy.
11: Dla nich będzie to też fajne przetarcie, biorąc pod uwagę to, co czeka nas na trzecim turnieju, żeby już na ten trzeci turniej wejść dużo płynniej w te ekstremalnie ciężkie spotkania, jakie tam na nas czekają.
10: Mówił Marcin Nowakowski, a początek meczu z Niemcami o 17:00.
1: Będziemy kibicować naszym zawodnikom i zapraszamy na kolejne fakty, które przygotuje Tomasz Weryński.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. W tak upalny dzień jak dziś konieczne jest ochłodzenie, więc już za chwilę razem z nami będzie Michał Leksiński, Polak, który zdobył Denali na Alasce, najwyższy szczyt Ameryki Północnej i tym samym skompletował koronę Ziemi. Już za chwilę o tym niezwykłym wyczynie porozmawiamy w radiu RMF 24. Bądźcie z nami, bądźcie blisko. Zaczynamy!

0: Słuchacie radia RMF24. To najgorętszy jak dotąd weekend w tym roku w Polsce. Kilkadziesiąt gmin z różnych części kraju wydało apele o oszczędzanie wody. Chodzi m.in. o to, by nie podlewać trawników i ogródków oraz by nie napełniać domowych basenów. Apel dotyczy m.in. mazowieckiej gminy Brwinów. Z jej mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Teraz trochę mniej tej wody państwo używają, patrząc na pogodę, na upał, na te apele.
2: Mój dziadek ma oczko wodne. To teraz jakby nie wymienia tej wody, właśnie też może przez te upały.
1: Pan słyszał o tych apelach, żeby oszczędzać tu wodę?
3: Coś słyszałem czasami, że jest niski poziom wody.
1: Jaki jest państwa sposób tutaj na upał?
3: Jest dużo basenów w okolicy, są lody, wszystko jest.
1: Wody trochę mniej państwo używają? Jest ta oszczędność faktycznie?
3: Raczej tak.
1: Pani oszczędza wodę?
4: Oczywiście, oszczędzam.
1: W jaki sposób?
4: Nie podawam kwiatów przede wszystkim, roślin.
1: Teraz, gdy jest tak wysoka temperatura, ponad 30 stopni, tak. Jeszcze dodatkowo państwo oszczędzają?
4: Mamy pojemnik, który zbiera deszczówkę, nawet dwa, pod każdą z rynien.
1: Teraz pewnie pusty.
4: Teraz pusty, tak, ale staramy się jak możemy, naprawdę. I też pilnujemy w domu, żeby nie było tak, że każda lewa pełną wannę wody.
1: Gdy pani patrzy tu w okolicy, sąsiedzi, inni mieszkańcy
4: właśnie
1: podobnie?
4: Nie. Widzę, że podlewają i trochę mnie to irytuje, bo na przykład często jest tak, że wieczorem nie ma wody. Jest bardzo mały, tak jakby małe ciśnienie w kranie, więc to jest słabe.
1: Jest też apel, by nie myć samochodu.
4: Staram się nie myć, naprawdę, bo zdajemy sobie sprawę z tego, co się dzieje, więc naprawdę uważam na to.
0: Podobne apele o oszczędzanie wody dotyczą m.in. gminy Tuszyn w województwie łódzkim i gminy Sianów na Pomorzu Zachodnim, a także gminy Chrubieszów, to oczywiście województwo lubelskie. Tu radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Co najmniej 44 cudzoziemców zginęło w katastrofalnym trzęsieniu ziemi, które w środę nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar są m.in. 28 Portugalczyków, 5 Hiszpanów, obywatel Włoch, 2 Brazylijczyków, Chilijczyk oraz 7 obywateli Chin. Polskie MSZ poinformowało, że nie ma informacji o poszkodowanych obywatelach Polski. Na ten moment potwierdzono 920 ofiar śmiertelnych. Przyjęliśmy 3360 osób rannych lub w jakikolwiek sposób dotkniętych skutkami trzęsień ziemi, a do chwili obecnej liczba osób poszkodowanych wynosi ponad 4000. Uszkodzonych zostało łącznie 383 budynki, w tym zarówno domy jednorodzinne, jak i domy wielorodzinne. Mówił prezydent Wenezuelańskiego Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodriguez. ONZ szacuje, że za zaginione uznaje się ponad 50 tysięcy osób, a liczba ofiar prawdopodobnie jeszcze będzie rosła. Do Wenezueli docierają zespoły ratownicze z co najmniej 17 państw. Największe zniszczenia odnotowano w stanie La Guaira, gdzie uszkodzone zostało główne lotnisko kraju, co utrudnia dostarczanie pomocy humanitarnej. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: To sobotnie, upalne popołudnie słuchacie radia RMF24. Michał Leksiński dopiął celu, o którym marzy wielu himalaistów i podróżników. Zdobył Denali na Alasce, najwyższy szczyt Ameryki Północnej i tym samym skompletował koronę Ziemi. To osiągnięcie jest tym bardziej wyjątkowe, że na Denali próbował wejść już wcześniej. Raz do sukcesu zabrakło zaledwie kilkudziesięciu metrów. Ale jak wiadomo, góra po raz kolejny pokazała, że tam o wszystkim często decyduje pogoda. Po trzeciej próbie udało się postawić stopę na szczycie, a Michał Leksiński został, uwaga, uwaga, 29. Polakiem z koroną Ziemi. Bohater tego wyczynu, Michał Leksiński, jest razem z nami w radiu RMF24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Połączenie z panem, panie Michale, to także było nie lada wyzwanie, ale to już zostawiamy. No i przede wszystkim ogromne, ogromne gratulacje.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze do mnie nie dochodzi. Powoli.
0: No to będziemy to wszystko systematyzować, żeby ta wiedza i to osiągnięcie jak najbardziej do pana dotarło. No bo właśnie, zdobycie korony Ziemi zamyka pewien wielki rozdział. Proszę mi powiedzieć, czy bardziej czuje pan satysfakcję z osiągnięcia celu, czy już pojawia się, kiełkuje ta myśl, co dalej?
1: Nie, myślę, że absolutnie ta myśl, co dalej, jest gdzieś tam daleko. Chciałbym chyba chwilę osiąść i, że tak powiem, pozwolić trochę, żeby ta myśl o zdobyciu korony Ziemi gdzieś się w głowie jednak dobrze usadowiła, bo no, jest to 9, prawie 10 lat wędrówek i zdobywania tych gór, więc jest, że tak powiem, do czego wracać wspomnieniami, a pewnie te plany same gdzieś tam przyjdą.
0: To, o czym wspominałem, to nie było pierwsze podejście na Denali. W jednej z wypraw do szczytu zabrakło zaledwie kilkudziesięciu metrów. Czy właśnie takie momenty bolą najbardziej, czy może jednak one zwiększają tę determinację?
1: No oczywiście one w danym momencie bolą i pewnie chwilę po ta czara goryczy się przelewa w człowieku, bo jednak 70 metrów w pionie tam akurat, czyli na tej najzimniejszej górze na Ziemi, i po przejściu tego wszystkiego no jest trudne. Natomiast no, ten projekt korony Ziemi, czyli zdobycia tych najwyższych szczytów na wszystkich kontynentach, ja powtarzam, że to jest pewnego rodzaju taki pomnik ludzkiej determinacji, bo trzeba gdzieś tam na granicy konsekwencji, determinacji i oślego uporu działać, żeby ten projekt dokończyć. I no, ja miałem 3 próby na początku, czyli na Mont Blanc, i 3 próby na Denali jako klamra, więc no, trochę mnie to przetestowało.
0: Czyli można powiedzieć, do 3 razy sztuka. Panie Michale, co w górach jest najważniejsze, a być może co może być tą największą przeszkodą? To jest przygotowanie, to jest pogoda, czy może jednak własna psychika?
1: Oczywiście, no jakby te wszystkie 3 elementy, one wpływają na wyprawę i pewnie na poziom bezpieczeństwa też, co jest kluczowe. Natomiast no te 2 typu przygotowanie fizyczne plus przygotowanie mentalne, to są rzeczy, nad którymi mamy wpływ i możemy je zrealizować. Natomiast pogoda to jest ten czynnik niezależny i na przykład na Denali, no to właśnie pogoda rozdaje karty, bo w przypadku Everestu, no to tamte prognozy pogody są tak matematycznie gdzieś zaawansowane i wyliczalne, że ten atak szczytowy da się przewidzieć, a w przypadku Denali, ponieważ jest to najwyższa góra najbliżej bieguna północnego na Ziemi, to te systemy pogodowe są kompletnie nieprzewidywalne i to jest kompletna loteria, więc powiedziałbym, że 3 są wszystkie istotne, natomiast pogoda to jest ten czynnik szczęścia.
0: A gdybyśmy mogli zdradzić słuchaczom radia RMF24, jak wygląda taki typowy dzień podczas ekspedycji na Denali? Ja wiem, że tutaj hasło typowy, no raczej trudno dopasować
1: nie,
0: do takiej wyprawy.
1: One są dość typowe, bo powtarzalne. No, najgorszy jest poranek, to jest absolutnie najgorsza rzecz. Tam panuje dzień polarny, no więc jakby cały czas jest słońce, w nocy też jest słońce, ono czasem się gdzieś za chmury ukryje. Wstajemy, no powiedzmy, że taki typowy dzień, ale w mroźny, no to mamy minus 20 na wymiocie. On jest cały oszroniony, my się musimy wygramolić z tego śpiwora, włożyć na siebie ciepłe ubrania, pewnie pójść najpierw do toalety, która gdzieś jest tam zbudowana w śniegu i lodzie, a następnie pójść do dużego namiotu, takiego większego, który wykopaliśmy i tam zjeść śniadanie z resztą ekipy. No i w zależności od tego, co tego dnia robimy, no to pewnie się spakować, czasami zwinąć cały obóz, czyli namioty, wszystko, cały nasz sprzęt, załadować na sanie, no i udać się w wędrówkę, na przykład 6 albo 8-godzinną, która jest przerywana co godzinę na przerwę, taką krótką, 10-minutową, i no i pokonywać tą drogę dalej, żeby wieczorem dotrzeć do kolejnego obozu, tam to wszystko z powrotem znowu zbudować, no i ten dzień świstaka się powtarza.
0: No właśnie, jest taki dzień świstaka, więc o czym się myśli w czasie takiej wyprawy? No bo podejrzewam, że no jest tyle czasu, że można naprawdę przeanalizować wzdłuż i wszerz całe swoje życie.
1: No, zawsze się śmieję, że dokładnie tak jest. W sensie dużo ludzi tak mówi, że no właśnie można całe życie przeanalizować, bardzo zrobić taką dobrą retrospekcję, pomyśleć o planach na przyszłość. No i pierwsze 2 godziny wyprawy, kiedy człowiek gdzieś tam idzie lub ciągnie te sanie, to właśnie te wszystkie rzeczy robi i pozostaje następny czas do zagospodarowania. Bardzo różnie. No, czasami po prostu człowiek się wyłącza całkowicie i po prostu ciągnie gdzieś tam swoje nogi, ten umysł. Czasami zastanawia się nad, że tak powiem, tym, co za nim i tym, co przed nim, i pewnie są takie momenty. Choć dużo jest momentów też po prostu takiego zwątpienia i pokonywania własnych jakichś tam słabości. No ja miałem taki moment na prawie samym końcu wyprawy, to już taki finalny był moment, kiedy wracaliśmy na pas startowy i tam jest takie ostatnie wzniesienie, które nazywa się Heartbreak Hill, czyli wzniesienie połamanych serc, bo jeszcze trzeba po tej całej wyprawie jeszcze pod górę na sam koniec dojść do samolotu, do pasa startowego. No i podczas tego marszu do góry finalnego, to rzeczywiście tam gdzieś mnie naszła refleksja tych wszystkich szczytów, tych wszystkich przygód, tych wszystkich ludzi, tego całego projektu z Fundacją Happy Kids, więc jakby, no myślę, że dużo jest w tym jakiejś retrospekcji.
0: No właśnie, zdobycie Korony Ziemi to lata przygotowań, to lata wyrzeczeń, wielu wypraw. Proszę mi powiedzieć, czego ta droga nauczyła pana nie tylko jako wspinacza, ale być może i przede wszystkim jako człowieka?
1: No, trudne pytanie, ale pierwszy raz takie słyszę, więc celne na pewno. Wydaje mi się, że ta droga wyposaża człowieka, ona jest trudna, bo opowiadamy tylko o wyprawie i o szczytach, a pamiętajmy, że pomiędzy jest codzienność, w trakcie której jest bardzo trudno tą determinację i konsekwencje utrzymać tak naprawdę, i to jest bardzo ciężkie, ale kiedy to człowiek zrobi i przejdzie to wszystko, jeszcze jest oczywiście ten cały wątek zbierania funduszy na wyprawy, to jest osobna w ogóle historia, to kiedy to człowiek wszystko zrealizuje, to nagle jest wyposażony w takie poczucie i w takie wrażenie, w taką myśl, że naprawdę można wszystko. To wszystko jest okupione czasami bardzo dużą pracą, bo czasami jesteśmy bardzo daleko od tego, co jest naszym celem, marzeniem i tak dalej. No ale umówmy się, ja 10 lat temu byłem z zerowym kątem Korony Ziemi i też mi się wydawało nierealne, że na mojej drodze będzie Everest czy Antarktyda. Więc myślę, że ta droga przede wszystkim uczy tego, że jeśli mamy w sobie konsekwencje i tą determinację i jesteśmy otwarci na to i godzimy się z tym, że czasem będzie ciężko i czasem będą łzy i będzie ten przysłowiowy pot, a nawet krew, no to naprawdę można osiągnąć, no, szczyty świata.
0: Piękne słowa, warte na pewno zapamiętania. Panie Michale, na początku naszej rozmowy powiedział pan, że no musi jednak pan trochę odpocząć, troszkę okrzepnąć, no ale ja muszę także zapytać o te kolejne plany, no bo zapowiadał pan, że po zdobyciu Korony Ziemi chce spełnić kolejne, bardzo nietypowe marzenie, mianowicie skoczyć na bungee z helikoptera nad czynnym wulkanem w Chile. Przede wszystkim, czy to prawda? Powtórę, skąd wziął się ten pomysł? No i właśnie, czy po zdobyciu tych wszystkich najwyższych szczytów świata apetyt na te kolejne wyzwania jeszcze będzie większy, jeszcze będzie rósł?
1: No to jest takie, wydaje mi się, to właśnie taka pułapka ukryta w tym pytaniu, na przykład co dalej, bo jest poczucie takie, że te dalsze projekty mogą być równie spektakularne albo jeszcze bardziej, choć ciężko czasem pomyśleć o czymś większym dla mnie przynajmniej teraz. Natomiast rzeczywiście ja miałem taki epizod, że skakałem na bungee w różnych krajach świata i kilka tych najwyższych skoków na świecie mam za sobą, również ten najwyższy. No i gdzieś się dowiedziałem, że rzeczywiście w Chile taki skok istniał. Wydaje mi się, że on już dzisiaj, no nie wiem, czy ten operator cały czas tam funkcjonuje, ale no nie ukrywam, że już parę maili wysłałem, żeby się dowiedzieć, bo rzeczywiście jest taka szalona formuła, że helikopter ze specjalną przygotowaną ognioodporną liną i skacze się nad czynnym wulkanem na bungee, więc to jest jakaś taka pewnie kontynuacja tej mojej przygody z tym dziwnym, krótkim sportem. Natomiast no pewnie to jest tak, że nie wiem, czy apetyt rośnie na kolejne wyzwania, ale bardziej pewnie jest tak, że ten tryb życia i pewnego rodzaju takie rutyny, gdzie człowiek jakby zrozumiał, że jak wejdzie w rutynę, zacznie się przygotowywać i wyznaczy sobie jakiś cel, który jest nawet szalony, jak nie wiem, bieganie po pustyni, czy jakieś tam inne sporty, to rzeczywiście wtedy może to zrobić. Dla mnie góry zawsze będą jakby na pierwszym planie i pewnie one oczywiście będą się w moim życiu jeszcze pojawiały w różnych odsłonach. Natomiast czy pojawi się jakieś wielkie kolejne wyzwanie, jeszcze tego nie wiem. Dzisiaj na pewno wiem, z czego też jestem bardzo dumny, że no, ja nie miałem nigdy zapędów kronikarskich i nie do końca jakby miałem poczucie, że z korony ziemi chcę zostawić, nie wiem, reportaż czy napisać książkę taką po prostu opisującą te wyprawy. No ale w przyszłym roku będzie wychodziła książka dla najmłodszych, czyli po prostu dla dzieci. O tym, czym jest korona ziemi, ale też o takim poszukiwaniu własnych marzeń i tym, o czym przed chwilą właśnie mówiłem, czyli o tym, że ta determinacja i konsekwencja w życiu są szalenie ważne i że czasem te marzenia mogą być nawet wyśmiewane, przez niektórych mówione, że coś jest nierealne, ale że no nie warto się po prostu w życiu poddawać.
0: Oczywiście, że tak, zatem my czekamy. Czekamy rzecz jasna na te publikacje. Panie Michale, na koniec, jak pan się odnajduje w tych polskich upałach, które aktualnie mamy? Dla pana pewnie tak.
1: No to jest ciężkie, przyznam szczerze. To jest ciężkie. Nie ukrywam, że dzisiaj akurat właśnie biegałem również z rana i przyznam szczerze, że miałem taką refleksję podczas tego biegu, że to jednak ten upał jest o wiele gorszy niż te minus 30.
0: 29. Polak, który zdobył koronę ziemi, pan Michał Leksiński w Radiu RMF 24. Panie Michale, bardzo, bardzo dziękujemy. No i jeszcze raz ogromne gratulacje.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję.

Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Zaledwie kilkanaście godzin po podpisaniu wstępnego porozumienia między Izraelem a Libanem doszło do kolejnego ataku. Libańskie media państwowe poinformowały, że izraelski dron uderzył w miasto Nabatija na południu kraju. Porozumienie wynegocjowane przy udziale Stanów Zjednoczonych miało ograniczyć napięcia na pograniczu. Prezydent Libanu, Joseph Ayoun, ocenił je jako pierwszy krok do odzyskania pełnej kontroli nad południem kraju. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, zapowiedział, że izraelskie wojska pozostaną w części południowego Libanu, choć dwa obszary mają zostać przekazane libańskiej armii. Tymczasem Hezbollah oświadczył, że grupa nie uznaje zawartego porozumienia i nie zamierza składać broni. A my przypomnijmy, wczoraj wieczorem polskiego czasu przedstawiciele Libanu, Izraela i USA podpisali w Waszyngtonie trójstronne porozumienie ramowe, które ma wyznaczyć drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. I to właśnie na jego mocy armia izraelska ma wycofać się z niewielkich obszarów w Libanie, a jej miejsce ma zająć wojsko libańskie. Jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach RMF FM punktualnie o godzinie 15.

0: Ogłoszenie.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 16:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Coraz bliżej godzina 15. Pora na fakty RMF FM. Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry, witamy. Wypadek na drodze krajowej nr 11 w Zachodniopomorskiem. Jedna osoba została ranna, o tym na początek. Potem echa konferencji w Gdańsku poświęconej odbudowie Ukrainy. W faktach zajrzymy też do gorących Słubic w Lubuskiem. Tam jutro synoptycy prognozują ponad 40 stopni Celsjusza. Jest 15, to fakty RMF FM. Fakty o 15 zaczynamy od ostrzeżeń dla zmotoryzowanych. Jedna osoba została ranna na krajowej 11 między Wierzchowem i Szczecinkiem w Zachodniopomorskiem. W pobliżu miejscowości Białe zderzyły się dwa samochody osobowe. Doszło tam też do wycieku paliwa na jezdnię. Strażacy usuwają tę plamę, policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. W pierwszy wakacyjny weekend zachodniopomorskie drogi są zatłoczone, tworzą się kilkukilometrowe zatory, szczególnie na trasach prowadzących nad morze, czyli na A6, S6 oraz S11. To ogromny sukces polskiego biznesu, mówią rządzący o zakończonej wczoraj w Gdańsku konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Opozycja mówi natomiast o kompromitacji wizerunkowej rządu. Polityczne komentarze zbierał reporter RMF FM Michał Krasoń. Witam,
2: Michale. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Co zdaniem opozycji nie udało się podczas tej konferencji?
2: Politycy opozycji podkreślają, że mimo zawarcia wielu umów w Gdańsku, udział polskich firm był w nich minimalny.
3: Z tych 200 umów tylko rząd się chwali jednym dokumentem podpisanym przez polskie firmy. Nie wiem, czy faktycznie wśród pozostałych 199 umów nie ma polskich podmiotów?
2: Mówił Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości. W Gdańsku świat biznesu udowodnił, że doskonale radzi sobie bez polityków. Nieprawdą jest jednak, że Polska na kongresie nic nie zyskała, odpowiada Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej.
4: Kilkanaście umów, porozumień, listów intencyjnych zawartych również z polskimi firmami. Oczywiście opozycja i prezydent Nawrocki robili wszystko, żeby rzucać kłody pod nogi.
2: Politycy zgodnie podkreślają jednak, że nieobecność prezydenta Włodymira Załańskiego znacząco obniżyła rangę wydarzenia.
1: Mieszkańcy Słubic szykują się na rekordowy upał. Dziś termometry przy granicy polsko-niemieckiej pokazują okolice 38 kreski. Jutro ma być tam ponad 40 stopni Celsjusza w cieniu. Jesteśmy najgorętszym kawałkiem Polski, mówią mieszkańcy, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Spodziewa się pan rekordu w ten weekend?
6: No, jutro może ten rekord być. Może. No takie prognozy są, że ponad 40 stopni może być.
5: Ja przed chwilą sprawdzałem obecnie sytuacja 38,5.
6: Tak może być.
7: Nie pamiętam rekordów, ale tak, ale wiem, że bywało, że właśnie Słubice były gdzieś tam w czołówce. Jak były takie upały, to właśnie Słubice były na pierwszym miejscu, także podejrzewam, że dzisiaj mogą też już być.
5: Ten weekend też ma być właśnie tak. Już się zapowiada, że nawet 41 stopni.
7: Tak, dokładnie. Także myślę, że będzie jeszcze więcej.
1: No, Słubice zatem najgorętszy kawałek Polski, a w Małopolsce mamy jeszcze polski biegun ciepła, czyli Tarnów. Tam również jutro około 40 stopni Celsjusza.
8: Cieszą nas takie fakty.
1: Rusza nowa edycja Pyszne, bo polskie. Po ubiegłorocznej akcji wiemy jedno. Polska smakuje fenomenalnie. Magdalena Wojtoń znowu rusza w trasę. Magdo, co najbardziej zapamiętałaś z zeszłego roku?
9: Na pewno fantastycznych, pełnych pasji ludzi, którzy wyczarowują kulinarne cuda. No a co do smaków, było ich naprawdę mnóstwo. Pamiętam, podkarpacki ziemniak z boczkiem i aromatem palonego siana. Tutaj jedliśmy na leżaku w pełnym słońcu. Był też śląski punchkraut, zupa chrzanowa z wielkopolskiego chrzanu, chipsy z pokrzywy z Lubelszczyzny, herbatki z Hajnówki, wyjątkowa dawna pizza z Gdyni i wegetariańskie, podkreślę, smażone bociany.
1: A jak można zaprosić RMF FM do siebie?
9: Jeżeli prowadzicie małą restaurację, bar, food truck, okienko z pysznościami, jesteście producentami regionalnych specjałów, należycie do koła gospodyni, albo po prostu znacie miejsce, którego cała Polska jeszcze nie odkryła, a powinna. Napiszcie do nas. Specjalny formularz znajdziecie na stronie rmf24.pl.
1: Pyszne, bo polskie, w każdą środę wakacji w RMF FM. Start na Dolnym Śląsku.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sobota z radiem RMF 24. W tej godzinie mamy dla Was m.in. kolejną odsłonę naszego cyklu W czym może pomóc? Wcześniej jednak najnowsze informacje na temat mężczyzny, który dziś rano zaatakował dwie osoby w Łękawicy w Małopolsce. Kuba Śliwiński, RMF 24. Bądźcie z nami.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Małopolska policja złapała mężczyznę, który w czasie awantury domowej wyciągnął nóż. 20-latek trafił do policyjnego komisariatu, dwie osoby pogotowie zabrało do szpitala. A razem z nami w studiu krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Maćku, jaki jest stan poszkodowanych?
1: To są członkowie najbliższej rodziny napastnika. 48-letni mężczyzna do szpitala trafił z poważną raną kłutą pleców. Jak się dowiedziałem, przeszedł już operację. Teraz jego stan jest stabilny. Do szpitala trafiła również 43-letnia kobieta z raną głowy.
0: A jakie są okoliczności tego zdarzenia?
1: No, do ataku doszło dzisiaj rano w czasie awantury domowej. Tak wynikało przynajmniej ze zgłoszenia, jakie dotarło do funkcjonariuszy. Po tym ataku 20-latek uciekł do lasu i rozpoczęła się obława. Zauważyła go po kilku godzinach załoga policyjnego śmigłowca. Niedalej jak 400 metrów od domu, na takim zboczu wzgórza, które schodzi do jeziora Mucharskiego. Po tym sygnale mężczyznę już zatrzymali policjanci na ziemi. Przewieziono go na komisariat. Tam trwały czynności z udziałem prokuratora, który razem z policją będzie wyjaśniał, co dokładnie stało się dziś rano w jednym z domów w Łękawicy, niedaleko Wadowic. W obławie brało udział kilkudziesięciu policjantów. Zaangażowano również przewodników z psami tropiącymi, drony oraz wspomniany śmigłowiec policyjny Bell.
0: Do tej sprawy z pewnością będziemy wracali w radiu RMF 24, a te informacje zebrał Maciej Sołtys. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Tu radio RMF 24.

0: dawna, to wiem.
1: Słuchacie radia RMF24. W to upalne popołudnie przenosimy się do miejsca, które nieoficjalnie zostało okrzyknięte zachodnim biegunem ciepła w Polsce. W ten weekend w lubuskich Słubicach ma paść rekord ciepła w naszym kraju i według zapowiedzi synoptyków to nawet 42 stopnie Celsjusza. W poszukiwaniu rekordów ciepła łączymy się z naszym dziennikarzem na linii Benjamin Kubiak-Piłat, który jest przy autostradzie A2 w okolicach Słubic. Dzień dobry!
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Benku, trzymasz się tam? Jak pogoda przy granicy polsko-niemieckiej?
2: Nie będę ukrywał, nadaję prosto z wozu, gdzie klimatyzacja ustawiona jest teraz na jakieś 21 stopni Celsjusza, gdyż wyświetlacz w moim samochodzie pokazuje, że na zewnątrz jest aż 38, a był taki moment, kiedy przejeżdżałem przez lubuskie Słubice, że nawet czwórka z przodu się przez moment pojawiła na tym wyświetlaczu. No nie jest to na pewno łatwy weekend dla mieszkańców województwa lubuskiego. Przed nimi jeszcze gorętszy dzień, tak naprawdę jutro ma ta kulminacja upałów 38, 30.

0: Tak, tutaj najcieplej zawsze.
1: Pamięta pani już wcześniej jakieś rekordy właśnie takie?
0: Nie pamiętam rekordów, ale tak, ale wiem, że bywało, że właśnie Słubice były gdzieś tam w czołówce. Jak były takie upały, to właśnie Słubice były na pierwszym miejscu, także podejrzewam, że dzisiaj mogą też już być.
1: Ten weekend też ma być właśnie tak, już tak, się zapowiada, że tak, nawet 41
0: jest,
1: stopni.
0: Tak, dokładnie, także myślę, że będzie jeszcze więcej. Patrząc na to, co było w przeszłości, to myślę, że może być jeszcze więcej.
1: Kurtyny wodne widzę w mieście, dzieciaki mają frajdę.
0: Tak, mają. Tak,
1: pomaga chociaż trochę, żeby się ochłodzić?
0: Tak, troszeczkę. Wcześniej byliśmy na placu zabaw w cieniu, pod drzewami, było całkiem fajnie.
1: Państwo specjalnie też dzisiaj w cieniu?
2: No oczywiście, że tylko w cieniu. Przy tej temperaturze to najlepszy cień, kapelusz na główkę, ewentualnie jakiś zraszacz z wodą, chłodne lody. To jest najlepsze rozwiązanie. Lekki ubiór na taką pogodę. No i woda, nad wodą najlepiej.
1: Mówi się, że Słubice to jest taki zachodni biegun ciepła.
2: No tak. Często właśnie tą informację mamy, że podawane jest, że właśnie u nas jest najcieplej.
1: Spodziewa się pan rekordu w ten weekend?
2: No, jutro może ten rekord być. Może. No takie prognozy są, że ponad 40 stopni może być.
1: Ja przed chwilą sprawdzałem, obecnie sytuacja 38,5.
2: Tak może być. No, na wyświetlaczu też patrzałem, to ta temperaturka idzie w górę.
1: No właśnie. W górę temperatura cały czas właśnie.
3: Beniamin, ty rozmawiałeś z mieszkańcami Słubic, jak zresztą przed momentem mogliśmy usłyszeć na antenie radia RMF24. To dla mieszkańców jest tradycja? Oni wypatrują już tych, można powiedzieć, chłodniejszych dni? Czy po prostu, tak jak słyszeliśmy, są przygotowani, wiedzą, co ich czeka, spokojnie przyjmują tę gorącą aurę, która przed nami i która cały czas trwa?
1: Porównam to może trochę, tak poskaczemy sobie teraz po Europie, ale jest taki region w Portugalii, w okolicach Porto, gdzie z kolei pracujący w winnicach mówią, że mają 10 miesięcy zimy i 2 miesiące piekła, to znaczy 10 miesięcy w okolicach 28 stopni Celsjusza i 2 miesiące, gdzie potrafi to przebić grubo ponad 40 stopni. I z takim samym spokojem mówili mi dzisiaj, z takim samym spokojem rozmawiali ze mną mieszkańcy Słubic. Wydaje się, że oni są z jednej strony gotowi, z drugiej strony czekają, bo są ciekawi na to, co faktycznie nastąpi, czy to się wszystko ziści, a z jeszcze jednej strony, no to słyszeliśmy, tak? Kapelusz, ja mogę odhaczyć, że jest, okulary przeciwsłoneczne również, nie mam wiatraczka, na lody zaraz może pójdę, ale butelka wody oczywiście, że jest w samochodzie.
3: No właśnie miałem pytać, czy jeszcze mieszkańcy, mówiąc kolokwialnie, sprzedali ci jakieś nowe sposoby na to, jak przetrwać ten upał, ale jak rozumiem, wszystko było znane, wszystko jest stosowane, tak?
1: Oczywiście, że tak, aczkolwiek na jednym z parkingów przed jednym ze sklepów udało mi się dosłownie na chwilę zatrzymać jedną panią, która powiedziała, że dziś plan jest prosty. Wysiąść z samochodu, dobiec do sklepu, kupić i wrócić do domu.
3: I to brzmi jak naprawdę niezły plan. Beniamin Kubiak-Piłat, który jest przy autostradzie A2 w okolicach Słubic dla radia RMF24. Benek, uważaj na siebie. Bardzo ci dziękujemy.
1: Do usłyszenia.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji, także tych związanych z naszą kondycją psychiczną. Coraz więcej osób szuka w sieci informacji na temat kompleks PTSD. To zaburzenie, które wynika z długotrwałego doświadczania traumy i to także stosunkowo nowe pojęcie. W pełni uznane zostało 4 lata temu i stopniowo wchodzi do użycia przez specjalistów. I to również jeden z tematów, które tym razem poruszamy w cyklu W czym może pomóc, w którym co 2 tygodnie rozmawiamy ze specjalistami zajmującymi się zdrowiem psychicznym. Jak kompleks PTSD wpływa na codzienne życie i skąd właściwie się bierze? Między innymi o tym Karolina Borek-Cygan, czyli psycholożka, psychoterapeutka i psychotraumatolożka, opowiedziała w rozmowie z Mikołajem Wrońskim.
1: Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do pani pacjenci?
2: Najczęściej po zdarzeniach związanych z tak zwaną traumą złożoną, traumą relacyjną, czyli w przypadku kompleks PTSD. Często mówimy o tych doświadczeniach trudnych w dzieciństwie, czyli można to rozumieć w ten sposób, że dziecko, które doświadcza traumy relacyjnej, nie może się obronić, to znaczy jeśli nie dostanie jedzenia, jeśli nie dostanie miłości, nie zostanie przebrane, zaopiekowane, to również może umrzeć. W sytuacjach, w których też dochodzi do przemocy. Dla dziecka jest to sytuacja bez wyjścia. Dziecko nie może się wyprowadzić z domu, zamieszkać gdzie indziej.
1: A po czym poznać, że cierpi się właśnie z tego powodu?
2: Jeśli doświadczyliśmy traumy relacyjnej, oprócz tych typowych objawów związanych z PTSD, też widzimy trudności w relacjach interpersonalnych, czyli w tych relacjach przede wszystkim romantycznych. Dlatego do gabinetu najczęściej trafiają osoby, które zmagają się z trudnościami właśnie w związkach, które mają problem z wejściem w związek, ponieważ unikają tej bliskości. Mogą to być też osoby, które w tym związku już są, ale są nadmiarowo takie zazdrosne, są w lęku, boją się odrzucenia, które to odrzucenie doświadczyli właśnie w swoim domu rodzinnym. Są też osoby, które funkcjonując w związku, uaktywniają to, co jest im znane, czyli taką dynamikę w relacji opartą na impulsywności, na kłótniach, na takim silnym wzbudzeniu emocjonalnym, trudnościach w wygaszaniu tych emocji, trudnościach w regulowaniu ich. Dlatego też konsekwencje tego są takie, że te trudności w relacjach się utrzymują, utrudniają mieć jakąś taką satysfakcję z życia. Te osoby trafiają do gabinetu psychoterapeuty i mówią, że chciałyby w końcu coś zmienić, chciałyby inaczej funkcjonować.
0: Dłuższą wersję tej rozmowy znajdziecie w artykule na stronie rmf24.pl. Tam dowiecie się, czym tak naprawdę jest trauma, w jaki sposób kompleks PTSD różni się od bardziej znanego, klasycznego PTSD, jacy specjaliści mogą pomóc w poradzeniu sobie z takimi problemami i gdzie w praktyce można tę pomoc odnaleźć.

0: lat.
1: Słuchacie radia RMF24 w słoneczne sobotnie popołudnie. Meksyk szykuje się do piłkarskiego święta. Tamtejsze władze zdecydowały, że 30 czerwca w dniu meczu reprezentacji w 1/16 finału mundialu pracownicy państwowych instytucji w stolicy będą pracować zdalnie, a w szkołach zostaną odwołane zajęcia. Jak wyjaśniła prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum, decyzja ma ograniczyć korki, poprawić bezpieczeństwo i ułatwić funkcjonowanie miasta podczas spotkania. Dekret nie obejmuje służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, transport oraz organizację Mistrzostw Świata. Rząd zachęca również prywatne firmy do umożliwienia pracownikom pracy zdalnej lub też elastycznych godzin pracy. I już teraz z takiego rozwiązania korzysta 18% przedsiębiorstw. A my, przypomnijmy, Meksyk, współgospodarz tegorocznego mundialu, zagra w 1/16 finału, najprawdopodobniej z reprezentacją Ekwadoru. No i ciekawe, kiedy my, Polacy, doczekamy się takiego mundialowego, nieco wolniejszego dnia. A więcej mundialowych informacji już za moment w Faktach RMF FM oraz po godzinie 16 w radiu RMF 24. Zostańcie z nami!

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Ile warte jest porozumienie USA-Iran? Donald Trump zamraża konflikt z Iranem, ale czy świat może spać spokojnie?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 16. Czas na fakty RMF FM. Tomasz Weryński.
1: Poważne wypadki na Krajowej 9 na Podkarpaciu i na trasie S8 na Mazowszu. Są duże utrudnienia. Słuchacze RMF FM informują również o problemach na kolei. Niedziałająca klimatyzacja i wysoka temperatura w przedziałach to trudna rzeczywistość w ten upalny weekend. Za chwilę w faktach też zapowiedź ciekawego meczu na piłkarskim mundialu Algieria-Austria. A dlaczego ciekawego? Polecamy. Posłuchajcie. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 9 na Podkarpaciu w miejscowości Cmolas. Między Nową Dębą a Kolbuszową samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Droga jest zablokowana. Trzeba korzystać z objazdów. Do podobnego wypadku doszło na trasie S8 między Radzyminem i Wyszkowem na Mazowszu. Ucierpiała jedna osoba. W pobliżu Emilianowa zablokowany jest pas jezdni w stronę Białegostoku. Nie działa klimatyzacja, nie dostaliśmy wody, w wagonach jest ponad 30 stopni. Takie zgłoszenie od pasażera pociągu PKP Intercity relacji Przemyśl Ustka otrzymaliśmy na gorącą linię RMF FM. Interweniujemy w waszej sprawie. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Dzień dobry,
1: Igor. Co na to PKP Intercity?
2: No, spółka zapewniła, że opisywane przez naszych słuchaczy niedogodności w tym konkretnym pociągu zostaną zgłoszone do dyspozytora i jak najszybciej rozwiązane. Ale takich utrudnień jest dziś więcej. Choć skala opóźnień nie odbiega dziś od normy, to podróż koleją może być w ten weekend dużym wyzwaniem, przed czym ostrzega sam przewoźnik. Z powodu upałów spółka pozwala w ten weekend bezpłatnie zrezygnować z zakupionych biletów. Jednocześnie apeluje o to, by, jeśli już zdecydowaliśmy się jechać, samodzielnie przygotować się na wysoką temperaturę i zabrać ze sobą wodę. Do tego dochodzą usterki na trasach. Problemy napotkają m.in. pasażerowie podróżujący na odcinku Słupsk-Lęborg. Tam uszkodzona została sieć trakcyjna. Opóźnienia pociągów mogą przekraczać nawet godzinę.
3: Mundial 2026. Kto wyjdzie z grupy?
1: Na taki mecz Algierczycy czekali 44 lata. Dziś na mundialu mają szansę rewanżu na Austriakach. Patryk Serwański w faktach, witamy.
4: Jestem, Patryku. Dzień dobry.
1: No, żeby zrozumieć historię, musimy cofnąć się do hiszpańskich mistrzostw świata z 1982 roku.
4: Dokładnie tak. Wtedy w grupie były RFN, Austria, Algieria i Chile. Ta ostatnia drużyna się nie liczyła, ale Algieria miała szansę na awans. W ostatnim meczu tej grupy grali Niemcy i Austriacy. Wynik 1-0 dla Niemiec. Dawał im awans. Austria także przeszłaby dalej, a Algierczycy wróciliby w takiej sytuacji do domu. No i właśnie takim wynikiem 1-0 dla Niemiec zakończył się ten mecz. Obie ekipy grały tak, by sobie nie przeszkadzać. Austriacki komentator na znak protestu zamilkł na ostatnie pół godziny. Ten niemiecki nazwał mecz hańbą. W 2014 roku na Mistrzostwach Świata Algieria mogła zrewanżować się Niemcom, ale przegrała wtedy po dogrywce 1-2. No a w nocy po 44 latach Algierczycy zagrają ponownie z Austrią i jeśli wygrają, mogą wyrzucić ją z turnieju.
1: Patryk Serwański, dziękujemy. Po niemal miesiącu przerwy w Krakowie dziś ponownie otwarto kąpielisko na Zakrzówku. Od 1 czerwca baseny były zamknięte z powodu zauważenia w wodzie nieznanej substancji. Teraz, jak zapewnia miasto, zanieczyszczenie miało charakter biologiczny i można się bezpiecznie kąpać. Wprowadzono limit 300 osób, więc od samego rana przed wejściem ustawiła się długa kolejka.
5: Czekamy, żeby wejść tutaj na baseny na Zakrzówek.
6: Dobra, a czemu tu warto przyjść dziś akurat?
5: Na pewno będzie dużo lepiej niż w mieście, w tym cieplej upale, troszkę się schłodzić w wodzie.
6: Ale woda jest czysta?
7: Orzeński czy Orząski, czy coś było?
6: Orzęski było.
7: No to woda no musi
8: to
7: być czysta.
6: Dobra, a wpuszczają w ogóle, czy już jest limit i trzeba czekać?
8: No, trzeba czekać długo.
9: 300 osób teraz jest.
6: 300 osób tylko?
8: Tak.
1: Z krakowianami przed wejściem na Zakrzówek rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. W stolicy Małopolski dziś 35 stopni Celsjusza. No a piszecie do nas na radiową skrzynkę, że w wielkopolskim Turku 38 stopni, Lubin na Dolnym Śląsku 37. Jest również meldunek od słuchaczy RMF FM z Giżycka, tam 33 kreski. A jak jest u was, w waszej miejscowości? Dajcie nam znać na adres fakty@rmf.fm.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sobotnie, upalne popołudnie z radiem RMF 24. Jak sobie radzić z taką temperaturą? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy w naszym popołudniowym programie. Ale wcześniej polityczny spór wokół zakończonej wczoraj w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. O tym już za chwilę w radiu RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco. RMF 24, gramy dalej.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Gorąco jest nie tylko na dworze, albo na polu, jak kto woli. W każdym razie trwa polityczny spór wokół zakończonej wczoraj w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Rządzący mówią o sukcesie i podkreślają znaczenie zawartych tam porozumień. Opozycja z kolei wytyka brak konkretnych efektów dla polskich firm. A my łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który zbierał komentarze w tej sprawie. Dzień dobry, Michale, na dworze czy na polu?
1: Na dworze, zdecydowanie.
0: Michale, wracamy do spraw poważnych. Powiedz, jak politycy oceniają tę konferencję?
1: Politycy rządzącej koalicji podkreślają, że świat biznesu pokazał w Gdańsku, że doskonale radzi sobie bez polityków. Dowodem ma być ponad 200 umów i porozumień zawartych na konferencji. Jak mówiła mi Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej, to właśnie przedsiębiorcy byli głównymi beneficjentami wydarzenia.
2: Kilkanaście umów, porozumień, listów intencyjnych zawartych również z polskimi firmami. Oczywiście opozycja i prezydent Nawrocki robili wszystko, żeby rzucać kłody pod nogi dla tej konferencji, bo w interesie prezydenta Nawrockiego, jak widzimy coraz mocniej, jest podsycanie tych emocji antyukraińskich. To odebranie orderu też było w takim szczególnym momencie. Prezydent mógł się wstrzymać, nie zrobił tego, podjął taką decyzję, żeby te relacje jeszcze bardziej zaostrzyć. My dzisiaj jako rząd robimy wszystko, żebyśmy zajmowali coraz lepszą pozycję przy tym stole negocjacyjnym.
1: No, przebieg tej konferencji zupełnie inaczej widzi Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości. Ocenia, że nie przyniosła ona Polsce większych korzyści, nie przyniosła praktycznie żadnych, jego zdaniem. Spośród 200 zawartych porozumień, jak mówił mi, tylko jedno dotyczyło polskich firm.
3: Natomiast ten jeden, którym chwali się rząd, to jest list intencyjny podpisany przez Tauron, Enea, PGE, czyli polskie spółki energetyczne, które wspólnie chcą odbudować ukraińską energetykę. Natomiast z tego, co czytamy, nie ma tam w ogóle podpisu nikogo ze strony ukraińskiej, a więc to tylko jest taki list intencyjny, który ma ratować jakikolwiek wizerunek tej konferencji, że tam coś się wydarzyło.
1: No, w jednym politycy są zgodni, przyznają, że brak prezydenta Ukrainy Władimira Załańskiego, a także prezydenta Karola Nawrockiego wpłynął nie tylko na obniżenie rangi wydarzenia, ale także na potencjalne efekty, ocenia Rafał Kasprzyk z Centrum.
4: Na pewno to politycy jednak wpłyną na to, gdzie będą, które państwa, które firmy będą realizowały kontrakty, gdzie te umowy będą realnie wykonywane, i rolą polskiego państwa, również polskiego prezydenta, jest to, żeby zapewnić gwarancję polskim firmom udziału w odbudowie Ukrainy, bo to jest perspektywa kilku i kilkunastu, może kilkudziesięciu lat, i to jest stabilność dla Polski i dopływ nowych kontraktów, nowych pieniędzy, zysków również.
1: A ja przypomnę, Ukrainę na forum w Gdańsku reprezentowała jej premier Julia Świrydenko, a Polskę Donald Tusk.
0: A te informacje dla radia RMF24 zebrał Michał Krasoń. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A już za chwilę w radiu RMF24 powiemy o tym, jak radzić sobie z wysokimi temperaturami. I faktycznie, Michale, już cię pożegnałem, ale może jeszcze zapytam. Ma pan jakieś sposoby sprawdzone?
1: Mam. Przyszedłem dzisiaj wcześniej do pracy, bo tutaj jest chłodno, więc mogę sobie posiedzieć przy komputerze, troszkę popracować i w jakoś przyjemnej atmosferze, bo no, w domu niestety aż tak chłodno nie mam.
0: No to mamy podobnie, to w takim razie chyba będą całodobowe programy dzisiaj na żywo i z Warszawy, i z Krakowa.
1: Ja nie mam nic przeciwko, słyszymy się w nocy.
0: Dokładnie tak. Michał Krasoń, bardzo dziękujemy.

0: Sobotnie popołudnie z radiem RMF24. Sanepid przypomina, aby w czasie ekstremalnych upałów pamiętać o odpowiednim przechowywaniu żywności. Produkty pozostawione poza lodówką mogą być dla nas bardzo szkodliwe. O czym jeszcze trzeba pamiętać? Oto nasz reporter Piotr Bułakowski pytał szefa warmińsko-mazurskiego Sanepidu Janusza Dzisko.
1: Przede wszystkim dbajmy o nawodnienie naszego organizmu, unikajmy słońca. To jest kwestia w dalszym ciągu i kremów, i czapeczek, i odpowiedniej ilości elektrolitów, a według mnie osoby starsze w ogóle nie powinny wychodzić z domu, bo to może być na pewno groźne. No i druga rzecz, o której trzeba oczywiście pamiętać, to jest kwestia artykułów żywnościowych, łatwo psujących się. Proszę pamiętać, że my hodujemy bakterie, te najbardziej chorobotwórcze, w cieplarkach, gdzie temperatura wynosi 36 do 40 stopni. W związku z powyższym można jednoznacznie powiedzieć, że przechowywanie żywności poza urządzeniem chłodniczym, żywności łatwo psującej się, to tak jakbyśmy tą żywność przetworzoną włożyli, że tak powiem, do cieplarki. Nie mówię od sytuacji, kiedy jest poza urządzeniem chłodniczym. Nie ma artykułów żywnościowych, które są jałowe, czyli pozbawione drobnoustrojów. Ta temperatura i odpowiednie warunki tworzą idealne warunki do gwałtownego namnożenia się drobnoustrojów, a więc tego typu artykuły żywnościowe mogą stać się, że tak powiem, bombą biologiczną i proszę o tym pamiętać.
2: Mamy jeszcze sporo straganów ze świeżymi owocami, warzywami. Trzeba pamiętać, żeby je myć.
1: Zawsze proszę pamiętać o tym, że część tych artykułów żywnościowych, tych owoców i warzyw przyjeżdża do nas i jest poddawana pewnemu rodzajowi procesowi konserwacji. Do tego są używane również różnego rodzaju związki i podstawowym minimum jest to, ażebyśmy spożywali po umyciu tych warzyw i owoców. Proszę pamiętać również, że my ciągle mówimy o kwestii zbierania jagód czy poziomek w lesie i ryzyka związanego z możliwością wystąpienia ciężkiej choroby, którą nazywamy bąblowicą. I tutaj też nieodzowne jest, że tak powiem, wykonywanie tych zabiegów higienicznych polegających na dokładnym myciu. Ale to nie tylko owoce i warzywa. Proszę pamiętać, że marchewka, którą kiedyś jedliśmy wyrywając prosto z ziemi, z ogródków działkowych może być również skażona, ponieważ dzikie zwierzęta są u nas w tej chwili w mieście, a na ogródkach działkowych na pewno.
0: Szef warmińsko-mazurskiego Sanepidu Janusz Dzisko, z którym rozmawiał Piotr Bułakowski. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Radiu RMF 24 wracamy do reakcji Hezbollahu na zawarte w Waszyngtonie porozumienie między Izraelem a rządem Libanu. Jak już wspominaliśmy, Hezbollah zapowiedział, że nie zamierza respektować jego postanowień. Jego przywódca Naim Qassem odrzucił podpisane porozumienie. Oświadczył, że dokument jest upokarzający. Umowa zawarta w Waszyngtonie to upokorzenie, hańba i rezygnacja z suwerenności. Umowa ta nie istnieje, a postanowienia irańsko-amerykańskiego protokołu ustaleń muszą zostać wdrożone. Według tej koncepcji warunkiem trwałego pokoju ma być całkowite wycofanie izraelskich wojsk z południa Libanu. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, zapowiedział jednak, że izraelskie wojska pozostaną w części południowego Libanu, przekazując jedynie dwa obszary pod kontrolę libańskiej armii. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF

0: Radiu RMF 24, pora na sport i piłkarskie emocje. Najbliższa noc przyniesie nam ostatnie rozstrzygnięcia w fazie grupowej mundialu. Patryk Cerwański jest razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, no kiedy to minęło? Kiedy to się, jak szybko? Dwa tygodnie troszeczkę z okładem, ale rzeczywiście, no szybko czas leci na mundialu. Nawet jak się nie ogląda wszystkich meczów od deski do deski.
0: Otóż to, no to rozpoczynamy tę analizę, Patryku. Ile miejsc w fazie pucharowej jest już zajętych?
1: No, 28 już zajętych, no i łatwy rachunek, 4 zostały jeszcze miejsca wolne.
0: A ile drużyn ciągle jest w grze? I pytanie, jakie to drużyny?
1: No, drużyn to jest tak lekko licząc dwa razy więcej. Są takie grupy, gdzie właściwie jeszcze, no mamy na przykład dwie drużyny, które awansowały. Pójdźmy za tym przykładem dzisiejszych meczów. Anglia i Gana na przykład z grupy L już pewne awansu. Chorwacja jeszcze tego awansu pewna nie jest. Zagra z Ganą. Panama też ma jeszcze szansę. Jeżeli wysoko wygra z Anglią, no ktoś powie, że to niemożliwe. No, mało prawdopodobne, ale te szanse cały czas matematycznie istnieją. Panama może jeszcze jakoś tutaj się prześliznąć na przykład. No Demokratyczna Republika Konga ma jeszcze szansę też na awans, jeżeli wygra z Uzbekistanem. Także no nawet Szkoci, którzy już zagrali wszystkie mecze i wydawało się, że już będą bez szans, istnieje taki scenariusz, chociaż oni teraz są w tej tabeli drużyn z trzecich miejsc. Przypomnę, 8 z 12 takich drużyn będzie grało dalej i Szkoci wczoraj wypadli poza tę ósemkę. Są teraz na 10 miejscu w tej klasyfikacji. Natomiast jest jeszcze taki scenariusz, w którym oni mimo wszystko przesuwają się w górę tego zestawienia, ale tutaj muszą no, liczyć na porażki Chorwatów i porażkę Algierii w tych nocnych meczach. Także no, dużo jeszcze możliwych scenariuszy.
0: Dużo jeszcze przed nami, no i kropkę nad i muszą postawić na przykład Chorwaci, wspominani tak przez ciebie, ale także i Anglicy, no mają coś do udowodnienia.
1: No Anglia zaczęła mundial bardzo dobrze, zwycięstwo 4-2 właśnie nad Chorwacją, ale już w drugim meczu 0-0 z Ganą, to nie jest jakiś wynik, który by rozbudzał emocje angielskich kibiców, którzy, no umówmy się, nastawieni są zawsze na jakieś wysokie cele, wysokie mają aspiracje. Teraz ten mecz z Panamą, tylko raz Anglia grała z Panamą na Mistrzostwach Świata, to był 2018 rok i wtedy wygrała bodajże 6-1, Harry Kane 3 bramki wtedy strzelił, także no te oczekiwania pewnie są wysokie i z punktu widzenia Anglików pewnie przydałoby im się jakieś takie właśnie dosyć mocne zwycięstwo. Chorwaci natomiast no grają z Ganą, remis już im załatwi sprawę, jeżeli przynajmniej zremisują, to będą grali dalej, natomiast jeżeli chcą awansować na drugie miejsce w grupie, to muszą z Ganą wygrać, wtedy Gana spadnie na trzecie, ale Gana też będzie miała awans. Natomiast gdyby Chorwaci przegrali, no to ich sytuacja będzie bardzo trudna, ale chyba jeszcze nie beznadziejna. To znaczy, jeżeli przegrają, to będą mogli czekać na rozstrzygnięcia właśnie w tych innych grupach i jeszcze jakaś tam malutka nadzieja by się mogła tlić, ale chyba bardzo minimalna.
0: Patryku, czy Anglia powinna kończyć mecz w komplecie? Myślę tutaj oczywiście o spotkaniu z Ganą, no bo wydaje mi się, że Jordan Pickford chyba jednak powinien no, oglądać to spotkanie z wysokości szatni.
1: No dzisiaj, czy dzisiejsze będą kończyć? Przepraszam, muszę
0: nie,
1: tutaj się prosić o
0: doprecyzowanie. To spotkanie z Ganą, gdzie było 0-0, ale tam po prostu no, mnóstwo tych kontrowersji. No wydaje mi się, że reprezentanci Gany no, zostali skrzywdzeni jednak. Nie wiem, co o tym myślisz.
1: Wiesz co, powiem ci, że generalnie do sędziowania na tym turnieju nie mam zbyt wielkich zastrzeżeń tak naprawdę. Widzę, że błędy się zdarzają, ale widzę też, jak kibice traktują różne spotkania i tutaj powołam się na przykład z ostatniego meczu sędziowanego przez Szymona Marciniaka w nocy, czyli Iran-Egipt i tam była taka sytuacja, w której Iran strzelił bramkę, która została ostatecznie anulowana i pokazane było, że był spalony, który wzbudził ogromne kontrowersje, bo tam jeden z piłkarzy stoi ewidentnie przed linią piłki, czyli on jakby wydaje się, że jest na tym spalonym. Ale co robi bramkarz reprezentacji Egiptu? On otóż znajduje się po drugiej stronie piłki i w tej sytuacji no nie będzie spalonego. Także często też jest kłopot trochę z interpretacją różnych przepisów. Są prostsze i trudniejsze przepisy w piłce, ale też widać, że kibice nie ze wszystkich przepisów zdają sobie sprawę, no bo żeby był spalony, to musimy mieć na przykład bramkarza, jest ten ostatni obrońca, tak? I wtedy jest jakaś tam sytuacja, jeżeli podanie jest w złym momencie, że będzie spalony. Ale jeżeli ten bramkarz jest gdzieś dalej, no to wtedy ta linia spalonego, bramkarz nie jest potrzebny, żeby był spalony, tak? To mogą być na przykład dwaj piłkarze z pola. Bramkarz może sobie stać w polu karnym przeciwnika tak naprawdę, na przykład. Także zwróciłbym też uwagę na to generalnie, że interpretacja niektórych przepisów jest nie taka prosta. Czasami to, co widzimy oczywiście na powtórkach, no to wszystko widać lepiej, ale z niektórych przepisów, niektóre przepisy są trochę zniuansowane, także do tego bym pił i niektóre sytuacje są trudne do takiej szybkiej i dobrego ocenienia. Dużo łatwiej to zrobić z perspektywy internetu, czy z perspektywy kilku godzin, ale i w tym internecie pojawiają się no, błędne interpretacje, tak bym to określił.
0: No to już teraz wracamy na boisko, no bo Patryku, będzie też inny mecz o bezpośredni awans.
1: Tak, no i mecz bardzo ciekawy. Mówiłem o nim w faktach, czyli mecz pomiędzy Austrią i Algierią. Na razie Austria na miejscu drugim, czyli bezpośredni awans z drugiej lokaty. Algieria na miejscu trzecim. I na razie Algierczycy, no jeżeli padłby w tym meczu remis, to obie drużyny przejdą dalej. Taki wydawałoby się bezpieczny scenariusz. Natomiast drugie miejsce w grupie J oznacza konieczność grania z Hiszpanią. No i teraz pytanie, czy tak bardzo chcemy trafić na tych Hiszpanów? No pewnie jedni i drudzy by nie chcieli, także teoretycznie moglibyśmy nawet sobie wymyślić taki scenariusz, w którym Austriacy myślą, no to możemy przegrać 0-1, niech Algieria sobie będzie na miejscu drugim, niech sobie trafia na tych Hiszpanów. No ale jest to troszeczkę niebezpieczna sprawa, więc Austriacy są trochę postawieni w takiej trudnej sytuacji. Jak przegrają, to mogą wypaść z mundialu i nie załapać się z tych trzecich miejsc do awansu, a jeżeli załapią jakiś remis albo wygrają, no to trafiają tak czy inaczej na Hiszpanię. Także co lepsze, czy ryzykować i może odpaść z mundialu, czy jednak decydować się na mecz z Hiszpanią? Trochę pół żartem, pół serio, ale no ten mecz można rozpatrywać z wielu perspektyw. Także z tej, że właśnie ten remis 0-0 na przykład dla obu drużyn bezpieczny. Proszę bardzo, my i wy macie po punkcie, jedni i drudzy grają dalej. Dochodzi do tego właśnie jeszcze ten aspekt historyczny, czyli mundial z 82 roku, gdzie Niemcy, no nie powiem, że się dogadali, ale Niemcy zagrali z Austrią, miało być 1-0 dla Niemców i było. I taki wynik oznaczał, że dalej grają Niemcy i Austriacy, Algieria wraca do domu. No to wtedy budziło ogromne kontrowersje, bo obie drużyny po tym, jak Niemcy strzeliły bramkę, to już nic nie chciały na boisku robić. Teraz Algieria z kolei stoi przed taką szansą, żeby może utrzeć tym Algierczykom nosa po wielu latach, wygrać z nimi na przykład, no nie wiem, 2-3 bramkami. Zobaczcie, Austriacy, czy się załapiecie, czy nie w takiej sytuacji. No nie wiem, czy Algierczyków stać na takie okazałe zwycięstwo, ale na pewno pod tym względem ten mecz też ciekawy, tego tła historycznego.
0: No i niestety na koniec ta smutna perspektywa i ubolewam nad tym mocno, no bo późno dzisiaj zaczynamy, prawda?
1: No sobota, niby dobry dzień, prawda, do oglądania piłki, ale aż się prosi, żeby było troszeczkę wcześniej. A tutaj dopiero o 23:00 te mecze Chorwacja-Gana i Panama-Anglia, przynajmniej nie będzie już może jakoś bardzo gorąco. Kolejne spotkania 1:30 w nocy, Demokratyczna Republika Konga z Uzbekistanem i Kolumbia z Portugalią, to myślę może być ciekawy mecz. A te pozostałe mecze dopiero o 4:00, zamykamy fazę grupową mundialu, czyli Algieria-Austria i Jordania-Argentyna. No i pytanie, czy Argentyna, skoro już pewna awansu, czy wszyscy najlepsi zagrają, czy Leo Messi jeszcze podreperuje swój dorobek bramkowy na mundialu, to około 6:00 wszystko będzie jasne. Także jeżeli ktoś w niedzielę wstaje, no nie powiem skoro świt, bo chyba słońce to nawet wstaje gdzieś tam po 4:00, ale no tak wczesna pobudka w niedzielę i wszystko będzie jasne.
0: Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Patryku, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Zbliża się godzina 17. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla was Tomasz Weryński.
1: Zaczynamy od pilnych informacji z Mszany Dolnej w Małopolsce. Tam duży pożar hali magazynowo-usługowej. W akcji strażacy.
2: Apelujemy tutaj do mieszkańców o zamykanie okien, niewychodzenie z budynków.
1: Poza tym wybuch motorówki na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie na Mazowszu, a w Gliwicach siatkarski mecz Polska-Niemcy w Lidze Narodów. Pożar hali magazynowo-usługowej przy ulicy Orkana w Mszanie Dolnej w Małopolsce ucierpiała jedna osoba. Nad miastem unosi się potężny słup czarnego dymu.
2: W tym momencie mamy 20 pojazdów zadysponowanych do zdarzeń z terenu naszego powiatu, jak i również sąsiednich. Apelujemy tutaj do mieszkańców o zamykanie okien, niewychodzenie z budynków, ograniczenie na wdychanie dymów niebezpiecznych, które wydobywają się z tego pożaru.
1: Powiedział RMF FM starszy kapitan Wojciech Bogacz z Limanowskiej Straży Pożarnej. Potężny pożar w Mszanie Dolnej. Zobaczcie filmy, które mamy na rmf24.pl. Eksplozja motorówki na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie na Mazowszu. Jedna osoba ucierpiała po tym, jak rozszczelnił się zbiornik z gazem. Informacje na ten temat zebrał reporter RMF FM Igor Skrzypek. Co wiemy o stanie osoby poszkodowanej?
3: Na szczęście nic poważnego się nie stało. Mężczyzna, właściciel łódki, doznał poparzeń, ale na tyle niegroźnych, że po krótkiej wizycie w szpitalu o własnych siłach wrócił na miejsce zdarzenia. Łodzią płynęły łącznie 4 osoby, pozostałej trójce nic się nie stało. Do eksplozji doszło w czasie rozruchu silnika motorówki. Została wyciągnięta na brzeg. Biegły z zakresu pożarnictwa oceni, dlaczego silnik wybuchł. Na razie nie wiadomo, czy przyczyniły się do tego upały.
1: Pożar autobusu na Zakopiance w Mogilanach na trasie Myślenice-Kraków. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Krakowa. Teraz w faktach siatkarskie emocje, bo rozpoczyna się kolejny mecz naszej reprezentacji w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w Gliwicach grają z Niemcami. Na miejscu, czyli na trybunach Prezero Areny w Gliwicach, jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Tak jest, witam.
1: Wojtku. Czy od początku meczu szansę dostali zawodnicy, którzy dołączyli do kadry?
4: Tak, wyjściowej szóstce oczywiście, bo w siatkówkę gra się po 6. Są Wilfredo Leon i Jakub Popiwczak, dla których będzie to pierwszy mecz w tym sezonie kadrowym. W kwadracie jak na razie atakujący Kevin Sasak, bo mecz rozpoczął Bartłomiej Bołądź. Kibice, którzy wypełnili halę niemal do ostatniego miejsca, wierzą oczywiście, że Leon z Popiwczakiem dziś pomogą i biało-czerwoni wygrają pewnie to spotkanie, a nie znów po 5-setowym boju. Niemcy jednak wczoraj w starciu z Belgami zaprezentowali się naprawdę z dobrej strony, wygrywając 3-1. Trwa pierwszy set, w nim jak na razie 1-1. Zagrywał będzie Szymon Jakubiszak z Prezero Areny w Gliwicach, Wojciech Marczyk.
1: Trzymamy kciuki o tym, jak radzą sobie polscy siatkarze w meczu z Niemcami. Usłyszycie w kolejnych faktach RMF FM. Połączymy się ponownie z Wojciechem Marczykiem. A w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Bardzo wysokie wartości na termometrach mogą być niebezpieczne, dlatego jeśli możecie, unikajcie przebywania na słońcu. O sposoby na radzenie sobie z gorącem zapytaliśmy młodych ludzi.
5: Pić dużo wody, na przykład się schłodzić jakimś lodem, chyba po prostu się cienko ubierać. No najlepiej to więcej pić wody, no i tak być najczęściej w cieniu.
6: Jak jakiś sposób, żeby się ochłodzić, no to najczęściej jem lody albo piję jakąś zimną lemoniadę.
7: Przebywanie w jakimś cieniu, w jakichś zacienionych tych miejscach. Okna przede wszystkim w domu pozamykać, pozasłaniać, to też się nie będzie dostawało, że te słońca dużo i żaru nie dostawało do środka.
8: Nawet jeżeli nas korci, żeby przewietrzyć, to jak jest tak gorąco?
7: To lepiej nie. Na wieczór po prostu pootwierać wszystkie okna, niech się przewietrzy.
1: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. A na naszą skrzynkę fakty małpa RMF FM dostaliśmy od was mnóstwo sygnałów z całej Polski. Piszecie z Tarnowa Opolskiego, tam 37 kresek, także z Bytomia, Bydgoszczy, Babic nad Sanem i z Ręcina na Podkarpaciu, z miejscowości Ługi Radły na Opolszczyźnie, tam 41 stopni, Żagań na Dolnym Śląsku melduje 43 kreski, no ale sygnał. Dostaliśmy również z Niemiec, miejscowość Kassel w Hesji, 37 stopni. A synoptycy przypominają, to jeszcze nie koniec gorącego weekendu. Sprawdzajcie termometry i napiszcie do nas adres fakty@rmf.fm.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: sobotnie popołudnie z radiem RMF 24. Już za chwilę wrócimy do sprawy afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego. Nasz dziennikarz spotkał się z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Cały czas śledzimy także doniesienia z Bliskiego Wschodu. Najnowsze informacje będzie miał dla nas nasz korespondent zza oceanu Paweł Żuchowski. W tej godzinie nie zabraknie także sportu. Polscy siatkarze w Lidze Narodów grają z Niemcami, a my gramy dalej. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami. We'll be right back.

0: Słuchacie radia RMF 24. W naszym weekendowym programie ciąg dalszy sprawy afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego. Na ten temat nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Była to pierwsza rozmowa w mediach z szefową tego resortu poza konferencjami prasowymi po wybuchu afery w stołecznym szpitalu. Jolanta Sobierańska-Grenda w przyszłym tygodniu ma spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem i prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. A wcześniej nasz dziennikarz pytał o wydarzenia ostatnich tygodni w szpitalach w różnych częściach Polski.
1: Problem pojawia się w momencie, kiedy coś dzieje się poza procedurą. I to nie jest tylko przykład warszawskiego szpitala południowego i podejrzeń, które są wyjaśniane, różnych sygnałów, czy coś odbyło się poza procedurą medyczną czy prawną. Przykład także Aleksandrowa Kujawskiego i zabiegu syna senatora Tomasza Lenca, kiedy też wiemy już po kontroli NFZ-u, że odbył się zabieg poza procedurą. Pytanie brzmi, jakie są pomysły teraz, aby jednak było poczucie pacjentów, że to, co się dzieje, nawet jeśli nie jest idealne, dzieje się zgodnie z procedurami, a nie poza. Co może się wydarzyć?
2: No ja myślę, że w systemie przede wszystkim jest wiele osób odpowiedzialnych za to, żeby się wszystko działo zgodnie z procedurami, bo to, że mamy procedury i będziemy opracowywać również zaostrzenie niektórych kar, do czego zobowiązał nas pan premier wspólnie z ministrem sprawiedliwości, to jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, co my z tymi procedurami potem w życiu robimy. I tutaj wiele osób, które mają na to wpływ, od personelu medycznego po zarządzających szpitalami, właściciele szpitali, również kontrolerzy, bo jak dzisiaj chyba nawet dobrze pokazuje to przykład szpitala południowego, że mamy w tej chwili kilka kontroli, czyli widać, jak wiele instytucji w państwie stoi na straży przestrzegania procedur, czy może wyciągnąć konsekwencje za ich nieprzestrzeganie, czego jeszcze dzisiaj nie możemy stwierdzić, bo nie mamy wyników kontroli.
1: A na czym będą polegać ostrzejsze kary i kiedy one mogą być wprowadzone? Kto miałby być karany?
2: My w tej chwili jesteśmy na etapie współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Pracujemy nad wytypowaniem tych zachowań, które mogłyby się kwalifikować do zaostrzenia kar. I tutaj głównie jakby apel pana premiera był w kierunku przestrzegania kolejek. Myślę, że tutaj mamy zarówno przepisy po stronie podmiotu i umowy zawieranej oczywiście z NFZ-em, ale również czasami mamy do czynienia z różnymi rzeczami dotyczącymi dokumentacji medycznej, więc jesteśmy na etapie w tej chwili wybrania tych przepisów, które będą najodpowiedniejsze do tego, żeby reagować, i tutaj też duża praca jest wykonywana w tej chwili po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
1: Karani mieliby być szefowie placówek, przedstawiciele organów prowadzących?
2: No, myślę, że ten pakiet jest szerszy, bo również osoby, które sporządzają dokumentację medyczną, te osoby, które odpowiadają za ewentualnie również błędy medyczne. Wiemy, że już mamy tutaj procedury, ale też pracujemy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, ponieważ mam nadzieję, że już we wrześniu będziemy w stanie opublikować strategię bezpieczeństwa pacjenta, bo to jest dokument, który jeszcze więcej umożliwi zgłaszalności w zachowywaniu też anonimowości tych osób, które zgłaszają, ponieważ dzisiaj do Rzecznika Praw Pacjenta oczywiście wpływa sporo skarg, natomiast nie zawsze te skargi, czy wiedzą również osoby o tym, że mogą te skargi zgłaszać nie tylko pacjenci, ale również chociażby personel, który widzi jakieś nieprawidłowości.
1: To byłyby kary finansowe, może ostrzejsze niż do tej pory, czy jeszcze inny rodzaj kar?
2: Jeszcze takich decyzji nie podjęliśmy, natomiast no, oczywiście kodeksy zawierają nie tylko kary finansowe, ale również konsekwencje związane, czy chociażby z, być może z jakimiś sankcjami bardziej dotkliwymi, więc dzisiaj na to pytanie na pewno trudno odpowiedzieć.
1: Bardziej dotkliwymi, czyli?
2: No myślę, że tutaj musimy współpracować również z samorządami zawodowymi, bo część tych kompetencji dotycząca prawa wykonywania zawodu, jak wiemy, spoczywa na samorządach zawodowych, więc myślę, że to pytanie jest na pewno, powinno być skierowane również do samorządów.
0: Zaostrzenie kar dla dyrektorów szpitali rozważa Ministerstwo Zdrowia. Jest to konsekwencja afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego. Jak ujawniły media, część decyzji miała być tam podejmowanych poza procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Tę sprawę wyjaśnia m.in. prokuratura. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę Waszyngton i doniesienia dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zostańcie z nami.

0: Ponownie wracamy na Bliski Wschód. Jak już wspominaliśmy w radiu RMF24, znowu jest tam niespokojnie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Na linii jest nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle. Przypomnijmy, Stany Zjednoczone zaatakowały z kolei w odpowiedzi na czwartkowy irański atak na singapurski statek handlowy przepływający przez cieśninę Ormus.
1: Dzień dobry. Tak, dlatego bardzo kruche jest zawieszenie broni, bo już z Białego Domu płyną głosy, że USA odpowiedzą w najbliższych godzinach na atak na cele powiązane ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy więc kolejny raz eskalację. Reakcją na przemoc będzie przemoc, oświadczył jeszcze wczoraj wiceprezydent USA J.D. Vance, komentując przeprowadzenie tego dnia przez siły amerykańskie ataków na cele w Iranie. Iran podpisał porozumienie o zawieszeniu broni. My się z niego wywiązaliśmy. Jeśli mają zastrzeżenia, jeśli chodzi o sposób wdrażania wstępnego porozumienia, mogą po prostu zadzwonić, ale przemoc spotka się z przemocą, oświadczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Donald Trump, pytany wczoraj o to, dlaczego według niego Irańczycy zaatakowali statek, odpowiedział: są trochę inni. Dobra, myślę, że już wystarczy, dodał prezydent, nie odpowiadając na więcej pytań na ten temat, odchodząc od dziennikarzy. Wcześniej w piątek Trump oświadczył, że czwartkowy atak Iranu na pływający pod singapurską banderą statek handlowy w Ormuzie był głupim naruszeniem porozumienia o zawieszeniu broni. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował w czwartek, że statki mają przepływać przez cieśninę wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez Iran i przestrzegł przed korzystaniem z alternatywnych tras ogłoszonych przez inne władze. Korpus uprzedził, że podejmie działania wobec jednostek, które nie podporządkują się tym instrukcjom. Dziś strona irańska, wydając oświadczenie, stwierdziła, że stanowczo potępia

0: loty przeprowadzone przez armię terrorystyczną USA w piątkowy wieczór, 26 czerwca, na kilka obiektów położonych na południowym wybrzeżu Iranu. Resort dyplomacji ocenił w komunikacie, że działania Waszyngtonu naruszyły Kartę Narodów Zjednoczonych i postanowienia memorandum kończącego wojnę, przyjętego w nocy z 17 na 18 czerwca. Komentatorzy podkreślają, że kwestia kolejnych ataków to sprawa godzin. Czekamy więc na odpowiedź Stanów Zjednoczonych na irański atak. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Bardzo dziękujemy za te relacje. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Radiu RMF24 ponownie sportowe emocje, ale tym razem te z udziałem polskich sportowców. Nasi siatkarze grają z Niemcami w Lidze Narodów, trwa już drugi set, a na łączach razem z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
1: Jestem, witam.
0: Jest na miejscu i oczywiście śledzi to spotkanie. Wojtku, co się dzieje na parkiecie i pytanie, czy nasi siatkarze wpadli w ten sportowy szał, jak przed momentem zaśpiewała nam Edyta Bartosiewicz.
1: No, sportowego szału w pierwszym sesie, patrząc na wynik, raczej nie było, bo przegrali biało-czerwoni te partie 23-25. Chociaż nie była to zła gra naszej reprezentacji. Niemcy jednak lepiej prezentują się dziś na zagrywce i to chyba doszukując się gdzieś tych różnic, to były te dwa zwycięskie punkty. Za pierwszy set na pewno można pochwalić Aleksandra Śliwkę. Sporo atakował, sporo punktował. No widać, że jest kapitanem nie tylko, tak powiedzmy, z nazwy, ale też w dzisiejszym meczu prowadzi drużynę. Do zespołu dołączyli też Jakub Popiwczak przed tym spotkaniem, a także Wilfredo Leon. Oni dzisiaj od początku meczu na parkiecie. Wilfredo Leon, no jak na razie wygląda nieźle. Jakub Popiwczak też stara się, żeby w obronie biało-czerwoni naprawdę prezentowali się bardzo dobrze. Ten drugi set zdecydowanie już lepszy w wykonaniu Polaków. Teraz świetna zagrywka Wilfredo Leona i na tablicy wyników 6-2. W tamtej pierwszej partii biało-czerwoni przegrywali 2-3 punktami. Potem udało się wyrównać, no ale ta końcówka dla Niemców. Teraz od początku tej partii warunki dyktują tutaj biało-czerwoni. Trener Botti, prowadzący reprezentację Niemiec, wziął teraz czas, no bo ten początek biało-czerwonych naprawdę piorunujący w tym pierwszym secie. Dobre zagrywki Wilfredo Leona, niezła gra blokiem, no i tak jak mówiłem, na tablicy wyników 6-2, więc teraz na trybunach wielkie szaleństwo, wielka meksykańska fala tutaj przechodzi przez całą Pre-Zero Arenę, no i biało-czerwoni kibice świetnie się bawią, bo w tym drugim secie mają ku temu jak na razie doskonałe powody, bo tak jak mówię, ta gra biało-czerwonych w porównaniu do pierwszej partii wygląda o wiele lepiej, ale to dopiero początek, więc no trzymamy dalej kciuki, liczymy na to, że tutaj będzie trochę łatwiej, bo ostatnio biało-czerwoni przyzwyczaili nas do tego, że wygrywają mecze, ale po zaciętych 5-setowych bojach, więc myślę sobie, że tutaj by było fajniej, gdyby ten mecz był troszkę krótszy.
0: Oj, zazdrościmy tej atmosfery w Gliwicach. Wojtku, powiedz jeszcze, jak ważny to dla nas mecz? Oprócz tego oczywiście, że każdy mecz z Niemcami jest tym najważniejszy.
1: Tak, to prawda. Tutaj nawet przy każdej zagrywce Niemców pojawiają się dosyć głośne gwizdy, więc widać, że trybuny czują tę wagę tego spotkania. To kolejny mecz Ligi Narodów, w którym ważne są zdobyte oczywiście punkty, by awansować do tego turnieju finałowego, no bo tam tak naprawdę zaczyna się dopiero to wielkie granie. Celem naszej kadry było to, żeby ten awans do tego turnieju finałowego zapewnić sobie już tutaj w Gliwicach. To trochę się po tych dwóch meczach rozegranych z Belgią a także, no i wyleciał mi drugi rywal z głowy, to, no już źle, z tą moją pamięcią.
0: W każdym razie... te gwizdy, Wojtku, bo chyba strzelam, że przed momentem chyba Niemcy serwowali, tak?
1: Zgadłeś dokładnie i zepsuli zagrywkę, więc po tych gwizdach był taki wybuch radości. Także idealnie to odczytałeś reakcję trybun. Więc po tych dwóch przegranych meczach tutaj w Gliwicach biało-czerwoni no troszkę utrudnili sobie to zadanie, żeby ten awans wywalczyć już tutaj, ale to nie jest niemożliwe. Jeszcze jest jeden turniej, ten taki powiedzmy eliminacyjny i dopiero później czekają nas te finały, więc liczymy na to, że biało-czerwoni się w nich znajdą. Ważne, żeby tutaj wygrać za 3 punkty, czyli 3-0 bądź 3-1. No te 3-0 już jest niemożliwe, to wiemy. 3-1 by się przydało, bo to zwycięstwo za 3 punkty, więc ono zawsze jest troszkę więcej warte. Teraz zagrywają Niemcy.
0: Tak jest.
1: Najlepsze przyjęcie Aleksandra Śliwki. Przebijamy tak trochę, ratując się sytuacji. Robi to Szymon Jakubiszak. Niemcy wyprowadzają skuteczny atak, ale nasi reklamują, że nie, to był atak autowy. No i tak. I popiera ich sędzia i przyznaje punkt naszej reprezentacji. No więc ta przewaga biało-czerwonych jest 4-punktowa, 8-4, a w pole zagrywki wędruje Bartłomiej Bołądź.
0: Czyli wracamy do gry, a to był oczywiście Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, bardzo dziękuję za tę relację.
1: Dziękuję bardzo.

0: Słuchacie radia RMF24. Nie przeoczcie tego w upały. Fala upałów to wyzwanie nie tylko dla całego organizmu, ale również dla naszych oczu. Wysoka temperatura i suche powietrze powodują szybsze parowanie filmu łzowego, co prowadzi do zaczerwienienia, pieczenia, łzawienia czy uczucia piasku pod powiekami. Dolegliwości nasilają klimatyzacja i długotrwała praca przed komputerem. Specjaliści przypominają, że oprócz odpowiedniego nawodnienia organizmu warto stosować krople nawilżające, robić przerwy od słońca i chronić oczy okularami z filtrem UV. Pomóc mogą także chłodne okłady na powieki, a szczególną ostrożność powinny zachować osoby noszące soczewki kontaktowe oraz alergicy. W czasie upałów i pylenia roślin łatwiej o podrażnienia i stany zapalne, dlatego warto unikać pocierania oczu i ograniczać przebywanie na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia. I co ciekawe, na kondycję naszych oczu, szczególnie podczas upałów, ma również wpływ to, co jemy. A co warto zauważyć podczas planowania posiłków? Otóż czy znajdują się w nich m.in. marchew, szpinak, jarmuż, borówki, ryby czy orzechy? Zwłaszcza w takie temperatury jak dzisiaj naszym oczom przydadzą się luteina, cynk, witaminy A, C i E oraz kwasy omega-3.
1: Radio RMF24.
0: I nie przeoczcie także najnowszych faktów RMF FM punktualnie o godzinie 18 oraz programu O tym się mówi, który tuż po godzinie 18 w radiu RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, spokojnej reszty dnia.

0: zza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 18. Meldujemy się z najnowszym wydaniem Faktów RMF FM. W studiu Tomasz Beryński. Słuchamy.
1: Zderzenie auta osobowego z busem na drodze krajowej nr 11 w Wielkopolsce. Od tej informacji ważnej dla kierowców zaczynamy fakty. Potem zarzuty dla 36-letniego Ukraińca za groźby wobec prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Jest wniosek o areszt. Poza tym zajrzymy do Gliwic. Tam walczą polscy siatkarze o zwycięstwo z Niemcami. Ale sprawdzimy też sytuację mundialową przed ostatnimi meczami fazy grupowej. Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej 11 przy wyjeździe z Kórnika w stronę Środy Wielkopolskiej. Po zderzeniu samochodu osobowego z busem trasa jest zablokowana. Za znieważenie polskiego organu konstytucyjnego oraz za kierowanie gróźb karalnych odpowie 36-letni Ukrainiec, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Te słowa padły podczas rozmowy upublicznionej na kanale internetowym. Ukrainiec został zatrzymany w Zielonej Górze. Nie ma stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Policja ustala, czy przebywa w Polsce nielegalnie. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie, trwa wymiana ciosów. Iran zaatakował cele powiązane z siłami Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent teraz na linii. Pawle, przypomnijmy, USA zaatakowały te obiekty w odwecie na czwartkowy atak Iranu na singapurski statek w cieśninie Ormus.
2: Dzień dobry, tak, dlatego bardzo kruche jest zawieszenie broni, bo już z Białego Domu płyną głosy, że USA odpowiedzą w najbliższych godzinach na atak na cele powiązane ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy więc kolejny raz eskalację. Reakcją na przemoc będzie przemoc, oświadczył jeszcze wczoraj wiceprezydent USA J.D. Vance, komentując przeprowadzenie tego dnia przez siły amerykańskie ataków na cele w Iranie. Iran podpisał porozumienie o zawieszeniu broni. My się z niego wywiązaliśmy. Jeśli mają zastrzeżenia, jeśli chodzi o sposób wdrażania wstępnego porozumienia, mogą po prostu zadzwonić. Ale przemoc spotka się z przemocą, oświadczył wiceprezydent J.D. Vance. Donald Trump, pytany wczoraj o to, dlaczego według niego Irańczycy zaatakowali statek, odpowiedział, są trochę inni. Iran chce kontrolować cieśninę Ormus. Dziś strona irańska, wydając oświadczenie, stwierdziła, że stanowczo potępia naloty przeprowadzone przez armię terrorystyczną USA w piątkowy wieczór 26 czerwca na kilka obiektów położonych na południowym wybrzeżu Iranu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Sport w faktach RMF FM.
1: Polscy siatkarze remisują w meczu Ligi Narodów z Niemcami 1-1. Pierwszego seta biało-czerwoni przegrali. Trwa trzecia partia tego spotkania, które z trybun gliwickiej hali śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Witamy ponownie. Witam ponownie.
1: Wojtku, jak wyglądała gra biało-czerwonych w tym drugim secie?
4: No, co potwierdza wynik, o wiele lepiej, bo tego seta biało-czerwoni wygrali 25-16. No i trzeba przyznać, wprost punktowali o wiele lepiej, grali też lepiej w bloku. Najskuteczniej jak na razie z biało-czerwonych spisuje się atakujący Bartłomiej Bołądź, no ale dobrze punktują też dzisiaj Aleksander Śliwka i Wilfredo Leon, czyli ten, który do kadry, można powiedzieć, dołączył w piątek, no i dziś rozgrywa pierwszy mecz w tym sezonie kadrowym. Zobaczymy więc, jak w tej trzeciej partii będą spisywali się biało-czerwoni. Ona dosłownie za chwileczkę powinna się rozpocząć. Z Prizero Areny w Gliwicach Wojciech Marczyk.
1: Kto uzupełni fazę pucharową Mundialu? Przesądzą o tym ostatnie mecze fazy grupowej. Na końcowe rozstrzygnięcie czekamy jeszcze w trzech grupach. Patryk Serwański w faktach. Patryku,
5: jestem.
1: Witamy. Znamy już sporo pary 1/16 finału. Kilka z nich to będą bardzo ciekawe spotkania.
5: Dokładnie. No, faza pucharowa rusza jutro wieczorem. Otworzy ją mecz Kanady z RPA. To jeszcze, powiedzmy sobie, nic wielkiego, ale już mecze Holandii z Marokiem, Francji ze Szwecją czy Brazylii z Japonią. No to brzmi naprawdę interesująco. Argentyna, która ma przed sobą jeszcze ostatni mecz fazy grupowej, już wie, że rywalem w 1/16 finału będzie Republika Zielonego Przylądka. Na rywali czekają jeszcze na przykład Hiszpanie, Belgowie czy współgospodarz turnieju Meksyk. Nad ranem już wszystko będzie jasne.
1: A miłośników piłki nożnej czeka na oczywiście kolejna bezsenna noc. Będziemy o tym mówić w faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: O tym się mówi w radiu RMF 24.
7: Słuchacie radia RMF 24, Piotr Salak, kłaniam się i zapraszam na program O tym się mówi. W tym tygodniu głośno było nie tylko o aferze w warszawskim szpitalu południowym. Miano afery orderowej zyskał spór o historyczne symbole i pamięć. Pamięć o przeszłości między Warszawą a Kijowem. O tym usłyszycie już za chwilę w komentarzach naszych gości. Sportu też nie zabraknie. W RMF 24 nasi siatkarze w Gliwicach na turnieju Ligi Narodów, a na Mundialu króluje Messi.

0: Słuchacie radia RMF24 i programu O tym się mówi, czyli podsumowanie wydarzeń ostatnich dni. Na początku tygodnia głośno było o fali zwrotów odznaczeń nadanych przez prezydentów Polski i Ukrainy. Po decyzji podjętej przez Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, ukraiński przywódca następnego dnia odesłał kurierem najwyższe polskie odznaczenie państwowe. W jego ślady poszli też byli prezydenci Ukrainy Kuczma, Juszczenko, Poroszenko. Z polskich byłych dyplomatów państwowe odznaczenie ukraińskie zwrócił Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie. Jak tłumaczył w rozmowie w RMF FM i w RMF24, zrobił to jako osoba prywatna.
1: Stanąłem w sytuacji, gdzie jestem w jednym rzędzie osób honorowanych przez prezydenta Zełenskiego, w jednym rzędzie z instytucjami i osobami, z którymi nie chcę stać. Chciałbym, żeby politycy polscy, bez względu na to, czy są u władzy, czy w opozycji, zachowali zdolność do prowadzenia dialogu, a oddanie orderów to jest okazanie dyshonoru państwu, które odznaczyło, i to utrudnia taki dialog. Ale jeśli już oddawać ordery, to też są różne sposoby oddania. Niestety na przykład decyzji spikera Werchownej Rady Rusłana Stefańczuka czy decyzji ministra Sybichy towarzyszyło oświadczenie obraźliwe, niekulturalne, i to pozostanie w pamięci. Tak, nastąpiła wymiana ciosów i teraz po prostu właściwie te reakcje społeczne, z nich będzie trudniej wyjść niż z tych dekretów czy decyzji o orderach. Kampania nienawiści, która się przetoczyła przez ukraińskie media, świadczy, że ta życzliwość z 22 roku była bardzo powierzchowna. Wtedy byliśmy na topie. Niestety, łaska pańska na pstrym koniu jeździ na Ukrainie i jeśli tylko któryś partner nie spełnia oczekiwań, wszystkich oczekiwań strony ukraińskiej, to natychmiast staje się w zasadzie wrogiem. I to jest takie świadectwo, powiedziałbym, niedojrzałości. Szczerze mówiąc, ja sobie nie bardzo wyobrażam jakiekolwiek relacje między prezydentami Nawrockim i Zełenskim, a oni pozostaną na lata. I powinni koledzy, koleżanki z Ukrainy brać pod uwagę, że nie da się, że takie sytuacje, jakie mamy teraz, one jednoczą polską opinię publiczną. To pamiętajmy o tym, że stanowisko strony rządowej było na początku niejednoznaczne. Tam się pojawiła krytyka prezydenta, takie symetrystyczne apele i mógł prezydent Zełenski, to był błąd, ale mogło mu się tak wydawać, że on w jakiś sposób obejdzie prezydenta. Gra strony ukraińskiej na naszym wewnętrznym podwórku, ona do niczego nie doprowadzi. Te państwa, które od początku były przeciwne rozszerzaniu Unii Europejskiej, bez związku z Ukrainą. Mamy do czynienia z kryzysem projektu europejskiego w Europie. Potraktują gloryfikację UPA jako wygodny pretekst. Powiedzą, bo widzimy po reakcjach na razie medialnych, mnie na przykład, choć mnie w tym kontekście oburza milczenie oficjalnego Berlina, że to jest skandal, że państwo, które niesie na sobie odpowiedzialność za to ludobójstwo wołyńskie, bo ono mogło dojść do skutku tylko w warunkach zniszczenia struktur państwa polskiego przez najazd niemiecki. I Niemcy pierwsi powinni zareagować na każdą próbę rehabilitacji nazizmu, na każdy przypadek negacjonizmu, Holokaustu i tak dalej. Natomiast w prasie niemieckiej, w prasie francuskiej, w prasie anglojęzycznej zaczynają się teksty opisujące ten kryzys, które zdumionych czytelników informują o UPA, o zbrodni wołyńskiej, bo oczywiście przez świat o tym nie wie, co tam się wydarzyło. Teraz się dowiaduje i ze zdumieniem czytelnik francuski czy niemiecki dowiaduje się, że te postacie, które nie powinny być w XXI wieku gloryfikowane, są gloryfikowane. I to oczywiście burzy tę fałszywą narrację, że to jest konflikt polsko-ukraiński. To nie jest konflikt polsko-ukraiński, to jest problem europejskości Ukrainy. On się Ukrainie bardzo odbije. My niestety nie tylko w tej sprawie ciągle rozmawiamy Polacy z Polakami, a Ukraińcy z Ukraińcami. Wbrew pozorom pozorom jest bardzo niewiele komentarzy polskich w prasie ukraińskiej, komentarzy ukraińskich w prasie polskiej. Może byśmy ich lepiej zrozumieli. Próbujmy, no, nie ulegając oczywiście, nie zdradzając jakichś jednak wartości, których nie należy zdradzać, wsłuchać się w drugą stronę. Gdybyśmy też okazali zdolność, obie strony, do refleksji nad swoim postępowaniem, na pewno bylibyśmy w lepszej sytuacji.
0: Tak apelował Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie. A co na froncie za naszą wschodnią granicą? Kto ma przewagę? O tym w dalszej części naszego programu.

0: Słuchacie programu O tym się mówi w radiu RMF24. Dziś 1500, 85. dzień wojny za naszą wschodnią granicą. Putin atakuje Ukrainę już od ponad 4 lat. Kijów nie pozostaje bierny. Ukraińskie ataki na rosyjską logistykę energetyczną, morską i lądową wywołały kryzys paliwowy zarówno w Rosji, jak i na kontrolowanych przez nią obszarach Ukrainy. Kto ma przewagę? To, co na froncie komentował w naszym radiu Jarosław Wolski, analityk wojskowy.
1: Ukraińcy ostatnio uzyskali zdolności do atakowania w głąb Rosji na dystansie prawie 3000 km. Są to imponujące osiągnięcia, które połączone są z tym, że rosyjska obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa poniosła bardzo wysokie straty w 2023 i 2024 roku. Straty w radarach, w systemach obrony przeciwlotniczej były tak duże, że w Rosji pojawił się szereg obszarów, które są bardzo słabo bronione albo nie bronione wcale. No i troszeczkę się mści geografia Rosji. Kraj ogromny, ogromne przestrzenie. No i to umożliwia ukraińskim dronom i nie tylko dronom, też rakietom manewrującym wnikanie w głąb Rosji. Ale studząc od razu taki troszeczkę hura optymizm, który panuje obecnie w Polsce, zaledwie 10% ukraińskich rakiet dolatuje w ogóle w pobliżu celu, a jeszcze nie wszystkie trafiają, nie wszystkie z odpowiednim efektem rażą ten cel. Ta wojna trwa, Ukraina zyskała zdolności do odpowiedzi na działania rosyjskie, natomiast to jest dalej troszeczkę na zasadzie 1 z 10. W czasie ataki będą coraz większe, coraz lepiej zaplanowane, coraz dalej w głąb Rosji sięgające. Natomiast trzeba mieć świadomość, że na polu walki Ukraina dalej jest defensywie. Rosjanie obecnie prowadzą dość dużą operację ofensywną wiosenno-letnią. Jej kierunkiem jest nie tylko Konstantynówka, ale Słowiańsk i Krematorsk. Tam Rosjanie kierują kolejnych żołnierzy, kolejny sprzęt. To na tym odcinku Rosjanie mają przewagę w powietrzu, przewagę w artylerii, w dronach niestety też. I Rosjanie chcą przed nadejściem jesieni zdobyć Konstantynówkę i podejść pod Krematorsk i Słowiańsk po to, żeby ogłosić w zasadzie zdobycie całego obwodu ługańskiego i większości donieckiego. To są cele polityczne, które Rosjanie chcą zrealizować w tym roku w celu cieniu operacji militarnej. Natomiast na rzecz tej ofensywy Rosjanie ogłosili z wielu środków odcinek chersoński, Krym, odcinek kurski i z tego korzystają Ukraińcy, na przykład w tej chwili przeprowadzając bardzo ciekawą operację izolowania Krymu, w zasadzie całkowitego. Ostatnim akordem będzie zniszczenie mostu kerczeńskiego łączącego Rosję z Krymem. Już obecnie Ukraińcy zdołali zmniejszyć dostawy paliw o 90% na Krym. Potem prawdopodobnie nastąpią ataki na instalacje do przetwarzania i odsalania wody. Już obecnie Ukraińcy wyłączyli część zasobów wodnych Krymu. To spowoduje na okupowanym półwyspie gigantyczną katastrofę i militarną, i humanitarną i wymusi prawdopodobnie na Rosjanach częściową ewakuację Krymu, ludności cywilnej i być może częściowe wyjście sił rosyjskich z Krymu. Bardzo ciekawa operacja. Będziemy widzieli narastanie prawdopodobnie aż do końca sierpnia. Zobaczymy z jakim skutkiem, ale nie zmienia to faktu, że Rosjanie dalej nacierają na froncie i nacierają niestety z pewnymi sukcesami. Poziom strat rosyjski jest w tej chwili tak duży, mówimy o 1 400 000 żołnierzy strat bezpowrotnych. To nie chodzi tylko o zabitych, to chodzi o zabitych, rannych, w tym ciężko rannych, którzy musieli być zdemobilizowani z sił zbrojnych, że Rosja prawdopodobnie w sierpniu, wrześniu będzie musiała podjąć decyzję o mobilizacji. To będzie moment, który nam dużo powie o działaniach czy o planach Rosji. Jeżeli Rosja nie ogłosi mobilizacji, prawdopodobnie będzie planowała rozmowy pokojowe. Natomiast jeżeli Rosjanie ogłoszą powszechną mobilizację, to będzie oznaczało, że Rosjanie będą chcieli przyciągnąć kampanię do początku przyszłego roku.
0: Tak przewidywał analityk wojskowy Jarosław Wolski. W programie O tym się mówi jeszcze przed faktami o 19:00. Zapytamy o grę naszej męskiej reprezentacji siatkarskiej.

wydarzyło się w minionym tygodniu? O tym się mówi w radiu RMF24.

0: A teraz w programie O tym się mówi w Radiu RMF 24. Siatkówka. Biało-czerwoni przed własną publicznością rozgrywają drugi turniej Ligi Narodów. Dla naszej reprezentacji mecze w Gliwicach są bardzo ważne, tak podkreśla Ireneusz Mazur, były siatkarz, ale też i były trener polskiej reprezentacji. Na grę biało-czerwonych, lepszą lub słabszą, patrzy pod kątem tego, co robi obecny trener Nikola Grbić.
1: Liczę na to, mam nadzieję, że on ma pomysł na tą reprezentację, chociaż czasami ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, na zbieranych jest dość dużo młodych chłopaków i to zarówno z pierwszej ligi, jak i nawet i młodszych. W związku z tym, gdzie tu jest sens, gdzie logika? No jest sens i logika i myślę, że wierzę głęboko w to, że ma pomysł na to, żeby odbudowywać reprezentację, przynajmniej na kilku pozycjach. Ten turniej nie był na pewno udany w kontekście wynikowym, ale mecze ze Słowenią 3-2, z Japonią 3-2, które są przegrane, to nie są przegrane do zera. To są mecze, które były walką. I tutaj gdzieś jest jakiś tam z tego profit wynikający z chociażby z faktu, już wiemy, kto gra lepiej, kto gra gorzej, kto nie wytrzymuje presji tej reprezentacji, szczególnie ci, którzy wchodzą do tej reprezentacji. Ja nie mówię młodzi i wyłącznie młodzi, bo tam to są gracze, którzy mają po 27 lat i debiutują, chociażby jak Firszt, który, jego mówiłem, czy Gomułka, 24-letni zawodnicy, którzy mają już określony, że tak powiem, pokład szkoleniowy, młodzieżowy, no i teraz gdzieś tam w wieku dojrzałym, już siatkarską, mają szansę jako produkt ligi naszej, mogą w reprezentacji występować. Nie jest to udany turniej pod względem wynikowym, ale jest to bogaty pod względem doświadczeń. Liczymy na to, bo to nadal nasza reprezentacja walczy o finał w tym turnieju. To nie jest tak, że to wszyscy zapomnimy o tym i jest odbudowana reprezentacja, w związku z tym jest zgoda na przegrywanie. Nie, no tak nie ma. Mamy turniej w Gliwicach, jest to turniej niezwykle istotny, bo dla nas, dla naszej jakby drużyny bardzo istotny. Jakby przeciwnikiem jest nasza psychika, bo na pewno jakby świadomość tego, że te cztery mecze muszą być wygrane po to, żeby się liczyć w grze. Trener Grbić często wprowadza zawodników, jakby stawiając na mniej doświadczonego na poszczególnej pozycji, czy to rozgrywającego, czy atakującego, czy przyjmującego, po czym dostajemy w ucho dwa sety, no i trzeba ratować mecz. No i wtedy stawia się tych zawodników, którzy spełniają te warunki po to, żeby wygrać. I między innymi to ma takie uzasadnienie. Jedno z wielu. Drugie, że mając nowo wprowadzanych graczy, no nie zawsze jesteśmy w stanie utrzymać wysoki, równy, stabilny poziom tej gry reprezentacji. To jest po prostu skutek, albo też efekt tego, że stawiając, próbując odbudowywać w niektórych sferach, na niektórych pozycjach zawodników, czy szukać zawodników, czy może nie szukać, bo to złe słowo, bo mamy zawodników, ale po prostu stawiać na określonych graczy po to, żeby sprawdzić w określonych sytuacjach trudnych. I to niestety jest jakby taki efekt. Efekt, jeżeli wygrywamy 3-2, no to jest fajnie, przegrywamy, trochę boli, jak poboli, to przestanie. W związku z tym czekamy, aż przestanie boleć.
0: Czekamy z Ireneuszem Mazurem. Jutro w Gliwicach nasi siatkarze zmierzą się z Argentyną. W naszym Radiu RMF 24 wracamy już za moment z programem O tym się mówi.

0: 4.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku krwawy poranek w Londynie. Szokujące kulisy ataków z lipca 2005 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: na zegarach już 19, co nowego w faktach RMF FM, o tym już teraz Tomasz Weryński.
1: A zaczynamy od nowych informacji z Mszany Dolnej w Małopolsce. Tam od kilku godzin trwa akcja gaśnicza. Pali się hala przy ulicy Orkana. Strażacy apelują o
2: pozostanie w budynkach, w rejonie przemieszczania się dymu i ograniczenie przebywania na zewnątrz.
1: Ważne doniesienia z Lubuskiego są utrudnienie na trasie S3. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM i dobre wieści z Gliwic. Polscy siatkarze wygrali z reprezentacją Niemiec. Ponad 100 strażaków walczy z dużym pożarem hali w Mszanie Dolnej w Małopolsce. W akcji gaśniczej udało się obronić sąsiadujący zakład stolarski i zbiornik z olejem napędowym. Apelujemy do mieszkańców o pozostanie w swoich domach, mówi RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
2: Apelujemy do mieszkańców Mszany Dolnej o niezbliżanie się do miejsca pożaru, nieutrudnianie dojazdu służbom ratowniczym oraz o pozostanie w budynkach, w rejonie przemieszczania się dymu i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Prosimy również o śledzenie komunikatów służb i stosowanie się do przekazywanych zaleceń.
1: A informacja z ostatniej chwili jest taka, że pożar został opanowany, trwa dogaszanie pogorzeliska. Na naszej stronie rmf24.pl mamy zdjęcia i filmy z akcji gaśniczej w Mszanie Dolnej. Utrudnienia na trasie S3 w Lubuskiem z powodu pożaru samochodu osobowego. Między węzłami Myśliburz i Gorzów Wielkopolski Północ trwa akcja gaśnicza. Zablokowany jest prawy pas w stronę Szczecina. Za nieco ponad godzinę zmotoryzowanych w Warszawie czekają poważne utrudnienia. Ulicami stolicy przejadą rolkarze. Wydarzenie Night Skating co roku gromadzi tysiące miłośników takiej aktywności. Oznacza też szereg zamkniętych ulic. Rolkarze mają pokonać blisko 25 kilometrów. O 20:30 rozpoczną przejazd na krakowskim przedmieściu i udadzą się na północ miasta przez Żoliborz i Bielany. Następnie wrócą przez Wolę i Śródmieście z powrotem na krakowskie przedmieście. Ulice na trasie przejazdu mogą być zamykane aż do północy. Wakacje to dla inspektorów sanepidu okres wzmożonej pracy. Oprócz kontroli miejsc wypoczynku, dzieci i młodzieży sprawdzane są również sezonowe punkty z jedzeniem, smażalnie i lodziarnie.
3: Sezon letni to jest sezon, kiedy gwałtownie wzrasta nam liczba właśnie tych miejsc wypoczynku, ale również pojawia się mnóstwo tak zwanej okazjonalnej gastronomii, my to tak nazywamy, no bo ilość kebabów, ilość smażalni ryb gwałtownie nam rośnie. Próbujemy dotrzeć do większości tych obiektów, aby sprawdzić, czy warunki, w jakich ta żywność jest, że tak powiem, przygotowywana, są odpowiednie i czy surowce też są odpowiednie.
1: Powiedział nam warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko.
4: Fakty RMF FM. Polak potrafi.
1: O, jeszcze jak. Niesamowity wyczyn. Ultramaratończyka Tomasza Sobani będzie miał dziś swój finał. Sportowiec, nazywany polskim Forrestem Gumpem, ma około północy czasu polskiego wbiec na nowojorski Times Square. A to będzie oznaczało, że pobity zostanie rekord świata. 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni.
5: Najgorsze w tej wyprawie zdecydowanie było to, jak intensywny to był czas. No wyobraźcie sobie, że w jeden tydzień musieliśmy być w Kalifornii, w stanie Oregon, w Waszyngton, na Alasce, na Hawajach, w Las Vegas i w Arizonie. Różne temperatury, różne strefy czasowe. To nie był jedyny taki tydzień, kiedy tyle się działo, więc to było zdecydowanie najtrudniejsze. Też dla mnie osobiście najtrudniejsze było, kiedy zacząłem biec z kontuzją. To było od Louisiany, czyli mniej więcej od połowy biegu. Od tamtej pory każdy dzień to właściwie była walka z bólem, walka z tym, żeby znowu się zebrać i biec dalej, odliczanie do mety. O ile pierwsza połowa mi sprawiała dużo przyjemności, to później już było tylko gorzej. No ale dzisiaj jestem tutaj, pomimo tych wszystkich przeciwności, kończę i to jest w tej chwili najważniejsze.
1: Na finał Sobania chce dziś przebiec dwa maratony, jeden w New Jersey i jeden w Nowym Jorku. Trzymamy kciuki.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Najgorętsze tematy tygodnia. O tym się mówi w radiu RMF 24.

0: Radio RMF 24. O tym się mówi, czyli podsumowanie tygodnia. O tym mówili wszyscy. Mówili i mówią. Afera w warszawskim szpitalu południowym, gdzie koordynatorem SOR-u był Dawid Kacprzyk, zdaje się nie mieć końca. Włos jeży się na głowie, mnożą się pytania, dlaczego sprawa nie została nagłośniona wcześniej. Tak zastanawiała się w rozmowie z RMF 24 Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej, komentując kolejne wstrząsające informacje. O tym, co się działo na szpitalnym oddziale ratunkowym, opowiedział w Kanale Zero były pracownik tej placówki, dr Emil Jędrzejewski.
1: To są bardzo wstrząsające słowa. Oczywiście też należy zachować pewną ostrożność. My, jako Naczelna Izba Lekarska, również zgłosiliśmy taką tutaj tą sprawę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Ona będzie badana, bo z tych słów pana doktora wynika bardzo, bardzo wiele złego. Są to potężne oskarżenia wobec pana doktora Kacprzyka i musi być to naprawdę rzetelnie zbadane. Dodatkowo prezes Naczelnej Rady Lekarskiej złożył taki wniosek do naczelnego sędziego, do Naczelnego Sądu Lekarskiego o zawieszenie prawa wykonywania zawodu panu doktorowi Kacprzykowi na czas trwania tego postępowania, bo tych wątpliwości pojawia się bardzo dużo. Mamy nadzieję, że ten wniosek przez Sąd Lekarski bardzo szybko zostanie rozpatrzony, tak aby toczyło się oczywiście jakieś śledztwo, jakieś postępowanie, ale ta emocja społeczna jest w tym momencie tak wielka, tak ogromna, że naprawdę bardzo ciężko mówić o tej sprawie, bo przeraża, bulwersuje, ona też bulwersuje samo środowisko medyczne. Mamy telefony, zgłoszenia, mamy refleksje lekarzy, że po prostu to, co się wydarzyło, wpłynie na całe środowisko. To jest dramat tej opowieści i w nas też, specjalistach, ekspertach, osobach związanych z ochroną zdrowia, włos jeży się na głowie, dlaczego nie doszło do jakiegoś zgłoszenia, czy też na policję, czy do izb lekarskich, jeśli była taka obawa przed tutaj organem założycielskim tego szpitala, czyli miastem stołecznym Warszawa i zarządzającymi. To zawsze można, jest ileś ścieżek, więc to też będzie badane. No niestety, na ile te słowa się potwierdzą, ja też nie jestem w stanie tutaj opowiedzieć. Też nie twierdzę, że ktoś świadczy nieprawdę. Myślę, że to jest bardzo nieprawdopodobne, aby ktoś świadczył nieprawdę, wypowiadając się pod imieniem i nazwiskiem w poważnym medium, lecz jednak te zeznania, te wyznania, może te słowa, one obciążają nie tylko pana doktora Dawida Kacprzyka, ale tak naprawdę każdego, kto widział, kto ma wykształcenie medyczne i jest lekarzem, ratownikiem, czy też pielęgniarką i nie zapobiegł tym tragediom, tym nieprawidłowościom. Widzimy tutaj w soczewce, że wszelkie systemy kontroli w tym szpitalu po prostu zawiodły. Wchodzi z planu, czy pan doktor zarabiał taką, a taką kwotę. Raczej soczewka społeczna oraz nas jako środowiska gdzieś jest położona na tym, czy ginęli ludzie, no bo tu takie słowa padły, że pacjenci byli poszkodowani i to w tragiczny, dramatyczny sposób. Tam nawet padły takie oskarżenia o to, że aż trudno mi to powiedzieć, że pacjent był traktowany jak fantom. To jest oburzające, to z taką sprawą nie mieliśmy do czynienia. Nie wiem, ja pracuję około 10 lat w polskiej ochronie zdrowia. Nie miałam do czynienia z takim skandalem, kryzysem i z takim brakiem etyki.
0: A tak to komentowała w radiu RMF 24 Iwona Kania z Biura Prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej. Poza granicami kraju w mijającym tygodniu głośno było z kolei o dymisji brytyjskiego premiera. Minęło już 10 lat od decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej i o tym usłyszycie w naszym programie.

0: Program O Tym Się Mówi, czyli głośne doniesienia ze świata. Brak charyzmy, wizji i doświadczenia. Tak wiele brytyjskich gazet opisywało przyczyny upadku Keira Starmera. Brytyjski premier na początku tygodnia zapowiedział odejście ze stanowiska. Decyzję ogłosił w przeddzień 10. rocznicy referendum brexitowego. Przemysław Biskup, analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, specjalizujący się w relacjach unijno-brytyjskich, w rozmowie z RMF24 przyznał, że po brexicie Unia Europejska poniosła spore straty.
1: No, 1/5 gospodarki. Drugiego największego płatnika netto, nie wiem, drugie państwo atomowe w Europie. To można mnożyć. Unia bardzo dużo straciła. Nie wiecie, obie strony straciły, tak? Wiadomo, Wielka Brytania też jak najbardziej straciła. Musimy pamiętać, że w sensie gospodarczym Brexit jest dopiero procesem trwającym 5 lat, więc tak naprawdę jest mało twardych danych. I jednocześnie w tym samym czasie mieliśmy niemalże pandemię COVID-u i szok cen energii, prawda, związany z wybuchem wojny na Ukrainie, więc trudno jednoznacznie to ocenić. Natomiast to, co nie ulega wątpliwości, to to, że Wielka Brytania musiała wydać bardzo dużo pieniędzy, nazwijmy na ten pierwszy etap adaptacji do nowych realiów, tak? Na zbudowanie np. nowego systemu kontroli granicznych, na odbudowanie pewnych służb na poziomie narodowym, które wcześniej obsługiwała Unia Europejska, głównie za pośrednictwem Komisji Europejskiej i tak dalej. To są niewątpliwe i niezapomniane.

0: nieprzeczalne koszty. Samo referendum było 10 lat temu. Pewna bezpośrednie podglebie pod nie to jest jeszcze co najmniej z kolejne 5 lat. Czyli mówimy tutaj o procesie, jeśli koncentrujemy się na funkcjonowaniu sceny politycznej, partii politycznych, to mamy mniej więcej 15-letni okres bardzo ostrych przemian, daleko idących, które na chwilę obecną ciągle przynoszą taki efekt w postaci postępującej destabilizacji tego systemu. Jeżeli mówimy o wymiarze gospodarczym Brexitu, to mówimy o okresie 5-letnim, czyli 2, może nawet 3 razy krótszym, w zależności jakie tu przyjąć cezury czasowe. Więc te skutki siłą rzeczy są dużo trudniejsze w tych dwóch różnych sferach do oceny. Ponad 50% Brytyjczyków uważa z dzisiejszej perspektywy, mając dzisiejsze doświadczenia, że Brexit był błędem. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w ciągu 10 lat ubyło 6 milionów Brytyjczyków, którzy głosowali za Brexitem z powodów czysto demograficznych. No, mamy całe też nowe pokolenie ludzi, którzy w międzyczasie weszli w dorosłość, stali się wyborcami, więc tak naprawdę nie jest to wszystko do końca takie prosty sposób porównywalne. Warto zwrócić uwagę, że osób, które głosowały w 2016 roku, czyli zadały sobie ten trud, żeby w ogóle wyjść z domu i zagłosować, to wśród nich zdanie zmieniło bardzo niewiele osób, do mniej więcej 15%. 85% ludzi, którzy wtedy zagłosowało, ciągle uważa, że zrobiło dobrze.
1: Tak przekonywał Przemysław Biskup, analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Miliony Brytyjczyków na całym świecie kibicują swojej piłkarskiej reprezentacji na mundialu. Kapitan Harry Kane był wymieniany wśród największych faworytów do korony króla strzelców Mistrzostw Świata, ale to, jak się okazuje, to Leo Messi już zapisał się w bramkowej statystyce znacznie, znacznie wyżej. O jego dawnych, może już trochę zapomnianych, ale trudnych relacjach z Argentyńczykami usłyszycie już za chwilę w dalszej części naszego programu. O tym się mówi.

0: trzeci weekend z Mundialem w programie O tym się mówi nie może zabraknąć oczywiście piłki nożnej. Leo Messi w niedzielę będzie mógł poprawić swój imponujący absolutnie wynik strzelonych goli podczas Mistrzostw Świata. W ostatnim poniedziałkowym meczu z Austrią zdobył 17 i 18 swoją bramkę w historii Mundiali. A ta historia miłości Argentyńczyków do Messiego nie jest jednak wcale usłana różami. Przypominał i zauważał na naszej antenie Michał Okoński, dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego.
1: Messi był przez wiele lat dla Argentyńczyków kłopotem. Jesteśmy jako naród przypisem do Maradony, powiedział kiedyś taki jeden z socjologów próbujących wgryźć się w argentyńską duszę. I to, co przez lata wiedzieliśmy o Messim, co przede wszystkim wiedzieli sami Argentyńczycy, że nie jest Maradoną. Że nie jest tak zwanym pibe, takim chłopakiem ze slumsów, z potreros, z dzielnic nędzy i ubóstwa, że jest człowiekiem urodzonym w rodzinie z klasy średniej, człowiekiem, który bardzo szybko wyjechał z kraju, kraju, który w tym czasie przeżywał katastrofę gospodarczą za katastrofą. Jedno z też takich zdań opisujących duszę Argentyńczyków wypowiedziane przez innego socjologa było takie, że w tym nieszczęsnym kraju pocieszenie dawał ludziom futbol, tylko futbol. No i w zbankrutowanym kraju człowiek dobrze sobie radzący, który nigdy właściwie nie zagrał na argentyńskich boiskach, był kłopotem jakimś. Porównywano go przez lata. To bardzo ciekawe, że był ewidentnie najlepszym piłkarzem świata. Kolekcjonował te złote piłki, zbierał je i tak dalej, a oni bardziej kochali grającego z nim równocześnie w reprezentacji niewątpliwie mniej utalentowanego Carlosa Teveza. Tevez był bohaterem ludowym. Messi był kimś, kogo się podziwia, ale z jakimś rodzajem dystansu. Dlaczego nie śpiewa hymnu? Zastanawiano się. Były takie momenty, kiedy składano na jego barkach ciężar oczekiwań, oczywiście Mundial w Brazylii w 2014, który wydawało się, że Argentyna wygra, jednak nie dał rady, potem zrezygnował z gry w reprezentacji na jakiś czas, wydawało się, że to będzie nieudany związek i dopiero ten Katar 4 lata temu to był taki moment wielkiego przełamania. No i teraz mam wrażenie, Argentyńczycy potrafią się cieszyć, tak jak cała futbolowa ludzkość potrafi się cieszyć takim poczuciem, że ma najlepszego piłkarza świata, który jest jednocześnie jednym z nich. Mam wrażenie, że naprawdę od tych paru lat ten związek Argentyńczyków z Messim się jakoś prostuje, że to jakoś się, można powiedzieć, wyczyściło, że tamten był sobą i był tym symbolem Argentyny, a ten jakby pasuje trochę jednak do nowych czasów. Ta więź jego z reprezentacją, która właściwie cała na niego pracuje. Ten geniusz Messiego, te jego spacery na boisku są możliwe dzięki temu, że cała drużyna się dla niego poświęca, jakoś pracuje go, chroni go. Myślę, że to słowo chroni jest tutaj jakoś fajne, bo chronimy jakieś takie przemijające 38 lat. Wiadomo, że to jest ostatni turniej, ulotne piękno. Tego jeszcze nie widać, tego jeszcze nie czuć, ale proponuję zrobić sobie taki eksperyment i patrzeć na to, jak już Argentyna zacznie granie w fazie grupowej. Co się będzie z nami działo, już nie mówię z Argentyńczykami, ale z nami wszystkimi. Kiedy będziemy patrzeć na Leo Messiego, na jakiś mecz z udziałem Leo Messiego, wiedząc, że być może to jest ostatni raz, kiedy możemy patrzeć na tego niewątpliwego geniusza w ostatnim może momencie takiej publicznej obecności.
0: Na tego geniusza piłkarskiego, o którym mówił Michał Okoński, będziemy mogli jeszcze popatrzeć w niedzielę nad ranem. Mecz Argentyna-Jordania o 4:00, jeśli ktoś ma cierpliwość i zapał. Fakty RMF FM znacznie, znacznie wcześniej.

0: Za chwilę na zegarze godzina 20. Czas na fakty RMF FM, które prezentuje Tomasz Weryński.
1: Tragiczny bilans trzęsień ziemi w Wenezueli. Zginęło ponad 1400 osób, wiele jest rannych i bez dachu nad głową. Potem w faktach wieści z Ukrainy. Poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach przerwane. Badacze wrócą za kilka tygodni. Za chwilę też wojskowa propozycja na wakacje, a także mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Rośnie bilans ofiar tragicznych trzęsień ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęło 1430 osób, a ponad 3200 zostało rannych. Bez dachu nad głową zostało ponad 3000 mieszkańców. Dwa silne wstrząsy nawiedziły kraj w środę, powodując zawalenie się setek budynków, zwłaszcza w rejonie stolicy Caracas i nadmorskiego stanu La Guaira. Ratownicy wciąż przeszukują gruzy w poszukiwaniu ocalałych, a w akcję pomocy włączają się zespoły z wielu państw. Przerwa w poszukiwaniach zbiorowych pochówków ofiar zbrodni wołyńskiej w Późnikach. Tym razem nie udało się odnaleźć drugiego masowego grobu Polaków pomordowanych przez ukraińską powstańczą armię w 1945 roku. To trudna wiadomość, ale nie zmienia naszego celu, napisała w mediach społecznościowych minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Wstępny termin rozpoczęcia kolejnego etapu prac poszukiwawczych planowany jest na 17 sierpnia. Do tego czasu trzeba przygotować teren, niezbędne jest wykarczowanie krzewów i przygotowanie dojazdów. Poszukiwania koncentrują się na cmentarzu w Późnikach. Dotychczas odnaleziono tam i uroczyście pochowano szczątki 43 osób. Z relacji świadków wynika, że w drugiej poszukiwanej mogile mogą znajdować się szczątki 90 ofiar. Prawie 130 tysięcy uczniów wzięło udział w piątej edycji programu Edukacja z Wojskiem, poinformował w mediach społecznościowych wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas poprzednich czterech edycji żołnierze przeszkolili blisko 500 000 uczniów. Żołnierze uczyli dzieci i młodzież zasad bezpieczeństwa, pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz podstaw obrony i odporności. To praktyczna wiedza, która może przydać się każdemu, niezależnie od wieku, napisał szef MON. Chcesz spędzić wakacje z wojskiem w Sieradzkiej 15. Brygadzie Łączności? Pospiesz się, bo to jedna z chętniej wybieranych jednostek wojskowych. Najbliższy turnus zaczyna się 13 lipca. A dla kogo jest ten program, mówi Joanna Lisiecka z Brygady Łączności w Sieradzu.
2: Wakacje z wojskiem to dobrowolne szkolenie wojskowe skierowane przede wszystkim do osób młodych, do osób szukających pomysłu na wakacje, które dadzą coś więcej niż odpoczynek, a jednocześnie sprawdzić się w warunkach służby wojskowej. Szkolenie w Sieradzkiej Brygadzie od zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem ochotników z całej Polski, dlatego każdy, kto chciałby wakacyjne szkolenie przejść właśnie w 15. Brygadzie Łączności, powinien wniosek do służby złożyć jak najszybciej, by zapewnić sobie miejsca, bo one szybko znikają.
1: Uczestnicy wakacji z wojskiem za ukończenie 27-dniowego szkolenia dostają około 6 tysięcy złotych brutto. Dodatkowo Wojsko Polskie zapewnia pełne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Ruszył sezon kąpielowy w basenach pod gołym niebem przy ulicy Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim. Wybrała się tam dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka.
3: Pływamy i dobrze się spędza, jak jest gorąco w czasie.
4: Widzę, że jest też basenik przygotowany dla dzieci. One by chyba nie dały rady bez wody.
5: Nie dałyby rady bez wody, nie. Mój syn nie dałby rady. Dlatego ma basen tutaj rozstawiony w cieniu.
4: Wszyscy szukają cienia i trudno znaleźć takie miejsce wolne.
6: Prawda, tak, tak. Natomiast tutaj pod drzewkami jeszcze co nieco się znajdzie.
7: Bardzo dużo nam da jeden duży parasol. To jest najlepsza rzecz, jaka może być, jeśli chodzi o takie wypady. A ogólnie piękna pogoda, plaża, woda w miarę czysta. Wspaniała sprawa, jeśli chodzi o wyjazd. Następny weekend wspaniały i myślę, że następny będzie jeszcze wspanialszy i myślę, że tutaj.
1: No jutro w Piotrkowie Trybunalskim skwar będzie jeszcze większy. Temperatura może sięgać 38 stopni Celsjusza w cieniu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Mistrzowskie fakty sportowe, Patryk Serwański.
10: Didier Deschamps jest już z reprezentacją Francji. Trener opuścił drużynę we wtorek, by wziąć udział w pogrzebie swojej mamy. Jak przekazała francuska federacja, dziś Deschamps poprowadzi już trening swojej drużyny. Trójkolorowi przygotowują się do meczu ze Szwecją w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Ten mecz we wtorek o 23:00. Przypomnę, w nocy za to ostatnie mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata. Pewna gra i zwycięstwo w dobrym stylu. Nasi siatkarze w Gliwicach pokonali Niemców 3-1. Mecz rozgrywany w ramach turnieju Ligi Narodów. Pierwszy set nieudany, ale później Polacy byli już naprawdę bardzo skuteczni.
11: Od drugiego seta graliśmy już bardzo dobrze w zagrywce i w bloku. W pierwszym secie niestety było inaczej i dlatego Niemcy go wygrali. Myślę, że gdybyśmy od samego początku świetnie zagrywali i tak blokowali, no to by nie było 3-1, tylko 3-0.
10: Tak uważa rozgrywający naszej drużyny Marcin Komenda. Bilans Polaków w Lidze Narodów to 5 zwycięstw i 2 porażki. Nowy samochód poznają za to Erik Goczał i Szymon Gospodarczyk. Panowie w Maroku testują rajdówkę, którą pojadą w kolejnej edycji Dakaru.
12: Przechodzimy na samochód od Forda, zbudowany przez firmę M-Sport. W tym momencie według mnie to jest samochód, który jest najlepszym projektem na świecie, więc myślę, że jest to dla nas gigantyczny krok w naszym celu do oczywiście wygrania Dakaru.
10: Opowiadał Erik Goczał. Kierowcy Formuły 1 bliżej naszego kraju w Austrii. Kwalifikacje do jutrzejszego wyścigu wygrał Brytyjczyk George Russell z Mercedesa. Kolejne lokaty zajęli Charles Leclerc i Lewis Hamilton. W rajdzie Akropolu w Grecji dwóch kierowców w grze o zwycięstwo. Belek Tirinu Will liderem po 13 odcinkach specjalnych. Niespełna 5 sekund traci do niego Sebastian Ogier. Trzeci Takamoto Katsuta już z ponad 2-minutową stratą.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Upalna, bardzo gorąca sobota trwa. Sprawdzam, jakie temperatury zobaczymy tak za około 2 godziny. Od 22 w górach i na Suwalszczyźnie, przez 24 na Wybrzeżu i na Podkarpaciu, 28 Warszawa, Wrocław, do 30 stopni w Zielonej Górze. Podkreślę to o godzinie 22. Wszędzie poza północnym zachodem pogodnie, okolice Szczecina, Gorzowa, do Was może przyjść burza z zachodu.
9: Tu Radio RMF 24.
13: Chcemy pojechać dzisiaj w cieplejsze kraje. Kamil Barnowski
14: i Daniel Dyk. Kierunek Chile. Tam trwa teraz lato, ale to będzie oczywiście podróż w stylu scen zbrodni.

0: wybraliśmy Chile, ale to będzie podróż w stylu Scen Zbrodni, podkreślamy, więc mimo lata wybrane przez nas historie naprawdę mrożą krew w żyłach.
1: Opowiemy o dwóch zbrodniach z 2008 roku, którymi żył cały kraj. Wyniki policyjnego śledztwa były szokujące.
0: A za moment Daniel Zamudio został zaatakowany i torturowany wiele godzin w publicznym parku w centrum stolicy. Na jego pogrzebie pojawiło się aż 1 000 000 osób.

0: Tu sceny zbrodni i dzisiaj najgłośniejsze zbrodnie Chile. Zabieramy was do wydarzeń sprzed niemal równo 13 lat. 2 marca 2012 roku doszło do ataku na 24-letniego studenta. Zginął w potwornych męczarniach w publicznym miejscu w jednym z chilijskich parków.
1: Ale jak to u nas? Po kolei. Daniel Mauricio Zamudio Vera przyszedł na świat w stolicy, Santiago de Chile, 3 sierpnia 1987 roku. Miał trójkę rodzeństwa. Małżeństwo jego rodziców nie przetrwało. Iván Zamudio Contreras i Jacqueline Vera Munoz podjęli decyzję o rozwodzie.
0: Daniel trafił pod opiekę matki. Zamieszkali razem w domu babci Daniela. Podobno gdy chłopak miał 13 lat, wyraźnie odznaczał się od rówieśników delikatnością, jakimś wdziękiem. Jego rodzice podejrzewali, że synek może być homoseksualistą, choć Daniel miał się przed samym sobą do tego przyznać dopiero gdy miał 17 lat. Cieszył się, że wychowuje się u matki i babci. Jak sądził, jego ojciec nie był w stanie zaakceptować jego orientacji.
1: 17 lat. Coming out. To był dla niego szczególnie trudny czas. Jego najlepszy przyjaciel popełnił wtedy samobójstwo. Daniel popadł w ciężką depresję. Do tego stopnia,

0: rozmawialiśmy o studiach, wybrał kierunek teatralny i modeling. Daniel marzył o karierze w showbiznesie. Takie plany zdradził swojemu bratu. Zwierzył mu się także, że bardzo pragnie założyć rodzinę. Żyć jak zwykły facet, z tą różnicą, że miałby męża. Jednym z jego marzeń było także posiadanie dzieci. Pochodził z dużej rodziny i o takiej marzył.
1: Jednak żadnego z tych marzeń nie zdołał zrealizować. O brutalnym ataku, który pokrzyżował wszystkie życiowe plany tego chłopaka, opowiemy za moment.

0: sceny zbrodni. Dzisiejszego wieczoru zmierzamy w kierunku Chile i tamtych głośnych zbrodni.
1: Jest piątek, 2 marca 2012 roku. 24-letni Daniel Zamudio jak zwykle poszedł na 7:30 do pracy. Po południu wrócił do domu, coś zjadł, rodzinie powiedział, że wychodzi do przyjaciela. Niech nie czekają na niego z kolacją, wróci późno. A jednak w piątek w ogóle nie wrócił.
0: W sobotę rodzina zaczęła się niepokoić. Próbowała skontaktować się z Danielem, bezskutecznie. Może dobrze się gdzieś bawi, może komórka mu się rozładowała. Może nie myśli, że najbliżsi się o niego niepokoją. Dlatego nie daje znać. Ale gdy nie wrócił do domu także w niedzielę, jego zaginięcie zgłoszono na policję.
1: Wkrótce rodzina dostała informację od policji, że w sobotę ktoś odpowiadający rysopisowi zaginionego został przyjęty do szpitala Posta Central. Młody chłopak bez żadnych dokumentów. Znaleziono go w krytycznym stanie w jednym z parków. Strażnik miejski zauważył go około godziny 4 rano w sobotę w dzielnicy San Borja, w samym centrum chilijskiej stolicy, przy ruchliwej trasie Alameda, głównej arterii Santiago de Chile.
0: Jako że chłopak mimo prób ocucenia go pozostawał nieprzytomny, mundurowy wezwał karetkę. Szpital był blisko, a jednak i tu nie udało się z młodym mężczyzną nawiązać kontaktu. Jego stan był niezwykle ciężki. Miał potworne obrażenia głowy. Między innymi ktoś odciął mu kawałek ucha. Jego nogi były połamane, jakieś oparzenia na ciele.
1: Czy chłopak miał jakiś wypadek? Został potrącony przez jakiegoś kierowcę jadącego ulicą? By nie dać się zidentyfikować, ten kierowca przeniósł swoją ofiarę do parku? A jednak coś wyraźnie wskazywało, że to nie był wypadek. Na brzuchu mężczyzny ktoś, najprawdopodobniej nożem, wyciął znak swastyki.
0: Lekarze, aby ratować chłopakowi życie, wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej.
1: Daniel Zamudio po kilku dniach zaczął wracać do zdrowia, choć to może za dużo powiedziane. W każdym razie jego stan się ustabilizował. Lekarze postanowili go wybudzić ze śpiączki. Po kilku dniach nie ma dobrych wieści dla najbliższych Daniela. Doszło do śmierci mózgu. Sytuacja wygląda na beznadziejną. No i rzeczywiście Daniel Zamudio umiera we wtorek, 27 marca 2012 roku, około godziny 19:45. Marzący o karierze teatralnej chłopak umiera w Międzynarodowym Dniu Teatru.

0: Szybko wracamy do początku marca roku 2012. Już tydzień po ataku, 9 marca, chilijska policja aresztowała 4 osoby, dokładnie 4 młodych mężczyzn, niemal rówieśników ofiary.
1: Najstarszy z nich to Alejandro Axel Angulo Tapia. Znany policji, oskarżony o drobne kradzieże, uważał się za sobowtóra Michaela Jacksona, prowadził sklep w galerii handlowej.
0: Kolejny, Patricio Iván Ahumada Garay, znany jako Pato Core, odsiadywał wyrok za rozbój. Zaatakował Peruwiańczyków, atak na tle narodowościowym.
1: Raúl Alfonso López Fuentes, zwany Gake, marzył, by zostać żołnierzem. Jednak armia go odrzuciła. Dorabiał do życia kradzieżami w sklepach i na stacjach paliw. On, jeden z tej całej grupy, otwarcie określał siebie jako neonazista.
0: Najmłodszy z nich, Fabian Alexis Mora Mora, nigdy nie był karany, a jednak nie był tak niewinny. Na Facebooku chwalił się, i tutaj cytujemy, że złamał czaszkę i obojczyk jakiemuś bezdomnemu mężczyźnie na swoim osiedlu.
1: Z ich zeznań odtworzono dramatyczne wydarzenia feralnej nocy. Był piątkowy wieczór około 21, gdy zauważyli chłopaka śpiącego na ławce w okolicy parku.
0: Chwycili Daniela, zaciągnęli do parku boczną bramą. Nie bardzo się opierał, może ze strachu, może dlatego, że był po prostu pod wpływem alkoholu.
1: Tu czterej oprawcy zaczęli pić zakupiony rum. Gdy się skończył, Raúl López ruszył do sklepu po kolejną butelkę. Gdy wrócił, Ahumada był w jakimś transie. Z wściekłością kopał i bił Daniela po głowie, twarzy. Gdy ten je zasłaniał, kopał w okolice krocza, a później, gdzie popadło, cały czas wygrażał chłopakowi, wyzywał go. Najgorsze określenia związane z homoseksualizmem.
0: W pewnym momencie jeden z nich rozbił butelkę i chwycił jej szyjkę. Ostrym szkłem wyciął na brzuchu Daniela nazistowski krzyż. Gasili także papierosy na jego ciele.
1: 3 godziny bestialskiego znęcania się w parku w centrum miasta. W końcu Angulo chwycił spory kamień leżący w parku i rzucił nim w krwawiący brzuch Zamudio. Podniósł ten głaz i jeszcze raz rzucił. Podniósł kolejny raz. Tym razem celował w głowę.
0: Teraz włączył się najmłodszy z nich, Fabian Mora Mora. Wziął kamień, rzucał nim raz za razem w nogi krwawiącego chłopaka. Cytujemy zeznania. Ponieważ chłopak był już w bardzo złym stanie, poszliśmy każdy w swoją stronę. Sąd podkreślał ich skrajne okrucieństwo. Umyślne zwiększanie zadawanego bólu. Patricio Ahumada usłyszał wyrok dożywotniego więzienia. Alejandro Angulo i Raúl López po 15 lat więzienia. Fabian Mora, wyrok 7 lat.

0: Ogłoszenie.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Przez całą dobę w RMF FM jesteście na bieżąco z aktualnymi informacjami z kraju i ze świata. 21. Fakty i Tomasz Weryński.
1: Po nieprawidłowościach w warszawskim szpitalu południowym rząd rozważa nowe sankcje dla medyków i dyrektorów placówek. Remont estakady pomorskiej w Szczecinie trwa, tramwaje nie wrócą na trasę także jutro. Za chwilę też Księżyc w centrum Gdańska, zawisła tam ogromna replika. A co dziś w mundialowym pakiecie? O tym w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM. Zaostrzenie kar dla medyków i dyrektorów szpitali rozważa Ministerstwo Zdrowia. Jest to konsekwencja afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego. Jak ujawniły media, część decyzji miała być tam podejmowanych poza procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Tę sprawę wyjaśnia m.in. prokuratura. Minister zdrowia Jolanta Sabiańska-Grenda przyznaje w rozmowie z RMF FM, że trwa typowanie zachowań, które powinny być karane surowiej niż obecnie.
2: Tutaj głównie apel pana premiera był w kierunku przestrzegania kolejek, ale również czasami mamy do czynienia z różnymi rzeczami dotyczącymi dokumentacji medycznej.
3: Karani mieliby być szefowie placówek, przedstawiciele organów prowadzących?
2: Myślę, że ten pakiet jest szerszy, bo również osoby, które sporządzają dokumentację medyczną, te osoby, które odpowiadają za ewentualnie również błędy medyczne.
3: To byłyby kary finansowe, może ostrzejsze niż do tej pory, czy jeszcze inny rodzaj kar?
2: Kodeksy zawierają nie tylko kary finansowe, ale również konsekwencje związane z jakimiś sankcjami bardziej dotkliwymi, więc dzisiaj na to pytanie na pewno trudno odpowiedzieć.
1: Z szefową resortu zdrowia rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, ale pomysł zaostrzenia kar nie spodobał się Naczelnej Izbie Lekarskiej. Nie trzeba tworzyć nowych przepisów, wystarczy przestrzegać tych, które są, komentuje zastępczyni rzecznika prasowego NIL Iwona Kania. Eksperci współpracujący z organizacją Kids Alert ostrzegają przed trendem rozpowszechniającym się wśród dzieci. Chodzi o rozpędzanie karuzeli na placu zabaw za pomocą koła hulajnogi elektrycznej. Pozwala to osiągnąć znacznie większą prędkość obrotową niż jest to możliwe podczas normalnej zabawy. Według ratowniczki medycznej z Pomorza tylko w nocy z czwartku na piątek do szpitala trafiło 4 nastolatków poszkodowanych w takim zdarzeniu. 2 wymagało pilnych operacji neurochirurgicznych. Organizacja Kids Alert o swoich obawach powiadomiła Komendę Główną Policji oraz komunikator TikTok, na którym zamieszczane są filmiki z rozpędzania karuzel. Jeszcze przez cały jutrzejszy dzień tramwaje nie będą kursować po estakadzie pomorskiej w Szczecinie. Rozpoczął się remont tego obiektu.
4: Od poniedziałku już tramwaje będą jeździć po estakadzie, ale tylko jednym torem w trybie wahadłowym i to będzie się wiązało również z ograniczeniem prędkości do 10 km na godzinę.
1: Wyjaśnia Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich. Ruch wahadłowy na torowiskach będzie obowiązywał do października, czyli do czasu zakończenia remontu. Nie trzeba patrzeć dziś w nocne niebo, żeby zobaczyć księżyc z bliska. W samym historycznym centrum Gdańska, w centrum świętego Jana, zawisła jego gigantyczna replika. To projekt Chyba śnisz. Był tam trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Przechodząc przez drzwi dawnego kościoła świętego Jana, od razu rzuca się w oczy. Księżyc zawisł kilka metrów nad posadzką, pod sklepieniami i niesamowicie współgra z gotyckimi murami.
6: Bardzo ciekawa i bardzo niezwykła. Jak widać, z każdej strony jest inny. Jak to księżyc.
5: Mówi jeden ze zwiedzających. Instalacja powstała na podstawie tysięcy zdjęć wykonanych przez satelity NASA. Każdy detal odpowiada prawdziwym kraterom, górom i dolinom na powierzchni naszego naturalnego satelity. Pamiętam, że podeszło do mnie kiedyś małe dziecko, mała dziewczynka i zapytała, czy później odłożycie księżyc z powrotem na miejsce. Musiałem więc odpowiedzieć, oczywiście, na pewno odłożymy. Opowiada autor instalacji, brytyjski artysta Luke Jerram. Całości towarzyszą dźwięki misji Apollo i specjalnie skomponowana muzyka.
7: Księżyc jest taką niesamowitą formą, takim obiektem, który łączy ludzi na całym świecie.
5: Dodaje kuratorka wystawy Anna Zalewska-Andruszkiewicz. Wystawę można oglądać do 4 lipca.
1: A zdjęcia zobaczycie na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF24.

0: Zmieniamy klimat, przygaszamy. To są sceny zbrodni. Dzisiaj najgłośniejsze sprawy kryminalne Chile.
1: Historia, którą zaraz usłyszycie, brzmi jak scenariusz latynoskiej telenoweli. Pełno w niej intryg, miłosnych rozczarowań i rodzinnych konfliktów. Tych ostatnich było tak wiele, że doprowadziły do wielkiej tragedii.
0: W miejscowości Chałafoso w hiszpańskiej Galicji mieszkał José Pérez, rocznik 1912. Chłopak chciał pójść w ślady dwóch starszych braci, Emilio i Ceferino, którzy od jakiegoś czasu mieszkali już w Santiago w Chile, gdzie uciekli z ojczyzny przed obowiązkową służbą wojskową. Do Ameryki Południowej chłopak dotarł, gdy miał niespełna 18 lat.
1: Nasz bohater rozpoczynał od funkcji stajennego, ale za sprawą swoich umiejętności szybko piął się po szczeblach kariery. Wkrótce pracowici bracia zostali kierownikami piekarni. Po różnych życiowych perypetiach i problemach w biznesie, Hiszpan zamieszkał w Santiago de Chile, na rogu ulic Rancagua i Seminario, gdzie mieściła się piekarnia argentyńskich imigrantów.
0: Tam wszedł w kolejną spółkę, której wynikiem był biznes i małżeństwo. Partner w interesach 36-letniego już wtedy José Pereza stał się jego teściem. Wkrótce Hiszpan stanął na ślubnym kobiercu z 17-letnią zaledwie Aurelią López Castaño. To było zaaranżowane małżeństwo. Niedługo po ślubie zmarł właściciel piekarni, a szefową biznesu została żona pana Lópeza, a zarazem teściowa Pereza. José z biegiem czasu był coraz bardziej marginalizowany w tej piekarni. Nie był traktowany jako współwłaściciel, ale jak zwykły parobek.
1: José Pereza publicznie poniżała żona. Ponadto cała familia była bardzo niechętna wobec krewnych Pereza. Zabraniano mu spotkań z rodzeństwem, które mieszkało w Chile.
0: W końcu na świat z tego specyficznego małżeństwa przyszły trzy córki. Najstarsza Pilar, następnie Gloria i Magdalena. Pilar odziedziczyła silny argentyński temperament po mamie. Bliscy wspominali, że często wybuchała gniewem i nie potrafiła panować nad emocjami. Ale z biegiem lat dziewczyna coraz bardziej stawała po stronie ojca. Próbowała wręcz bronić go przed ciągłymi represjami ze strony mamy.
1: Nie wnikajmy, czy robiła to z dobrego serca, czy z wizji przyszłych korzyści. Wkrótce w rodzinie wykrystalizowały się dwa stronnictwa. Jedno pod przewodnictwem Aurelii i dwóch córek, a drugie w postaci osamotnionej Pilar. Ten konflikt wkrótce okazał się sprawą życia i śmierci, tym samym doprowadzając do wielkiej tragedii. Szczegóły po 22 w RMF FM.

0: Szybko wracamy do rodzinnych rozterek familii Perez López i będą to naprawdę trudne sprawy, nawiązując tak do tytułu popularnego serialu paradokumentalnego.
1: Maria del Pilar wkrótce poślubiła niejakiego Francisco Zamorano. Para doczekała się dwójki dzieci. José Perez miał nadzieję, że to właśnie zięć zajmie się rodzinnymi biznesami. Ale rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Jak pokazała przyszłość, Zamorano porzucił swoją żonę, porzucił dzieci dla kochanka. Nienawiść do bliskich i frustracja narastała u porzuconej Pilar.
0: Rodzinne problemy piętrzyły się, a paliwem do tych niesnasek był spory majątek. Familia Perez Pilar posiadała wiele nieruchomości, które przynosiły spory zysk z wynajmu. Do tego grunty rolne odpowiednie pod uprawy i hodowlę bydła.
1: Stan zdrowia wiekowego José Pereza zaczął się pogarszać. Cierpiał na Alzheimera. Według Pilar rodzina utrudniała jej kontakt z umierającym ojcem. Nie otoczyli go również wystarczającą opieką w tych trudnych momentach. José zmarł w grudniu 1999 roku w wieku 87 lat.
0: Po śmierci mężczyzny rozpoczęła się regularna rodzinna wojna związana z testamentem, który po sobie pozostał.

0: mówił. Co naturalne, w spadku faworyzował Pilar, z którą łączyła go najsilniejsza więź. Zdecydowanie nie spodobało się to pozostałej części familii. Te majątkowe przepychanki związane z testamentem formalnie zakończyły się dopiero prawie po 9 latach od śmierci José Pereza, dokładnie 24 października 2008 roku.
1: Skłóconą familią wstrząsnęła kolejna seria tragedii. 23 kwietnia 2008 roku nieznany sprawca zastrzelił byłego męża Pilar, architekta Francisco Zamorano, i zastrzelił również jego partnera, technologa medycznego Hectora Arevalo. Do podwójnego morderstwa doszło w mieszkaniu mężczyzn. Wszystko wyglądało na starannie zaplanowaną egzekucję.
0: 7 miesięcy później, nocą 4 listopada tego samego roku, doszło do następnego nieszczęścia. Diego Schmidt-Hebel przyszedł do domu swojej dziewczyny, Marii Moliny. Ona była siostrzenicą Pilar. Przyszedł do budynku przy ulicy Seminario. Tam na schodach wywiązała się jakaś szamotanina. Po chwili Diego zginął w wyniku postrzału z broni palnej. Kolejna śmierć. Nad rodziną Perez López zawisło jakieś fatum.
1: Śledczy dotarli do świadków, którzy zanotowali numer rejestracyjny samochodu, którym odjechał zabójca. Szybko ustalono, że kierowcą pojazdu był José Ruz. Mężczyzna postanowił współpracować z policją, a jego zeznania zszokowały całe Chile. Ta sprawa nie schodziła z pierwszych stron gazet przez wiele tygodni. Szczegóły za moment

0: Tytuł sceny zbrodni dzisiaj interesuje nas kryminalne oblicze Chile. Jak wspominaliśmy, policja aresztowała José Ruza, którego samochód widziano w centrum Santiago w momencie morderstwa niejakiego Diego Schmidta Hebela.
1: Ruz, płatny zabójca, powiedział policji, że zamordował mężczyznę na zlecenie Marii del Pilar. Tak naprawdę jego celem była cała rodzina Pérez López, mieszkająca przy Seminario 97, w piętrach nad piekarnią. Te bestialskie plany pokrzyżował Diego, młody chłopak, który stanął na drodze zamachowca i podniósł alarm. Przypłacił to życiem. Z dostępnych informacji wynika, że Pilar przekazała mordercę mapę. Zaznaczono na niej pomieszczenia, w których spali jej bliscy i miejsca, gdzie znajdują się pieniądze. Te wersje potwierdzają liczne połączenia komórkowe na linii Ruz-Pilar przed i po zbrodni.
0: Ale to nie koniec. Płatny zabójca zeznał, że kobieta wynajęła go także po to, aby w kwietniu 2008 roku zamordował byłego męża Pilar, Francisco Zamorano i jego partnera. To miała być zemsta za to, że ten zostawił ją samą z dziećmi, no i za zszarganą reputację, że były mąż związał się z mężczyzną. Maria del Pilar została okrzyknięta przez media jako La Quintrala, co nawiązywało do XVII-wiecznej chilijskiej arystokratki i morderczyni, znanej z okrucieństwa i despotyzmu.
1: Śledczy podczas przeszukania mieszkania La Quintrali natrafili na laleczki wudu i inne przedmioty wykorzystywane w lokalnych rytuałach. Znaleziono również ludzką czaszkę. Zastanawiano się, czy to kolejna ofiara kobiety, może jakieś trofeum, ale po badaniach okazało się, że czaszka ma ponad 100 lat.
0: Maria del Pilar chciała popełnić samobójstwo w areszcie. Przekazała swojej córce informację, aby Ruz zmienił swoje zeznania w zamian za ogromne pieniądze. Chciała, aby zrzucił winę na męża swojej siostry, z którym ciągle kłóciła się o rodzinną piekarnię.
1: Podczas procesu córki Aurelia López przypomniała sobie jej słowa, gdy Pilar wróciła z podróży po USA. Zacytujmy. Chciałaby mieszkać w Nowym Jorku, bo tam płacisz facetowi, a on zabija kogo chcesz. Na sali sądowej kolejni świadkowie wspominali, że Pilar była zdolna do wszystkiego. Nikt nie mógł jej powstrzymać. Chłodno kalkulowała. Podobno sąsiedzi nazywali ją czarownicą.
0: Maria del Pilar Pérez do końca podkreślała, że jest niewinna. Sąd w oparciu o mocne dowody skazał ją jednak na dożywocie. O wcześniejsze zwolnienie będzie mogła starać się po 40 latach odsiadki. La Quintrala odbywa swoją karę na oddziale zamkniętym więzienia dla kobiet San Joaquin, gdzie trafiają kobiety, które popełniły najcięższe przestępstwa.

0: Za chwilę na zegarach godzina 22. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Tomasz Weryński.
1: A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Są problemy na trasie S8 w Wielkopolsce. Atak nożem podczas rodzinnej awantury w Łękawicy koło Wadowic w Małopolsce. W faktach również najwyższa w historii pomiarów w Polsce temperatura w czerwcu. Posłuchajcie, gdzie było najcieplej. A w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM pytanie, czy Leo Messi znów strzeli gola na mundialu. Ostrzegamy zmotoryzowanych, w Wielkopolsce są utrudnienia na trasie S8 między węzłami Syców Wschód i Bralin. Na jezdni w stronę Warszawy doszło do pożaru autokaru. Zablokowany jest prawy pas. Policja i prokuratura zajmują się wyjaśnieniem motywów ataku nożownika w Łękawicy w Małopolsce. 20-letni mężczyzna w czasie awantury domowej ranił kobietę i mężczyznę. Kim są poszkodowani i jaki jest ich stan? O tym reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: To członkowie najbliższej rodziny napastnika. 48-letni mężczyzna trafił do szpitala z poważną raną kłutą pleców. Przeszedł operację. Teraz jego stan jest stabilny. Do szpitala trafiła też 43-letnia kobieta z raną głowy. Do ataku doszło dziś rano. W czasie domowej awantury 20-latek potem uciekł do lasu. Rozpoczęła się obława. Zauważyła go załoga policyjnego śmigłowca. Zatrzymali policjanci na ziemi. W poszukiwaniach brały udział także policyjne psy tropiące oraz drony.
1: Jak znaleźć opiekę dla dziecka na 6 tygodni wakacji? Przed takim dylematem stanęło bardzo wielu rodziców przedszkolaków w Łodzi. Zmieniony w tym roku system naboru na dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach postawił wszystko na głowie. Rodzice nie kryją oburzenia i rozczarowania.
3: Ta struktura, która teraz powstała, jest tragiczna dla dzieci i dla rodziców, bo jak tutaj teraz wytłumaczyć 4-latce, że nagle będzie co 2 tygodnie chodziła do innego przedszkola, do innych dzieci, do innych cioć, do ludzi, których nie zna.
4: Duży problem i dużo ludzi właśnie się zastanawia, co ma zrobić.
5: Miasto Łódź nie popisało się względem przedszkoli.
1: Pod internetową petycją do prezydent Łodzi w sprawie dyżurów wakacyjnych w przedszkolach podpisało się ponad 500 niezadowolonych rodziców. Rzecznik łódzkiego magistratu odpiera zarzuty. Zapewnia, że wakacyjna opieka nie została ograniczona, a zasady naboru były jasno określone.
6: Wszystkie uwagi rodziców po zakończeniu wakacji przeanalizujemy i wykorzystamy przy planowaniu organizacji dyżurów w kolejnych latach.
1: Oświadczył Jacek Tokarczyk, ale w tym roku nie ma już szans na zmiany. Dziś padł rekord temperatury w czerwcu, podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Słubicach na granicy polsko-niemieckiej w Lubuskiem termometry na stacji pomiarowej IMGW wskazały 38,9 stopnia Celsjusza. Nigdy wcześniej w historii czerwcowych pomiarów taka temperatura nie została odnotowana. Niewykluczone, że już jutro padnie tam rekord wszechczasów. Według prognoz na termometrach możemy zobaczyć powyżej 40 stopni Celsjusza. No, mieszkańcy Słubic już przygotowują się na ten skwar. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Kurtyny wodne widzę w mieście. Dzieciaki mają frajdę.
8: Tak, mają. Tak.
7: No, pomaga chociaż trochę, pomaga, żeby się ochłodzić?
8: Tak, troszeczkę. Wcześniej byliśmy na placu zabaw w cieniu, pod drzewami. Było całkiem fajnie.
9: Przy tej temperaturze to najlepszy cień. Kapelusz na główkę, ewentualnie jakiś zraszacz z wodą, chłodne lody. To jest najlepsze rozwiązanie. Lekki ubiór, no i woda, nad wodą najlepiej.
1: Synoptycy przewidują, że jutro wieczorem nad Lubuskiem nadejdą z zachodu burze. Podobnie może być tam też na początku przyszłego tygodnia.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Mistrzowskie fakty sportowe, Patryk Serwański.
12: Czy Leo Messi poprawi bramkowy dorobek na mundialu? To jedno z pytań na zapadającą już letnią noc. Przed nami 6 mundialowych meczów, które zakończą fazę grupową. Do zajęcia 4 wolne miejsca w fazie pucharowej. Pewna zwycięstwa w swojej grupie jest Argentyna. O 4 w nocy zagra z Jordanią. Na murawie raczej drugi garnitur, a Messi, jeśli zagra, to w drugiej połowie. Na pewno zagra właśnie w drugiej połowie. Zobaczymy jeszcze ile minut. To jest najlepsza decyzja, żeby jego koledzy mogli spędzić na boisku więcej czasu. Chłopaki, którzy zagrają, zasłużyli na to. To są świetni zawodnicy, którzy ciężko pracują na treningach. Tak mówił trener Argentyny Lionel Scaloni. W tej samej grupie mecz Austrii z Algierią. O 1:30 Kolumbia zagra z Portugalią, Demokratyczna Republika Konga z Uzbekistanem. Za godzinę mecze Anglii z Panamą i Chorwacji z Ganą. Antonio Milic odchodzi z Lecha Poznań. Chorwacki obrońca spędził w drużynie ponad 5 lat. Jego kontrakt wygasał z końcem czerwca. Lech próbował namówić go na przedłużenie umowy, ale Milic odrzucił propozycję nowego kontraktu. Do włoskiej Wenecji Beniaminka Serie A sprzedany został za to Cornel Lisman. Z Legii odchodzi Kasper Urbański. Kontrakt z pomocnikiem został rozwiązany, ale nowe nowego pracodawcę piłkarz już ma. Podpisał dwuletnią umowę z Górnikiem Zabrze. No, ekstraklasowe kluby rozgrywają już sparingi. Widzew Łódź pokonał dziś 4-0 Stal Rzeszów. Wspomniana Legia zagrała z drugą drużyną Bayernu Monachium i wygrała 2-0. Taki sam wynik w meczu Rakowa Częstochowa z Piastem Gliwice.
13: Myślę, że bardzo pożyteczny sparing, no mimo wymagającej pogody. To tutaj oba zespoły na pewno postawiły, uważam, wysoko poprzeczki. Taka intensywność, no, mogła się podobać.
12: Podsumował trener Rakowa Dawid Kroczek.
11: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Jutro ciąg dalszy upalnej gorączki, lokalnie powyżej 40 stopni w zachodniej Polsce. No dobra, to poszukajmy ochłodzenia w prognozach. Wtorek, północ kraju maksymalnie 22 stopnie, ale już taki południowy wschód musi poczekać do czwartku. To jeszcze kiedy deszcz. On wraz z burzami jutro w godzinach popołudniowych może zagrzmieć na północnym zachodzie. Reszta Polski z burzami w poniedziałek, wtorek i środę, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem.
11: Radio RMF 24.

0: Dorwać bestie w RMF FM.
1: Imię i nazwisko:
2: Karol Edward Cole.
1: Miejsce i okres działalności:
2: Kalifornia, Teksas i Nevada w latach 1947-1980.
1: Preferowany sposób dokonywania morderstw:
2: duszenie.
1: Liczba ofiar:
2: 16.
1: Skazany na
2: śmierć.
3: Luty 1984 roku. Skazany za 3 morderstwa, Karol Cole, odsiadujący swą karę w więzieniu w Teksasie, decyduje się wznowić swój dialog z policją. W rozmowie przyznaje się do kilku kolejnych zabójstw, tym razem popełnionych w Nevadzie. Media spekulują, że po śmierci matki mordercy coś się w nim zmieniło, że stracił jakąkolwiek wolę do życia i jedyne, na czym mu zależy, to usłyszenie najwyższego możliwego wyroku. Jego ekstradycja do Nevady przebiega bezproblemowo. Chwilę później zaczyna się proces, a w październiku Cole słyszy swój wymarzony wyrok. Kara śmierci, zastrzyk z trucizną. Słysząc go, nie potrafi ukryć satysfakcji.
4: Dziękuję, wysoki sądzie.
3: By spróbować zrozumieć pragnienie śmierci Karola Cole'a i to, dlaczego wcześniej przez ponad 30 lat siał postrach w 3 stanach, musimy cofnąć się do jego dzieciństwa. Karol Cole urodził się w 1938 roku w Sioux City w stanie Iowa. Był drugim synem Laverna i Westy Cole. Rok później małżeństwu urodziło się trzecie dziecko, córka, i wtedy postanowili przeprowadzić się do Kalifornii, gdzie Laverne dostał pracę w stoczni. Zaledwie w kilka miesięcy po przeprowadzce Laverne Cole został wcielony do armii i ruszyłby walczyć w II wojnie światowej. Tymczasem Westa została sama w domu z trójką dzieci. Tryb życia samotnej matki nie do końca jej pasował, dlatego z nudy wdawała się w romanse, często zabierając Karola do swoich kochanków.
5: Słuchaj, no, masz tu siedzieć cicho, a ja pójdę z tym miłym panem do drugiego pokoju. A i pamiętaj, ani słowa ojcu, jak wróci, bo ci tak spiorę dupsko, że popamiętasz.
3: Włożenie syna na schadzki i grożenie mu przemocą nie było jedyną formą znęcania się nad młodym Karolem, jaką stosowała Westa. Matka często kazała mu ubierać się w ciuchy młodszej siostry, a potem wyganiała go z domu albo kazała chodzić z nią po mieście w tym stroju. Przez to Cole nie miał łatwego życia w szkole czy na podwórku. Rówieśnicy nieustannie śmiali się z jego babskiego imienia i z tego, że czasem chodzi w sukienkach. W wieku 8 lat Cole po raz pierwszy wziął odwet. Podczas zabawy nad jeziorem w Richmond utopił 8-letniego Duane'a, który zwracał się do niego, jakby był dziewczyną. Władze przez wiele lat uznawały to za nieszczęśliwy wypadek. Jednak wiele lat później, już w więzieniu, podczas jednego z wywiadów do swojej autobiografii, Cole wyznał prawdę.
4: Byłem na to gotowy. Wiedziałem, co robię. W swojej głowie postanowiłem, że to będzie zemsta na mojej matce, że wyrównam z nią w ten sposób rachunki. To we mnie rosło przez lata i z dnia na dzień stawało się coraz większą obsesją.
3: Jako nastolatek Cole nie zabił już nikogo więcej, ale często wpadał w konflikty z prawem z powodu pijaństwa i drobnych kradzieży. Po skończeniu liceum wstąpił do armii, z której został wyrzucony w 1958 roku. Przyczyną odsunięcia go od służby była próba kradzieży wojskowych pistoletów. W 1960 roku Karol Cole znalazł sobie nowe hobby.

0: Lekarz zanotował.
1: Pacjent panicznie boi się kobiet. Prawdopodobnie nie jest w stanie odbywać z nimi stosunku. Stąd mordercze fantazje. Uważa, że tylko zabijając kobietę, będzie w stanie uprawiać z nią seks.
0: Mimo swoich obserwacji i zdiagnozowania u Cola osobowości dysocjacyjnej w kwietniu 1963 roku, dr Weiss zdecydował się wypuścić Carola Cola na wolność. Po wyjściu ze szpitala Cole przeprowadził się do Dallas w Teksasie, gdzie mieszkał jego starszy brat Richard. Niedługo po przeprowadzce Carol poznał striptizerkę Billie Whitworth, a kilka miesięcy później wziął z nią ślub. Małżeństwo nie zmieniło jednak jego podejścia do kobiet. Stabilności związku nie sprzyjały ani stan psychiczny Carola, ani zawód i problemy alkoholowe Billie. Związek rozpadł się z hukiem po 2 latach, kiedy to Cole, pod wpływem urojeń, podpalił motel, w którym, jak uważał, żona zdradzała go z innymi mężczyznami.
2: No co, Billie? Myślisz, że możesz mnie tu zdradzać z fagasami? W takim razie wszyscy spłoniecie.
0: W wyniku podpalenia Carol Cole trafił do aresztu. Nie spędził tam jednak długiego czasu. Tuż po odzyskaniu wolności udał się do Missouri, gdzie próbował udusić 11-letnią dziewczynkę. Po popełnieniu tej zbrodni usłyszał kolejny wyrok – 5 lat więzienia. Gdy odsiedział wyrok, przeprowadził się do Nevady, ale tam również szybko powróciły brutalne fantazje. Po 2 nieudanych atakach na kobiety postanowił ponownie zgłosić się do szpitala psychiatrycznego. Lekarze zbadali go, odnotowali jego mordercze urojenia, ale postanowili nie zatrzymywać go w placówce. Zamiast tego podarowali mu bilet powrotny do San Diego. Właśnie tam, w 1971 roku, Cole popełnił pierwsze w dorosłym życiu morderstwo. Essie L. Buck siedziała w jednym z barów w San Diego, gdy Carol Cole ją zaczepił. Mężczyzna zaproponował jej drinka, potem przejażdżkę jego samochodem. Gdy odjechali nieco od zaludnionych obszarów, Cole udusił Essie, a potem przez kilka godzin jeździł po okolicy z jej ciałem na siedzeniu pasażera. Gdy zaczynało się przejaśniać, porzucił je na odludziu i wrócił do swoich zwykłych spraw. 2 tygodnie później niemal w ten sam sposób zabił niezidentyfikowaną kobietę. Po latach, zapytany, dlaczego zdecydował się zabić obie kobiety, odpowiedział:
2: obie były otwarte na moje seksualne propozycje, a na palcach miały obrączki. Przypominały mi to, jak zachowywała się matka, gdy ojciec był na wojnie. Musiały zostać ukarane.
0: W lipcu 1973 roku Carol Cole poznał swą drugą żonę. Była nią Diana Faye Younglove Paschal. Małżeństwo nie było jednak udane. Kobieta cierpiała na alkoholizm, a Cole nie miał łatwego charakteru. Para często się kłóciła. Carol często opuszczał dom i znikał nawet na kilkanaście dni. Większość tego typu wypraw kończyła się śmiercią postronnych kobiet. Małżeństwo trwało aż do roku 1976, kiedy to podczas kolejnej kłótni rozjuszony Cole udusił żonę. Następnie zawinął ciało Paschal w koc i upchnął do szafy. Minęło 8 dni, nim sąsiedzi połapali się, że coś jest nie tak.
3: To już ponad tydzień, jak nie widziałem Diany. Myślisz, że coś jej się stało?
4: No ja nie wiem. Oni ciągle się żrą. A ostatnio jakiś dziwny spokój. Podejrzane to.
0: Zawiadomieni przez sąsiadów policjanci znaleźli ciało Paschal dokładnie tam, gdzie schował je Cole. Jednak po krótkim przesłuchaniu wypuścili Cole'a, uznając, że śmierć jego żony spowodowana była chorobą alkoholową. Wiedząc, że otarł się o więzienie, Carol postanowił opuścić na chwilę San Diego i ruszyć w trasę. W 1979 roku w barze w Las Vegas Cole poznał Mary Cashman. Po zakrapianym alkoholem wieczorze pojechali razem do hotelu i uprawiali seks. Chwilę później Carol udusił Mary i porzucił jej ciało, udając się w dalszą trasę. W listopadzie 1980 roku w Dallas udusił 3 kolejne kobiety. W przypadku drugiego z morderstw był jednym z podejrzanych, a po trzecim został znaleziony i aresztowany na miejscu zbrodni. Policjanci mimo swych podejrzeń nie byli jednak pewni, czy złapali właściwą osobę.
5: Niewiele na niego mamy. Poza paroma poszlakami i tym, że znaleźliśmy go tuż obok miejsca, w którym leżały zwłoki.
3: To może nie dodawajmy sobie roboty. Powiedzmy, że zmarła z przyczyn naturalnych, a jego wypuśćmy.
0: Colowi ponownie miało się upiec. Nie stało się tak tylko dlatego, że poddenerwowany przeciągającym się aresztem sam zaczął się przyznawać do swoich zbrodni.
2: No dobra, macie mnie. Zabiłem te 3 kobiety tu w Dallas. W ogóle to nie jedyne moje ofiary. Przez ostatnie 9 lat

0: lat zabiłem jakieś 14 kobiet, może 18. Sam nie wiem. Ciężko to wszystko spamiętać. Szczególnie, że większość tych spraw była po pijaku.
1: W kwietniu 1981 roku Cole został skazany na dożywocie za 3 morderstwa popełnione w Teksasie. W więzieniu wielokrotnie był pytany o swoje inne ofiary, jednak z reguły wykręcał się od odpowiedzi, twierdząc, że nie pamięta wielu szczegółów. Sytuacja zmieniła się w roku 1984, gdy zmarła matka Cole'a, a morderca zaczął się przyznawać i opowiadać ze szczegółami o pozostałych swoich morderstwach. Kolejne zeznania zaowocowały procesem w Nevadzie i wyczekiwaną przez Cole'a karą śmierci. Jego prawnicy doradzali mu apelację, ale on był zadowolony ze swojego wyroku. O złagodzenie wyroku Cole'a starały się także organizacje sprzeciwiające się karze śmierci, takie jak ACLU. Karol wyraźnie odcinał się od tych próśb.
0: Ci ludzie nie działają w moim imieniu. Nie interesuje mnie zmiana mojego wyroku. Zamierzam się mu poddać.
1: Cole otrzymał swój wymarzony prezent, śmiertelny zastrzyk w Mikołajki 1985 roku.
2: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM. Radio RMF 20.

0: Za chwilę godzina 23. O tej porze czas na fakty RMF FM, które od tego momentu prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. Co najmniej 8 lat więzienia grozi nastoletniemu nożownikowi, który zaatakował pacjentów i personel szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Do Polski przyjechali przywódcy Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii na nieformalny szczyt prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Termometry w całej Polsce wskazywały dziś niemal rekordowe temperatury, a przed nami kolejna fala upałów. Fakty o 23 rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców na Mazowszu. Zablokowana jest droga krajowa numer 92 między Kałuszynem a Warszawą w pobliżu Mińska Mazowieckiego. Jedna osoba została tam ranna po tym, jak kierowca osobówki potrącił pieszego. Od 8 lat więzienia do dożywocia grozi 19-latkowi, który nożem zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Jak informowaliśmy w RMF FM, młody mężczyzna wczoraj usłyszał zarzuty, do których się nie przyznał i odmówił składania wyjaśnień. O szczegółach w faktach teraz Anna Kropaczek.
2: 19-latek jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 4 osób. Wszedł na oddział gastrologii z 15-centymetrowym kuchennym nożem. Zranił 2 pacjentki, pielęgniarkę i lekarza, którego obezwładnił. Stan poszkodowanych jest stabilny. 19-latek nigdy nie był pacjentem oddziału, na który wtargnął. Wszystko wskazuje też na to, że nie znał osób, które zaatakował.
3: Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych, natomiast prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne.
2: Mówi Jacek Rzeszowski, prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju. Śledczy przesłuchali najistotniejszych świadków, zabezpieczyli monitoring i przeszukali m.in. miejsce zamieszkania podejrzanego.
1: W Juracie w ten weekend trwa nieoficjalny szczyt prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Polski przyjechali przywódcy Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii. Głównymi tematami rozmów są bezpieczeństwo, przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO, wsparcie dla Ukrainy oraz rozwój współpracy w zakresie obronności, energetyki i infrastruktury. W niedzielę część uczestników spotka się ponownie podczas obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Ponad 160 umów o wartości 10 milionów euro podpisano w trakcie dwudniowej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Biznes jest mega zadowolony, tak tę sprawę komentował pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy, Paweł Kowal, podsumowując zakończony wczoraj szczyt.
4: W tym roku kontekst konferencji jest taki, że na froncie jest lepiej w stosunku do tego, co było kilka tygodni temu. To dodaje trochę optymizmu. Widać też osłabienie Putina, władza w Rosji słabnie, ale jeżeli chodzi o nasz kontekst tutaj wewnętrzny, proszę Państwa, bądźcie przygotowani na to, że relacje polsko-ukraińskie zawsze będą w jakichś emocjach.
1: Poza tym Kowal skrytykował także mera Lwowa Andrija Sedowego za rozwiązanie umowy z polską firmą budującą kompleks przetwarzania odpadów komunalnych. Jego zdaniem Sadowy robi błąd i takimi działaniami odcina Lwów od Europy.
5: Posłuchaj, chodzi o Twoje zdrowie.
1: Przed nami fala upałów. Temperatura może zbliżyć się nawet do 40 stopni. Nakrycie głowy, woda, krem z filtrem to obowiązkowy ekwipunek każdego, kto będzie spędzał ten czas na świeżym powietrzu. A kierownik szpitala oddziału ratunkowego przy Borowskiej we Wrocławiu, dr Janusz Sokołowski, przypomina, że udar słoneczny jest bardzo niebezpieczny.
6: Przegrzanie organizmu właśnie grozi nam udarem, a udar, jak wiemy, to są najgorsze powikłania mózgowe, jakie mogą być. Bo to są drgawki, to jest utrata przytomności, a to wszystko powodowane jest tak zwanym obrzękiem mózgu, czyli sytuacją, która może prowadzić do zatrzymania i oddechu, i krążenia, czyli w krótkiej perspektywie do śmierci pacjenta.
1: Bądźmy w te dni wyjątkowo ostrożni. Na koniec tych faktów przenosimy się jeszcze na wyspy, bo tam Rod Stewart pod ostrzałem fanów. Artysta tłumaczy się z wizyty na mundialu po odwołaniu koncertu. Jak zaznacza nasz korespondent, brytyjski artysta ma 81 lat i wciąż występuje, mimo problemów zdrowotnych.
7: Rod Stewart odwołał koncert zaledwie 40 minut przed jego planowanym rozpoczęciem. Jednak już następnego dnia wraz z żoną i synami żywiołowo kibicował reprezentacji Szkocji podczas meczu na mundialu. Nic dziwnego, że fani nie byli zachwyceni. Brytyjski wokalista został w zeszłym tygodniu zmuszony do przerwania innego koncertu po tym, jak niemal zemdlał na scenie i musiał skorzystać z butli z tlenem. Teraz Rod Stewart postanowił w końcu przerwać milczenie i odnieść się do całej sytuacji. Naprawdę nie powinienem był jechać na ten mecz, powiedział. Ale obiecałem kiedyś swoim synom, że zabiorę ich na mundial. Wiem, że to kiepsko wyglądało, ale zrobiłem to dla nich.
1: Argumentację artysty przytoczył nam Bogdan Frymorgan. A skoro mowa o mundialu, to przypomnę, że właśnie wystartowały dwa mecze grupy L. To dopiero pierwsze minuty spotkań Panama-Anglia i Chorwacja-Gana. Patrzę na wyniki. Na razie na obydwu 0-0. Do tych spotkań wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Ogłoszenie.
8: Nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora Michała Kosakowskiego, psychologa, którego zapytam, dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe.
9: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Już jutro po 18.
8: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
9: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Za chwilę północ, to oznacza kolejne wydanie Faktów RMF FM. Wszystko, co ważne, przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajmy.
1: Po wybuchu afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego, resort zdrowia planuje wprowadzenie limitu czasu pracy lekarzy. Policja tradycyjnie przed wakacjami apeluje o zdrowy rozsądek nad wodą. Tylko w czerwcu utonęły już 32 osoby. Jeżeli niedzieli nie planujecie nad wodą, to warto odwiedzić podkrakowską Alwernię. Dziś oficjalne otwarcie nowego stadionu. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić limit czasu pracy lekarzy. Taki plan przedstawiła w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Był to pierwszy wywiad z szefową tego resortu od wybuchu afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego. Z minister zdrowia rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co w praktyce zmienić ma ten limit czasu pracy?
2: Nowość ma polegać na tym, że górny pułap godzin pracy ma dotyczyć wszystkich lekarzy w Polsce, także tych pracujących na kontraktach. Ich teraz nie obowiązują żadne limity i z tego wynikają rekordy w liczbie przepracowanych godzin, przyznaje szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Nie ma dzisiaj dla nich przepisu, w którym mogliby powiedzieć, no nie, 300 to za dużo, albo 400, tyle nie możesz, prawda, pracować, więc wiele już organów potrzebę regulacji widzi.
2: Najwyższa Izba Kontroli wczoraj opublikowała raport dotyczący szpitali klinicznych w Polsce. Pokazał on, że właśnie łamanie norm odpoczynku wykryto w 9 na 10 skontrolowanych placówek. Rekordowy przypadek to ciągła praca lekarza przez 70 godzin i 10 minut, czyli przez prawie 3 doby. Resort zdrowia chce, by górny limit pracy lekarza obowiązywał jeszcze w tym roku. Na lipiec zaplanowane są konsultacje w tej sprawie z medykami.
1: Teraz mistrzowskie fakty w RMF FM i ogromne emocje, bo dwa mecze w tym samym czasie trwają, mundialowe spotkania grupy L. Po przerwie mamy remis w spotkaniu Anglia-Panama. Żadna z drużyn nie zdołała jeszcze trafić do bramki przeciwnika, ale w drugim spotkaniu z kolei jest pierwszy gol. Chorwacja zdołała przed zejściem do szatni zdobyć przewagę nad Ganą, tu na tablicy wyników 1-0. Ale jeszcze wszystko może się zmienić, bo za chwilę wszystkie cztery drużyny powrócą na boiska. Pierwszy wakacyjny weekend przyniósł również pierwsze tak wysokie temperatury w tym roku. W niektórych miejscach termometry za dnia mogą wskazywać nawet ponad 40 stopni Celsjusza. W taką pogodę wiele osób szuka schłodzenia nad wodą. A policjanci, jak co roku, apelują o szczególną ostrożność. Tylko w czerwcu w Polsce utonęły już 32 osoby.
4: Nieważne, ilu by było policjantów skierowane, ile jednostek pływających czy skuterów wodnych, rozsądek i odpowiedzialność tak naprawdę należy do każdego, indywidualnie do każdego z nas. Statystyki są nieubłagalne, czyli tak naprawdę pokazuje, że rok 2025 nie był bezpieczny dla 292 osób przebywających w wodzie. Te osoby utonęły i drodzy Państwo, w 58 przypadkach przyczyną utonięcia był niestety alkohol.
1: Mówiła nadkomisarz Emilia Kosma z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Każdego dnia w okresie wakacyjnym nad bezpieczeństwem będzie czuwać nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy.
5: Upalne fakty RMF FM.
1: Paryskie szpitale mają coraz więcej pacjentów, których stan zdrowia pogorszył się z powodu rekordowych upałów. W ciągu ostatnich dni liczba osób zgłaszających się na ostre dyżury wzrosła aż 4-krotnie, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
6: Specjaliści tłumaczą, że wielka fala upałów sprawia, iż osoby w podeszłym wieku oraz ludzie cierpiący na przewlekłe choroby mają znacznie więcej problemów ze zdrowiem niż zwykle. Według nieoficjalnych informacji podawanych przez francuskie media, które powołują się na źródła w służbie zdrowia, liczba ataków serca wzrosła również 4-krotnie. Rząd apeluje do studentów medycyny, by przychodzili do szpitali wspierać lekarzy i pielęgniarki. By uniknąć dodatkowego napływu paryżan na ostre dyżury, władze zapowiedziały ponowne wprowadzenie od południa zakazu sprzedaży alkoholu we francuskiej stolicy. Odwołano również jutrzejszą paradę równości, którą miały zorganizować w Paryżu Stowarzyszenia LGBT.
1: Francuscy synoptycy zapowiadają jednak, że czerwony najwyższy alert pogodowy ogłoszony w 37 departamentach zostanie dziś odwołany. Dużo dobrej muzyki i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Alwernia koło Krakowa zaprasza dziś do siebie na otwarcie wyremontowanego stadionu. Nowoczesne obiekty kosztowało ponad 10 milionów złotych i będzie domowym obiektem zespołu MKS Alwernia i lokalnej szkółki piłkarskiej.
7: O 14 oficjalne otwarcie, o 15 będzie mecz MKS Alwernia kontra reszta świata i wreszcie świata, oprócz burmistrza, wystąpi również na bramce będzie Radosław Majdan.
8: Pięknie.
7: A wszystko będzie komentował pan Dariusz Szpakowski. Bardzo dużo atrakcji, między innymi wystąpi piosenkarz Liber. Dodatkowo o godzinie 21 lasery. Dla dzieci dmuchańce, wiele, wiele atrakcji dla dzieciaków.
1: A zapraszała burmistrz Alvernii Beata Nadzieja Szpila.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Już za chwilę powrócimy do najlepszej muzyki, ale teraz w RMF FM czas na fakty, bo zbliża się godzina pierwsza. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Rządzący przekonują o sukcesie. Opozycja mówi o kompromitacji. Przed weekendem w Gdańsku odbyła się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. W całej Polsce nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałem. Dziś na termometrach możemy zobaczyć rekordowe pomiary. Wraca akcja Pyszne bo Polskie. Po zeszłorocznym sukcesie ponownie będziemy poszukiwać wyjątkowych polskich smaków. Ale fakty o pierwszej zaczynamy od sportu, bo za nami dwa spotkania mistrzowskie spotkania grupy EL. Właśnie zakończyły się te mecze. Anglia pokonała Panamę 2-0. Chorwacja utrzymała prowadzenie w grupie, wygrywając z Ganą 2-1. A to oznacza, że do fazy pucharowej z tej grupy przechodzą właśnie Anglia i Chorwacja. To ogromny sukces polskiego biznesu, tak przekonują rządzący po zakończonej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Opozycja mówi natomiast o kompromitacji wizerunkowej rządu. Jak podkreślają, mimo zawarcia wielu umów w Gdańsku, udział polskich firm był w nich minimalny.
1: Z tych 200 umów tylko rząd się chwali jednym dokumentem podpisanym przez polskie firmy. Nie wiem, czy faktycznie wśród pozostałych 199 umów nie ma polskich podmiotów.
0: Mówi Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości. W Gdańsku świat biznesu udowodnił, że doskonale radzi sobie bez polityków. Nieprawdą jest jednak, że Polska na kongresie nic nie zyskała. Tak odpowiada Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej.
2: Kilkanaście umów, porozumień, listów intencyjnych zawartych również z polskimi firmami. Oczywiście opozycja i prezydent Nawrocki robili wszystko, żeby rzucać kłody pod nogi.
0: Politycy zgodnie jednak podkreślają, że nieobecność prezydenta Wołodymyra Zełenskiego znacząco obniżyła rangę wydarzenia. W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Bardzo wysokie wartości na termometrach mogą być niebezpieczne, dlatego jeżeli możecie, unikajcie przebywania w ciągu dnia na słońcu. O sposoby na radzenie sobie z gorącem zapytaliśmy wczoraj młodych ludzi.
3: Pić dużo wody, na przykład się schłodzić jakimś lodem, chyba po prostu się cienko ubierać.
4: No najlepiej to więcej pić wody, no i tak być najczęściej w cieniu.
5: Jak jakiś sposób, żeby się ochłodzić, no to najczęściej jem lody albo piję jakąś zimną lemoniadę.
6: Przebywanie w jakimś cieniu, w jakichś zacienionych tych miejscach. Okna przede wszystkim w domu pozamykać, pozasłaniać, to też się nie będzie dostawało, że to jest słońca dużo i żaru nie dostawało do środka.
7: Nawet jeżeli nas korci, żeby przewietrzyć, to jak jest tak gorąco?
6: To lepiej nie. Na wieczór po prostu pootwierać wszystkie okna, niech się przewietrzy.
0: Usłyszała wczoraj w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert, a dziś ma być jeszcze cieplej.
8: Fakty na weekend w RMF FM.
0: Wzajemnie malowane portrety artystów oraz unikalny widok wnętrza paryskiej pracowni Józefa Menhofera i Stanisława Wyspiańskiego można podziwiać w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dzieła pochodzą z kolekcji placówki oraz zbiorów prywatnych i pokazują wyjątkowe czasy przyjaźni wielkich artystów.
9: Mamy przepiękny pastel Stanisława Wyspiańskiego. Pokazuje nam wnętrze jednej z licznych pracowni Stanisława Wyspiańskiego w Paryżu, bo wiemy, że kiedy przyjechał w roku 1890 najpierw mieszkał w hotelu Racine, potem wrócił do Krakowa i z przerwami, wracając przez 3,5 roku do Paryża, te pracownie zmieniał. Miał oczywiście pracownie niewielkie, w tych pracowniach spał, prowadził życie towarzyskie i w niektórych z nich mieszkał właśnie z Józefem Echoferem, czyli swoim przyjacielem od lat dziecięcych.
10: Pod względem artystycznym oni się niezwykle szanowali, doceniali, co zresztą widać trochę w tych portretach też wczesnych, że to była autentycznie przyjaźń, opierająca się przede wszystkim na podziwie dla własnej twórczości.
0: Mówili naszemu reporterowi Magdalena Laskowska, kustosz wystawy, oraz Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Po ubiegłorocznym sukcesie powraca akcja Pyszne bo Polskie. Przez całe wakacje będziemy szukać najbardziej niezwykłych smaków i to w całym kraju. A kto może zaprosić radio do siebie? Na to pytanie odpowie Magdalena Wojtoń, która będzie poszukiwała wyjątkowych polskich smaków.
11: Każdy, kto uważa, że u niego jest naprawdę pysznie. My szukamy małych restauracji, barów, takich okienek z lokalnymi przysmakami. Kół gospodyń, producentów, po prostu ludzi, którzy robią coś wyjątkowego. Nas nie interesują modne adresy z pierwszych stron przewodników i produkty, które zna i kojarzy chyba każdy. Chcemy pokazać miejsca, do których przyjeżdżają mieszkańcy i które warto odkryć.
0: No to powiedzmy, jak się zgłosić.
11: Wejdźcie na rmf24.pl, znajdźcie tam artykuł dotyczący akcji Pyszne bo Polskie, no i tam w formularzu napiszcie, gdzie powinniśmy przyjechać, czego spróbować i o czym opowiedzieć.
0: A startujemy już w najbliższą środę na Dolnym Śląsku.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF

0: I to już niemal godzina druga, więc czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Kolejne zespoły awansowały do fazy pucharowej piłkarskich Mistrzostw Świata. W grupie L najlepsza była reprezentacja Anglii. Druga fala amerykańskich uderzeń na Iran w ciągu jednej doby. To odpowiedź na irańskie działania w rejonie cieśniny Ormus. Po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli rosną szacunki strat. Wciąż trwają też akcje ratunkowe. Anglia wygrała grupę L piłkarskich Mistrzostw Świata. W ostatniej kolejce pokonała Panamę 2-0 i z dorobkiem 7 punktów zapewniła sobie pierwsze miejsce. Do 1/16 finału awansowały także Chorwacja, która wygrała z Ganą 2-1, oraz sama Gana. Panama zakończyła rywalizację bez punktów. To jednak nie koniec piłkarskich emocji, bo niecałe pół godziny temu rozpoczęły się spotkania grupy K. O awans walczą aktualnie Kolumbia z Portugalią. Tu na tablicy zerkam 0-0, ale walczy także Uzbekistan, który na razie z przewagą 1-0 nad Demokratyczną Republiką Konga. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne ataki na cele w Iranie. Amerykańska armia poinformowała, że to odpowiedź na irańskie działania przeciwko żegludze handlowej w rejonie cieśniny Ormus, w tym sobotni atak dronem na tankowiec. Według Pentagonu zaatakowano m.in. infrastrukturę wojskową, systemy łączności i magazyny dronów. To druga fala amerykańskich uderzeń na Iran w ciągu ostatniej doby. Rosną szacunki strat po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Program Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju ocenia, że bezpośrednie szkody sięgają 6 miliardów 700 milionów dolarów, czyli około 6% PKB kraju. Bilans ofiar to co najmniej 1430 osób zabitych i ponad 3000 rannych. Akcje ratunkowe wciąż trwają, a eksperci ostrzegają, że ostateczna liczba ofiar może być znacznie wyższa. Są jednak też dobre wieści. Spod gruzów zawalonego budynku ratownikom udało się wydobyć żywego noworodka. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać ratowników, którzy poddają sobie dziecko z rąk do rąk i przekazują je mężczyźnie, prawdopodobnie ojcu. O cudzie po tragedii piszemy na rmf24.pl.
1: To są fakty w RMF FM.
0: Eksplozja motorówki na jeziorze Zagrzyńskim w Nieporęcie na Mazowszu. Wczoraj jedna osoba ucierpiała po tym, jak rozszczelnił się zbiornik z gazem. Informacje na ten temat zebrał reporter RMF FM Igor Skrzypek. Co wiemy o stanie osoby poszkodowanej?
2: Na szczęście nic poważnego się nie stało. Mężczyzna, właściciel łódki, doznał poparzeń, ale na tyle niegroźnych, że po krótkiej wizycie w szpitalu o własnych siłach wrócił na miejsce zdarzenia. Łodzią płynęły łącznie 4 osoby, pozostałej trójce nic się nie stało. Do eksplozji doszło w czasie rozruchu silnika motorówki. Została wyciągnięta na brzeg. Biegły z zakresu pożarnictwa oceni, dlaczego silnik wybuchł. Na razie nie wiadomo, czy przyczyniły się do tego upały.
0: Spore utrudnienia komunikacyjne w Szczecinie. Tramwaje w ten weekend nie dojeżdżają tam na prawobrzeże. Powodem jest remont estakady pomorskiej. Najpierw całkowite zamknięcie torowiska, potem planowane jest wprowadzenie wahadła. Mieszkańcy nie są zadowoleni.
3: Nie dość, że wolno, będzie utrudnienia, będą opóźnienia na pewno tych tramwajów, a ludzie będą narzekali, no bo jednak muszą się jakoś dostać z prawego brzegu na lewy brzeg, kiedy nie mają auta.
4: No i później przez kilka miesięcy będzie wahadło.
5: To też nie jest fajne. To też będzie utrudnione. Dojazd gdziekolwiek, na czas.
4: Odczuje to pani?
5: Oj, to na pewno, tak.
6: No będzie utrudnione.